0: sobie pozwolić na
1: na
0: świetne
1: wszystko.
0: rzeczy, żeby ten czas, balans był atrakcyjny, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie, więc tutaj no, na pewno dużo dojrzałości potrzeba i znalezienie takiej równowagi właśnie i patrzenia racjonalnego na życie, że jeżeli chcę sobie na dużo pozwolić, no to albo muszę pracować więcej, albo rozsądniej, tak? I czasami gdzieś tam no, niejednokrotnie da się pracować mniej, ale zmieniając różnego rodzaju techniki pracy i zwiększając jakoś swoje zasoby, natomiast takie założenie, że po prostu pracuję według moich wytycznych, no często będzie się spotykało z krytyką i nie ma też się co dziwić, no bo jednak ta praca jest wynagradzana, a skoro idę i chcę pracować u kogoś, to też powinienem przystać na te warunki.
0: Podpisuje się umowę o
1: Asertywność się,
0: pracę.
1: dokładnie, asertywność jest ważna, żeby dać gdzieś znać, że coś mi się może nie do końca podoba, coś bym może zmienił, ale właśnie w takim tonie, że może chciałbym inaczej i czy to możliwe, a nie ja tak nie będę.
0: Jeszcze jedno zdanie na temat, bo mówiliśmy o pracoholizmie i na tej drugiej skrajnej stronie mówi się o nich leniuchy, które w ogóle nie lubią pracować i jakaby to nie była praca, twierdzą, że oni nie stworzeni są do pracy żadnej i to też nie jest zdrowy syndrom.
1: Zdecydowanie nie. To też bardzo często widzimy, że osoby, które nie pracują, popadają albo w depresję, albo w inne uzależnienia, tak? Z powodu braku zajęć, z powodu tego, że nic się w ich życiu nie dzieje, potrzebują jakichś bodźców, potrzebują tego, żeby coś się zadziało. Więc bardzo często przede wszystkim pojawia się w takich społecznościach alkoholizm, tak? Więc to też jest zdecydowanie nie ta ścieżka, którą chcielibyśmy iść, jeżeli mamy funkcjonować zdrowo i być z tego życia prawdziwie i racjonalnie zadowoleni, a nie poprzez takie obłąkanie trochę wręcz substancjami i mydlenie sobie oczu tym, że jest dobrze, bo tak mi się
0: Bo tak
1: wydaje, kiedy
0: lubię żyć,
1: zażywam
0: prawda?
1: substancje i nie jestem stworzony do pracy, więc tego nie robię, tak? Więc tutaj na pewno warto też zwracać na to uwagę, że to też niekoniecznie jest dobre. Choć wiadomo, jest teraz jeszcze i grupa taka, która nie pracuje teoretycznie. Jak choćby nawet wiele mam, które teoretycznie nie pracują, ale wykonują ogromną pracę i myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę, że
0: Nie
1: jeżeli ta
0: pracują
1: mama
0: zawodowo
1: pełno
0: za
1: się angażuje,
0: wynagrodzenie na
1: dokładnie,
0: etacie,
1: tak. Choć
0: ale
1: powinny
0: mają
1: dostać za
0: tak.
1: 3 etaty, bo 24 na dobę, a więc robią 3 etaty, a nie mają tego wynagrodzenia. I to zupełnie inna sytuacja niż ta, kiedy nie pracuje, bo po prostu uznaje,
0: Nie
1: że
0: ma takiej
1: nie
0: pracy
1: chce.
0: dla
1: Nie
0: mnie,
1: ma takiej
0: przynajmniej.
1: pracy
0: Nie ma
1: dla mnie,
0: takiej
1: na przykład.
0: pracy, którą ja bym mógł
1: Tak,
0: wykonywać. Tak? Jest
1: dokładnie.
0: zawsze albo za wysoko ścieżkę,
1: Potrzeby.
0: wymagania, albo to jest praca, która no, no, zupełnie nie dla mnie, bo zbyt małe, że tak powiem, wymogi, ja jestem lepszy, więc tam się będę
1: Dokładnie.
0: nudził. No, wymówek jest strasznie dużo czasami,
1: Tak,
0: prawda?
1: jeżeli chcemy, to zawsze znajdziemy powód, dlaczego nie.
0: Ale najfajniej, i to chyba przyznasz, jest mieć pracę i nawet jak czasami się dłużej w tej pracy zostanie, to jest mieć pracę, którą się po prostu lubi.
1: Tak, zdecydowanie praca jest największą częścią tak naprawdę naszego życia, bo najpierw
0: Jest.
1: się uczymy i na koniec życia gdzieś przychodzi emerytura, ale to ten czas pracy jest tym najdłuższym okresem w naszym życiu, a więc warto wybrać taką pracę, która daje mi satysfakcję, która mnie nie obciąża psychicznie. Nawet jeśli jest obciążeniem fizycznym, to na przykład lubię to obciążenie fizyczne i tego właśnie potrzebuję.
0: I na tym właśnie skończymy i życzymy Państwu, żeby każdy z Państwa miał pracę taką, w której czuje się dobrze i nie odczuwa dyskomfortu z samego faktu, że musi rano do niej pójść. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus.

0: Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: po polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś. Let's go.

0: to twój dzień, to wielki dzień. Wszystko teraz pójdzie, ułoży się. Cele na horyzoncie, ty tylko strzel. Łap za ster, walcz, okej? Okay? Odwagę miej.
1: Bądź bohaterem
0: i zdobywaj teren.
1: Dobrym charakterem,
0: to nie aż tak wiele. Możesz być szefem szefów dziś. Kim chcesz, możesz być. To twoja kolej, teraz ty.
1: Stawaj.

0: W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
1: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
2: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
1: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
0: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
1: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fridrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
0: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
3: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
4: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
0: Starosta wrocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
5: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację

0: waszej ciężkiej misji, za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu, za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
2: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
3: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
4: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
5: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
4: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia, poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy jakie będą emocje po już.
1: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
6: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
7: Ale dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
6: Tak, od próbnych było
7: o wiele
6: łatwiejsze, na 100%.
5: A jakie było wypracowanie?
7: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
6: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
7: Ja wybrałem opowiadanie, odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
5: Czy był dzisiaj stres?
6: Nie, ja nie miałam.
7: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to
6: tak,
7: po prostu napisałem.
6: Straszny stres, ale teraz to nie.
5: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
6: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
7: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
6: Matematyka to słaby punkt.
7: Oj tak, ale angielski już myślę, że nawet do setki dobiję, bo próbny było 98%.
8: Bardzo dobrze. Jedynym minusem tego był taki, że nie było

0: tego, Hobbita. U mnie również bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur i myślę, że będzie tak około 70%.
1: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
0: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował. Dopiero potem, jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować, ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres u mnie już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży, zależy jak tam sobie pochodzi niektórzy, ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie popełnić żadnych kłopot.
1: Czyli był to łatwy egzamin?
0: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbny.
2: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
1: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
2: Nie.
1: A jak wyglądały Twoje przygotowania do egzaminów?
2: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
1: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
2: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
1: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
2: Też dobrze i też pewnie.
3: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
1: Czy był stres dzisiaj z rana?
3: Był. No, był.
1: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
3: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
1: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
3: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej. Okay.
4: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
5: No, tak samo, przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwo to było jakoś.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
4: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
5: 20 minut chyba.
4: No, 20 minut, tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie i aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
5: Podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takiego zdania złożone, pojedyncze. No i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę. Tak to na luzie.
1: Czyli nie było stresu od rana?
4: Nie było.
1: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
4: No, matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki. Wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć i innych zadań. No.
5: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem, a matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
6: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla włosowskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
7: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Klukowy na odcinku Smolnikowa. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, w którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują, utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru, no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty.

0: jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tej wypromina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te dwa zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
1: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. Trzech kierowców było nietrzeźwych.
2: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. Dwa z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny drugiej w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
1: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
2: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
3: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tym drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca, później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
1: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
4: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług

0: usług doradczo-mentoringowych.
1: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności, indywidualnie lub w zespołach, oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
0: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę 2 transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca. Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
2: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
3: Jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
2: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
3: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
2: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
4: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa.

0: województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
0: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
0: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
2: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
1: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata bieg, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym powiedzieć, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też. Ja też lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze to wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg na Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko
5: i to
6: pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
6: Tak, emocje. Tak.
5: To jest.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, nie uprawiają sportu, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także
5: i duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
6: To jest tak, że nie chce się.

0: każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce, mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
1: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
2: Bo biegam, więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
1: A ile czasu pan biega?
2: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
1: Od kiedy?
2: 10 lat.
1: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
2: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć i się już uśmiechamy do siebie.
1: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
2: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
1: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zadowolone właśnie, albo w ogóle nie biegają w uprawianiu sportu?
2: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
3: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
1: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
3: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
3: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
3: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
4: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
5: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
5: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
5: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
5: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też dwóch synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
5: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
6: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
6: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie i z czego

0: nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
0: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
0: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla Was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest Pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się targi seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
4: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
3: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
5: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
3: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
6: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Włocławku jak najmocniejsze. No ale patrzymy też szerzej i no, zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Włocławek się w większości kojarzy

z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna, lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki. To też

0: że wchodzili na scenę, by odebrać gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
1: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego w wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki w sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
2: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
1: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
0: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
3: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziału w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
0: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
3: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
2: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
4: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwę aeroklubu już od dłuższego czasu.
2: Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
4: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
2: Właśnie w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
4: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
5: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich mistrzostwach Polski

0: Bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to no, 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
1: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że

0: mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
1: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
2: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
3: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
4: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
3: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
4: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
3: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
5: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
5: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
5: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów spoogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej. kwalifikacji do leczenia oraz oceny

0: zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się bez znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej. Szybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
3: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
2: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają, natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.

0: 3 maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej w stronę Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
1: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNRFM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem. Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
3: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
2: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
3: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
0: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
3: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom, potrafią się bardzo szybko uczyć,

0: bardzo szybko adoptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkody ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
2: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
3: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może no, dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
2: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późnowieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
4: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
4: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany

0: pany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
1: Kiedy to się odbędzie?
0: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
1: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
0: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
2: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
4: W 50 kraulu i 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
3: Jakie emocje Tobie towarzyszyły podczas zawodów?
4: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
3: A co oznaczają dla Ciebie te medale?
4: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
3: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No... 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
3: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
4: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
5: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej. I ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście, są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność,

0: staranność, to stawia mu za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
4: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
2: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
4: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w Nocy Muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów. Myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa

0: zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brzeźkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności. No i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
2: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
3: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
4: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
5: Dlaczego powinniśmy się badać?
4: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
6: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
5: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
7: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
8: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także

0: dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz, te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
2: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, bo zbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Anwil Wosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
3: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie wszystkich kibiców Anwilu Włocławek w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off.
1: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
3: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
1: To głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na cała piosenka.
2: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
1: Piosenka wychodzi 14 maja, będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
2: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
1: Tak jest, to jest piosenka mojej pięknej dziewczyni Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
2: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
1: Ostatnio zacząłem, o dziwo, ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
2: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
1: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
2: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
1: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
0: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
1: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major i tak brzmi wokal.
3: Ty jesteś taka piękna.
1: Taki sprasowany
3: dobrze
1: już.
3: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
1: Miałem lekki kater.
3: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. Niebezpieczna.
1: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pierwszy raz robię disco polo. Bazą piosenek. Takie też pozytywne, trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada, jest takie trochę cisze, i drugiego. Mamy po lewej i po prawej, więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja już nie jest taka, stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy. Takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia. Nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no, zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu, czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki, natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
0: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
3: Dzień kebaba, dzień kebsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach, u nas w koło nadrze, tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać

uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata są.

0: konwencji i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Szczyńskiego, który prowadzi Wewocławko od wielu lat na ulicy, na Alejach Jana Pawła II 8E Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami. I przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat tej branży kebabowej, z tego co wiem, bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą, w organizacji takich wydarzeń, więc firma Runchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
2: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą, jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Czciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
3: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
4: Czy w Zespole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
5: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
3: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
6: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów forum ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówiąc o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
1: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się Bydgoszcz.

0: Kowalski, Grudziądzki i Toruński. W piątek we Wrocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
1: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
2: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
1: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
2: Kiedy odbędzie się premiera?
1: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów Telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
0: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
3: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na Święto Ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16.30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się to w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16.30 do godziny 20.00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16.30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18.00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
4: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim, przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Kafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Kafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
0: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, której głównym tematem było rosnące zadłużenie Wrocławka. Sytuacja

0: sytuację ocenili jako zatrważającą.
1: Na początku kadencji obecnego prezydenta zadłużenie wynosiło 379 milionów. Teraz za poprzedni rok, jak możemy przeczytać w sprawozdaniu finansowym, jest to już ponad 700 milionów, a prognoza, która spogląda na nas już zza rogu, bo przecież już jest półrocze prawie tego roku, to ponad 800 milionów. W takim tempie do 2030 roku dojdziemy do 1 300 000 000 zadłużenia. Ale chyba każdy, proszę Państwa, wie, kto wziął kredyt, że sam kapitał to jest tylko pikuś, bo jeszcze pozostaje do spłacenia rata kredytu, czyli odsetki. A więc jakby tak policzyć, to na dzień dzisiejszy myślę, że jest to kwota zadłużenia 1 400 000, a za tych kilka lat to będzie ponad 2 miliardy złotych.
0: Radny wskazał, że władze miasta chwalą się remontami ulic czy otwieraniem nowych budynków. Jednak to wszystko jest na kredyt, a ten trzeba będzie prędzej czy później spłacić.
1: Dzisiaj przy tym stopniu zadłużenia 7142 zł to jest takie zadłużenie, które każdy z wrocławian, niezależnie od tego, czy dopiero się urodził, czy ma 102 lata, będzie musiał spłacić. Więc dlatego, proszę Państwa, prognozy są zatrważające. I chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć i pokazać, że jest pomysł na to, jak powinny być wydane te pieniądze po to, żeby to był prawdziwy impuls dla naszego miasta, a nie tylko, można powiedzieć, igrzyska dla tego, żeby ludzie powiedzieli, no jakże jest wspaniale i pięknie, bo przecież nikt tym zadłużeniem się nie będzie zajmował. Otóż każdy z nas będzie to zadłużenie musiał spłacić.
0: Jednym z pomysłów jest geotermia. Radny Janusz Dębczyński składał 10 lat temu uchwałę w sprawie poszukiwania źródeł geotermalnych.
2: Ja od wielu lat, właściwie od początku tego wieku, ubiegałem się o to, żeby miasto zainteresowało się geotermią, bo tutaj znani profesorowie, którzy badali nasz teren, twierdzą, że są źródła geotermalne i one mogą w znacznym stopniu poprawić dywersyfikację, jeśli chodzi o ciepło we Włocławku, ale nie tylko to, bo również mając geotermię, można się pokusić o baseny geotermalne i to też jest korzystne rozwiązanie dla naszych mieszkańców. Proszę Państwa, w 2016 roku złożyłem projekt uchwały jednej 24 października. Później jeszcze ta uchwała była zmaterializowana 28 listopada. Żeby taki proces geotermii uruchomić. Poprzedni prezydent Marek Wojtkowski przez 8 lat nic z tym nie zrobił, a można było sięgnąć po pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten prezydent po te pieniądze w końcu sięgnął. Na pierwszy otwór badawczy te kwoty ponad 27 milionów już są zapisane. Czekamy z niecierpliwością, żeby rozpoczęły się prace. Dzisiaj rano, gdy przejeżdżałem koło MPS-u, tam w dalszym ciągu nic się nie dzieje, rosną chaszcze.
0: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że trzeba odwrócić trend opuszczania naszego miasta i regionu przez młode osoby. Przyczyną jest brak odpowiednio płatnych miejsc pracy.
3: Dla przykładu chciałbym podać inwestycję zablokowaną przez obecny rząd, inwestycję budowy zapory na Wiśle. Dobry impuls gospodarczy, impuls, który by stworzył setki etatów, setki miejsc pracy, na przykład przy obsłudze zapory, czy też także w obszarach towarzyszących. Ta inwestycja dałaby nam realną szansę zatrzymać młodych, wykwalifikowanych absolwentów. Ta inwestycja wzbogaciłaby nasz region o ośrodek przemysłowo-turystyczny. Ośrodek, który pozwoliłby nam stworzyć karierę, etap zawodowy na przyszłościowo na lata. I to, co najważniejsze, blisko domu.
0: Do słów wypowiedzianych na konferencji prasowej odniósł się ratusz. Jak poinformował Jakub Steinwald, znaczna część zadłużenia wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego na pozyskanie środków zewnętrznych, z władz centralnych bądź Unii Europejskiej.
4: Warto również podkreślić, że

0: Ta konferencja Prawa i Sprawiedliwości to być może pokłosie właśnie nieobecności radnych Prawa i Sprawiedliwości na konferencji, która była organizowana 13 kwietnia w ramach polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Tam radni mogliby się dowiedzieć, ponieważ prezydent Krzysztof Kukucki właśnie poruszał temat rozwoju miasta i jego zadłużenia. No, widać gołym okiem i tutaj chyba trzeba mieć nieszczere intencje i takie złe intencje, żeby jedynie no, wytykać miastu zadłużenie, nie widząc tego, co się dzieje, co widać gołym okiem. Ponieważ miasto rozkwita, miasto się rozwija pod każdym względem, są prowadzone inwestycje, które właśnie w późniejszym czasie mają zaprocentować większymi dochodami do budżetu miasta. Pozyskaliśmy chociażby 80 milionów bezzwrotnej dotacji, bezzwrotnego wsparcia właśnie w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast i tutaj wiele inwestycji, która ma być takim kołem zamachowym czy pewnym motorem napędowym właśnie do rozwoju miasta pod względem gospodarczym. To będzie uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych, to będzie wsparcie firm wocławskich, to będzie kolejne, to będą kolejne miejsca pracy i tym samym to zadłużenie będzie się zmniejszało. Tutaj warto wspomnieć o takich firmach jak Anvil, Orlen, Solway, prefabrykanty Kluczbork, DGS, DRM, Salamander, Geberit i wiele, wiele innych, dzięki którym właśnie Wocławek się rozwija od lat, ponieważ to te firmy wygenerowały taki przychód, takie zyski też dla miasta, że znaleźliśmy się w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o inwestycyjną wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Również radni Prawa i Sprawiedliwości zapomnieli chyba o tym, że no, we Wrocławku będą budowane reaktory SMR. W ostatnich dniach była informacja o tym, że będzie ich aż 6, a to są kolejne miejsca pracy. To są tysiące miejsc pracy podczas budowy tych reaktorów, a później setki miejsc pracy przy obsłudze tych reaktorów. Wiadomo, że to będą wysokopłatne miejsca pracy. Ta inwestycja jest porównywalna do inwestycji, która była w naszym mieście w latach 60. i 70., a mianowicie wtedy, kiedy powstawały zakłady chemiczne. To będzie właśnie tego typu skok cywilizacyjny. To będzie nowa era w historii Wrocławka.
1: Co ze źródłami geotermalnymi?
0: 7 stycznia bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie pierwszego odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego właśnie dotyczących wód geotermalnych w naszym mieście. To zadanie jest realizowane w ramach programu dotyczącego dekarbonizacji źródeł ciepła w Polsce, w tym właśnie w naszym mieście. 2700 metrów w głąb ziemi zostanie wykonany odwiert i w ten sposób sprawdzimy, czy rzeczywiście już te legendarne doniesienia o tym, że pod Wrocławkiem mamy wielkie złoża wód geotermalnych są prawdziwe. Dokonamy takiej analizy, czy jest odpowiednia temperatura, czy jest odpowiednie zasolenie, czy jest odpowiednia mineralizacja tej wody. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście są te źródła, żeby mogła powstać ciepłownia, no to zrobimy taki drugi odwiert. Tutaj warto wspomnieć, że ten pierwszy odwiert jest w 100% finansowany z programów zewnętrznych, ze środków zewnętrznych. Miasto pokrywa jedynie koszt opłacenia podatku VAT. Wykonawca od dnia podpisania umowy ma 18 miesięcy na wykonanie tego zadania. W związku z tym tutaj prace trwają. Dajmy po prostu wykonawcy zrealizować to zadanie.
1: Cała konferencja przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Łukasz Santa-Chochorowski 4 maja rozpoczął wyprawę pod nazwą Rzeka Dobra. Mężczyzna przepływa całą Wisłę. Wystartował od Zapory w Goczałkowicach, a celem jest ujście Królowej Polskich Rzek do Morza Bałtyckiego. Trasę pokonuje na desce SUP. Wczoraj Santa dotarł do Wrocławka.
2: Ja zawsze marzyłem, żeby spłynąć całą Wisłą. Pływam na SUPie od 8 lat. Założyliśmy SUP Kulturę Kraków i

0: I właśnie w Krakowie ta Wisła nam cały czas płynie pod domem i czekaliśmy na ten dzień, aż w końcu będziemy mogli wyjść z domu i przepłynąć ją w całości. I w związku ze spływem stwierdziliśmy, że z jednej strony fajnie, że będę realizował swoje marzenie, żeby spłynąć, pomóc innym realizować swoje marzenia, dlatego stwierdziliśmy, że stworzymy z tego spływu Wisłą tak naprawdę projekt przygodowo-charytatywny, który z jednej strony będzie zaspokajał moje potrzeby, a z drugiej strony będzie również pomagał innym. SUP to mój codzienny środek transportu. Na co dzień jestem instruktorem, prowadzę szkółkę, sklep i wypożyczalnię związaną z zyskami, więc tak naprawdę codziennie jestem na wodzie w bardzo różnych warunkach. No i chyba nie mógłbym sobie wybrać bardziej oczywistego środka transportu dla mnie.
1: W trakcie wyprawy prowadzona jest zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Na portalu się pomaga. Sama wyprawa potrwa około 2 tygodnie. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych.
0: Wydaje mi się, że najbardziej mi się podobało za Dęblinem. Naprawdę totalny czad, ale tutaj jak się wpływa do Płocka również jest przewspaniale. Nagle Wisła się totalnie rozlewa, mnóstwo zwierząt, zieleni, natury. No coś wspaniałego z finiszem jeszcze, z wpłynięciem do Płocka, który naprawdę robi również wrażenie z całą panoramą. Więc naprawdę odcinek tutaj lokalny też naprawdę jest mega fajny. Przede wszystkim, co jest bardzo ciekawe, zaraz jak się wypłynie z Płocka, to woda zaczyna się uspokajać, wszystko zaczyna zwalniać i widać, że to jest troszkę rzeka, troszkę zalew, jeżeli o to chodzi, ale na pewno wciąż jest bardzo, bardzo naturalnie, mnóstwo trzcin, ptaków. No, wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka pomysłu na fajny weekend albo chciałby popływać na SUPie kajakiem bądź po prostu łódką i odciąć się troszeczkę od tych codziennych bodźców cywilizacji, to gorąco polecam, bo ja jestem mega zrelaksowany po tych kilku godzinach.
1: Rzeka Dobra to szlachetna inicjatywa. Można ją śledzić na mediach społecznościowych Subkultura Kraków. Widoki zapierają dech w piersiach. Przez ostatnie dni Włocławkiem rządzili seniorzy. We wtorek rozpoczęły się senioralia. Prezydent Krzysztof Kukucki przekazał seniorom klucze do miasta, dając początek szeregowi imprez i wydarzeń. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Ale włocławskie senioralia zakończyły się z Hukiem, dyskoteką starszego małolata z DJ Wiką.
2: Ja osobiście ją znam, bo jeździłam do Krakowa na senioralia i ona tam zawsze prowadziła. Także z radością, no, jak usłyszałam, że ma tutaj u nas być, no to do końca będę, dopóki sił starczy tańczyć.
3: Ja również tylko mogę potwierdzić, bo ta pani jest naprawdę bardzo zdolna i widać, że jest muzykalna i mimo jej, powiedzmy, już tego trochę senioralnego wieku, ale wszystko ma opanowane. Piękna muzyka, piękny program, melodie i dla starszych, i dla młodych. W ogóle nam się podobają, wszystkie są rytmiczne, wszyscy no, tańczą, bawią się przy tym, to jest taka stosowana terapia taneczna. Wszyscy są zadowoleni i jesteśmy bardzo wdzięczni tej pani, że dzięki niej możemy właśnie taką terapię również z przyjemnością pogodzić.
4: Właśnie też rozmawiałem z panią właśnie Wiką, DJ-ką najstarszą w Polsce. Powiedziała, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne seniorom, bo to integruje, prawda?
2: Jak najbardziej. No, bawimy się od 3 dni. Występowaliśmy na scenie 1 dnia, 2 dnia było trochę inaczej. Dzisiaj znów się bawimy, także no, naprawdę jest fajnie i czekamy, żeby ten rok szybko zleciał do następnych seniorawi.
3: No właśnie, z przyjemnością i z niecierpliwością będziemy oczekiwali przyszłego roku i myślimy, że ten czas senioralny i ten okres będzie jeszcze lepszy, na pewno będą jeszcze fajniejsze pomysły i dzięki temu możemy udowodnić, że seniorzy nie tylko mają prawo siedzieć w domu, ale również edukować się, rozwijać się i być po prostu do przodu, na równi z młodzieżą, można nawet tak powiedzieć.
4: Dzisiaj jest ostatni dzień senioraliów, ale proszę powiedzieć ogólnie, jak panie oceniają tegoroczne senioralia, bo to już 8. edycja jest, prawda?
2: Tak, ja już jestem na kolejnych, chyba 7. senioraliach we Włocławku. Wszystkie mi się podobały, ale te są wyjątkowe.
3: Tak, ja też tak mogę potwierdzić. Nie jestem długo właśnie w tej organizacji senioralnej, to znaczy może i jestem, ale biorę pierwszy raz udział w tych senioraliach i mogę powiedzieć, że naprawdę są

0: bardzo pożyteczne i wszyscy się cieszymy z tego, że możemy brać udział i jeszcze naszą młodość i aktywność potwierdzić, że jesteśmy właśnie takie aktywne i się cieszymy z tego. I czekamy, oczekujemy do przyszłego roku z niecierpliwością.
1: Jakby Pani na koniec jeszcze zachęciły tych seniorów, którzy nie są jeszcze tak zdecydowani, żeby uczestniczyć w takich imprezach?
2: No cóż można powiedzieć, wyjdźcie z domów i bawcie się, żyjcie po prostu.
0: Tak, bierzcie z nas przykład, wychodźcie wszyscy z domu, podglądajcie nas i podążajcie za nami. Tak, tego oczekujemy od Was. Także powodzenia. Oczy otwarte, miejcie.
3: Mamy imprezę z DJ Wiką. Utwory super z naszej młodości. Wiara się bardzo bawi. Widać, że każdy zadowolony. Zadbali o nas, o wodę, o ciasteczka. Także są przekąski.
1: Proszę powiedzieć, czy takie inicjatywy właśnie jak te senioralia są potrzebne w Wałosławku?
3: Bardzo są potrzebne, bo jednak my 19 plus osoby lubimy się jednak bawić. I dlatego tak jak dzisiaj jest pełna sala i wszyscy się bawią.
4: DJ Wika, czyli Virginia Schmidt, karierę muzyczną zaczęła w latach 80. i szybko zdobyła dużą popularność. Obecnie regularnie występuje na największych festiwalach, na przykład Pol & Rock Festival i w warszawskich klubach, łącząc muzykę disco, pop, rock i latino.
5: Ja już z seniorami pracuję 30 lat, więc one są bardzo, bardzo piękne, powiedziane, dlatego że widzę duży postęp, ogromny postęp. To już nie są seniorzy, z którymi zaczynałam pracę w latach 80. To już są seniorzy, proszę pana, w wieku 21. Wspaniale. Pięknie tańczą. Muzykę, jak pan słyszał, to nawet młodzieżową. Także nie tylko wiesiadny, nie tylko, prawda, jakieś hity, takie spokojne, prawda, walczyki. Raczej wszystko to, co jest modne. Prawda, złote przeboje, lata 80., 90., modne latino. Także no jest fajne, żeby na przykład czasami na takich imprezach był Wozilej, to wtedy jest łatwiej, prawda? Bo wtedy może poprowadzić lambadę, może poprowadzić, prawda, na przykład makarenę i tak dalej. Bo nie wszyscy znają te wszystkie, prawda, ruchy. Ale w ogóle, proszę pana, jest bardzo duży postęp, bardzo duża serdeczność. Dużo empatii. Ja uważam, że ten ruch seniorów, który się rozpoczął od tych pierwszych parad, to są parady przecież teraz, w każdym mieście. Dzisiaj mamy senioriadę, prawda? 19 mamy, czerwca mamy europejską senioriadę w Krakowie, prawda? Na której gramy 13 rok. A w ogóle w każdym mieście są senioriady, parady seniorów. To jest dla młodzieży, to jest bardzo wychowawcze. Dlatego, że młodzież ma wizerunek seniora nie taki utarty poprzez rodzinne sprawy, dziadka czy babcie, które akurat są może starsi, schorowani. Tutaj widzą grupę seniorów, potencjał żywiołu, prawda? Że można bardzo dużo jeszcze zrobić. No, proszę państwa, my żyjemy prawie 20 lat dłużej obecnie, a więc trudno zamykać się i powielać schemat dawnych lat, bo to byłoby niepoważne. Senior się musi przystosować do XXI wieku. Skoro korzysta z dóbr do XXI wieku, a więc również musi myśleć jak senior XXI wieku. Szanujmy dogmaty, szanujmy nasze tradycje, ale myślimy samodzielnie. To jest istotne. I to jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. Ja widzę, że duży postęp, duża, duża, piękna organizacja zresztą. Mają już opiekę, mają, prawda, piękne pomieszczenia, mają trenerów, mają, prawda, różnych doradców do tego i kluby z aerobikiem i, prawda, gimnastyki i tak dalej. Także uważam, że jest bardzo dobrze. Bardzo dużo.
1: A powiedzmy jeszcze o pani, bo pani jest znana jako najstarsza DJ-ka. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło, dlaczego pani zdecydowała się być DJ-em?

0: proszę pana, to się zaczęło w sposób zupełnie naturalny, ponieważ jak przyszłam na emeryturę i zaproponowano mi pracę z seniorami, to wiadomo, że muzyka była rzeczą podstawową. Bo dlatego, że oprócz edukacji, ponieważ jestem pedagogiem, w związku z tym dla mnie jest cały czas wychowanie, muszę panu powiedzieć. Cały czas, no tak już jest. Poprzez teksty, poprzez piosenki, poprzez, prawda, znajomości, przede wszystkim przekaz tekstowy jest bardzo istotny. Żeby on był mądry, żeby on był uczący, żeby on był pełen tolerancji, otwartości, bez nienawiści, bez jakichś tam, prawda, podziałów. I to jest, proszę pana, piękne, dlatego że jak właśnie zaczęłam grać, pracować z seniorami, no to przecież trzeba było robić zabawy taneczne. A ja prowadziłam zespół artystyczny, prowadziłam kabaret, prawda, zapoznawałam seniorów przede wszystkim z różnymi ugrupowaniami politycznymi, bo dlatego, że senior też musi wiedzieć, co to znaczy strona prawa, co lewa. Bo proszę pana, my tak ogólnie myślimy, że wszyscy są tacy mądrzy, prawda? Są mądrzy, ale ograniczone są w pewne wiedzę z pewnych zakresów, prawda? Tak jak wiedza o człowieku, tak jak wiedza o różnych, prawda, takich politycznych ugrupowaniach. I to trzeba było pokazać. Zapraszałam na przykład przedstawicieli różnych wyznań, różnych kościołów, żeby pokazać, co mamy wspólnego, a co nas różni. Żebyśmy nie mieli nienawiści do tego drugiego, ponieważ mamy dużo wspólnoty, prawda? Więc to jest poprzez to, że my nie znamy, nie wiemy, to się boimy i nastrajamy negatywnie. I to jest właśnie... I zaczęłam, proszę pana, grać, a ponieważ DJ kosztuje, to mi powiedziano tak... Pani Wiku, pani już tak dużo robi, to pani się grać nauczy. No to wie pan, wtedy były odtwarzacze, wtedy były kasety. To nie komputery, to prawda. No to muszę pana odtwarzać. Kupili mi odtwarzacz, ja miałam w domu też odtwarzacz. I wybrałam kasety. No jak to, co to za problem, prawda? Kasety, prawda, żeby się zmiksowało. Płyty, kasety. Wystąpił kabaret, piosenki, seniorzy śpiewali, poznawali osoby, żenili się, prawda, rozwodzili, jak zwykle. Jak to w życiu bywa. No i tak to się zaczęło. I proszę pana, gram już 30 lat.
1: To na koniec jeszcze jakieś może pozdrowienia, jakieś życzenia specjalne dla seniorów z Wrocławka.
0: No serdecznie pozdrawiam seniorów w naszym tutaj przeuroczym miasteczku. Prawda, ale jednocześnie pozdrawiam serdecznie organizatorów, bo pięknie zorganizowane, miejsce przepiękne, sala wspaniała, nagłośnienie, w ogóle pełna sala ludzi, poczęstunek. Proszę pana, to się aż miło patrzy, to taki, powiedziałabym, raj na ziemi, naprawdę. Ludzie przyszli się bawić, pozostawili troski swoje za drzwiami, wszyscy są zadowoleni. To jest piękne.
1: Trzydniowe senioralia podsumowała przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów.
2: Kończymy z przytupem, na wesoło i to jest najważniejsze, bo przez te 3 dni seniorzy naprawdę się spisali super. Obecność była, myślę, że nawet 200%, nie 100. Na wszystkich przedsięwzięciach było pełno seniorów, aktywnie uczestniczyli, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. No ja dziękuję właśnie za tą dyscyplinę, za obecność, za słowa wsparcia, a dzisiaj kończymy właśnie na wesoło ostatni, 3 dzień wrocławskich seniorali. W sumie pierwszy dzień kończyliśmy po tańcówką, a dzisiaj dyskoteką, no ze światowej sławy DJ-ką Virginią Schmidt. Dziękuję Państwu bardzo, wszystkim seniorom za obecność, a seniorów będących w domu serdecznie zapraszam do oglądania telewizji Kujawy, Puls Miasta i Pulsometr. Wszystko tam obejrzycie dokładnie, co się dzieje.

0: Dziś we Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
1: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia,

0: no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
1: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
2: W sumie mamy takie też przygotowania, już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
3: Dlaczego?
2: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. I w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
3: Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
2: Przeznaczę te stypendium na pewnie na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
4: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
3: A jak przygotowania do sezonu?
4: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
5: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
3: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
5: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8. miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
3: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
5: No, przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
6: No, ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8. miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkinią kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami. Pierwsze takie przecierki seniorowskie. Bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25. bardzo dobry, a 26. myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską. Zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona, a jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest, właśnie czuję się taki, bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
4: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być 8. na IOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
3: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
4: No też chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
7: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrzostw Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrzostw Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii. I należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
3: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku?
7: No, na pewno motywacja zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne.

0: Zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią, natomiast starsi na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę, czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
1: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne, dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. W jednym miejscu spotkali się ci, którzy szukają zawodowej szansy i ci, którzy mogą ją zaoferować. We Wrocławku odbyły się targi pracy, które przyciągnęły osoby gotowe na zmiany i nowe wyzwania.
2: Dzisiaj to jest taki wyjątkowy dzień, ponieważ w jednym miejscu, w jednym czasie mają szansę spotkać się dwie strony rynku pracy, czyli ludzie, którzy szukają pracy z tymi, którzy tych pracowników poszukują. Jest to takie magiczne miejsce według mnie, dlatego że oprócz tego, że to jest piękna sala cechu rzemiosł różnych, to też szansa na to, żeby ci, którzy mają jakieś cele zawodowe, mogli się spotkać z tymi, którzy te cele zawodowe pomogą realizować. I dzisiaj podczas tych targów pracy obecnych jest kilkadziesiąt firm. Największych pracodawców z terenu naszego działania, czyli z Włocławka i z powiatu włocławskiego. Mogę śmiało powiedzieć, że tu jest kilkaset miejsc pracy potencjalnych do ofert, z którymi tutaj przyjechali nasi wystawcy. I są to firmy z różnych branż, bo mamy zarówno branżę przemysłową i to przemysł w różnym zakresie. I przetwórstwo spożywcze, i mechaniczne, i takie twarde, wytwórcze, ale także mamy branżę usługową, więc to też jest szeroki sektor, na który jest zapotrzebowanie na naszym terenie. Zatem niemalże każdy, kto poszukuje pracy, ma szansę dzisiaj znaleźć coś dla siebie. Oprócz tego mamy też agencje pracy, które z kolei obsługują swoich klientów, więc jakby wychodzimy jeszcze szerzej, nawet nie tylko na naszym terenie, tylko też szerzej poza nasz teren, jeżeli ktoś myśli, byłby otwarty na mobilność. Także dla naszych klientów, ale nie tylko tych, którzy są zarejestrowani, bo zapraszam tutaj wszystkich mieszkańców naszego terenu i tych, którzy szukają pracy i tych, którzy być może tej pracy jeszcze nie podjęli nigdy, ale też tych, którzy chcą zmienić swoje ścieżki zawodowe, pracują dzisiaj, ale trochę w tej pracy jest im niewygodnie. To jest taki znakomity czas, żeby pozyskać informacje, dowiedzieć się czegoś o naszym rynku tutaj lokalnym, ale też być może poszukać inspiracji.
1: Każdy mógł się zatrzymać przy stoiskach, porozmawiać z przedstawicielami firm i sprawdzić, czy dana branża to rzeczywiście ich miejsce.
3: FIKA Polska SGF prezentuje dzisiaj w trakcie targów organizowanych przez lokalne organizacje oferty pracy takie jak Akademia Techniczna, czyli to jest oferta dla osób, które rozpoczynają swoją karierę w dziedzinie technicznej. Nauczymy wszystkiego pod kątem naszych trenerów wewnętrznych. Nauczymy osoby pracy, czy jako operator CNC, czy też mechanik, mechatronik, bądź ustawiacz. Świetna oferta dla osób, które kończą szkołę średnią, zastanawiają się, co mogą zrobić ze swoim czasem. Nauczymy wszystkiego pod okiem trenerów i dzięki temu osoby będą mogły pracować w naszej firmie i rozwijać swoje kompetencje. Oprócz tego mamy ofertę do naszego programu stażowego Ciśnienie na karierę. Jest to oferta skierowana dla studentów ostatnich lat studiów inżynierskich. Tutaj w ramach dwumiesięcznych staży oferujemy rozwój, oferujemy nie tylko pracę i możliwość przekucia umiejętności takich teoretycznych, przekucia ich w praktykę, ale oprócz tego oferujemy szeroki zakres szkoleń miękkich, więc świetna oferta dla młodych, otwartych osób i studentów, którzy chcą zrobić coś więcej w wakacje.
4: Czy dzisiaj podczas tych targów jest duże zainteresowanie?
3: Tak, mamy wiele osób, które przychodzą do naszego stoiska, rozmawiają z nami, zostawiają też swoje CV, co nas bardzo cieszy, więc jak tylko wrócimy do biura, to będziemy kontaktować się z osobami, z kandydatami, umawiać na spotkanie.
5: W dniu dzisiejszym prezentuję ofertę, zachęcam kandydatów do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam mamy wszystkie aktualne oferty pracy. Najczęściej kandydaci pytają o stanowiska operatorskie, o stanowiska logistyczne, ale tak jak mówiłam, pełną ofertę mamy na naszej stronie internetowej.
4: Czy jest duże zainteresowanie?
5: Zainteresowanie jest bardzo duże, także myślę, że będzie to owocne spotkanie.
6: Zajmujemy się branżą automotive, produkujemy części samochodowe, a tak naprawdę

0: te systemy przepływowe i rekrutujemy głównie montażystów, operatorów, czyli ludzi, którzy u nas wspierają naszą produkcję. Nasza firma jest nietypowa, dlatego że zatrudniamy osoby, które nie posiadają doświadczenia, również takie, które są bezpośrednio po szkole. Uczymy wszystkiego od podstaw. Jestem trenerem, więc właśnie tym się zajmuję na początku drogi każdego nowego pracownika.
1: Dzisiaj spotykamy się na targach. Czy jest duże zainteresowanie?
0: Bardzo duże zainteresowanie. Teraz łapiemy chwilkę oddechu, bo naprawdę bardzo dużo osób chciałoby do nas dołączyć.
1: A jakie korzyści pracownik będzie miał z tej pracy? Co może wynieść?
0: Na pewno zdobycie nowego doświadczenia, dlatego że ciężko to, co produkujemy u siebie, porównać do jakichś innych systemów właśnie produkcyjnych w innych firmach w naszym obszarze. Więc zdobycie nowych doświadczeń, na pewno nowych znajomości i na pewno stabilnego zatrudnienia, dlatego że u nas nauczenie pracowników jest systemem, takim procesem dość czasochłonnym i zależy nam na tym, żeby jak najdłużej pracownicy z nami zostali.
2: Targi pracy we Włocławku pokazały, że zawodowa przyszłość często zaczyna się od jednego spotkania i krótkiej rozmowy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
2: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
3: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
4: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
1: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację.

akcje, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29.

0: zapraszamy do składania wniosków.
1: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Są artyści, wobec których nie można przejść obojętnie i właśnie taka atmosfera towarzyszyła na spotkaniu autorskim z Marią Peszek we Wrocławku. Rzeczywistość bez cenzury. Nie była tylko tytułem spotkania, ale również zaproszeniem do świata bez filtrów, w którym liczy się szczerość, odwaga i konfrontacja z tym, co niewygodne.
2: Spotykamy się we Wrocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy pani chce dzisiaj poruszyć?
3: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
2: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
3: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
2: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
3: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Miasto stawia na spotkania z ludźmi, którzy nie tylko inspirują, ale też zmuszają do refleksji. To właśnie takie rozmowy kształtują naszą tożsamość oraz poszerzają horyzonty.
4: Czekaliśmy na to spotkanie długo. Czekaliśmy dlatego, że jednym z głównych zadań naszej placówki jest upowszechnianie dobrych praktyk, a także organizowanie spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi. I też z niepokojem albo z tęsknotą wręcz oczekujemy na tego rodzaju spotkania, ponieważ wiemy, że są one zwykle bardzo kreujące osobowość. Szukamy inspiracji, szukamy tego, co możemy wykorzystać, żeby coś nowego, lepszego wymyślić samodzielnie. Kreujemy swoją osobowość dzięki takim spotkaniom. One są dla nas inspiracją do podejmowania działań różnych, różnorodnych. Świat jest bardzo otwarty na ludzi, którzy mają pomysły, są kreatywni i chcą je realizować, te pomysły. Także z przyjemnością zapraszamy ciekawych ludzi właśnie do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
1: Dłuższa rozmowa z Marią Peszek niebawem w studiu Telewizji Kujawy. Sezon grzewczy dobiegł końca, ale jego bilans jest wyjątkowo tragiczny. Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie pozostawiają złudzeń. W ciągu kilku miesięcy doszło do setek niebezpiecznych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Od 1 października do 12 stycznia strażacy interweniowali aż 1700

0: 35 razy. W wyniku zatrucia czadem poszkodowanych zostało 669 osób. Najbardziej dramatyczne są jednak statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych. W całym sezonie grzewczym życie straciło 69 osób, z czego aż 44 zmarły na początku tego roku. Czad, nazwany też cichym zabójcą, jest niewidoczny i bezwonny, dlatego tak trudno go wykryć bez odpowiedniego sprzętu. Właśnie dlatego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się na konkretne działania profilaktyczne. Mieszkańcy regionu mogą otrzymać bezpłatne czujniki dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie.
1: Jesteśmy właściwie po okresie grzewczym i z roku na rok umiera wiele osób, które zostają zaczadzone czadem. W tym roku olbrzymia tragedia w naszym województwie. Zginęła 4-osobowa rodzina, matka z 3 dzieci w Chełmnie. Ale to nie jedyny taki przypadek, bo również odnotowaliśmy śmiertelne te przypadki w powiecie włocławskim, w samym mieście Włocławek. Rocznie w okresie grzewczym w Polsce umiera między 50 a 100 osób, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i uruchomić na początek taki pilotaż, jeżeli chodzi o rozdawanie i najpierw zakup, a później rozdawanie właśnie tych czujek czadu. Dzisiaj trafiamy z 2000 czadek zakupionymi za 200 000 zł ze środków budżetu województwa do seniorów, którzy są podopiecznymi dziennych domów pomocy, które od wielu lat już finansujemy ze środków unijnych. Dzisiaj te czujki rozdajemy. Rozdajemy je w porozumieniu z samorządowcami, bo przecież to oni najlepiej wiedzą którym mieszkańcom one są najbardziej potrzebne. Ale również do współpracy zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, bo tutaj prosimy o to, żeby one zostały właściwie zamontowane.
0: Program ma na razie charakter pilotażowy, ale jak zapowiadają władze regionu, to dopiero początek. Samorząd chce rozszerzyć działania i stara się o dodatkowe środki, także z funduszy europejskich, by jeszcze więcej mieszkańców mogło zabezpieczyć swoje domy.
1: 200 tysięcy i 2000 czujek to jest tylko pilotaż, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia i pozyskiwania środków unijnych, żeby za kwotę 2 milionów zakupić 20 tysięcy czujek. Do kogo one będą trafiały? Będą trafiały do osób samotnych, będą trafiały do właśnie seniorów, będą trafiały do osób z niepełnosprawnościami, będą trafiały do rodzin wielodzietnych, będą trafiały do osób, które są na stałe unieruchomione w swoich domach. Więc i tutaj też również będzie ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, ale również z ochotniczymi strażami. Mamy nadzieję, że te czujki zapewnią naszym mieszkańcom bezpieczeństwo. Oprócz tego będzie taka szeroko zakrojona kampania informacyjna, która ma nam przypominać, która ma nas uświadamiać o tym, jak czad jest niebezpieczny, jak jest, pojawia się właściwie znikąd i zabija bardzo szybko.
0: Warto przypomnieć, że czujnik czadu to niewielki koszt, a może zrobić ogromną różnicę. Regularne przeglądy instalacji grzewczych, sprawna wentylacja i podstawowa ostrożność to rzeczy, które realnie mogą zapobiec tragedii. Włocławski szpital doczeka się w końcu parkingu z prawdziwego zdarzenia. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki informuje, że rozpoczął starania o jego wybudowanie. Dotychczas mieszkańcy w większości parkowali na terenach leśnych. Nowy parking ma być wielopoziomowy.
2: Powiem przewrotnie, że takich wiadomości jest bardzo wiele i coraz lepsze, bo oprócz tego, że szpital się rozbudowuje, co już wizualnie nawet widać, jak ktoś z Państwa przyjeżdża, to zapraszam, żeby rzucić okiem na ten główny blok operacyjny, który powstaje i który nabiera już kształtów i barw, bo on rzeczywiście bardzo atrakcyjnie wygląda. Dodam do tego oczywiście zakup wyposażenia czy doposażenia szpitala. Ogromne środki z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiają do Włocławka, no tylko napawają dumą chociażby robot Da Vinci. Ale wracając do sedna, rzeczywiście no jest ogromna potrzeba. No, ci, którzy przyjeżdżają czy korzystają ze szpitala, doskonale wiedzą, że w tej chwili można rzec, jest taka troszeczkę wolna amerykanka, bo ludzie parkują gdzie tylko można i ja to rozumiem oczywiście. że rzeczywiście trzeba sobie szukać tych miejsc parkingowych, czy to przy ulicy Wienieckiej, czy nawet wjeżdżając w jedną, w drugą stronę w las. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, komunikowaliśmy już wcześniej, że na terenie szpitala zostanie wybudowany parking wielopoziomowy. W tej chwili już zleciliśmy dokumentację

0: projektową na ten cel. To ma być parking na 472 miejsca.
1: Nowy obiekt będzie miał 6 kondygnacji pod dachem, co oznacza koniec z szukaniem miejsca w błocie czy na poboczu. Dodatkowo powstaną stacje ładowania dla samochodów elektrycznych oraz pełna infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo.
0: Mamy na to przeznaczone 30 milionów złotych, zapewnione jest finansowanie. No i myślę, że wszystkie warunki zostały spełnione, bo gdy zostanie zrealizowany projekt, ogłosimy przetarg na budowę parkingu i wstępnie już mogę zadeklarować, że wykonawca będzie miał rok czasu na realizację tej inwestycji. Zakładam, że rozpoczniemy w drugim kwartale 2020 roku, kiedy, no wiadomo, jest potrzebny czas. No przede wszystkim ja też nie wspomniałem o różnego rodzaju zgodach, czyli postępowaniu administracyjnym, którego trzeba dopilnować. W tej chwili realizują to Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, czyli nasz inwestor zastępczy, że się tak wyrażę. No i myślę, że w drugim kwartale 2028 roku takiż parking powstanie, co będzie też zbieżne z oddaniem właściwie do użytku głównego serca szpitala, czyli bloku operacyjnego, który już zostanie wybudowany i doposażony, bo ta inwestycja, mówię w tym względzie budowlanym, ma być skończona dokładnie za rok, czyli kwiecień 2027 roku.
1: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka oraz całego regionu. W minionych latach z powodu braku parkingu trzeba było zostawiać pojazd daleko od szpitala, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zazwyczaj kończyło się to mandatem.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu, inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
4: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
4: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
3: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
5: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi.

Usługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Wielki to honor i zaszczyt móc witać Was wszystkich na powiatowych obchodach Święta Strażaka w Kowalu, rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego. To wielki honor i zaszczyt, ale też i satysfakcja, także i z tego, że wszyscy tutaj zebrani żyjemy w tym wyjątkowym miejscu, na tym wyjątkowym kawałku Polski, gdzie urodziło się dwóch tak znamienitych władców, jak król Kazimierz Wielki i jego ojciec, król Władysław Łokietek. Szanowni, Kowal to małe miasteczko, pod względem obszaru czwarta najmniejsza gmina samorządowa w całej Polsce. Staramy się zwracać na siebie uwagę poprzez ład, porządek, zieleń w przestrzeni publicznej, ale także jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co udało nam się zrobić wspólnymi siłami, a czego tutaj nie widać. Mamy najlepiej rozbudowaną w całym województwie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć światłowodową, mamy w 100% miasteczko oświetlone światłem LED-owym, ale także mamy dobre drogi, bowiem 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum miasta brukiem klinkierowym. To jest oczywiście powód do dumy i chwały, ale przecież miasteczko to nie tylko to, co materialne, to przede wszystkim ludzie. I tutaj chcę bardzo mocno to powiedzieć, że strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na druha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna.

0: Jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny. Chciałbym wyrazić z tego miejsca raz jeszcze swój dla was druhny i druhowi wielki szacunek, a i przy okazji też i pięknie podziękować wspaniale, tak pięknie grającej orkiestrze naszej straży. Myślę, że mam tutaj prawo taką ocenę, taki pogląd wyrazić. Życząc wszystkim przemiłych godzin spędzonych w Kowalu, składając już teraz gratulacje wszystkim odznaczonym.
1: Spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka. Wyjątkową okazję, która pozwala nam zatrzymać się na chwilę i docenić trud, poświęcenie oraz odwagę wszystkich tych, którzy każdego dnia służą drugiemu człowiekowi. Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność. Jako prezes Zarządu Powiatowego pragnę dziś wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczych Straży Pożarnej, jak i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnej w naszym powiecie. Wasza praca, zaangażowanie i profesjonalizm są fundamentem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję wam również, jak i waszym rodzicom, za cierpliwość, wsparcie i zrozumienie. Bez was taka służba byłaby znacznie trudniejsza. Dzisiejsze święto to także moment refleksji nad tym, jak ważna jest ciągła gotowość, doskonalenie umiejętności oraz współpraca między wszystkimi jednostkami. Wspólnie tworzymy system, który skutecznie odpowiada na zagrożenie i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Życzę wam wszystkim bezpiecznej służby, satysfakcji spełnionej misji oraz wielu powodów do dumy. Niech święty Florian ma was zawsze w swojej opiece.
2: Jestem niezmiernie rad i bardzo szczęśliwy, że jako starosta wrocławski kolejny rok z rzędu mogę uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu. Niezwykłą dumą rozpiera moje serce, jak patrzę na sztandary, na was, w dniu waszego święta. Ale jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji. Za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu, za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie. Za to chylę przed wami wszystkimi czoło. Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, panu burmistrzowi za organizację dzisiejszego święta. Dziękuję za wszelkie inicjatywy zarządowi podejmowane na co dzień, za integrowanie i wprowadzanie w ruch ochotniczy każdego pokolenia naszych mieszkańców, od najmłodszych i najstarszych, bo to także nasze wspólne przesłanie. Dziękuję za współpracę Państwowej Straży Pożarnej na ręce panów komendantów. W dniu dzisiejszym życzę dobrego świętowania. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na pikniku za tydzień, na który już serdecznie zapraszam w troszkę luźniejszej atmosferze. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech święty Florian ma was w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
3: Jak co roku w maju, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Floriana, waszego patrona, spotykamy się

0: i jest to doskonała okazja, żeby podziękować Wam za kolejny rok Waszej służby, Waszego oddania, Waszego poświęcenia i tego, że my samorządowcy zawsze możemy na Was liczyć. Wasza służba to nie tylko odpowiedzialność, to wybór drogi, gdzie potrzebna jest odwaga, wytrwałość i działanie tam, gdzie najczęściej inni, tak już jak już powiedział mój przedmówca, uciekają. I za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jednostki straży tu w powiecie włocławskim to nie tylko prężnie działające jednostki. To przede wszystkim ludzie otwarci, odpowiedzialni i ludzie, którzy tworzą niesamowity klimat. I za to, druhowie, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować. Chciałabym zwrócić się również za Waszym pośrednictwem do Waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo Was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania Waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z Was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie Waszych rodzin. Drogie druhny i druhowie, można by o Was mówić wiele i te podziękowania mogłyby trwać bardzo długo, ale myślę, że najbardziej niech zostanie w Waszych sercach te skromne słowo dziękuję od nas, od samorządowców, od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, od pana marszałka Piotra Całbeckiego, który również Was bardzo serdecznie pozdrawia i mam nadzieję, że dalej przez kolejne lata będziecie służyć mieszkańcom naszego województwa.
1: Z całego serca Wam dziękuję za to, że po raz kolejny mogę być w tym szczególnym dniu razem z Wami. To dla mnie wielki honor i zaszczyt. Druhny i druhowie, my strażacy co 5 lat wędrujemy na Jasną Górę, by stanąć przed obliczem Czarnej Madonny i podziękować jej za matczyną opiekę. Dziękuję dzisiaj Wam wszystkim za to, że te pierwsze kroki skierowaliśmy tu, do tutejszej świątyni, by stanąć przed krzyżem i podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nad strażacką bracią z powiatu włocławskiego. Teraz jesteśmy tu, stajemy przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który w sposób szczególny dbał o bezpieczeństwo. Myślę, że każda i każdy z Was może być dumny, bo wszyscy Wy tu obecni jesteście jego naśladowcami. To Wy w sposób szczególny teraz dbacie o bezpieczeństwo każdej i każdego obywatela Rzeczypospolitej. Moi drodzy, uważnie słuchałem homilii księdza kapelana. On tak pięknie mówił o Waszej strażackiej służbie. Mówił o miłości do ojczyzny, o wielkim Waszym oddaniu i tym wszystkim, co robicie dla ludzi. Więc nie będę się powtarzał. Zresztą dołożył jeszcze wiele ciekawych i pięknych słów kolega prezes Mikołajczyk, i za które Wam serdecznie dziękuję i wierzę głęboko w to, druhny i druhowie, że żadne moje kolejne słowo nie jest w stanie zmienić nic w tej sprawie. Dlatego tu, z tego miejsca, pragnę Wam podziękować. Podziękować za wszystko, co robicie dla drugiego człowieka. Za ratowanie mienia i życia drugiego człowieka, za oddanie swojej ojczyźnie, za miłość i miłość do ojczyzny i wielki patriotyzm. Dziękuję Wam po prostu za to, że jesteście. Druhny i druhowie, nikt lepiej od Was nie wykona powierzonych zadań. Najczęściej jest tak,

0: skąd ludzie uciekają, tam wy po prostu idziecie. I za to należą się wam najwyższe słowa uznania i cześć. To dobrze, że są takie majowe dni, kiedy gromadzimy się razem wraz z pocztami sztandarowymi, by w sposób szczególny uhonorować tych, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w danym roku. Zapewne w powiecie włocławskim oprócz złotych znaków związku i medali chomicza wielu strażaków otrzyma medale różnego rodzaju i podziękowanie za swoją strażacką służbę. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że ja dobrze znam sytuację w ochotniczych strażach pożarnych i zdaję sobie sprawę, że zawsze pieniędzy jest za mało, bo chcielibyście mieć coraz lepszy i bardziej nowoczesny sprzęt. Doskonale to rozumiem i głęboko w to wierzę, że warto marzyć, bo marzenia często się spełniają. A te marzenia spełniają się dlatego, że my mamy wielu życzliwych ludzi. Skoro jest z nami pani marszałek, to na jej ręce chcę podziękować samorządowi województwa za pieniądze i opiekę nad nami, za to, że my, strażacy, możemy jeździć tak wspaniałym sprzętem. Dziękuję także panu staroście. Moi drodzy, trochę wam zazdroszczę, bo sam przecież jestem prezesem zarządu oddziału powiatowego i wiem, że tyle pieniędzy, co przekazuje na działalność ochotniczych straży pożarnych powiat włocławski, to chyba nie ma w całym województwie, a ośmielę się powiedzieć, że i w kraju jest niewielu. Ale stoją tu przecież wielce szanowni samorządowcy na czele z panem burmistrzem Kowala. Moi drodzy, szanowne panie, panowie wójtowie, burmistrzowie, wasza obecność tu dzisiaj i nie tylko jest najlepszym dowodem, że wam zależy na rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Bo wasza obecność sprawia, że wszyscy strażacy czują waszą opiekę. I dlatego tu, z tego miejsca, w obecności wszystkich strażaków, z całego serca wam dziękuję. Ale słowa wdzięczności także, moi drodzy, skieruję do członków orkiestry. Drodzy orkiestranci, na czele z panem kapelmistrzem, wasza obecność sprawia, że nasza uroczystość nabiera pięknych barw. To wy sprawiacie, że my czujemy się bardziej dowartościowani i bardziej uhonorowani. A ponieważ wiem, że orkiestry w skali województwa i kraju przeżywają kryzys, bo jest ich coraz mniej, bo potrzeba na to wielkich pieniędzy, ale także oddania i swojego serca, to tym bardziej składam wam wielkie podziękowania i mówię: Bóg zapłać. Druhny druhowie, wam jeszcze raz za wszystko dziękuję. Dziękuję nade wszystko za to piękne wypełnianie strażackiego zawołania. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Druhny i druhowie, wszystkim, nie tylko wam, życzę nade wszystko zdrowia i radości z każdego przeżytego dnia. A wam, druhny i druhowie, życzę nade wszystko tego, aby święty Florian, który jest naszym patronem, miał was zawsze w swojej opiece. Szczęść wam Boże wszystkim. Do zobaczenia za rok.
1: Chciałbym w imieniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Rafała Świechowicza, swoim własnym oraz wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej serdecznie wam podziękować. Podziękować wam za wsparcie, jakie otrzymujemy od was podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz podczas miejscowych zagrożeń. Chciałbym, aby ta współpraca nigdy nie zagasła. I życzę wam dobrego świętowania. Dziękuję.

jednak takie wyczucie czasu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent WUCOWKA. Dzień dobry, panie
1: Dzień dobry, panie
0: prezydencie.
1: redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, pamięta pan ten dzień 7 maja 2024 roku. To było 2 lata temu, kiedy został pan zaprzysiężony i podjął się trudnej, co by nie powiedzieć, roli prezydenta WUCOWKA. Miał pan bardzo rozbudowany swój program. W zeszłym roku pan już część tego programu mógł odhaczyć i rozliczyć. No, przyszedł podsumowanie 2 lat. Proszę powiedzieć, czy jest pan zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 2 lata i czy wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Nie, no oczywiście, że zawsze jest jakiś niedosyt i zawsze chciałoby się więcej, więc czy wszystko idzie zgodnie z planem, to pewnie. Ja akurat mam taką duszę, że chcę więcej i więcej, w myśl zasady dzisiaj rekord, jutro norma. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te 2 lata to był czas takiej zespołowej, wytężonej pracy i te efekty powoli są widoczne. Zresztą no, mieszkańcy też jak piszą do mnie, no, to podkreślają to bardzo często, że widzą te zmiany i o to chodzi. Najważniejsze, że mamy pomysł, mówię w liczbie mnogiej, bo przecież to jest gra zespołowa, to tutaj pojedyncza osoba niczego nie zrobi, więc i podziękowania dla moich tych bliższych współpracowników, w sensie pracowników Urzędu Miasta, ale też dla pracowników jednostek, ale też dla tych wszystkich osób, które angażują się na przykład w kolejne konsultacje społeczne, które organizujemy. Czyli dla mieszkańców też podziękowania dla mieszkańców, którzy sygnalizują,

0: różnego rodzaju albo rozwiązania na przyszłość, albo też coś, co no, nie domaga. Ostatnio miałem taką interwencję mieszkańca odnośnie Placu Zabaw. Oczywiście no, już ją realizujemy, ale mi osobiście zawsze zależy na tej interakcji, na tym, żeby z mieszkańcami mieć ten kontakt i jak najlepiej się z nimi komunikować. Natomiast faktycznie no, z tej obszernej jednak listy, bo ja pamiętam, jak prezentowałem program wyborczy, to szczególnie moi przeciwnicy mówili, że to jest nierealne, że to jest ponad stan, że i tak dalej. No jednak pokazuję krok po kroku, że jest realne, no chociażby przykład 3 Maja Tumskiej. Ten plac od bodajże chyba 2013 albo 2012 roku leżał i...
1: I zmieniały się pomysły na zagospodarowanie.
0: Co kampania wyborcza, to jakiś nowy pomysł. Ja w kampanii wyborczej powiedziałem, że będziemy tam budować kamienice z lokalami użytkowymi i dzisiaj faktycznie to się dzieje. Tak samo jak 3 maja 4, 3 maja 6, Cyganka, jedna, druga, bo chociażby fabryka WD, która, czyli Teatr Nasz, bo to bliższe, który też przez całe lata stał i straszył. Udało się no, jakieś 1,5 roku temu, czyli w październiku 2024 roku tą nieruchomość przejąć. To udało się, to jest złe słowo, bo to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy. No i dzisiaj mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu może tygodni już tam się zaczną prace. Tak samo jak chociażby z tunelem na ulicy Wienieckiej. Ja pamiętam jeszcze kilka kadencji temu, jak byłem radnym miasta. Słyszałem bardzo często, że no, warunki terenowe tam uniemożliwiają realizację tej inwestycji. Dzisiaj mamy już prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda utrzymał tą decyzję, która została już jakiś czas temu wydana, więc też szykujemy się z przygotowaniem przetargu na inwestycję, na którą naprawdę bardzo duża część mieszkańców naszego miasta czeka. I tak krok po kroku kolejne rzeczy realizujemy. 7 blok na Cellozowej, alternatywę dla Alei Jana Pawła II, przecież w tej kadencji oddana, przejście pieszo-rowerowe pod ulicą Wyszyńskiego wraz z przebudową zabytkowego mostu w ciągu ulicy Wyszyńskiego, też w tej kadencji oddany Włower, który się no, nie cieszył popularnością wśród decydentów, ale wśród mieszkańców bardzo, ja mówiłem o tym w kampanii wyborczej, i Włower jest i mieszkańcy się z tego Włoweru cieszą. O aptece całodobowej już nie wspominam, bo też słyszeliśmy jako mieszkańcy, że to jest niemożliwe, jednak już od blisko 2 lat apteka całodobowa funkcjonuje w naszym mieście i co ważne, korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale też mieszkańcy regionu włocławskiego. To jest za nami, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest osadzone w jakiejś perspektywie i w jakimś szerszym kontekście. I to nie jest tak, że my punktowo, wycinkowo coś realizujemy, tylko to wpisuje się w większą całość. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju miasta, dlatego że ta strategia rozwoju miasta, mimo że przyjęta chyba w 2022 roku, więc nie tak dawno, no już stała się nie pasuje.
1: Nie tak, pasuje,
0: no bo chociażby mamy tą gigantyczną inwestycję w rozwój gospodarczy naszego miasta. Tutaj mówię o elektrowni atomowej, której wartość inwestycji ponad 50 miliardów.
1: To już jest fakt, panie prezydencie.
0: To jest fakt o tyle, że trwają prace. inaczej, inwestor wydaje kolejne pieniądze na przygotowanie dokumentacji środowiskowej. To już ten proces trwa, na badania geologiczne za chwilę będą nawet badania sejsmiczne wykonywane. Ja jestem po serii spotkań z inwestorem, więc jeszcze w tym roku powstanie

0: duże. Taka stacja meteorologiczna, która też jest niezbędna do tego, żeby cały ten proces jednak bardzo trudnej inwestycji związanej no też z naszym bezpieczeństwem, bo zbudować to jest jedno, ale później no my jako mieszkańcy miasta no chcemy oczywiście korzystać z tych dodatkowych pieniędzy, które wpłyną do budżetu
1: Jasne, ale
0: miasta,
1: przede
0: ale
1: wszystkim
0: poczucie
1: chcemy
0: bezpieczeństwa.
1: być
0: O, i
1: bezpieczni.
0: poczucie bezpieczeństwa to też jest bardzo ważna rzecz i w ramach funduszy szwajcarskich, o tym już mówiłem, no będziemy mieli rozbudowę systemu dyspozytorskiego, tak żeby go zintegrować, ale też rozbudowę monitoringu. Z pieniędzy szwajcarskich wymienimy najstarsze kamery, ale właśnie to jest przykład takiego myślenia szerszego, bo przy tej okazji też budujemy we Włocławku sieć własnych światłowodów, takich, które będą należeć do miasta i w ciągu, myślę, że 3 lat włocławski monitoring będzie miał 400 punktów kamerowych wpiętych do jednego centrum dyspozytorskiego, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji operatorzy będą mieli uproszczoną pracę, bo to sztuczna inteligencja będzie wychwytywać
1: Te
0: te
1: momenty niebezpieczne.
0: tak i jak gdyby wrzucać na główny monitor. Ale 400 kamer to już jest naprawdę całkiem sporo i będziemy rozbudowywać ten system, ale właśnie do tego potrzebujemy chociażby sieci światłowodowej, której dotąd nie było. Takich systemowych tematów, chociażby
1: O
0: połączenie
1: których na
0: obszaru.
1: co dzień się nie mówi, bo one są jakby niewidoczne, tak jak te inwestycje, które się dzieją, budują, prawda?
0: Tak, no ale właśnie, i my musimy też strategicznie patrzeć. To znaczy to, że jesteśmy miastem przemysłowym i mamy silną tą gospodarkę, nawet te inwestycje w rozwój naszych firm powodują, że my się plasujemy w ścisłej czołówce miast, gdzie nakłady inwestycyjne w rozwój gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasują nas naprawdę w pierwszej piątce, a zdarzało
1: I to
0: się
1: taka rozbieżność,
0: ostatnich.
1: panie prezydencie, skąd tyle
0: Bo my
1: osób
0: tego nie widzimy,
1: pozostających bez
0: bo mamy na
1: pracy?
0: przykład, no to jest inna rzecz, to o tym za chwilkę, ale bo mamy na przykład inwestycje Solveya, Indoramy, Anwilu, Orlenu, Kluczborka, prefabetu Kluczbork, Salamandra, DGS-u, Essena i wielu, wielu innych, gdzie te firmy funkcjonują już w naszym mieście i jak się rozbudowują, to nie jest na takim greenfieldzie, gdzie w szczerym polu nagle się pojawia
1: Fabryka nowa jest, pewna.
0: magazyn, wiecie, tam za parę 10 milionów i jest wielkie wow, a u nas się setki milionów inwestuje i tego tak naprawdę nikt nie widzi, bo gdzieś jest z boku i to tak właśnie jest trochę no chociażby z tą elektrownią, ale na przykład z tą elektrociepłownią zasilaną odpadami, której wartość tej inwestycji to jest 700 milionów złotych. To jest gigantyczna inwestycja, która w dużej części też przekłada się na miejsca pracy przy budowie i one są, te miejsca pracy są wytwarzane u nas. Natomiast my mamy bardzo duży problem z miejscami pracy poza przemysłem, czyli w sektorze usług. I stąd bardzo ważny obszar, moim zdaniem, to jest ten obszar właśnie czasu, gospodarki czasu wolnego, czyli hotelarstwa, gastronomii i tak dalej. I stąd
1: Turystyki.
0: też dokładnie, i stąd też tak wiadomo, że od razu nie będziemy Krakowem czy Barceloną, ale uważam, że krok po kroku, szczególnie tych turystów aktywnych, tych takich, którzy z ciekawością gdzieś przyjeżdżają, albo na wydarzenia kulturalne, albo na wydarzenia sportowe, albo po prostu dlatego, że coś ich zaciekawi, to chcemy taki obszar tej naszej gospodarki tutaj wzmacniać. I stąd na przykład za pieniądze szwajcarskie budowana ulica wzdłuż Wisły, w przedłużeniu ulicy Bulwary, gdzie obszar rewitalizowany z naszym doskonałym naprawdę skarbcem fajansu, ale też z katedrą, z wieloma, no, z muzeami fantastycznymi chcemy połączyć z miejscem, gdzie no, mam nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia. No tutaj bardzo mocno, intensywnie

0: pracujemy nad takim modelem finansowym, żebyśmy mogli też jak gdyby kolejną cegiełkę dołożyć, z tym, że to też trzeba mieć świadomość, ale ja jestem o tym przekonany, że mieszkańcy Włocławka doskonale to czują i wiedzą, że to jest tak, że Skarbiec Fajansu czy Szkutnia to nie będą inwestycje, które w tym konkretnym miejscu będą generować przychody. One mają być magnesem, który spowoduje, przyciągnie. Że przyciągną ludzi z zewnątrz do Włocławka i te osoby z zewnątrz zostawią pieniądze u naszych restauratorów,
1: hotelarzy.
0: Dokładnie, że to generuje, to są dodatkowe pieniądze dla lokalnej gospodarki i tutaj też no te miejsca pracy mam nadzieję, że wygenerujemy. No, najważniejsze, że tak jak powiedziałem, no, mamy na to pomysł i mamy takie szersze spojrzenie też w kontekście tych zmian w gospodarce krajowej, które i światowej wręcz, które się dzieją. Mam nadzieję, że już niedługo będę miał możliwość przyjść tutaj do studia telewizji Kujawy i też no, cały pakiet tak naprawdę dobrych informacji w tej sferze gospodarczej przedstawić.
1: Niedługo to kiedy, panie prezydencie?
0: Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy mogli już
1: mówić o konkretach.
0: Tak, o bardzo konkretnych.
1: Panie prezydencie, mówił pan o tym, że we pojedynkę nie zrobiłby pan nic, że bardzo ważny jest dla pana zespół. Czy jest pan zadowolony ze swojego zespołu? Bo to jest dobry zespół, to gwarancja sukcesu i on nie powstaje od tak na pstryknięcie. Pan doskonale znał większość pracowników, no bo przecież nie pojawił pan się znikąd. Był pan zastępcą prezydenta. Poza tym całe swoje życie takie aktywne, był pan blisko samorządu. Czy udało się, że pan może teraz powiedzieć tak, mam taki zespół, z którym w 100% uda mi się zrealizować te pomysły, które gdzieś narodziły się też wspólnie, no nie tylko w pana głowie, ale wspólnie podczas wielu godzin rozmów z mieszkańcami również.
0: Na pewno mam zespół taki, który jest zespołem kreatywnym, który też nie poprzestaje na tym, co jak gdyby przypisane do danej roli, ale zastanawia się, co można zrobić więcej. I stąd my tak naprawdę jesteśmy w takiej permanentnej zmianie, bo to też nie jest tak, że no, można przyjść do urzędu, powiedzieć, jak ty będziesz tym, ty będziesz tym, ty będziesz tym i tak bezrefleksyjnie przez 5 lat w tym tkwić. Znaczy my, mówię znowu w liczbie mnogiej, bo to dotyczy zarówno i mojej osoby, moich zastępców, dyrektorów, że cały czas szukamy takiego optymalnego ustawienia, bo jedna osoba jest świetna, nie wiem, w historii i ma ogromną wiedzę właśnie związaną z tym, z turystyką, z historią naszego miasta, a inna osoba jest po prostu świetna w infrastrukturze, tak?
1: A jeszcze inna świetnie liczy.
0: Oczywiście, więc no, to tak mi się wydaje, że na tym też polega trudność albo wyzwanie każdego menedżera, że no, trzeba te potencjały w ludziach umiejętnie uwolnić i wspierać po prostu tam, gdzie się sprawdzają, gdzie są lepsi od siebie samych w innym miejscu. I to się powoli dzieje, przy czym no też my bardzo mocno uważamy na wydatki i stąd też ubiegły rok, bo już mamy sprawozdanie, wiemy dokładnie jak to wyglądało, mogliśmy zakończyć nadwyżką budżetową, czyli krótko mówiąc, mamy większe dochody bieżące niż wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są na przykład na wynagrodzenia, na przykład na utrzymanie szkół, przedszkoli i tak dalej, na zakup energii elektrycznej. I tutaj no, bardzo mocno na każdym kroku pilnujemy, stąd też no, od momentu, kiedy przyszedłem do urzędu, to zatrudnienie spadło, to znaczy to nie jest tak, że ja kogoś zwalniałem bardzo mocno na siłę, tylko w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, bo też są takie sytuacje, po których nie można przejść, ale w większości przypadków to są to odejścia na emeryturę i no tutaj staramy się już tymi zadaniami, które pozostają dzielić, tak, żeby no to zatrudnienie też nie rosło, ale tych oszczędności szukamy naprawdę na każdym kroku, bo jak ja zaczynam

0: wykonałem funkcję, no, swoją misję na funkcji prezydenta, swoje zadania na funkcji prezydenta, to taki prosty przykład. Mieliśmy w urzędzie 5 samochodów służbowych, dzisiaj mamy 2. Więc naprawdę na każdym kroku tych oszczędności szukamy, ale też rozsądnie, no bo
1: no właśnie
0: są
1: o to chciałam
0: granice.
1: Zapytać, że o te granice, bo no dobry zespół zaufanych ludzi, specjalistów, to musi być też zespół dobrze wynagradzany, zwłaszcza, że te zarobki w samorządach są i tak obarczone tymi widełkami, że więc no żaden specjalista, dobry specjalista za nieduże pieniądze nie będzie chciał poświęcać swojego czasu, bo to tak jak pan sam niejednokrotnie wspominał, to nie jest tylko 8 godzin, prawda? Czy tam 7 teraz.
0: No, nie jest, bo tak, bo to jest
1: obiecywał
0: tak, że
1: obiecywał pan,
0: bardzo...
1: że będzie pan wynagradzał tych pracowników, że te oszczędności poczynione właśnie wskutek zmniejszenia zatrudnienia, takiego w sposób naturalny, jak to się da, zaowocują również tym, że pracownicy, którzy ciężko pracują, którzy dają z siebie wszystko, będą wynagradzani.
0: I myślę, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, więc tutaj ja też uważam, że trzeba dbać o pracownika, o to, żeby jego satysfakcja była odpowiednia. Oczywiście wszystko robimy w miarę posiadanych środków i tak jak powiedziałem, no tą nadwyżkę budżetową wypracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidną w ubiegłym roku. A do tego my naprawdę masę pieniędzy pozyskujemy ze środków zewnętrznych i to ten rok i plan wydatków budżetowych na ten rok w zakresie tych wydatków majątkowych, czyli tych inwestycyjnych, tych, które budują przyszłość naszego miasta, no w tym roku mamy naprawdę wybitny, to znaczy do każdej złotówki wydanej z pieniędzy mieszkańców 2 złote z zewnątrz bezzwrotnego dofinansowania pozyskujemy. Więc to można powiedzieć, że każdą rzecz, którą kupujemy, mamy za 1/3 wartości. Więc w zeszłym roku to nie było aż tak genialnie, bo to w rozliczeniu wyszło 1:1, czyli do złotówki wydanej z kieszeni mieszkańców, druga złotówka była z zewnątrz. Ale to i tak są fantastyczne wyniki i chcę to też powiedzieć z całą mocą. Nigdy nikt w naszym mieście nie pozyskiwał takich ogromnych pieniędzy z tylu różnych źródeł, jak teraz wspólnie pozyskujemy. Bo to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej od marszałka województwa, to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO i z programów tych ogólnopolskich, ale chociażby ogromne 80 milionów złotych ze środków szwajcarskich. Setki milionów złotych z funduszu dopłat na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszej wspólnoty, naszych mieszkańców, ale też po to, żeby przyciągać też mieszkańców z zewnątrz i zatrzymywać młodych mieszkańców we Włocławku. To też jest w szerszym kontekście, znowu bym mógł mówić, łącznie ze szkolnictwem, łącznie z wspieraniem rozwoju naszej uczelni, naszych uczelni, bo obie są ważne, chociażby przez zapewnianie mieszkań studenckich, tak? Bo to się buduje wtedy taka oferta, że we Włocławku nie tylko mam świetne studia z perspektywą naprawdę bardzo dobrych zarobków, to będę podkreślał, bo to jest fenomen. Nasza uczelnia, mówię o Akademii Włocławskiej, kształci na takich kierunkach, gdzie jak mamy zestawienie najlepiej wynagradzanych absolwentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego,
1: to są właśnie absolwenci.
0: To jest top, to jest 2 lata temu było tak, że w pierwszej dziesiątce 5 kierunków, to były kierunki absolwentów z Akademii Włocławskiej z całego województwa, czyli z Politechniki Bydgoskiej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tak i wielu, wielu innych, to w pierwszej dziesiątce 5 to były miejsca, które należały do Akademii Włocławskiej, dlatego że ta nasza uczelnia kształci na konkretne potrzeby rynku pracy. Ale do tego jeszcze, jak wzmacniamy chociażby mieszkaniami dla studentów, a później dajemy możliwość, bo takie preferencje też w zarządzeniu są, że osoby do 35 roku życia mają dodatkowe punkty przy naborze na kolejne mieszkania, a tych mieszkań

mieszkań w tej kadencji zbudujemy znowu 0,5 tysiąca, no to jest, myślę, już taki silny bodziec do tego, żeby zastanowić się, czy jest sens, żeby naciągać swoich rodziców gdzieś poza miastem, ucząć się być może w fajnym mieście,

0: Chcieliśmy powiedzieć o wszystkim. Wygląda jak niekończące się pasmo sukcesów i kolejnego
1: No jeszcze
0: odhaczania.
1: bardzo dużo pracy przed nami, to w ogóle nie ma co
0: Ale ja chciałam
1: dyskutować. My
0: zapytać.
1: wykonaliśmy, powiedzmy, pierwszy krok, ale naprawdę jeszcze te 3 lata, które są w tej kadencji, to jest bardzo, bardzo dużo pracy
0: Pan
1: przed
0: biega
1: nami.
0: maratony, więc
1: Zdarzyło się kilka
0: no
1: razy.
0: właśnie, więc to jest taki długodystansowy bieg, który w tej chwili się dzieje w mieście. Czy przez te 2 lata miał pan taki moment, że nie chciało się panu przyjść do pracy, że miał pan już dość, że problemy zupełnie niespodziewanie pojawiały się takie, o których pan nie myślał, że one mogą gdzieś tam właśnie z której strony atakować.
1: Nie, no problemy są i one są wpisane w
0: Ale
1: życie
0: tak,
1: każdego z nas,
0: to zgadza
1: to tak
0: się.
1: naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale no, może nie powinienem się przyznawać do tego, ale ja naprawdę nie traktuję tej pracy jako pracy, bo ona mi daje bardzo dużo satysfakcji. Inaczej odpowiadając, zdarzyło się mnóstwo, pewnie, nie jestem w stanie tego policzyć, mnóstwo nocy nieprzespanych, kiedy dopadały mnie problemy związane z miastem i zastanawiałem się w nocy nad optymalnym rozwiązaniem, ale ja bardzo lubię to zajęcie, bo mówię, nie chcę powiedzieć praca, bo za dużo satysfakcji czerpię z tego, że nie wiem, pójdę teraz ostatnio na budowę 3 Maja Tumska i pani archeolog mi pokaże gliniane naczynia, które wykopała tam i w związku z tym cała historia tego miejsca się pobudza i pomysł na to, jak to wyeksponować i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, jak słyszę, kto by nie lubił, od mieszkańców, że im się podoba taka czy inna inicjatywa, której na przykład nie można było zrobić wcześniej, bo nie wiem co, no chociażby festiwal 3 maja, podobno nie można było na Starym Rynku żadnej imprezy zrobić, a tutaj już druga edycja za nami, udana, taka, która pokazuje, że w obszarze rewitalizowanym, czyli w obszarze, który przywracamy do życia, faktycznie to życie
0: Tak się pan
1: może
0: napędza,
1: być.
0: jak pojawiają się jakiekolwiek problemy właśnie, że ta wizja
1: Lubię je
0: jednak,
1: rozwiązywać, tak jest.
0: Ta wizja tego, co będzie później, skutecznie dusi ten
1: tym bardziej, że to mówię, to nie
0: chwilowo.
1: są przypadkowe jakieś tam strzały, tylko naprawdę, no, ostatnio miałem tak, że pan do mnie napisał, chyba na Facebooku, że a no fajnie by było, jakby te zielone tereny Śródmieścia, które teraz budujecie, żeby jeszcze przedłużyć do parku Sienkiewicza. Ja mówię, no dobrze, ale my w sumie to robimy, bo tak, bo do Placu Wolności, no wiadomo, mamy te prace, które skończą się prędzej czy później, ale się skończą. Plac Wolności, właściwie mamy już złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na przebudowę. 3 maja budujemy. Skwer przed teatrem jest w przebudowie. Zostaje nam ulica Zapiecek i kawałek przejścia przez Wojska Polskiego. Mamy bardzo fajnie połączone parki w takim otoczeniu bardzo fajnym dla mieszkańców, dla człowieka. No bardzo ładnie nam się łączą bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Przecież no też, ja sam nawet tego doświadczyłem,
0: dobrze,
1: jak moje
0: pan
1: dzieciaczki
0: prezydent
1: były.
0: momentów takich trudnych, że nie chciało mu się przyjść już do pracy, miał ochotę rzucić wszystko w diabły, tak potocznie mówiąc, nie miał przez te 2 lata. Podsumowując, to proszę państwa, panie prezydencie, ja wiem, że mógłby pan tu jeszcze opowiadać co najmniej godzinę, jak nie dłużej, o tym, co pięknego jest w tym mieście i co pięknego jeszcze się wydarzy i przez jakie problemy i utrudnienia musimy przejść wspólnie, bo wspólnie przez to
1: Tak,
0: przechodzimy
1: i
0: wszyscy
1: bardzo
0: mieszkańcy.
1: Dziękuję mieszkańcom Włocławka za cierpliwość, za też te słowa otuchy, bo mieszkańcy widzą, że no, mamy powiedzmy takiego, a nie innego wykonawcę, który no, nie jest naszym wymarzonym wykonawcą, no ale ustawa prawo zamówień publicznych no, wiąże nam ręce, ale bardzo przepraszam oczywiście za te utrudnienia. Proszę o wyrozumiałość, ale też dziękuję jeszcze raz za te słowa wsparcia, które płyną i no, mamy naprawdę fantastycznych mieszkańców, którzy widzą, że miasto się zmienia, wierzą w

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
1: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
2: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodaj 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
1: Podejrzewam, że

0: presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
1: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
0: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fredrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
1: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
2: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
1: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
3: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
4: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
5: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

0: Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
1: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
0: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
2: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
3: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
2: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia, poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy jakie będą emocje po już.
0: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
4: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
5: Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
4: Tak, od próbnych było o wiele łatwiejsze. Na 100%.
3: A jakie było wypracowanie?
5: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
4: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
5: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
3: Czy był dzisiaj stres?
4: Nie, ja nie miałam.
5: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to
4: tak,
5: po prostu napisałem.
4: To jest straszny stres, ale teraz to nie.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
4: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
5: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
4: Matematyka to słaby punkt.
5: Oj tak, ale angielski już myślę, że nawet do setki dobiję, bo próbny było 98%.
6: Bardzo dobrze. Jedyny mi tylko był taki, że nie było tego Hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
3: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
6: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował, dopiero potem jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować, ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres mi już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży, zależy jak tam sobie pochodzi niektórzy, ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie palnąć żadnych głupot.
3: Czyli był to łatwy egzamin?
6: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbne.
7: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
3: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
7: Nie.
3: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
7: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
3: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
7: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
3: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
7: Też dobrze i też pewnie.
8: Poszło w miarę, ale...

0: mogło być lepiej.
1: Czy był stres dzisiaj z rana?
0: Był, no, był.
1: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
0: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
1: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
0: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej.
2: Okay. Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
3: No, tak samo. Przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwe to było jakoś.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
2: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
3: 20 minut chyba.
2: No, 20 minut, tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie i aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
3: No, podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takiego... Zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, tak to na luzie.
1: Czyli nie było stresu od rana?
2: Nie było.
1: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
2: No matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki, wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest... Będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć i innych zadań. No.
3: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem, a matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
4: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla wrocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
5: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnikowa. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, w którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te 2 zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
4: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. 3 kierowców było nietrzeźwych.
6: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. 2 z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe,

0: Wtorkowe są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
1: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
0: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
2: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tej drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca, później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
1: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
3: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto, jako Wrocławskie Centrum Biznesu, nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
1: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
3: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją,

0: konferencją. Będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę dwóch transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca. Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
2: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
3: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
2: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
3: A jak to wygląda pod względem finału? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
2: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
4: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
3: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które które nie biegają, które nie uprawiają sportu, na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
4: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką

0: tą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
0: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
2: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
1: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
3: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
1: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: Jak wyglądają twoje treningi?
3: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
1: A ile już biegasz?
3: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
2: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
1: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
4: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
5: Tradycja, biegamy cały czas.
6: Ja też. Lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg nad Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
4: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
5: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
6: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
5: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
6: Tak, emocje.
5: Integracja. Tak. To jest.
6: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
4: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
5: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
6: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
1: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
7: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix województwa, dlatego też tutaj jestem.
1: A ile czasu pan biega?
7: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
1: Od kiedy?
7: 10 lat.
1: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
7: Lepsze samopoczucie na pewno. A resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. No, wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
1: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
7: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby

0: jak najlepszy.
1: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zadowolone właśnie, albo w ogóle nie biegają, nie uprawiają sportu?
0: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
2: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
1: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
2: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan to za granicą, prawda?
2: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to byłem w koszulce, biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
2: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. No. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora, i dla niej właśnie biegnę.
3: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
4: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
4: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak koło 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
4: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
4: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
5: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
5: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wyglądała trasa? Czy była trudna, łatwa?
5: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem, no i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
5: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
5: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
6: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, Polecam.

0: Tam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
0: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
0: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
0: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
0: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
2: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się targi seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
3: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
2: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
4: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
2: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Wrocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
5: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Wrocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i no, zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Wrocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala wrocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Wrocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Wrocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Wrocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, no tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Wrocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
2: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
6: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób sposób wymierny. Mamy

0: okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
1: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
0: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
2: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
3: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziałów w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
2: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
3: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
1: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
4: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
1: Mhm. Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
4: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu ma on trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
1: Właśnie w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
4: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
5: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
2: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
0: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
5: Mamy 1 dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory.

0: Nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
2: Cieszymy się, przeżywamy, no i we Wrocławku jest dużo.

0: Dziękuję seniorami.
1: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
0: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
1: Właśnie skąd Państwo czerpią tą radość?
0: Energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
2: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
3: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
2: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
3: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
2: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię O-Arm to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
3: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym O-Arm zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantu. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
2: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się bez znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
4: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane

0: z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy? Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca no, nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej. Szybciej w terminie. Natomiast no, czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ no, bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, no, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również no, jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, no, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, no, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
2: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają, natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja no, potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca no, będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje. Ponieważ gołym okiem widać, że tutaj no, najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
2: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNRFM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie, nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać otrzymać

0: budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
1: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem. Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
2: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasu, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
2: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znane. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień, wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach, także Włocławek nie jest tutaj odosobnionym, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
3: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
2: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
4: Rzeczywiście tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało.

0: Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
1: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować bezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
0: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późnowieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulice w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
2: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
3: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym, objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe. Także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
2: Kandydatów jest czterech. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
3: To wygląda technicznie tak, że czterech wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
4: Kiedy to się odbędzie?
3: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No, a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
4: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
3: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów

0: kolegialnych, czyli kieruję pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
3: W 50 kraulu i 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
2: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
3: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
2: A co oznaczają dla ciebie te medale?
3: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
2: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
2: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
3: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
1: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
4: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej. I ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania, ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
2: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcie.

0: zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
3: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu. I właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
3: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w Nocy Muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześćkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
4: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych

0: seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje, w tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości, za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia, także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
2: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
3: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów i dla nas.
4: Dlaczego powinniśmy się badać?
3: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
5: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
4: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
6: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
7: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
8: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B.

0: Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Anwil Bosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw z Astalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
2: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych, czy bardzo dobrych wyników sportowych, zakończyć sezon poza fazą play-off.
1: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
2: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny, od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz rady nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło, i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
3: To głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi, i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
4: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada?
3: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
4: Okej, okay, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
3: Tak jest, to jest piosenka o mojej pięknej dziewczynie Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie.

0: No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
1: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
0: Ostatnio zacząłem, o dziwo, ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
1: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
0: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja, właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
1: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
0: Jak najbardziej chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy, jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
2: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
0: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major i tak brzmi wokal.
3: Ty jesteś taka piękna,
0: Taki sprasowany
3: dobrze
0: już.
3: wyglądamy na zdjęciach,
0: Miałem lekki
3: przyspieszasz
0: katar.
3: bicie mego serca, taka niebezpieczna, niebezpieczna.
0: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą, tak mi się wydaje przynajmniej, pierwszy raz robię disco polo, bazą piosenek. Takie też pozytywne. Trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada. To jest takie trochę cisze. I drugiego. Mamy po lewej i po prawej. Więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy, takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem.

0: niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia.

0: nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
1: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu, czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki, natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
3: Dzień kebaba, dzień kepsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj, w tych grządkach u nas, w koło nas, że tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Wrocławku od wielu lat na ulicy, na alejach Jana Pawła II 8E Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat tej branży kebabowej, z tego co wiem bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą,

0: organizacji takich wydarzeń, więc firma Runchonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
2: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą, jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Czciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
3: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
4: Czy w Szkole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
5: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
3: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie zespołu szkół chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
6: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówiąc o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
1: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński. W piątek we wrocławskim Teatrze Imprezaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
7: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Imprezaryjnego i wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy, religii i miłości. bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że

0: w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
1: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
0: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
1: Kiedy odbędzie się premiera?
0: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów Telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
2: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
3: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na Święto Ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16.30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16.30 do godziny 20.00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16.30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18.00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
4: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Cafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
2: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, której głównym tematem było rosnące zadłużenie Wrocławka. Sytuację ocenili jako zatrważającą.
5: Na początku kadencji obecnego prezydenta zadłużenie wynosiło 379 milionów. Teraz za poprzedni rok, jak możemy przeczytać w sprawozdaniu finansowym, jest to już ponad 700 milionów, a prognoza, która spogląda na nas już za rogu, bo przecież już jest półrocze prawie tego roku, to ponad 800 milionów. W takim tempie do 2030 roku dojdziemy do 1,3 mld zadłużenia. Ale chyba każdy, proszę Państwa,

Państwa wie, kto wziął kredyt, że sam kapitał to jest tylko pikuś, bo jeszcze pozostaje do spłacenia rata kredytu, czyli odsetki. A więc jakby tak policzyć, to na dzień

0: myślę, że jest to kwota zadłużenia 1,4 miliarda, a za tych kilka lat to będzie ponad 2 miliardy złotych.
1: Radny wskazał, że władze miasta chwalą się remontami ulic czy otwieraniem nowych budynków. Jednak to wszystko jest na kredyt, a ten trzeba będzie prędzej czy później spłacić.
0: Dzisiaj przy tym stopniu zadłużenia 7142 zł to jest takie zadłużenie, które każdy z wrocławian, niezależnie od tego, czy dopiero się urodził, czy ma 102 lata, będzie musiał spłacić. Więc dlatego, proszę Państwa, prognozy są zatrważające. I chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć i pokazać, że jest pomysł na to, jak powinny być wydane te pieniądze po to, żeby to był prawdziwy impuls dla naszego miasta, a nie tylko, można powiedzieć, igrzyska dla tego, żeby ludzie powiedzieli, no jakże jest wspaniale i pięknie, bo przecież nikt tym zadłużeniem się nie będzie zajmował. Otóż każdy z nas będzie to zadłużenie musiał spłacić.
1: Jednym z pomysłów jest geotermia. Radny Janusz Dębczyński składał 10 lat temu uchwałę w sprawie poszukiwania źródeł geotermalnych.
2: Ja od wielu lat, właściwie od początku tego wieku, ubiegałem się o to, żeby miasto zainteresowało się geotermią, bo tutaj znani profesorowie, którzy badali nasz teren, twierdzą, że są źródła geotermalne i one mogą w znacznym stopniu poprawić dywersyfikację, jeśli chodzi o ciepło we Włocławku, ale nie tylko to, bo również mając geotermię, można się pokusić o baseny geotermalne i to też jest korzystne rozwiązanie dla naszych mieszkańców. Proszę Państwa, w 2016 roku złożyłem projekt uchwały jednej 24 października. Później jeszcze ta uchwała była zmaterializowana 28 listopada o tym, żeby taki proces geotermii uruchomić. Poprzedni prezydent Marek Wojtkowski przez 8 lat nic z tym nie zrobił, a można było sięgnąć po pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten prezydent po te pieniądze w końcu sięgnął na pierwszy otwór badawczy. Te kwoty ponad 27 milionów już są zapisane. Czekamy z niecierpliwością, żeby rozpoczęły się prace. Dzisiaj rano, gdy przejeżdżałem koło MPS-u, tam w dalszym ciągu nic się nie dzieje, rosną chaszcze.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że trzeba odwrócić trend opuszczania naszego miasta i regionu przez młode osoby. Przyczyną jest brak odpowiednio płatnych miejsc pracy.
3: Dla przykładu chciałbym podać inwestycję zablokowaną przez obecny rząd, inwestycję budowy zapory na Wiśle w Siarzewie. To byłby dobry impuls gospodarczy, impuls, który by stworzył setki etatów, setki miejsc pracy, na przykład przy obsłudze zapory, czy też także w obszarach towarzyszących. Ta inwestycja dałaby nam realną szansę zatrzymać młodych, wykwalifikowanych absolwentów. Ta inwestycja wzbogaciłaby nasz region o ośrodek przemysłowo-turystyczny. Ośrodek, który pozwoliłby nam stworzyć karierę, etap zawodowy na przyszłościowo na lata. I to, co najważniejsze, blisko domu.
1: Do słów wypowiedzianych na konferencji prasowej odniósł się ratusz. Jak poinformował Jakub Steinwald, znaczna część zadłużenia wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego na pozyskanie środków zewnętrznych, z władz centralnych bądź Unii Europejskiej.
4: Warto również podkreślić, że ta konferencja Prawa i Sprawiedliwości to być może pokłosie właśnie nieobecności radnych Prawa i Sprawiedliwości na konferencji, która była organizowana 13 kwietnia w ramach polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Tam radni mogliby się dowiedzieć, ponieważ prezydent Krzysztof Kukucki właśnie poruszał temat rozwoju miasta i jego zadłużenia. No, widać gołym okiem i tutaj chyba trzeba mieć nieszczere intencje i takie złe intencje, żeby jedynie no, wytykać miastu zadłużenie, nie widząc tego, co się dzieje, co widać gołym okiem. Ponieważ miasto rozkwita, miasto się rozwija pod każdym względem, są prowadzone inwestycje, które właśnie w późniejszym czasie mają zaprocentować większymi dochodami do budżetu miasta.

0: Pozyskaliśmy chociażby 80 milionów bezzwrotnej dotacji, bezzwrotnego wsparcia właśnie w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. I tutaj wiele inwestycji, która ma być takim kołem zamachowym czy pewnym motorem napędowym właśnie do rozwoju miasta pod względem gospodarczym. To będzie uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych, to będzie wsparcie firm wocławskich. To będą kolejne miejsca pracy i tym samym to zadłużenie będzie się zmniejszało. Tutaj warto wspomnieć o takich firmach jak Anvil, Orlen, Solway, prefabrykanty Kluczbork, DGS, DRM, Salamander, Geberit i wiele, wiele innych, dzięki którym właśnie Wocławek się rozwija od lat, ponieważ to te firmy wygenerowały taki przychód, takie zyski też dla miasta, że znaleźliśmy się w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o inwestycyjną wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Również radni Prawa i Sprawiedliwości zapomnieli chyba o tym, że we Wrocławku będą budowane reaktory SMR. W ostatnich dniach była informacja o tym, że będzie ich aż 6, a to są kolejne miejsca pracy. To są tysiące miejsc pracy podczas budowy tych reaktorów, a później setki miejsc pracy przy obsłudze tych reaktorów. Wiadomo, że to będą wysokopłatne miejsca pracy. Ta inwestycja jest porównywalna do inwestycji, która była w naszym mieście w latach 60. i 70., a mianowicie wtedy, kiedy powstawały zakłady chemiczne. To będzie właśnie tego typu skok cywilizacyjny. To będzie nowa era w historii Wrocławka.
1: Co ze źródłami geotermalnymi?
0: 7 stycznia bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie pierwszego odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego właśnie dotyczących wód geotermalnych w naszym mieście. To zadanie jest realizowane w ramach programu dotyczącego dekarbonizacji źródeł ciepła w Polsce, w tym właśnie w naszym mieście. 2700 metrów w głąb ziemi zostanie wykonany odwiert i w ten sposób sprawdzimy, czy rzeczywiście już te legendarne doniesienia o tym, że pod Wrocławkiem mamy wielkie złoża wód geotermalnych, są prawdziwe. Dokonamy takiej analizy, czy jest odpowiednia temperatura, czy jest odpowiednie zasolenie, czy jest odpowiednia mineralizacja tej wody. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście są te źródła, żeby mogła powstać ciepłownia, no to zrobimy taki drugi odwiert. Tutaj warto wspomnieć, że ten pierwszy odwiert jest w 100% finansowany z programów zewnętrznych, ze środków zewnętrznych. Miasto pokrywa jedynie koszt opłacenia podatku VAT. Wykonawca od dnia podpisania umowy ma 18 miesięcy na wykonanie tego zadania. W związku z tym tutaj prace trwają. Dajmy po prostu wykonawcy zrealizować to zadanie.
1: Cała konferencja przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Łukasz Santa-Chochorowski 4 maja rozpoczął wyprawę pod nazwą Rzeka Dobra. Mężczyzna przepływa całą Wisłę. Wystartował od Zapory w Goczałkowicach, a celem jest ujście Królowej Polskich Rzek do Morza Bałtyckiego. Trasę pokonuje na desce SUP. Wczoraj Santa dotarł do Wrocławka.
2: Zawsze marzyłem, żeby spłynąć całą Wisłą. Pływam na SUP-ie od 8 lat. Założyliśmy SUP Kulturę Kraków i właśnie w Krakowie ta Wisła nam cały czas płynie pod domem i czekaliśmy na ten dzień, aż w końcu będziemy mogli wyjść z domu i przepłynąć ją w całości. I w związku ze spływem stwierdziliśmy, że z jednej strony fajnie, że będę realizował swoje marzenie, żeby spłynąć Wisłę, ale fajnie, jeżeli będę też mógł pomóc innym realizować swoje marzenia. Dlatego stwierdziliśmy, że stworzymy z tego spływu Wisłą tak naprawdę projekt przygodowo-charytatywny, który z jednej strony będzie zaspokajał moje potrzeby, a z drugiej strony będzie również pomagał innym. SUP to mój codzienny środek transportu. Na co dzień jestem instruktorem, prowadzę szkółkę, sklep i wypożyczalnię związaną z zyskami, więc tak naprawdę codziennie jestem na wodzie w bardzo różnych warunkach. No i chyba nie mógłbym sobie wybrać bardziej oczywistego środka transportu dla mnie.
1: W trakcie wyprawy prowadzona jest zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Na portalu się pomaga. Sama wyprawa potrwa około 2 tygodnie. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych.
2: Wydaje mi się, że najbardziej mi się podobało za Dęblinem.

0: Naprawdę totalny czad, ale tutaj jak się wpływa do Płocka również jest przewspaniale. Nagle Wisła się totalnie rozlewa, mnóstwo zwierząt, zieleni, natury. No coś wspaniałego z finiszem jeszcze, z wpłynięciem do Płocka, który naprawdę robi również wrażenie z całą panoramą. Więc naprawdę odcinek tutaj lokalny też naprawdę jest mega fajny. Przede wszystkim, co jest bardzo ciekawe, zaraz jak się wypłynie z Płocka, to woda zaczyna się uspokajać, wszystko zaczyna zwalniać i widać, że to jest troszkę rzeka, troszkę zalew, jeżeli o to chodzi, ale na pewno wciąż jest bardzo, bardzo naturalnie, mnóstwo trzcin, ptaków. No, wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka pomysłu na fajny weekend albo chciałby popływać na SUPie kajakiem bądź po prostu łódką i odciąć się troszeczkę od tych codziennych bodźców cywilizacji, to gorąco polecam, bo ja jestem mega zrelaksowany po tych kilku godzinach.
1: Rzeka Dobra to szlachetna inicjatywa. Można ją śledzić na mediach społecznościowych Subkultura Kraków. Widoki zapierają dech w piersiach. Przez ostatnie dni Włocławkiem rządzili seniorzy. We wtorek rozpoczęły się senioralia. Prezydent Krzysztof Kukucki przekazał seniorom klucze do miasta, dając początek szeregowi imprez i wydarzeń. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Ale włocławskie senioralia zakończyły się z Hukiem, dyskoteką starszego małolata z DJ Wiką.
2: Ja osobiście ją znam, bo jeździłam do Krakowa na senioralia i ona tam zawsze prowadziła. Także z radością, no, jak usłyszałam, że ma tutaj u nas być, no to do końca będę, dopóki się starczy tańczyć.
3: Ja również tylko mogę potwierdzić, bo ta pani jest naprawdę bardzo zdolna i widać, że jest muzykalna i mimo jej, powiedzmy, już tego trochę senioralnego wieku, ale wszystko ma opanowane. Piękna muzyka, piękny program, melodie i dla starszych, i dla młodych. W ogóle nam się podobają, wszystkie są rytmiczne, wszyscy no, tańczą, bawią się przy tym, to jest taka stosowana terapia taneczna. Wszyscy są zadowoleni i jesteśmy bardzo wdzięczni tej pani, że dzięki niej możemy właśnie taką terapię również z przyjemnością pogodzić.
4: Właśnie też rozmawiałem z panią właśnie Wiką, DJ-ką najstarszą w Polsce. Powiedziała, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne seniorom, bo to integruje, prawda?
2: Jak najbardziej. No, bawimy się od 3 dni. Występowaliśmy na scenie 1 dnia, 2 dnia było trochę inaczej. Dzisiaj znów się bawimy, także no, naprawdę jest fajnie i czekamy, żeby ten rok szybko zleciał do następnych senioraliów.
3: No właśnie, z przyjemnością i z niecierpliwością będziemy oczekiwali przyszłego roku i myślimy, że ten czas senioralny i ten okres będzie jeszcze lepszy. Na pewno będą jeszcze fajniejsze pomysły i dzięki temu możemy udowodnić, że seniorzy nie tylko mają prawo siedzieć w domu, ale również edukować się, rozwijać się i być po prostu do przodu, na równi z młodzieżą, można nawet tak powiedzieć.
4: Dzisiaj jest ostatni dzień senioraliów, ale proszę powiedzieć ogólnie, jak pani oceniają tegoroczne senioralia, bo to już 8. edycja jest, prawda?
2: Tak, ja już jestem na kolejnych, chyba 7. senioraliach we Włocławku. Wszystkie mi się podobały, ale te są wyjątkowe.
3: Tak, ja też tak mogę potwierdzić. Nie jestem długo właśnie w tej organizacji senioralnej, to znaczy może i jestem, ale biorę pierwszy raz udział w tych senioraliach i mogę powiedzieć, że naprawdę są bardzo pożyteczne i wszyscy się cieszymy z tego, że możemy brać udział i jeszcze naszą młodość i aktywność potwierdzić, że jesteśmy właśnie takie aktywne i się cieszymy z tego. I czekamy, oczekujemy do przyszłego roku z niecierpliwością.
4: Jakby panie na koniec jeszcze zachęciły tych seniorów, którzy nie są jeszcze tak zdecydowani, żeby uczestniczyć w takich imprezach?
2: No cóż można powiedzieć, wyjdźcie z domów i bawcie się. Żyjcie po prostu.
3: Tak, bierzcie z nas przykład, wychodźcie wszyscy z domu, podglądajcie nas i podążajcie za nami. Tak, tego oczekujemy od was. Także powodzenia, oczy otwarte, miejcie.
5: Mamy imprezę z DJ Wiką, utwory super z naszej młodości. Wiara się bardzo bawi.

0: Widać, że każdy zadowolony. Zadbali o nas, o wodę, o ciasteczka, także są przekąski.
1: Proszę powiedzieć, czy takie inicjatywy właśnie jak te senioralia są potrzebne w Wałosławku?
0: Bardzo są potrzebne, bo jednak my 19+ osoby lubimy się jednak bawić. I dlatego tak jak dzisiaj jest pełna sala i wszyscy się bawią.
2: DJ Wika, czyli Virginia Schmidt, karierę muzyczną zaczęła w latach 80. i szybko zdobyła dużą popularność. Obecnie regularnie występuje na największych festiwalach, na przykład Pol & Rock Festival i w warszawskich klubach, łącząc muzykę disco, pop, rock i latino.
3: Ja już z seniorami pracuję 30 lat, więc one są bardzo, bardzo piękne, powiedziałabym, dlatego że widzę duży postęp, ogromny postęp. To już nie są seniorzy, z którymi zaczynałam pracę w latach 80. To już są seniorzy, proszę pana, w wieku XXI. Wspaniale. Pięknie tańczą. Muzykę, jak pan słyszał, to nawet młodzieżową. Także nie tylko wieśniaczki, nie tylko, prawda, jakieś hity, takie spokojne, prawda, walczyki. Raczej wszystko to, co jest modne. Prawda, złote przeboje, lata 80., 90., modne latino. Także no jest fajne, żeby na przykład czasami na takich imprezach był Wodzirej, to wtedy jest łatwiej, prawda? Bo wtedy może poprowadzić lambadę, może poprowadzić, prawda, na przykład makarenę i tak dalej. Bo nie wszyscy znają te wszystkie, prawda, ruchy. Ale w ogóle, proszę pana, jest bardzo duży postęp, bardzo duża serdeczność. Dużo empatii. Ja uważam, że ten ruch seniorów, który się rozpoczął od tych pierwszych parad, to są parady przecież teraz, w każdym mieście. Dzisiaj mamy senioriadę, prawda? 19 mamy czerwca mamy europejską senioriadę w Krakowie, prawda? Na której gramy 13 rok. A w ogóle w każdym mieście są senioriady, parady seniorów. To jest dla młodzieży, to jest bardzo wychowawcze. Dlatego, że młodzież ma wizerunek seniora nie taki utarty poprzez rodzinne sprawy, dziadka czy babcia, które akurat są może starsi, schorowani. Tutaj widzą grupę seniorów potencjał żywiołu, prawda? Że można bardzo dużo jeszcze zrobić. Dobrze, że będę. My żyjemy prawie 20 lat dłużej obecnie, a więc trudno zamykać się i powielać schemat dawnych lat, bo to byłoby niepoważne. Senior się musi przystosować do XXI wieku, skoro korzysta z dóbr do XXI wieku, a więc również musi myśleć, jak senior XXI wieku. Szanujmy dogmaty, szanujmy nasze tradycje, ale myślimy samodzielnie. To jest istotne. I to jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. Ja widzę, że duży postęp, duża, duża, piękna organizacja zresztą. Mają już opiekę, mają, prawda, piękne pomieszczenia, mają trenerów, mają, prawda, różnych doradców do tego i kluby z aerobikiem i, prawda, gimnastyki i tak dalej. Także uważam, że jest bardzo dobrze. Bardzo dużo.
1: A powiedzmy jeszcze o pani, bo pani jest znana jako najstarsza DJ-ka. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło, dlaczego pani zdecydowała się być DJ-em?
3: Proszę pana, to się zaczęło w sposób zupełnie naturalny, ponieważ jak przeszłam na emeryturę i zaproponowano mi pracę z seniorami, to wiadomo, że muzyka była rzeczą podstawową. To dlatego, że oprócz edukacji, ponieważ jestem pedagogiem, w związku z tym dla mnie jest cały czas wychowanie, muszę panu powiedzieć. Cały czas, bo tak już jest. Poprzez teksty, poprzez piosenki, poprzez, prawda, znajomości, przede wszystkim przekaz tekstowy jest bardzo istotny. Żeby on był mądry, żeby on był uczący, żeby on był pełen tolerancji, otwartości, bez nienawiści, bez jakichś tam, prawda, podziałów. I to jest, proszę pana, piękne, dlatego że jak właśnie zaczęłam pracować

0: seniorami, no to przecież trzeba było robić zabawy taneczne. A ja prowadziłam zespół artystyczny, prowadziłam kabaret, prawda? Zapoznawałam seniorów przede wszystkim z różnymi ugrupowaniami politycznymi, bo dlatego, że senior też musi wiedzieć, co to znaczy strona prawa, co lewa. Bo proszę pana, my tak ogólnie myślimy, że wszyscy są tacy mądrzy, prawda? Są mądrzy, ale ograniczone są w pewne wiedzę z pewnych zakresów, prawda? Tak jak wiedza o różnych, prawda, takich politycznych ugrupowaniach. I to trzeba było pokazać. Zapraszałam na przykład przedstawicieli różnych wyznań, różnych kościołów, żeby pokazać, co mamy wspólnego, a co nas różni. Żebyśmy nie mieli nienawiści do tego drugiego, ponieważ mamy dużo wspólnoty, prawda? Więc to jest poprzez to, że my nie znamy, nie wiemy, to się boimy i nastrajamy negatywnie. I to jest właśnie... I zaczęłam, proszę pana, grać, a ponieważ DJ kosztuje, to mi powiedziała, no tak, pani Liko, pani już tak dużo robi, to pani się grać nauczy. No to wie pan, wtedy były odtwarzacze, wtedy były kasety. To nie komputery, to prawda. No to proszę pana, odtwarzacz, kupili mi odtwarzacz, ja miałam w domu też odtwarzacz. I wybrałem kasety, no jak to, co to za problem, prawda? Kasety, prawda, żeby się zmiksowało, płyty, kasety. Wystąpił kabaret, piosenki, seniorzy śpiewali, poznawali osoby, żenili się, prawda, rozwozili, jak zwykle. Jak to w życiu bywa? No i tak to się zaczęło. I proszę pana, gram już 30 lat.
1: To na koniec jeszcze jakieś może pozdrowienia, jakieś życzenia specjalne dla seniorów z Wrocławka.
0: No serdecznie pozdrawiam seniorów w naszym tutaj przeuroczym miasteczku, prawda, ale jednocześnie pozdrawiam serdecznie organizatorów, bo pięknie zorganizowane, miejsce przepiękne, sala wspaniała, nagłośnienie, w ogóle pełna sala ludzi, poczęstunek. Proszę pana, to się aż miło patrzy, to taki, powiedziałabym, raj na ziemi. Naprawdę. Ludzie przyszli się bawić, pozostawili troski swoje za drzwiami. Wszyscy są zadowoleni. To jest piękne.
1: Trzydniowe senioralia podsumowała przewodnicząca Włosowskiej Rady Seniorów.
2: Kończymy z przytupem, na wesoło i to jest najważniejsze, bo przez te trzy dni seniorzy naprawdę się spisali super. Obecność była, myślę, że nawet 200%, nie 100. Na wszystkich przedsięwzięciach było pełno seniorów, aktywnie uczestniczyli, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. No ja dziękuję właśnie za tą dyscyplinę, za obecność, za słowa wsparcia, a dzisiaj kończymy właśnie na wesoło ostatni, trzeci dzień wrocławskich seniorali. W sumie pierwszy dzień kończyliśmy po tańcówką, a dzisiaj dyskoteką, no ze światowej sławy DJ-ką Virginią Schmidt. Dziękuję Państwu bardzo, wszystkim seniorom za obecność, a seniorów będących w domu serdecznie zapraszam do oglądania telewizji Kujawy, Puls Miasta i Pulsomet. Wszystko tam obejrzycie dokładnie, co się dzieje.

0: Dziś we Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
1: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
0: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
2: W sumie mamy takie też przygotowania, już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
3: Dlaczego?
2: Bardzo dużo osiągnęłam.

0: wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
1: Powiedz mi, czym jest dla ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
0: Przeznaczę te stypendium na pewnie na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
1: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No, był na pewno ciężki, ale opłacało się.
2: A jak przygotowania do sezonu?
1: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
0: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
2: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u ciebie były?
0: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet we Wrocławku były. No i ósme miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
2: A powiedz mi, czym dla ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
0: No, przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
3: No, ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła ósme miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkiem kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami. Pierwsze takie przecierki seniorowskie. Bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25 bardzo dobry, a 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby no, jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską, zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona. A jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest właśnie czuję się taki no, bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
1: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być ósmą na EOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
2: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
1: No, chcę, no też chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
4: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrzostw Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrzostw Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii. I no, należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
2: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku.
4: No, na pewno motywacja zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne. Zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią. Natomiast starsi no, na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę, czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
5: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne: dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. W jednym miejscu spotkali się ci, którzy szukają zawodowej szansy i ci, którzy mogą ją zaoferować. We Wrocławku odbyły się targi pracy,

0: które przyciągnęły osoby gotowe na zmiany i nowe wyzwania.
1: Dzisiaj to jest taki wyjątkowy dzień, ponieważ w jednym miejscu, w jednym czasie mają szansę spotkać się dwie strony rynku pracy, czyli ludzie, którzy szukają pracy, z tymi, którzy tych pracowników poszukują. Jest to takie magiczne miejsce według mnie, dlatego że oprócz tego, że to jest piękna sala cechu rzemiosł różnych, to też szansa na to, żeby ci, którzy mają jakieś cele zawodowe, mogli się spotkać z tymi, którzy te cele zawodowe pomogą realizować. I dzisiaj podczas tych targów pracy obecnych jest kilkadziesiąt firm, największych pracodawców z terenu naszego działania, czyli z Włocławka i z powiatu włocławskiego. Mogę śmiało powiedzieć, że tu jest kilkaset miejsc pracy potencjalnych do ofert, z którymi tutaj przyjechali nasi wystawcy. I są to firmy z różnych branż, bo mamy zarówno branżę przemysłową, i to przemysł w różnym zakresie, i przetwórstwo spożywcze, i mechaniczne, i takie twarde, wytwórcze, ale także mamy branżę usługową, więc to też jest szeroki sektor, na który jest zapotrzebowanie na naszym terenie. Zatem niemalże każdy, kto poszukuje pracy, ma szansę dzisiaj znaleźć coś dla siebie. Oprócz tego mamy też agencje pracy, które z kolei obsługują swoich klientów, więc jakby wychodzimy jeszcze szerzej, nawet nie tylko na naszym terenie, tylko też szerzej poza nasz teren, jeżeli ktoś myślał, byłby otwarty na mobilność. Także dla naszych klientów, ale nie tylko tych, którzy są zarejestrowani, bo zapraszam tutaj wszystkich mieszkańców naszego terenu i tych, którzy szukają pracy, i tych, którzy być może tej pracy jeszcze nie podjęli nigdy, ale też tych, którzy chcą zmienić swoje ścieżki zawodowe, pracują dzisiaj, ale trochę w tej pracy jest im niewygodnie. To jest taki znakomity czas, żeby pozyskać informacje, dowiedzieć się czegoś o naszym rynku tutaj lokalnym, ale też być może poszukać inspiracji.
0: Każdy mógł się zatrzymać przy stoiskach, porozmawiać z przedstawicielami firm i sprawdzić, czy dana branża to rzeczywiście ich miejsce.
2: Fika Polska SGF prezentuje dzisiaj w trakcie targów organizowanych przez lokalne organizacje oferty pracy, takie jak Akademia Techniczna, czyli to jest oferta dla osób, które rozpoczynają swoją karierę w dziedzinie technicznej. Nauczymy wszystkiego. Pod kątem naszych trenerów wewnętrznych nauczymy osoby pracy, czy jako operator CNC, czy też mechanik, mechatronik, bądź ustawiacz. Świetna oferta dla osób, które kończą szkołę średnią, zastanawiają się, co mogą zrobić ze swoim czasem. Nauczymy wszystkiego pod okiem trenerów i dzięki temu osoby będą mogły pracować w naszej firmie i rozwijać swoje kompetencje. Oprócz tego mamy ofertę do naszego programu stażowego Ciśnienie na karierę. Jest to oferta skierowana dla studentów ostatnich lat studiów inżynierskich. Tutaj w ramach dwumiesięcznych staży oferujemy rozwój, oferujemy nie tylko pracę i możliwość przekucia umiejętności takich teoretycznych, przekucia ich w praktykę, ale oprócz tego oferujemy szeroki zakres szkoleń miękkich, więc świetna oferta dla młodych, otwartych osób i studentów, którzy chcą zrobić coś więcej w wakacje.
3: Czy dzisiaj podczas tych targów jest duże zainteresowanie?
2: Tak, mamy wiele osób, które przychodzą do naszego stoiska, rozmawiają z nami, zostawiają też swoje CV, co nas bardzo cieszy, więc jak tylko wrócimy do biura, to będziemy kontaktować się z osobami, z kandydatami, umawiać na spotkanie.
4: W dniu dzisiejszym prezentuję ofertę, zachęcam kandydatów do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam mamy wszystkie aktualne oferty pracy. Najczęściej kandydaci pytają o stanowiska operatorskie, o stanowiska logistyczne, ale tak jak mówiłam, pełną ofertę mamy na naszej stronie internetowej.
3: Czy jest duże zainteresowanie?
4: Zainteresowanie jest bardzo duże, także myślę, że będzie to owocne spotkanie.
5: Zajmujemy się branżą automotive, produkujemy części samochodowe, a tak naprawdę systemy przepływowe i rekrutujemy głównie montażystów, operatorów, czyli ludzi, którzy u nas wspierają naszą produkcję. Nasza firma jest nietypowa, dlatego że zatrudniamy osoby, które nie posiadają doświadczenia, również takie, które są bezpośrednio po szkole. Uczymy wszystkiego od podstaw. Jestem trenerem, więc właśnie tym się zajmuję na początku drogi każdego nowego pracownika.
3: Dzisiaj spotykamy się na targach. Czy jest duże zainteresowanie?
5: Bardzo duże zainteresowanie. Teraz łapiemy chwilkę oddechu, bo naprawdę bardzo dużo osób chciałoby do nas dołączyć.
3: A jakie korzyści pracownik będzie miał z tej pracy? Co może wynieść?
5: Na pewno zdobycie nowego doświadczenia, dlatego że ciężko to, co produkujemy u siebie, porównać do jakichś innych systemów właśnie produkcyjnych w innych firmach w naszym obszarze. Więc zdobycie nowych doświadczeń, na pewno nowych znajomości i na pewno stabilności.

0: innego zatrudnienia, dlatego że u nas nauczenie pracowników jest systemem, takim procesem dość czasochłonnym i zależy nam na tym, żeby jak najdłużej pracownicy z nami zostali.
1: Targi pracy we Włocławku pokazały, że zawodowa przyszłość często zaczyna się od jednego spotkania i krótkiej rozmowy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzisiaj rozpoczynamy senioralia. Zaraz seniorzy przejmą władzę nad miastem.
1: Tak, przejmą władzę nad miastem. Czekamy na pana prezydenta. O 10:00 ma być uroczyste rozpoczęcie. No pogodę mamy jaką mamy, więc na pewno to nie będzie zgodnie z takim scenariuszem, jaki był przewidziany. No ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że otrzymamy klucz od pana prezydenta i będziemy przez 3 dni bawić się, że rządzić tak powiem, miastem. Tak, rządzić miastem, tak.
0: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha, to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda, będziemy się o to starać.
0: To jaki jest plan na te 3 dni?
1: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów.

0: Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w trzeci dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych, ósmych już z kolei senioraliach.
1: Ruszamy, szanowni państwo, zaraz złączymy się całą kolumną. Zaraz zaczniemy przedstawiać uczestników naszego korowodu, ponieważ Senioralia 2026 już za chwilę

0: Centrum Kultury w Rowerze, szanowni państwo. Wejściu mamy pana prezydenta. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
2: Jaki jest odbiór seniorów? Czy się cieszą na zabawę przez 3 dni?
1: No myślę, że tak, bo jest bardzo duże zainteresowanie, w związku z tym na 100% cieszę się, że po prostu spędzimy ten czas wspólnie.
3: Sala Centrum Kultury Browar B dzisiaj wypełniona pozytywną energią. Ja widziałem, że mimo tego, tak jak was witałem przy wejściu, słyszałem, że dzisiaj naprawdę nikomu wody i humoru nie brakuje. Tak też widzę po waszych twarzach, że faktycznie tego humoru jest bardzo dużo, a z tą wodą to już dajmy sobie spokój może.
4: Bo tak naprawdę to jest potrzebna.
3: Woda jest potrzebna.
4: Szanowni seniorzy, dziś włodarze miasta przekazują nam władzę. Korzystajmy więc z przywilejów z rozsądkiem i w umiarze. Bawmy się przy tym wspaniale. Niech rozbrzmiewa śpiew i taniec, niech się spełniają marzenia. One nie mają granic. 3 dni szybko miną, więc nie traćmy czasu. Weźmy klucze we władanie i pokażmy włodarzom, że zasłużyliśmy na nie. A więc czas na zabawę. Niech nam sprzyja pogoda, niech żyją seniorzy, a w nich siła młoda.
5: Panie prezydencie, to dla nas ogromny zaszczyt. Przyjmujemy ten klucz jako wyraz szacunku dla wszystkich włocławskich seniorów. Niech to będzie czas integracji seniorów, wspaniałej zabawy i wspólnych działań dla dobra naszej społeczności. Obiecujemy, że przez te 3 dni będziemy rządzić

0: Mądrze, z uśmiechem i wielką energią. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do uczestnictwa w naszym święcie.
1: Kochani, to już teraz, jak wszystkich formalności stało się zadość, to pozwólcie, że będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
2: Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość w imieniu własnym jako przewodniczącej Rady Miasta i wszystkich radnych miasta Włocławka tutaj obecnych z nami. Chciałabym życzyć Państwu wspaniałej zabawy, a przede wszystkim życzę Państwu radości i dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego.
3: Kochani, tylko czego mogę wam wyżyczyć? Dajcie czadu i pokażcie, jak się włocławscy seniorzy potrafią bawić.
4: Zróbcie hałas!
5: Wierzę, że ona jestem u seniorów, natomiast jestem u sióstr orionistek. I tu jest kilka osób od sióstr. I są też niezrzeszone, bo jest koleżanka nigdzie niezrzeszona i dodatkowo dostaliśmy zaproszenia, czego nigdy nie było. Pierwszy raz teraz jesteśmy bardzo zadowoleni.
6: I jak nastawienie przed seniorami, ponieważ za chwilkę seniorzy przejmą władzę nad miastem.
5: Stość, że cieszymy się, przeżywamy. No i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
6: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
5: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
6: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
5: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach. No. Bardzo dobrze jest zorganizowany, bo 30 seniorów chodzi do sióstr orionistek. Siostra Agnieszka jest, która bardzo o nas dba. Jest taka pogodna i to wpływa na seniorów, że wszyscy chętnie chodzimy, jesteśmy zadowoleni, mamy różne zajęcia. Wczoraj mieliśmy z policją, na przykład ostrzegali nas, tłumaczyli, jak się nie dać oszukać. Bardzo miło było.
6: Proszę powiedzieć, czy już pani kiedyś brała udział w senioraliach?
7: Niestety nie. Nie jestem zrzeszona, nie należę do żadnego uniwersytetu i bardzo się cieszę, że miałam możliwość skorzystania z dzisiejszego dnia obchodu senioraliów. Jestem bardzo zadowolona.
6: A czy mimo dzisiejszej pogody humory dopisują?
7: Ale rzeczywiście, że tak. Patrząc nawet na ludzi tutaj, którzy się uśmiechają, czekają na występy, ja też się bardzo cieszę.
6: A na który dzień czeka pani najbardziej?
7: Właściwie na wszystkie dni. Może najbardziej na dzisiejszy właśnie, bo są te występy, no i później spotkanie z naszą sławną panią DJ Wiką, którą chętnie poznamy, zobaczymy.
6: Czy właśnie taka opcja, że mogą przychodzić od tego roku seniorzy, którzy nie są zrzeszeni, to jest dobry pomysł i decyzja?
7: Uważam, że tak, bo nie zawsze można byłoby już skorzystać z tego, a w tym momencie jest to szansa, żeby też tutaj być.
6: Czy dużo seniorów, którzy nie są zrzeszeni, dzisiaj przyszło?
8: Witamy serdecznie na...
7: Powiem, nie wiem, bo ja przyszłam z koleżanką, która też jest niezrzeszona.
6: Tuż przed chwileczką właśnie seniorzy przejęli władzę nad miastem.

0: jestem.
1: I to już powoli staje się włocławską tradycją. I to jest też radość dla wszystkich mieszkańców Włocławka, dla mnie również, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, integrujemy środowisko włocławskich seniorów, którzy są bardzo aktywni, którym się też, no, którzy chcą się angażować w rozwój naszego miasta. To, że nasze miasto było też coraz bardziej przyjazne dla wszystkich, bo też mam sygnały i mam dobre przykłady, że

0: zaproponowały też w drugą stronę taką inicjatywę Aktywny Wnuczek, gdzie to młodzi mieszkańcy Włocławka pokazują, są takimi przewodnikami po cyfrowym świecie, który no, już nas coraz bardziej otacza. Więc to pierwsza zaleta. Druga zaleta, że po raz kolejny seniorzy włocławscy potrafili się zmobilizować i najpierw zaproponowali, a później no, ich determinacja spowodowała, że w budżecie obywatelskim zarezerwowaliśmy specjalną pulę pieniędzy właśnie na senioralia, czyli formę, no, to jest nawiązanie do juwenaliów, czyli takiego czasu, kiedy seniorzy przejmują symbolicznie oczywiście odpowiedzialność za miasto, władzę nad miastem, no i to miasto no, stroją na własną, zgodnie z własnymi potrzebami. Krótko mówiąc, to przez trzy najbliższe dni właśnie w Centrum Kultury Browar B seniorzy będą się dobrze bawili, bo jest przegląd klubów seniora, przegląd twórczości seniorów i tak dalej, i tak dalej. Przez trzy dni tutaj program jest wypełniony po brzegi i mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy, że właśnie takich bardzo energetycznych i zaangażowanych seniorów we Włocławku mamy.
1: Jako pierwszy wystąpi zespół Centrum Wsparcia Społecznego z Graja z Piekarskiej.
2: Jako wójt gminy Stękały Stare witam serdecznie na dożynkach. Witam serdecznie przede wszystkim pana prezydenta miasta Włocławka. Krzysiu, dziękuję, że jesteś. Księdze proboszcze, proszę. Księdze proboszcze, podtrzymaj. Witam pana serdecznie, wicewojewodę i księdza biskupa. Chociaż ksiądz biskup mówił, że inkognito jest, także nie witamy, ale witamy. A i księdza proboszcze przede wszystkim również. Szanowni państwo, jak państwo wiedzą, pierwsza kadencja to nie jest ni w kij, ni w muchał, prawda? Człowiek nie wie jak to, ale już wszystko wiadomo. Witamy państwa serdecznie. Ja jako wójt gminy Stękały Stare serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za wspaniałą mszę i za wspaniałe nabożeństwo. I witam państwa serdecznie, bo możemy już rozpoczynać. Księdze proboszczu, to dla pana wicewojewody. Księdze proboszczu, proszę dać znak. Brawo! Księdze proboszczu, proszę. No ojciec chrzestnych stękał stary. Szanowni państwo, przed państwem w takim razie na rozpoczęcie części artystycznej dożynek Stękała Starych zespół pieśni i darcia Stękały Stare! Nasza duma, proszę uprzejmie! Ja jako, szanowni państwo, jeszcze jako kierownik Centrum Kultury, zanim przed tym moim całym wójtowaniem, miałem okazję i wątpliwą przyjemność prowadzić ten oto zespół. Także, szanowni państwo, z duma Stękał Stary, zespół pieśni i darcia Stękały Stary. Proszę bardzo.
3: Amatory.
2: Zaczynamy, proszę. Matko!
4: Nie ma kto grać, no nie ma kto grać. No. Nie ma orkiestry. Nie ma.
2: Proszę uprzejmie, Weznarowa zaczyna, proszę.
5: Jako naczelna wdowa, zawsze gotowa. proponuję.

0: Dobrze. Szanowni Państwo, jako że ksiądz proboszcz jest z nami, pan wicewojewoda również, księdze proboszczu, z dedykacją dla księdza proboszcza teraz, bo ksiądz odchodził 50-lecie święceń, to teraz wystąpi nasza duma naszego zespołu, pani Pelagia i pan Dionizy. Proszę uprzejmie.
1: Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa, ale szukam sobie dziadka, bo mam bardzo kochliwa. Chociaż ciągle łupię w krzyżu i bolą korzonki. Oj ty dziadku, chociaż stary, chciałbyś takiej żonki.

0: stara ja.
1: Jak ja?
0: Jestem stara, pomarszczona i prawie nie żywa. Chociaż stara i nie mrawa, to ciągle ruchliwa.
2: Ojca.
0: Szukam dziadka, co ma werbę i żeby był miły. No i jeszcze, żeby w lędźwiach miał troszeczkę siły.
1: Jestem dziadek, co ma werbę i jest całkiem miły, a do tego jest ruchliwy i ma dużo siły. I jeśli zechcesz, moja droga, będziesz moja żona. Moje ruchy cię zachwycą, bo mam Parkinsona.
3: Bydlerowa, już. Szanowni Państwo, jak

Ja tam widzę nowe życie chyba powstaje. Albo się jaka grzybnia rozwija. To księdze proboszczu, to jest idealny moment, żeby dla księdza proboszcza teraz zaśpiewać taki piękny utwór Hoca Kieca. Proszę bardzo.

ja za nią do pszenicy, a ja za nią do żyta. Ja sobie myślał, że to panna. Wiem, to nie była kobieta, to był kawał bydla.

0: to już koniec będzie. Drodzy Państwo, to był Tynkowy Stary, zespół pieśni i Darcia. Proszę bardzo do ukłonu. Będzie profesjonalnie. Uwaga, uwaga. Uwaga, księże proboszczu, dziękujemy bardzo. Będzie profesjonalnie teraz. Hej, siup!
1: Nie na duch!
0: Co?
1: Nie na duch!
0: Co?
1: Tak!
0: Zerwet, proszę bardzo!

0: Bo ja tak jeszcze chciałam powiedzieć, tak księże proboszczu i panie prezydencie, że jakby co, to jeszcze mogę.
1: Bało się, prawda? Jeszcze nie koniec. O!
0: Halo! A ja? I nie zabrali! A mnie nie! To się łowi włoki! To wielki zespół!
2: Halo! Roma jak zwykle problemy! No! A teraz następny punkt programu. Dziękujemy za przybycie do Stęka Starych. Do zobaczenia.
1: Podziękujmy wielkimi brawami za występ. Serdecznie zapraszam następny klub Krokus, żeby się przygotował do występów. Tam w holu. A teraz zapraszam na scenę klub seniora Jubilat.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 7 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wojska Polskiego 18. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: białobura. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica 3 Maja 3/5. Płeć: suczka. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: beżowa. Wielkość: mała. Cechy szczególne: w typie shih tzu. Data przyjęcia: 11 maj 2026. Miejsce znalezienia: ulica Ruda 2/6. Płeć: nieznany. Znana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: biało-czarny. Wielkość: średnia. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj poniekąd kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia, ponieważ w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o zasadach przyjmowania zwierząt do naszego schroniska, natomiast dzisiaj skupimy się na zasadach adopcji. Jeśli chodzi o sam proces adopcyjny, no tak w dużym skrócie polega on na tym, że przychodzą Państwo do naszego schroniska, wybierają sobie psa lub kota, czasami inne zwierzę, jeżeli akurat mamy jakieś inne zwierzę, czy królika, czy żółwia. Można oczywiście i zachęcamy do tego, aby zapoznać się przed przyjazdem z naszymi podopiecznymi albo na naszej stronie internetowej, albo na naszym profilu na Facebooku. I po przyjeździe przeprowadzamy taki krótki wywiad, żeby zobaczyć, w jakie warunki idą nasi podopieczni. Z takich wymagań adopcyjnych prosimy zawsze, aby wypełnić nam kwestionariusz przedadopcyjny. To jest taka ankieta. Następnie po zapoznaniu ze zwierzęciem, jeżeli wszystko jest ok, ze strony człowieka i zwierzaka, takie zwierzę bardzo często już od razu może od nas wyjść do domu. Oczywiście zdarzyć się może, że poprosimy kogoś o kilkukrotny przyjazd, na przykład jeżeli zwierzę jest lękliwe, ma jakieś problemy z zachowaniem, być może jest nieufne w stosunku do obcych, natomiast generalnie nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli takie zwierzę zachowuje się w sposób prawidłowy, żeby już na tej pierwszej wizycie zwierzaka od nas adoptować. Jeśli chodzi o jakieś takie wymagania. Nie narzucamy nikomu, że musi mieć na przykład, nie wiem, dom z ogrodem koniecznie. Wyadoptujemy nasze zwierzęta zarówno do domków, jak i do mieszkań, także nie narzucamy nikomu, gdzie ma mieszkać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkanie, konieczna jest zgoda właściciela mieszkania pisemna z własnoręcznym podpisem na to, aby takie zwierzę w tym mieszkaniu przebywało. Podyktowane jest to faktem, że zdarzało nam się, że zwierzę zostało adoptowane, osoba wynajmowała mieszkanie, a kiedy właściciel dowiadywał się, że w mieszkaniu jest zwierzę, niestety taki zwierzak do nas wracał. Jest to zawsze każdy powrót jest dla zwierzęcia traumą, której chcemy uniknąć, więc chcemy wiedzieć, że osoba, która rzeczywiście fizycznie posiada to mieszkanie, nie ma nic przeciwko temu, aby zwierzak w tym mieszkaniu przebywał. Oczywiście każdy proces adopcyjny zakończony jest podpisaniem umowy adopcyjnej.

Niektórzy się śmieją, że papierów więcej niż u nas, niż na, przy adopcji dziecka, natomiast no, wydaje nam się, że w porównaniu do innych placówek czy fundacji, no, ta nasza papierologia jest dość mocno ograniczona. W kwestionariuszu adopcyjnym pytamy między innymi o to, gdzie Państwo mieszkają, właśnie czy w domu, czy w mieszkaniu, czy to jest własny budynek, czy to jest właśnie wynajem, jak długo zwierzę będzie przebywać samo, no, takie podstawowe pytania. Zbieramy też wywiad ustny od potencjalnych adoptujących. Jest to podyktowane tym, że staramy się jak najlepiej dopasować zwierzaka do nowego opiekuna. Bardzo często spotkają się Państwo z tym, że pracownik schroniska po wysłuchaniu, dowiedzeniu się, jak wygląda sytuacja w domu, tak, w jakim wieku są członkowie rodziny, czy są jakieś inne zwierzęta i tak dalej, że pracownik zaproponuje jakieś konkretne zwierzę. Jeżeli podoba nam się jakiś inny zwierzak, oczywiście, jeżeli będzie się nadawał dla Państwa, no to jak najbardziej dojdzie do zapoznania tutaj z tym zwierzęciem. Natomiast prosimy, żeby u nas nie skupiać się jednak na wyglądzie, tylko na tym, jakie zwierzę ma temperament, czy jest nieufne, czy jest przyjaźnie nastawione. Oczywiście wielkość zwierzęcia też tutaj jest takim czynnikiem, które dużo osób bierze pod uwagę. Natomiast pamiętajmy, że średni pies także odnajdzie się w mieszkaniu, a bardzo często, chociaż oczywiście nie jest to reguła, te mniejsze psiaki na przykład mają sobie bardzo dużo energii i potrzebują częstszych spacerów, potrzebują wybiegania na ogródku, potrzebują po prostu więcej ruchu. Jako schronisko nie mamy także nic przeciwko temu, żeby na przykład pies poszedł na zewnątrz, do budy, do kojca. Warunkami tutaj jest jednak to, żeby ten kojec, buda były odpowiednio ocieplone, zabezpieczone przed warunkami środowiskowymi. Tak, no, każde zwierzę musi mieć odpowiednie schronienie przed deszczem, nie może marznąć, nie może się przegrzewać. No i drugi warunek jest taki, że pies musi mieć odpowiednią okrywę. Tak, zdarza się, że większy pies ma cienką sierść, bez podszerstka i na przykład ktoś odradzi zabranie go właśnie do domu, do kojca czy do budy. Natomiast oczywiście, jeżeli taki pies nadaje się do przebywania na zewnątrz, nie robimy problemów, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby takie zwierzę na zewnątrz wyszło od nas. Takim jeszcze, no, powiedzmy, że wymaganiem naszym, no, wymaganiem, takim naszym życzeniem tak naprawdę jest to, żeby przede wszystkim te zwierzaki, które od nas wychodzą, miały w nowym domu lepiej niż u nas. Ponieważ oczywiście są to zwierzęta z różnych sytuacji, tak? Zabrane, znalezione. No i jedna taka rzecz, prosimy zawsze o to, aby adopcja była świadoma. Co to znaczy świadoma adopcja? To znaczy, że musimy mieć świadomość tego, że zwierzę to nie jest zabawka, to nie jest przedmiot. To jest żywe stworzenie, które wymaga od nas zapewnienia mu komfortu, zapewnienia mu przestrzeni, zapewnienia jego potrzeb gatunkowych, tak? Czyli jeżeli chodzi o psy, psy potrzebują spacerów, potrzebują węszenia, potrzebują zabawy, bliskości opiekuna. Koty podobnie, oprócz tego, że oczywiście no nie każdy kot będzie wychodził na spacer, tak? One raczej załatwiają się do kuwety. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli bierzemy małe zwierzę, młode, szczeniaka, kociaka, musimy liczyć się, no niestety, ze stratami w domu, tak? Szczenięta, szczególnie te w okresie ząbkowania, gryzą wszystko, co im się nawinie pod zęby. No będą na pewno tym zwierzakom zdarzać się wypadki, tak?

Więc tutaj jest dodatkowa nauka czystości. Musimy mieć świadomość tego, że kot mały, młody będzie nas może budził w nocy, będzie wymagał częstej zabawy, będzie wymagał częstszego karmienia. Może nas podrapać, oczywiście ugryźć, jeżeli się wystraszy, czy coś mu się nie spodoba w naszym zachowaniu, tak? Pamiętajmy, że zwierzę to potencjalnie obowiązek na kilkanaście, czasami ponad 20 lat, w zależności od tego, czy bierzemy młodsze, starsze zwierzę. I musimy zdawać sobie sprawę, że jest to duży wydatek, tak? Oprócz tych no, podstawowych tak naprawdę kosztów typu karma, no, woreczki na kupy, smycz, obroża dla psa, kuweta, żwirek dla kota, dochodzą nam tutaj także koszty no, zniszczeń w domach, no nie ukrywajmy, może się to zdarzyć, dochodzą nam też, proszę o tym pamiętać, koszty weterynaryjne. Dla psów obowiązkowe jest coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Dla kotów w tym momencie nie ma w Polsce obowiązkowych szczepień, natomiast oczywiście polecamy szczepienia na choroby zakaźne. No i oczywiście musimy brać pod uwagę nagłe wypadki. Pamiętajmy, że nie ma u nas Narodowego Funduszu Leczenia Zwierząt, nie płacimy składek na nasze zwierzęta. Weterynarze prowadzą praktyki prywatne i no, za to leczenie będą pobierać opłaty, jeżeli coś z naszym zwierzęciem się stanie. Musimy też mieć świadomość tego, że zwierzęta schroniskowe to nie są zwierzęta, które my całkowicie znamy. Bardzo często trafiają do nas zwierzaki, których nie znamy przeszłości, nie wiemy co przeszły, nie wiemy co je zdenerwuje tak do końca. Wszystkie nasze ogłoszenia, to co wiemy o zwierzęciu, my obserwujemy w warunkach schroniskowych. Schronisko to nie jest dom. Zwierzę, które tutaj jest wylęknione, wycofane w domu po jakimś czasie, jak poczuje się pewnie, może zacząć się, że tak brzydko powiem, panoszyć, poczuje się królem, zacznie zagarniać nam przestrzeń, zacznie nam zagarniać zasoby. Pies, który u nas się dogadywał z innymi, może nagle no, nie być przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt na spacerze. Kot, który tutaj jest ogromnym miziakiem, któremu brakuje człowieka, bo no nie oszukujmy się, naszym zwierzętom jednak brakuje człowieka. My wchodzimy do nich tylko kilka razy dziennie, nie zawsze mamy czas, żeby się z nimi pobawić, pogłaskać, wziąć na kolana. Więc taki kot, który w schronisku jest największym miziakiem, w domu mając człowieka na co dzień na przykład, może stać się bardziej niezależny. Także różne rzeczy się zdarzają. Nie zawsze oczywiście to się zdarza, ale zwierzę może prezentować problemy behawioralne. Może się czegoś wystraszyć, może dopiero w domu okazać się, że ma jakiś lęk. Może mieć w domu pies czy kot lęk separacyjny, nad którym musimy popracować tak, żeby zapewnić mu odpowiedni komfort. Także oczywiście zachęcamy do adopcji. Może to oczywiście zachęcamy do adopcji, to na razie wywalmy, to na sam koniec powiem, nie? Część osób przyjeżdża do schroniska z zamiarem adopcji i z takim nastawieniem, że jak wezmą sobie pieska, to on będzie super, mega wdzięczny, od razu będzie ich kochał, całował, wchodził na kolanka, wykonywał sztuczki, przynosił kapcie. Należy zdać sobie sprawę, że niektóre zwierzęta są u nas zaledwie kilka tygodni, niektóre zwierzęta są u nas kilka miesięcy lub lat. Jeżeli takie zwierzę zabierzemy do domu, jest to dla niego stres, jest to dla niego zmiana miejsca, pojawiają się nowi ludzie, takie zwierzę od nowa musi się nauczyć przebywać w tym nowym miejscu. Takie zwierzę może być nieufne, może minąć trochę czasu i minie trochę czasu, zanim przyzwyczai się do nowych warunków, do nowych zasad, do tego, że ludzcy rodzice cały czas są w domu, że być może w domu są dzieci.
takie zwierzę może nie pokazywać nam tej wdzięczności.

0: umiejętności, w cudzysłowie, od razu. Musi się do nas przyzwyczaić, musi nauczyć się, że nowy człowiek nie zrobi mu krzywdy, że po prostu trafił lepiej. Jak się zorientuje, no to oczywiście jest już wasz. Ale nastawmy się na to, że zwierzęta ze schroniska mogą wymagać pracy i nie zawsze od razu będą takie, jakich oczekujemy. Jeżeli chcemy zwierzę konkretne, tak, konkretnej wielkości, konkretnego koloru, konkretnego charakteru, polecamy raczej zapoznać się z dobrymi hodowlami albo no, kupić sobie na razie pluszaka i zastanowić się, czy jesteśmy gotowi po prostu na żywe zwierzę w domu. Oczywiście zachęcamy do adopcji. Wiemy, jak fantastyczne są adoptowane zwierzęta. Sami takie mamy, dużo znajomych naszych takie ma. Czasami trzeba włożyć w takiego psiaka, kociaka dużo pracy, ale oczywiście ta praca opłaca się, zwraca się z nawiązką. Odwiedziny w naszym schronisku, te odwiedziny oczywiście w sprawie adopcji, odbywają się codziennie między 12 a 17, także na zapoznanie ze zwierzętami zapraszamy w tych właśnie godzinach.
1: Do adopcji polecają się Aksa. Aksa to około 4,5-letnia sporej wielkości suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego. Prawdopodobnie zanim do nas trafiła, biegała swobodnie po podwórku i nie była uczona chodzenia na smyczy. Wnioskujemy tak, ponieważ na początku pobytu w schronisku smycz sprawiał jej duży dyskomfort. Na szczęście zrobiła w tej kwestii duże postępy, ale i tak widzimy, że wolałaby biegać bez tego paska na szyi, który ogranicza jej ruch. Tym bardziej, że Aksa jest aktywną dziewczyną. Uwielbia gonitwy. Spacer musi być dość szybki, najlepiej połączony z eksploracją i zabawą. W stosunku do innych psów wydaje się być wybiórczy. Zachęcamy zatem do zabrania obecnego pupila na spacer zapoznawczy. Aksa powinna świetnie odnaleźć się w domu z ogrodem i wśród aktywnych ludzi, którzy zechcą zabierać się na szybkie przechadzki i razem poznawać ciekawostki, jakie ma do zaoferowania świat. Aksa zarejestrowana jest pod numerem 13307/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Miłek. Miłek to około 4-letni średniej wielkości czarny kot, który bez wątpienia zasługuje na miłość i uwagę człowieka. Miłek trafił do nas z kocim katarem, który niestety na pewien czas odizolował go od kocich towarzyszy oraz od odwiedzin ludzi, którzy mogliby go oswajać ze swoją obecnością oraz ludzkim dotykiem. Dzisiaj Miłek mieszka w pokoju z innymi kotami i jak wynika z naszych obserwacji, Miłek nie jest kotem dominującym, jest uległym kocim kolegą i nie wchodzi w konflikty z innymi kotami. W stosunku do człowieka jest jeszcze bardzo ostrożny i nieśmiały. Reaguje na nawoływanie, podejdzie, pozwoli podsunąć człowiekowi dłoń do powąchania, po czym się wycofuje. Miłek ma piękne oczy, jest spokojnym kotem, który szuka cierpliwego oraz kochającego opiekuna. Opiekuna, który zobaczy w Miłku niezwykłego czarnego kota, lecz wyjątkowego, wrażliwego mruczka. Czy jest ktoś, kto zechce przygarnąć czarnego kota na szczęście i dać mu spokój i bezpieczeństwo? Miłek zarejestrowany jest pod numerem 4548/116/24. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 54 233 20 21.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540, 508 106 360.

0: 76. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Stanisław Pawlak, senator Stanisław Pawlak, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry
0: jeszcze,
1: Państwu.
0: Że senator z ramienia Nowej Lewicy. Panie senatorze, mamy nowe informacje dotyczące planowanej od lat budowy tamy w Siarzewie. To jest taka niekończąca się historia, tak. Nie pamiętam ile razy już o tym rozmawialiśmy, ile razy były zwroty akcji, raz bardziej optymistyczne, raz bardziej pesymistyczne dla mieszkańców naszego regionu. Jest kolejny zwrot.
1: Tak, dlatego możemy o tym mówić, ponieważ ukazała się w marcu, przekazana do konsultacji strategia rozwoju tak zwanych obszarów wodno-błotnych, której to przeczytałem i się zastanowiłem, czy uchwalenie tej strategii przez rząd, bo to jest strategia, którą rząd przyjmie, jeżeli uzna za stosowne, nie będzie miało negatywnego wpływu na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Wystąpiłem w tej sprawie do pana premiera i uzyskałem odpowiedź od ministra środowiska i klimatu, z której to wynika, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zagospodarować wodę, czyli przeciwdziałać skutkom suszy w ramach różnych form retencji. Tak się składa, że ja o tej retencji również dużo mówiłem i pisałem.
0: To jest ten problem stopowienia Kujaw, o którym
1: tak jest, bo dlatego, że na tą chwilę około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta wody, ponad 92%, płynie sobie jak chce. Strategia, jeżeli będzie przez rząd przyjęta, to spowoduje podwojenie tej ilości wody w zarządzaniu, czyli około 15%, czyli to i tak jest mało. Musimy dalej jeszcze iść, żeby wodą nauczyć się gospodarować. Wody jest coraz mniej. Widzimy to także w wodociągach. Wczoraj chyba nawet słyszałem taką audycję w radiu, jadąc samochodem, że w samorządach narzekają wójtowie, burmistrzowie na niski zasób wód, które mają do dyspozycji swoich mieszkańców.
0: No tak, a więc wszystko pojawiają się przecież te problemy latem, prawda?
1: Tak jest, ograniczenia w poborze, w podlewaniu. No, i dlatego ta strategia ma spowodować, że będzie tej wody więcej do naszej dyspozycji, czyli będzie ona lepiej zarządzana. I pytanie teraz, jaki to może mieć wpływ na planowany stopień wodny w Siarzewie. Otóż po wyczytaniu odpowiedzi, którą mam tu przed sobą, nawet gdyby trzeba zacytować, ale nie mamy na to czasu, powiem, że nie będzie miała wpływu negatywnego na planowany stopień wodny w Siarzewie, ponieważ na długim tekście mam uzasadnienie konieczności budowy, nadal konieczności budowy stopnia wodnego w Siarzewie, szczególnie dbając o bezpieczeństwo pracującego stopnia wodnego we Włocławku oraz poprawiając

Pomijając także, co wcześniej mówiłem, stosunki wodne w glebie. Wszystko to biorąc pod uwagę, czekamy. Ale na co czekamy? No czekamy przede wszystkim na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego Warszawskiego w zakresie uchylonej decyzji środowiskowej w grudniu 2024 roku przez Generalnego Inspektora Środowiska jako...

0: Inspektora Środowiska z Bydgoszczy. A więc lata płyną, dokumenty się pewne dezaktualizują, a my na stopień wodny czekamy nadal. Podsumowując, jednak jestem dobrej myśli i to, co mam na dzisiaj w dokumentach, świadczy o tym, że stopień wodny w Siarzewie będzie realizowany, tym bardziej, że w budżecie roku bieżącego 2026 zapis tej inwestycji jest utrzymany z wniosku nas tutaj, parlamentarzystów naszego terenu. Stąd czekamy na rozstrzygnięcie sądu, oby ono było z korzyścią dla Siarzewa.
1: I to jest dobra informacja. Niestety kolejną, którą mamy do przekazania mieszkańcom no i miasta i powiatu włocławskiego, tak dobra nie jest. Chodzi o znaczne zmniejszenie środków płynących z budżetu państwa na takie aktywizacje osób bezrobotnych, na walkę z bezrobociem, która, no, przypomnijmy wszystkim, jednak w powiecie włocławskim bezrobocie jest, było i pewnie, no niestety, jeden będzie. Tak. I to jest wskaźnik jeden z wyższych w ogóle w kraju. Włocławek tutaj troszeczkę lepiej, no ale jednak powiat włocławski wciąż charakteryzuje się wysokim stopniem
0: mimo
1: bezrobocia.
0: Strefy mimo strefy gospodarczej, brzeskiej
1: mimo rozwoju okolic, tak, stref w okolicach nie jest dobrze i wszystko wskazuje na to, że jeżeli tych pieniędzy na te aktywne formy walki z bezrobociem, które prowadzi Powiatowy Urząd Pracy, takie jak staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak dotacje na rozszerzenie działalności gospodarczej, co się wiąże z zatrudnieniem pracowników kolejnych, no mogą być zagrożone.
0: Dziękuję za ten wstęp, bo on oddaje sens tego, o czym mamy chwilę porozmawiać. Pani Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, jako przewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, zwróciła się do mnie w marcu, przedkładając ten problem dość z jednej strony merytorycznie, ale z drugiej strony taki alarmujący stan braku finansów na aktywne formy wsparcia bezrobocia. Podjąłem tą interwencję, bo uznałem ją za stosowną i odpowiedź, którą uzyskałem w tym tygodniu, ona jest odpowiedzią wyjaśniającą ten problem, który wnoszę, ale nie rokującą żadnej poprawy na drugą część roku 2026. Otóż sprawa wygląda następująco, że biorąc pod uwagę także inne uwarunkowania, jak wojna za naszą wschodnią granicą, jak konieczność zbrojenia się, przygotowywania na odparcie ewentualnego konfliktu, powoduje, że inne wydatki są w budżetach ograniczane. Dlaczego trafiło to akurat na Fundusz Pracy, no to można sobie dopowiedzieć. Ale przez to my mamy zmniejszone środki o 1,5 miliarda złotych na aktywne formy walki z bezrobociem w kraju. Przekłada się to także na województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ te środki są dzielone odpowiednio do wskaźnika bezrobocia i w naszym województwie w tym półroczu te środki wygasną. Nie będzie już ich na drugie półrocze, jeżeli rząd ich nie zwiększy.
1: Czyli może być tak, że w ogóle Powiatowe Urzędy Pracy nie będą,
0: że nie będą mogły zatrudniać żadnych osób na tak zwanych pracach publicznych, na tych pracach interwencyjnych, które do tej pory trwają, na tych zasiłkach na pierwsze zatrudnienie. No, wszystko, co się wiąże z aktywną formą walki z bezrobociem. I to jest niepokojący sygnał. 1,5 miliarda w kraju mniej. Pytanie, czy mogłoby być więcej. To spowodowało, że na aktywne formy bezrobocia jest tylko 2 miliardy 150 milionów złotych. Pani minister, odpowiadając na moje tutaj problemy, które wnoszę i obawy, no wskazała, że to starostowie dysponują tymi środkami.
1: Ale dysponują tym, co mają, tak?
0: Tak, i rozdzielają na funkcjonowanie w ogóle powiatowych urzędów pracy, ale tak jak pani zauważyła, można rozdzielić to, co się posiada, a nie jest się w stanie ich powielić, zwiększyć. Dlatego jest to niedobra informacja. Co dalej można z tą sprawą zrobić? Nie wiem, ja się skonsultuję także z panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, żeby ewentualnie dyrektorzy mi podpowiedzieli jeszcze, co można w tej sprawie uczynić.

0: rezerwa, która była przewidywana, już została wykorzystana, ponieważ dwa województwa w kraju zdarzyło się tak, że w ogóle nie mogły uruchomić aktywnych form wsparcia bezrobocia od stycznia 26, bo tych pieniędzy nie otrzymały wcale. Dlatego rezerwa spowodowała, że te województwa zostały wzmocnione, łódzkie i opolskie, i na pozostałe już rezerw żadnych nie ma. Wydaje mi się, że przy okazji, jaką będzie dyskusja w Senacie na temat bezrobocia, bo taką co jakiś czas prowadzimy w oparciu o przedkładane materiały ministerstwa oraz projekty ustaw, które są zmieniane, a dotyczą spraw bezrobocia, wykorzystam ten materiał i będę nadal o to wnosił, żeby jednak wesprzeć powiatowe urzędy pracy i zapewnić dla bezrobotnych odpowiednie środki finansowe, bo dla niektórych jest to jedyne źródło utrzymania.
1: Okazją do rozmowy na ten temat będzie pewnie też spotkanie, które zaplanowano na drugą połowę maja.
0: Tak, właśnie mam okazję poinformować Państwa, że 22 maja tego roku w Kruszynie, w Centrum Integracji Społecznej, odbędzie się spotkanie mieszkańców powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z wiceministrem pracy i polityki społecznej, panem Sebastianem Gajewskim, który zajmuje się właśnie problemami nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy, zajmuje się także środkami na wsparcie bezrobocia i zajmuje się w ogóle środkami i sprawami dotyczącymi seniorów oraz grup społecznych, które no, są na pograniczu takiego zubażania. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, żeby posłuchać, co będzie miał do powiedzenia nie tylko jako ja, senator, ale ten, który wykonuje bezpośrednio te zadania, wiceminister, merytoryczny wiceminister z pracy i polityki społecznej do Państwa. Będzie można zadawać pytania. Sala jest bardzo duża. Na pewno wszyscy się pomieszczą, ci, co będą chcieli skorzystać z takiej rozmowy. Apeluję także i proszę samorządy, ponieważ w samorządach realizuje się przede wszystkim bezrobocie. Ja wiem, jak byłem burmistrzem, to każdy przychodzi do burmistrza i pyta o pracę, pyta o zasiłki, pyta o możliwości wsparcia finansowego grup, które tego wymagają. Stąd dla gmin jest to ważne spotkanie, żeby można z tak zwanej pierwszej ręki dowiedzieć się o realizacji tych zadań dotyczących pomocy społecznej, dotyczących bezrobocia, dotyczących pracy w Polsce oraz dowiedzieć się o możliwości finansowania różnych przedsięwzięć, które są związane właśnie z pracą i z brakiem tej pracy. Zapraszam, powtarzam, 22 maja, piątek, godzina 16, Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie, gmina Włocławek.
1: Spotkanie jest otwarte, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Może nie ma zapisów, nie są biletowane, nie są, wszyscy są mile widziani, ci co przyjdą, żeby merytorycznie porozmawiać w sprawach, które Państwa interesują. Jeszcze tylko dodam, że minister Sebastian Gajewski jest ministrem, który się zajmuje także i pracą naukową, jest profesorem, wykładowcą w uczelniach wyższych, a więc ma szeroki przekrój wiedzy, z którą chętnie się dzieli z innymi. Mówię to na przykładzie mojego doświadczenia, gdy przychodzi do Senatu, to wszyscy senatorowie słuchają, siedzą na swoich miejscach, bo informacje przez niego przekazywane są bardzo merytoryczne, ważne i ciekawe.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, pan Stanisław Pawlak, senator Nowa Lewica, był dziś moim Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Sobótka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
7: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
1: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fredriksson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
2: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
1: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
0: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
1: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fredrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
0: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków.

0: oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
1: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do... A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
0: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
4: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
0: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Włocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
5: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa, 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy

0: rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
2: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
3: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
2: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia, poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy, jak będzie po, jakie będą emocje po już.
1: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
4: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
5: Ale... Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
4: Tak, od próbnych było
5: o wiele
4: łatwiejsze. Na 100%.
3: A jakie było wypracowanie?
5: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
4: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
5: Ja wybrałem opowiadanie, odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
3: Czy był dzisiaj stres?
4: Nie, ja nie miałam.
5: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to
4: tak,
5: po prostu napisałem.
4: Straszny stres, ale teraz to nie.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
4: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
5: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
4: Matematyka to słaby punkt.
5: Oj tak, ale... Angielski już myślę, że nawet do setki dobije, bo próbny było 98%.
6: Bardzo dobrze. Jedynym minusem tego był taki, że nie było tego Hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
3: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
6: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował, dopiero potem jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować, ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres mi już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży, zależy jak tam sobie pochodzi, nie niektórzy, ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie polnąć żadnych głupot.
3: Czyli był to łatwy egzamin?
6: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbne.
7: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
3: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
7: Nie.
3: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
7: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
3: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka?
7: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
3: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
7: Też dobrze i też pewnie.
8: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
3: Czy był stres dzisiaj z rana?
8: Był, no był.
3: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
8: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
3: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
8: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej. Okay.
9: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
4: No, tak samo. Przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwe to było jakoś.
3: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
9: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
4: 20 minut chyba.
9: No, 20 minut. Tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie. I aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
8: No,
4: podstawowe takie rzeczy, właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takie zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie.

0: rozprawkę. Tak to na luzie.
1: Czyli nie było stresu od rana?
2: Nie było.
1: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
2: No, matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki. Wzory, łatwo do przypamiętania. Angielski jest... Będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć z innych zadań. No.
0: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem. A matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
3: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla włocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
4: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnik-Kowal. Tam doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych, w którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozstrzygnięcia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te 2 zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
3: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. 3 kierowców było nietrzeźwych.
5: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. 2 z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
3: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
5: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od 3 osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał 3 zarzuty.
3: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa.

0: Inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
1: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tej drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca. Później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
0: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wocławek.
2: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wocławku pokazała nam, że Wocławek wymaga czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto jako Wocławskie Centrum Biznesu nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
0: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności, indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
2: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo. Już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę 2 transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
0: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca. ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego

0: stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
1: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
2: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
1: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
2: A jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
1: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
0: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
3: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
2: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
3: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie. A to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
2: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
3: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
0: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
2: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
4: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata bieg, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym powiedzieć, no to się zgodziłam, nie?
2: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
4: Tak.
2: Jak wyglądają twoje treningi?
4: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
2: A ile już biegasz?
4: No w tym roku, no jak

0: już 6 lat, już coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
2: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
3: No, sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
4: Tradycja, biegamy cały czas.
5: Ja też, lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Agańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnę Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
2: A ile panowie już biegacie?
3: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
4: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
5: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
4: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
5: Tak, emocje. Tak.
4: To jest.
5: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
2: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
3: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no, ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
4: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
5: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
2: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
6: Bo biegam. Więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
2: A ile czasu pan biega?
6: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
2: Od kiedy?
6: 10 lat.
2: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
6: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
2: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
6: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
2: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
6: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
7: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
2: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
7: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
2: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
7: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem.

0: Tym największy wieżowiec w Chicago. 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
0: Tak. Każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
2: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
3: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
3: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
1: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
3: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
1: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
3: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
1: A ile pan już biega?
3: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
1: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
4: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
4: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
4: No właśnie tak, wcześniej wspomniałem o warunkach. Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
4: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
4: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
5: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
5: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
5: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
5: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
5: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
2: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się targi seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych.

0: starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z PhysioExpert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
1: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze włocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej PhysioExpert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
0: PhysioExpert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na włocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. PhysioExpert Włocławek.
0: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
3: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportów były we Włocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Włocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
0: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
4: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć: dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, w wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
5: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
4: Absolutnie. To jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie w części części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają

0: sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
2: To jest rekordowa gala, jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek, 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe, wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziałów w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
2: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
4: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwę aeroklubu już od dłuższego czasu.
3: Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
4: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
3: Właśnie w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
4: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
5: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
1: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w 3 dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
0: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
4: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
0: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
5: Mamy 1 dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
0: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
6: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
1: Mimo dzisiejszej pogody seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
6: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
1: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
6: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
0: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
7: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OAR, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii.

0: sonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami. I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, jej kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia. Oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO1.
0: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
0: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie w diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta. Zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej. najszybciej w terminie. Natomiast no, czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji.

0: Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ no, bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, no jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również no jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, no zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, no bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
1: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja no, potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca no, będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj no, najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
1: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniaczo do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem. Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
3: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są.

0: Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
0: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach różnego rodzaju, na trawnikach. Także Wrocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom, potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może, no, dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że

0: zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych. Skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
1: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
2: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
2: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
3: Kiedy to się odbędzie?
2: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
3: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
2: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także wyborach samorządowych w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
4: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali.

0: Dali, opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
1: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
0: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
1: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
0: A co oznaczają dla ciebie te medale?
1: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
0: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
1: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, pięć razy w tygodniu i ciężko było. No.
0: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
1: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
3: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
0: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
4: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej.

0: Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. W ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. W wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
2: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
1: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
2: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w nocy muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski jest, byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
3: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
4: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10%

0: zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
2: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
3: Dlaczego powinniśmy się badać?
2: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
4: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek, coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
3: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
5: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
6: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
7: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Anny Wilbosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
8: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że

0: Przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie. Pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący. I za to chciałbym Państwa serdecznie wszystkich kibiców Anwilu Włocławek w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych czy bardzo dobrych wyników sportowych zakończyć sezon poza fazą play-off.
1: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
0: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu. W związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: To głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie, gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczkę, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
3: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
2: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroszeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
3: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
2: Tak jest, to jest piosenka o mojej pięknej dziewczynie Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
3: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
2: Ostatnio zacząłem, o dziwo. Ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
3: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
2: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
3: Okej, a czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
2: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
1: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
2: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę...

0: Pierwsze, co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major. I tak brzmi wokal.
1: Ty jesteś taka piękna,
0: Taki sprasowany
1: dobrze
0: już.
1: wyglądamy na zdjęciach.
0: Miałem lekki
1: Przyspieszasz
0: katar.
1: bicie mego serca. Taka niebezpieczna, niebezpieczna.
0: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą, tak mi się wydaje przynajmniej, pierwszy raz robię disco polo, bazą piosenek. Takie też pozytywne. Trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada. Jest takie trochę cisze. I drugiego. Mamy po lewej i po prawej. Więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy, takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem.

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia. Nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji.

0: administracji zasobów komunalnych. I tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne, czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu, czy nawet większej przebudowy. I tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki. Natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie. I tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
2: Dzień kebaba, dzień kebsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach, u nas w Kołonadrze, tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Wrocławku od wielu lat na ulicy, na alejach Jana Pawła II, 8E, Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat w tej branży kebabowej, z tego co wiem bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą, w organizacji takich wydarzeń, więc firma Rundchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
3: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba. Począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty warsztaty prowadzi dla nich uczeń.

0: nasz, muszę powiedzieć, jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Czciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
2: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
3: Czy w Zespole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
4: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
2: Tak, chemik bardzo, bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo, bardzo często robi takie kursy, nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat wrocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
5: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat wrocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówiących o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
1: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński. W piątek we wrocławskim Teatrze Imprezaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
6: Wielebni to premiera Teatru Imprezaryjnego i wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy religii i miłości. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
7: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
6: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał.

rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja

0: ważnych oczywiście celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
1: Kiedy odbędzie się premiera?
0: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
2: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty po tańcu w Kasparanią Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
3: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na Święto Ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16.30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16.30 do godziny 20.00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16.30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18.00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
4: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim, przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka. A potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Kafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Kafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
2: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, której głównym tematem było rosnące zadłużenie Wrocławka. Sytuację ocenili jako zatrważającą.
5: Na początku kadencji obecnego prezydenta zadłużenie wynosiło 379 milionów. Teraz za poprzedni rok, jak możemy przeczytać w sprawozdaniu finansowym, jest to już ponad 700 milionów, a prognoza, która spogląda na nas już zza rogu, bo przecież już jest półrocze prawie tego roku, to ponad 800 milionów. W takim tempie do 2030 roku dojdziemy do 1 300 000 000 zadłużenia. Ale chyba każdy, proszę Państwa, wie, kto wziął kredyt, że sam kapitał to jest tylko pikuś, bo jeszcze pozostaje do spłacenia rata kredytu, czyli odsetki. A więc jakby tak policzyć, to na dzień dzisiejszy myślę, że jest to kwota zadłużenia 1 400 000, a za tych kilka lat to będzie ponad 2 miliardy złotych.
2: Radny wskazał, że władze miasta chwalą się remontami ulic czy otwieraniem nowych budynków. Jednak to wszystko jest na kredyt, a ten trzeba będzie prędzej czy później spłacić.
5: Dzisiaj przy tym stopniu zadłużenia 7142 zł to jest takie zadłużenie, które każdy z wrocławian, niezależnie od tego, czy dopiero się urodził, czy ma 102 lata, będzie musiał spłacić. Więc dlatego, proszę Państwa, prognozy są zatrważające. I chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć i pokazać, że jest pomysł na to, jak powinny być wydane te pieniądze po to, żeby to był prawdziwy impuls dla naszego miasta, a nie tylko, można powiedzieć, igrzyska dla tego, żeby ludzie powiedzieli, no jakże jest wspaniale i pięknie, bo przecież nikt tym zadłużeniem się nie będzie zajmował. Otóż każdy z nas będzie to zadłużenie musiał spłacić.
2: Jednym z pomysłów jest geotermia. Radny Janusz Dębczyński składał 10 lat temu uchwałę w sprawie poszukiwania źródeł geotermalnych.
6: Ja od wielu lat właściwie od początku tego wieku ubiegałem się o to, żeby miasto zainteresowało się geotermią, bo tutaj znani profesorowie, którzy badali nasz teren,

0: Twierdzą, że są źródła geotermalne i one mogą w znacznym stopniu poprawić dywersyfikację, jeśli chodzi o ciepło we Włocławku, ale nie tylko to, bo również mając geotermię, można się pokusić o baseny geotermalne i to też jest korzystne rozwiązanie dla naszych mieszkańców. Proszę Państwa, w 2016 roku złożyłem projekt uchwały jednej 24 października. Później jeszcze ta uchwała była zmaterializowana 28 listopada o tym, żeby taki proces geotermii uruchomić. Poprzedni prezydent Marek Wojtkowski przez 8 lat nic z tym nie zrobił, a można było sięgnąć po pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten prezydent po te pieniądze w końcu sięgnął na pierwszy otwór badawczy. Te kwoty ponad 27 milionów już są zapisane. Czekamy z niecierpliwością, żeby rozpoczęły się prace. Dzisiaj rano, gdy przejeżdżałem koło MPS-u, tam w dalszym ciągu nic się nie dzieje, rosną chaszcze.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że trzeba odwrócić trend opuszczania naszego miasta i regionu przez młode osoby. Przyczyną jest brak odpowiednio płatnych miejsc pracy.
2: Dla przykładu chciałbym podać inwestycję zablokowaną przez obecny rząd, inwestycję budowy zapory na Wiśle w Siarzewie. To byłby dobry impuls gospodarczy, impuls, który by stworzył setki etatów, setki miejsc pracy, na przykład przy obsłudze zapory, czy też także w obszarach towarzyszących. Ta inwestycja dałaby nam realną szansę zatrzymać młodych, wykwalifikowanych absolwentów. Ta inwestycja wzbogaciłaby nasz region o ośrodek przemysłowo-turystyczny. Ośrodek, który pozwoliłby nam stworzyć karierę, etap przyszłościowo na lata. I to, co najważniejsze, blisko domu.
1: Do słów wypowiedzianych na konferencji prasowej odniósł się ratusz. Jak poinformował Jakub Steinwald, znaczna część zadłużenia wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego na pozyskanie środków zewnętrznych, z władz centralnych bądź Unii Europejskiej.
3: Warto również podkreślić, że ta konferencja Prawa i Sprawiedliwości to być może pokłosie właśnie nieobecności radnych Prawa i Sprawiedliwości na konferencji, która była organizowana 13 kwietnia w ramach polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Tam radni mogliby się dowiedzieć, ponieważ prezydent Krzysztof Kukucki właśnie poruszał temat rozwoju miasta i jego zadłużenia. No, widać gołym okiem i tutaj chyba trzeba mieć nieszczere intencje i takie złe intencje, żeby jedynie wytykać miastu zadłużenie, nie widząc tego, co się dzieje, co widać gołym okiem. Ponieważ miasto rozkwita, miasto się rozwija pod każdym względem, są prowadzone inwestycje, które właśnie w późniejszym czasie mają zaprocentować większymi dochodami do budżetu miasta. Pozyskaliśmy chociażby 80 milionów bezzwrotnej dotacji, bezzwrotnego wsparcia właśnie w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast i tutaj wiele inwestycji, która ma być takim kołem zamachowym czy pewnym motorem napędowym właśnie do rozwoju miasta pod względem gospodarczym. To będzie uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych, to będzie wsparcie firm włocławskich, to będzie kolejne, to będą kolejne miejsca pracy i tym samym to zadłużenie będzie się zmniejszało. Tutaj warto wspomnieć o takich firmach jak Anvil, Orlen, Solway, prefabrykanty Kluczbork, DGS, DRM, Salamander, Geberit i wiele, wiele innych, dzięki którym właśnie Włocławek się rozwija od lat, ponieważ to te firmy wygenerowały taki przychód, takie zyski też dla miasta, że znaleźliśmy się w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o inwestycyjną wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Również radni Prawa i Sprawiedliwości zapomnieli chyba o tym, że no, we Włocławku będą budowane reaktory SMR. W ostatnich dniach była informacja o tym, że będzie ich aż 6, a to są kolejne miejsca pracy. To są

0: tysiące miejsc pracy podczas budowy tych reaktorów, a później setki miejsc pracy przy obsłudze tych reaktorów. Wiadomo, że to będą wysokopłatne miejsca pracy. Ta inwestycja jest porównywalna do inwestycji, która była w naszym mieście w latach 60. i 70., a mianowicie wtedy, kiedy powstawały zakłady chemiczne. To będzie właśnie tego typu skok cywilizacyjny. To będzie nowa era w historii Wrocławka.
1: Co ze źródłami geotermalnymi?
0: 7 stycznia bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie pierwszego odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego właśnie dotyczących wód geotermalnych w naszym mieście. To zadanie jest realizowane w ramach programu dotyczącego dekarbonizacji źródeł ciepła w Polsce, w tym właśnie w naszym mieście. 2700 metrów w głąb ziemi zostanie wykonany odwiert i w ten sposób sprawdzimy, czy rzeczywiście już te legendarne doniesienia o tym, że pod Wrocławkiem mamy wielkie złoża wód geotermalnych, są prawdziwe. Dokonamy takiej analizy, czy jest odpowiednia temperatura, czy jest odpowiednie zasolenie, czy jest odpowiednia mineralizacja tej wody. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście są te źródła, żeby mogła powstać ciepłownia, no to zrobimy taki drugi odwiert. Tutaj warto wspomnieć, że ten pierwszy odwiert jest w 100% finansowany z programów zewnętrznych, ze środków zewnętrznych. Miasto pokrywa jedynie koszt opłacenia podatku VAT. Wykonawca od dnia podpisania umowy ma 18 miesięcy na wykonanie tego zadania. W związku z tym tutaj prace trwają. Dajmy po prostu wykonawcy zrealizować to zadanie.
1: Cała konferencja przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Łukasz Santa-Chochorowski 4 maja rozpoczął wyprawę pod nazwą Rzeka Dobra. Mężczyzna przepływa całą Wisłę. Wystartował od Zapory w Goczałkowicach, a celem jest ujście Królowej Polskich Rzek do Morza Bałtyckiego. Trasę pokonuje na desce słup. Wczoraj Santa dotarł do Wrocławka.
2: Zawsze marzyłem, żeby spłynąć całą Wisłą. Pływam na słupie od 8 lat. Założyliśmy Subkulturę Kraków i właśnie w Krakowie ta Wisła nam cały czas płynie pod domem i czekaliśmy na ten dzień, aż w końcu będziemy mogli wyjść z domu i przepłynąć ją w całości. I w związku ze spływem stwierdziliśmy, że z jednej strony fajnie, że będę realizował swoje marzenie, żeby spłynąć Wisłę, ale fajnie, jeżeli będę też mógł pomóc innym realizować swoje marzenia. Dlatego stwierdziliśmy, że stworzymy z tego spływu Wisłą tak naprawdę projekt przygodowo-charytatywny, który z jednej strony będzie zaspokajał moje potrzeby, a z drugiej strony będzie również pomagał innym. Słup to mój codzienny środek transportu. Na co dzień jestem instruktorem, prowadzę szkółkę, sklep i wypożyczalnię związaną z dyskami, więc tak naprawdę codziennie jestem na wodzie w bardzo różnych warunkach. No i chyba nie mógłbym sobie wybrać bardziej oczywistego środka transportu dla mnie.
1: W trakcie wyprawy prowadzona jest zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Na portalu się pomaga. Sama wyprawa potrwa około 2 tygodnie. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych.
2: Wydaje mi się, że najbardziej mi się podobało za Dęblinem. Naprawdę totalny czad, ale tutaj jak się wpływa do Płocka również jest przewspaniale. Nagle Wisła się totalnie rozlewa, mnóstwo zwierząt, zieleni, natury. No coś wspaniałego z finiszem jeszcze, z wpłynięciem do Płocka, który naprawdę robi również wrażenie z całą panoramą. Więc naprawdę odcinek tutaj lokalny też naprawdę jest mega fajny. Przede wszystkim, co jest bardzo ciekawe, zaraz jak się wypłynie z Płocka, to woda zaczyna się uspokajać, wszystko zaczyna zwalniać i widać, że to jest troszkę rzeka, troszkę zalew, jeżeli o to chodzi, ale na pewno wciąż jest bardzo, bardzo naturalnie, mnóstwo trzcin, ptaków. No, wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka pomysłu na fajny weekend albo chciałby popływać na supie kajakiem bądź po prostu łódką i odciąć się troszeczkę od tych codziennych bodźców cywilizacji, to gorąco polecam, bo ja jestem mega zrelaksowany po tych kilku godzinach.
1: Rzeka Dobra to szlachetna inicjatywa. Można ją śledzić na mediach społecznościowych Subkultura Kraków. Widoki zapierają dech w piersiach. Przez ostatnie dni Wrocławkiem rządzili seniorzy. We wtorek rozpoczęły się senioralia. Prezydent Krzysztof Kukucki przekazał seniorom klucze do miasta, dając początek szeregowi imprez i wydarzeń. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Ale wrocławskie senioralia zakończyły się z Hukiem, dyskoteką starszego małolata z DJ Wiką.
3: Ja osobiście ją znam.

0: Bo jeździłam do Krakowa na senioralia i ona tam zawsze prowadziła. Także z radością, no, jak usłyszałam, że ma tutaj u nas być, no to do końca będę, dopóki sił starczy tańczyć.
1: Ja również tylko mogę potwierdzić, bo ta pani jest naprawdę bardzo zdolna i widać, że jest muzykalna i mimo jej, powiedzmy, już tego trochę senioralnego wieku, ale wszystko ma opanowane. Piękna muzyka, piękny program, melodie i dla starszych, i dla młodych. W ogóle nam się podobają, wszystkie są rytmiczne, wszyscy no, tańczą, bawią się przy tym, to jest taka stosowana terapia taneczna. Wszyscy są zadowoleni i jesteśmy bardzo wdzięczni tej pani, że dzięki niej możemy właśnie taką terapię również z przyjemnością pogodzić.
2: Właśnie też rozmawiałem z panią właśnie Wiką, DJ-ką najstarszą w Polsce. Powiedziała, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne seniorom, bo to integruje, prawda?
0: Jak najbardziej, no, bawimy się od 3 dni. Występowaliśmy na scenie 1 dnia, 2 dnia było trochę inaczej. Dzisiaj znów się bawimy, także no, naprawdę jest fajnie i czekamy, żeby ten rok szybko zleciał do następnych seniorami.
1: No właśnie, z przyjemnością i z niecierpliwością będziemy oczekiwali przyszłego roku i myślimy, że ten czas senioralny i ten okres będzie jeszcze lepszy. Na pewno będą jeszcze fajniejsze pomysły i dzięki temu możemy udowodnić, że seniorzy nie tylko mają prawo siedzieć w domu, ale również edukować się, rozwijać się i być po prostu do przodu, na równi z młodzieżą, można nawet tak powiedzieć.
2: Dzisiaj jest ostatni dzień senioraliów, ale proszę powiedzieć ogólnie, jak panie oceniają tegoroczne senioralia, bo to już ósma edycja jest, prawda?
0: Tak, ja już jestem na kolejnych, chyba 7 senioraliach we Wrocławku. Wszystkie mi się podobały, ale te są wyjątkowe.
1: Tak, ja też tak mogę potwierdzić. Nie jestem długo właśnie w tej organizacji senioralnej, to znaczy może i jestem, ale biorę pierwszy raz udział w tych senioraliach i mogę powiedzieć, że naprawdę są bardzo pożyteczne i wszyscy się cieszymy z tego, że możemy brać udział i jeszcze naszą młodość i aktywność potwierdzić, że jesteśmy właśnie takie aktywne i się cieszymy z tego. I czekamy, oczekujemy do przyszłego roku z niecierpliwością.
2: Aby panie na koniec jeszcze zachęciły tych seniorów, którzy nie są jeszcze tak zdecydowani, żeby uczestniczyć w takich imprezach.
0: No cóż można powiedzieć, wyjdźcie z domów i bawcie się. Żyjcie po prostu.
1: Tak, bierzcie z nas przykład, wychodźcie wszyscy z domu, podglądajcie nas i podążajcie za nami. Tak, tego oczekujemy od was. Także powodzenia, oczy otwarte miejcie.
3: Mamy imprezę z DJ Wiką. Utwory super z naszej młodości. Wiara się bardzo bawi. Widać, że każdy zadowolony. Zadbali o nas, o wodę, o ciasteczka, także są przekąski.
2: Proszę powiedzieć, czy takie inicjatywy właśnie jak te senioralia są potrzebne w Wrocławku?
3: Bardzo są potrzebne, bo jednak my 19 plus osoby lubimy się jednak bawić. I dlatego, tak jak dzisiaj, jest pełna sala i wszyscy się bawią.
4: DJ Wika, czyli Virginia Schmidt, karierę muzyczną zaczęła w latach 80. i szybko zdobyła dużą popularność. Obecnie regularnie występuje na największych festiwalach, na przykład Pol and Rock Festival i w warszawskich klubach, łącząc muzykę disco, pop, rock i latino.
5: Ja już z seniorami pracuję 30 lat. Więc one są bardzo, bardzo piękne, powiedziałabym, dlatego że widzę duży postęp, ogromny postęp. To już nie są seniorzy, z którymi zaczynałam pracę w latach 80. To już są seniorzy, proszę pana, w wieku XXI. Wspaniale. Pięknie tańczą. Muzykę, jak pan słyszał, to nawet młodzieżową. Także nie tylko obiecany, nie tylko, prawda, jakieś hity, takie spokojne, prawda, walczyki. Raczej wszystko to, co jest modne. Prawda, złote przeboje, lata 80., 90., modne latino. Także no jest fajne, żeby na przykład czasami na takich imprezach.

0: było zimniej, to wtedy jest łatwiej, prawda? Bo wtedy można poprowadzić lambadę, można poprowadzić, prawda, na przykład makarenę i tak dalej. Bo nie wszyscy znają te wszystkie, prawda, ruchy. Ale w ogóle, proszę pana, jest bardzo duży postęp, bardzo duża serdeczność, dużo empatii. Ja uważam, że ten ruch seniorów, który się rozpoczął od tych pierwszych parad, to są parady przecież teraz, w każdym mieście. Dzisiaj mamy senioriadę, prawda? 19 mamy, czerwca mamy europejską senioriadę w Krakowie, prawda? Na której gramy już 13 rok. A w ogóle w każdym mieście są senioriady, parady seniorów. To jest dla młodzieży, to jest bardzo wychowawcze. Dlatego, że młodzież ma wizerunek seniora nie taki utarty poprzez rodzinne sprawy, dziadka czy babcie, które akurat są może starsi, schorowani. Tutaj widzą grupę seniorów, potencjał żywiołu, prawda? Że można bardzo dużo jeszcze zrobić. Bo proszę państwa, my żyjemy prawie 20 lat dłużej obecnie. A więc trudno zamykać się i powielać schemat dawnych lat. Bo to byłoby niepoważne. Senior się musi przystosować do XXI wieku. Skoro korzysta z dóbr do XXI wieku, a więc również musi myśleć jak senior XXI wieku. Szanujmy dogmaty, szanujmy nasze tradycje, ale myślimy samodzielnie. To jest istotne. I to jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. Ja widzę, że duży postęp, duża, piękna organizacja zresztą. Mają już opiekę, mają, prawda, piękne pomieszczenia, mają trenerów, mają, prawda, różnych doradców do tego i kluby z aerobikiem i, prawda, gimnastyki i tak dalej. Także uważam, że jest bardzo dobrze. Bardzo dużo.
1: A powiedzmy jeszcze o pani, bo pani jest znana jako najstarsza DJ-ka. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło, dlaczego pani zdecydowała się być DJ-em?
0: Proszę pana, to się zaczęło w sposób zupełnie naturalny, ponieważ jak przyszłam na emeryturę i zaproponowano mi pracę z seniorami, to wiadomo, że muzyka była rzeczą podstawową. Bo dlatego, że oprócz edukacji, ponieważ jestem pedagogiem, w związku z tym dla mnie jest cały czas wychowanie, muszę panu powiedzieć. Cały czas, no tak już jest. Poprzez teksty, poprzez piosenki, poprzez, prawda, znajomości, przede wszystkim przekaz tekstowy jest bardzo istotny. Żeby on był mądry, żeby on był uczący, żeby on był pełen tolerancji, otwartości, bez nienawiści, bez jakichś tam, prawda, podziałów. I to jest, proszę pana, piękne, dlatego że jak właśnie zaczęłam grać, pracować z seniorami, no to przecież trzeba było robić zabawy taneczne. A ja prowadziłam już zespół artystyczny, prowadziłam kabaret, prawda, zapoznawałam seniorów przede wszystkim z różnymi ugrupowaniami politycznymi, bo dlatego, że senior też musi wiedzieć, co to znaczy strona prawa, co lewa. Bo proszę pana, my tak ogólnie myślimy, że wszyscy są tacy mądrzy, prawda? Są mądrzy, ale ograniczone są w pewne wiedzę z pewnych zakresów, prawda? Tak jak wiedza o człowieku, tak jak wiedza o różnych, prawda, takich politycznych ugrupowaniach. I to trzeba było pokazać. Zapraszałam na przykład przedstawicieli różnych wyznań, różnych kościołów, żeby pokazać, co mamy wspólnego, a co nas różni. Żebyśmy nie mieli nienawiści do tego drugiego, ponieważ mamy dużo wspólnoty, prawda? Więc to jest poprzez to, że my nie znamy, nie wiemy, to się boimy i nastrajamy negatywnie. I to jest właśnie, i zaczęłam, proszę pana, grać, a ponieważ DJ kosztuje, to mi powiedziała, no tak, pani Liku, pani już tak dużo robi, to pani się grać nauczy. No to wie pan, wtedy były odtwarzacze, wtedy były kasety. To nie komputery, to prawda. No to używana odtwarzacz, kupili mi odtwarzacz, ja miałam w domu też odtwarzacz. I

0: Stare kasety. No, co to za problem, prawda? Kasety, prawda? Żeby się zmiksowało. Płyty, kasety. Wystąpił kabaret, piosenki, seniorzy śpiewali, poznawali osoby, żenili się, prawda, rozwozili, jak zwykle. Jak to w życiu bywa. No i tak to się zaczęło. I proszę pana, gram już 30 lat.
1: To na koniec jeszcze jakieś może pozdrowienia, jakieś życzenia specjalne dla seniorów z Włocławka.
0: No serdecznie pozdrawiam seniorów w naszym tutaj przeuroczym miasteczku, prawda, ale jednocześnie pozdrawiam serdecznie organizatorów, bo pięknie zorganizowane, miejsce przepiękne, sala wspaniała, na głośnienie, w ogóle pełna sala ludzi, poczęstunek. Proszę pana, to się aż miło patrzy, to taki, powiedziałabym, raj na ziemi. Naprawdę. Ludzie przyszli się bawić, pozostawili troski swoje za drzwiami. Wszyscy są zadowoleni. To jest piękne.
1: Trzydniowe senioralia podsumowała przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów.
2: Kończymy z przytupem, na wesoło i to jest najważniejsze, bo przez te 3 dni seniorzy naprawdę się spisali super. Obecność była, myślę, że nawet 200%, nie 100. Na wszystkich przedsięwzięciach było pełno seniorów, aktywnie uczestniczyli, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. No ja dziękuję właśnie za tą dyscyplinę, za obecność, za słowa wsparcia, a dzisiaj kończymy właśnie na wesoło ostatni, 3 dzień włocławskich seniorali. W sumie pierwszy dzień kończyliśmy po tańcówką, a dzisiaj dyskoteką, no ze światowej sławy DJ-ką Virginią Schmidt. Dziękuję Państwu bardzo, wszystkim seniorom za obecność, a seniorów będących w domu serdecznie zapraszam do oglądania telewizji Kujawy, Puls Miasta i Pulsometr. Wszystko tam obejrzycie dokładnie, co się dzieje.

0: Dziś we Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
1: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
0: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
2: W sumie mamy takie też przygotowania już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
3: Dlaczego?
2: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
3: Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
2: Przeznaczę to stypendium na pewnie na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
4: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
3: A jak przygotowania do sezonu?
4: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
5: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
3: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
5: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet we Wrocławku były. No i 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
3: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
5: No przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
6: No ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.

0: 20, co zaowocowało tym, że jest członkiem kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami. Pierwsze takie przecierki seniorowskie. Bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25 bardzo dobry, a 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje do tego, żeby no, jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską. Zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona, a jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest właśnie czuję się taki no, bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
1: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być ósmą na EOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
2: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
1: No, chcę, no też chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
3: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrza Świata seniorów Mirka Zięterskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrza Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii. I no, należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Zientarski czy Zuzanna Królikiewicz.
2: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku?
3: No, na pewno motywacja zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne. Zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią. Natomiast starsi na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę, czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
4: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne: dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. W jednym miejscu spotkali się ci, którzy szukają zawodowej szansy i ci, którzy mogą ją zaoferować. We Wrocławku odbyły się targi pracy, które przyciągnęły osoby gotowe na zmiany i nowe wyzwania.
5: Dzisiaj to jest taki wyjątkowy dzień, ponieważ w jednym miejscu, w jednym czasie mają szansę spotkać się dwie strony rynku pracy, czyli ludzie, którzy szukają pracy z tymi, którzy tych pracowników poszukują. Jest to takie magiczne miejsce według mnie, dlatego że oprócz tego, że to jest piękna sala cechu rzemiosł różnych, to też szansa na to, żeby ci, którzy mają jakieś cele zawodowe, mogli się spotkać z tymi, którzy te cele zawodowe pomogą realizować. I dzisiaj podczas tych targów pracy obecnych jest kilkadziesiąt firm, największych pracodawców z terenu naszego działania, czyli z Włocławka i z powiatu włocławskiego. Mogę śmiało powiedzieć, że tu jest kilkaset miejsc pracy potencjalnych do ofert, z którymi tutaj przyjechali nasi wystawcy. I są to firmy z różnych branż, bo mamy zarówno branżę przemysłową i to przemysł w różnym zakresie. I przetwórstwo spożywcze, i mechaniczne, i takie twarde, wytwórcze, ale także mamy branżę usługową, więc to też jest szeroki sektor, na który jest zapotrzebowanie na naszym terenie. Zatem niemalże każdy, kto poszukuje pracy, ma szansę dzisiaj znaleźć coś dla siebie. Oprócz tego mamy też agencje pracy, które z kolei obsługują swoich klientów, więc jakby wychodzimy jeszcze jeszcze szerzej, nawet nie tylko na naszym terenie, tylko też szerzej poza nasz teren, jeżeli ktoś byłby otwarty na mobilność. Także dla naszych klientów, ale nie tylko tych, którzy są zarejestrowani, bo zapraszam tutaj wszystkich mieszkańców naszego

0: terenu i tych, którzy szukają pracy, i tych, którzy być może tej pracy jeszcze nie podjęli nigdy, ale też tych, którzy chcą zmienić swoje ścieżki zawodowe, pracują dzisiaj, ale trochę w tej pracy jest im niewygodnie. To jest taki znakomity czas, żeby pozyskać informacje, dowiedzieć się czegoś o naszym rynku tutaj lokalnym, ale też być może poszukać inspiracji.
1: Każdy mógł się zatrzymać przy stoiskach, porozmawiać z przedstawicielami firm i sprawdzić, czy dana branża to rzeczywiście ich miejsce.
2: Fika Polska SGF prezentuje dzisiaj w trakcie targów organizowanych przez lokalne organizacje oferty pracy takie jak Akademia Techniczna, czyli to jest oferta dla osób, które rozpoczynają swoją karierę w dziedzinie technicznej. Nauczymy wszystkiego. Pod kątem naszych trenerów wewnętrznych nauczymy osoby pracy, czy jako operator CNC, czy też mechanik, mechatronik, bądź ustawiacz. Świetna oferta dla osób, które kończą szkołę średnią, zastanawiają się, co mogą zrobić ze swoim czasem. Nauczymy wszystkiego pod okiem trenerów i dzięki temu osoby będą mogły pracować w naszej firmie i rozwijać swoje kompetencje. Oprócz tego mamy ofertę do naszego programu stażowego Ciśnienie na karierę. Jest to oferta skierowana dla studentów ostatnich lat studiów inżynierskich. Tutaj w ramach dwumiesięcznych staży oferujemy rozwój, oferujemy nie tylko pracę i możliwość przekucia umiejętności takich teoretycznych, przekucia ich w praktykę, ale oprócz tego oferujemy szeroki zakres szkoleń miękkich, więc świetna oferta dla młodych, otwartych osób i studentów, którzy chcą zrobić coś więcej w wakacjach.
3: Czy dzisiaj podczas tych targów jest duże zainteresowanie?
2: Tak, mamy wiele osób, które przychodzą do naszego stoiska, rozmawiają z nami, zostawiają też swoje CV, co nas bardzo cieszy, więc jak tylko wrócimy do biura, to będziemy kontaktować się z osobami, z kandydatami, umawiać na spotkanie.
4: W dniu dzisiejszym prezentuję ofertę, zachęcam kandydatów do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam mamy wszystkie aktualne oferty pracy. Najczęściej kandydaci pytają o stanowiska operatorskie, o stanowiska logistyczne, ale tak jak mówiłam, pełną ofertę mamy na naszej stronie internetowej.
3: Czy jest duże zainteresowanie?
4: Zainteresowanie jest bardzo duże, także myślę, że będzie to owocne spotkanie.
5: Zajmujemy się branżą automotive, produkujemy części samochodowe, a tak naprawdę systemy przepływowe i rekrutujemy głównie montażystów, operatorów, czyli ludzi, którzy u nas wspierają naszą produkcję. Nasza firma jest nietypowa, dlatego że zatrudniamy osoby, które nie posiadają doświadczenia, również takie, które są bezpośrednio po szkole. Uczymy wszystkiego od podstaw. Jestem trenerem, więc właśnie tym się zajmuję na początku drogi każdego nowego pracownika.
3: Dzisiaj spotykamy się na targach. Czy jest duże zainteresowanie?
5: Bardzo duże zainteresowanie. Teraz łapiemy chwilkę oddechu, bo naprawdę bardzo dużo osób chciałoby do nas dołączyć.
3: A jakie korzyści pracownik będzie miał z tej pracy? Co może wynieść?
5: Na pewno zdobycie nowego doświadczenia, dlatego że ciężko to, co produkujemy u siebie, porównać do jakichś innych systemów właśnie produkcyjnych w innych firmach w naszym obszarze. Więc zdobycie nowych doświadczeń, na pewno nowych znajomości i na pewno stabilnego zatrudnienia, dlatego że u nas nauczenie pracowników jest systemem, takim procesem dość czasochłonnym i zależy nam na tym, żeby jak najdłużej pracownicy z nami zostali.
1: Targi pracy we Wrocławku pokazały, że zawodowa przyszłość często zaczyna się od jednego spotkania i krótkiej rozmowy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki.

skórki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie. Także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać. To jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

0: prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery.

0: Także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe, i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiech i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka. I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
4: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do Browaru B, ponieważ no strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora, więc jeszcze na koniec otrzymałam piękny, piękny bukiet, podarunek w postaci bukietu i dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej.

0: proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu. Nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowałem je. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźń, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
2: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja. Spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Senioraliów w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie. Nie powiem, że burzliwe, ale miał życie takie urozmaicone.

stracone. Bardzo dużo pracy, dużo miłości. Rodzinne życie jest tutaj pokazane. Także no, fajne spotkanie. Dzisiaj warto było przyjść, żeby się spotkać po prostu z nimi. A ponadto Iwonka, jako osoba, która bardzo dużo ćwiczy, pokazała nam fajne ćwiczenia dla seniorów. Zresztą po niej widać figurka, której każdy może pozazdrościć, ale dzięki temu, że ona codziennie ćwiczy. Jednak 18 lat różnicy między Gerardem a Iwonką to różnica dosyć znacząca, ale ja ich podziwiam, bo są bardzo aktywni i na Facebooku, tam chyba jeszcze na jakiejś innej stronie społecznościowej i ciekawie przekazują wszystkie relacje ze swojego życia. I to też jest fajne, że w pewnym wieku coś jeszcze można zrobić, można się spotkać, można przekazać ludziom ważne rzeczy, ważne informacje. Także bardzo fajne spotkanie dzisiaj było. Czekamy na kolejne.

0: Dzisiaj jest ze mną gość, pan Jacek Łapiński.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z uśmiechem.
0: Proszę opowiedzieć o pana publikacji, ponieważ jest bardzo wyjątkowa.
1: To znaczy tak, napisałem taką książkę Z uśmiechem ci do twarzy, dobry humor to lepsze życie, bo właśnie taka jest prawda i zawsze to podkreślam, że uśmiech mnoży nasze możliwości w życiu. Wiadomo, że bywa różnie, ale jednak od narzekania nic nie stanie się lepsze, więc warto te życie znosić taką pogodą ducha.
0: No właśnie, czy to jest podparte psychologią?
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą na przykład badania naukowe wskazują, że człowiek, który przebywa w towarzystwie innych ludzi, uśmiecha się 30 razy częściej niż gdy jest sam, co pokazuje, że my jako ludzie jednak też do szczęścia potrzebujemy innych ludzi, że nasze życie opiera się na ludziach, z którymi je spędzamy i po prostu razem jest właśnie raźniej.
0: A jak to wygląda? Czy złe myśli możemy wyprzeć dobrymi, pozytywnymi emocjami?
1: To znaczy tak, z jednej strony pogoda ducha to też polega na takiej przyjazności. Tu nie chodzi też o to, żebyśmy się oszukiwali, że wszystko ma być super, żeby tłumić emocje, żeby udawać tak zwany keep smiling, ale chodzi mi o to, że tak jak po burzy wychodzi słońce, tak i w naszym życiu bywa różnie, ale jeżeli robimy swoje, podejmujemy inicjatywę, to właśnie w naszym życiu jest chociaż trochę lepiej, ale z drugiej strony, jeżeli ciągle narzekamy, mamy te negatywne myśli, to też w sobie tworzymy takiego wewnętrznego potwora i przez to zatruwamy samego siebie. I tak jak na przykład oczyszczalnia oczyszcza tą zatrutą, zanieczyszczoną wodę, tak i my możemy, że tak powiem, za pomocą pozytywnych myśli oddziaływać na siebie, bo mamy teraz maj, co z tego, że jest piękny dzień, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zauważyć poprzez negatywne myśli, więc lepiej myśleć pozytywnie, z uśmiechem, jak najbardziej po prostu.
0: A czy dobrego humoru możemy się nauczyć?
1: Tak, oczywiście. I również badania naukowe wskazują, że także optymizmu można się nauczyć, więc ten dobry humor sprawia, że to nasze życie stanie się lepsze, bo to nastawienie ma znaczenie. I to Goethe powiedział taką piękną myśl, że nie pozwól, żeby każdy kolejny dzień upłynął ci bez dostrzeżenia tego, co dobre i bez dostrzeżenia tego, co piękne. Więc każdego dnia spotyka nas coś pięknego i coś dobrego, tylko trzeba to zauważyć.
0: A jak to wyglądało u pana? Czy pan był kiedyś pesymistą?
1: Nie, raczej nie, więc, ale mimo wszystko stałem się jeszcze większym optymistą, bo warto doceniać piękno życia, więc to od nas zależy.

0: Zależy, jak je czujemy, bo w gruncie rzeczy też to nasze życie w dużej mierze odczuwamy w sobie. Dlatego zawsze to podkreślam, co już wspominałem, że to nastawienie ma znaczenie.
1: Czyli pan już miał takie nastawienie od urodzenia, że można tak powiedzieć?
0: Tak, ale teraz mam bardziej, więc można to też pozytywnie jak najbardziej kształtować. Więc przebywanie z życzliwymi ludźmi napędza nas pozytywnie. Czytanie książek, rozwijanie pasji, chodzenie na spacery, to wszystko takie, czy nawet dobrze się wyspać, prawda? Bo też ten nasz organizm człowieka działa trochę jak akumulator. Po kilkunastu godzinach rozładowuje się i wymaga tego doładowania. Ale właśnie to są takie rzeczy, które przekładają się na ten nasz codzienny nastrój i warto po prostu to robić.
1: A ile pan pracował nad tą książką? Skąd pan czerpał inspirację?
0: To znaczy właśnie pracowałem nad tą książką w czasie zarazy i postanowiłem wtedy, że zamiast zarażać ludzi grypą na przykład, to postanowię, że będę zarażał ludzi uśmiechem i optymizmem. Chociaż mogę też powiedzieć to, że odkąd się morsuję, bo zażywam również takich zimowych kąpieli kilkanaście lat, to od tamtej pory zimą nie choruję. I nawet nagrałem sobie taki krótki filmik, gdzie stoję w przeręblu i czytam książkę, żeby pokazać, że każde miejsce jest dobre do czytania książek. A nad tą książką właśnie pracowałem kilkanaście miesięcy, ale inspiruje nas życie, inne książki, rozmowy z ludźmi, własne przemyślenia, więc wszystko może być taką pozytywną inspiracją.
1: A jaki jest odbiór książki?
0: No to trzeba czytelników o to zapytać, ale ja mam to poczucie, że jak najbardziej pozytywne, więc jak ludzie są zadowoleni, wychodzą naładowani taką pozytywną energią, to Jacek jest zadowolony, więc to równanie jest po prostu proste, bo można powiedzieć, że najważniejszym tym działaniem matematycznym jest dzielenie się, ale przede wszystkim dzielenie się radością, bo jeżeli dzielimy się uśmiechem, to samoczynnie go się w naszym otoczeniu jak najbardziej, to ono się po prostu mnoży, ta radość.
1: Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami?
0: Postaram się poprowadzić je bardzo spontanicznie. Zapytam mieszkańców o ich życzenia i później w trakcie spotkania postaram się w żartobliwy sposób odnieść do tych wszystkich życzeń, żeby pokazać, że można je w jakiś sposób mimo wszystko spełniać.
1: Jaką radę by dał pan dla naszych widzów, żeby właśnie przechodzili przez to życie pozytywnie?
0: To ja bym powiedział jako autor, że warto czytać książki, ale przede wszystkim też warto czytać sobie z oczu, czyli cieszyć się tą swoją obecnością, wybierać takie życzliwe kontakty z ludźmi, świadomie je pielęgnować, rozwijać pasję, czytać książki, ale przede wszystkim czytać sobie z oczu.
2: Witam państwa serdecznie z uśmiechem. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się dzisiaj z państwem spotkać, ale jak nazywa się drzewo, które podaje swoją własną lokalizację? Ktoś wie? Drzewo, które podaje swoją własną lokalizację. Tuja! Więc bardzo cieszy mnie państwa obecność na dzisiejszym spotkaniu, że właśnie państwo mogą tutaj powiedzieć sobie dzisiaj, że tak, tutaj jestem, tak. I właśnie warto włączyć taką mentalną lokalizację, żeby jednak uczestniczyć w różnych inicjatywach podejmowanych przez różne organizacje, prawda? Żeby móc sobie powiedzieć właśnie tu ja. Ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam też do państwa, później poproszę państwa o życzenia, tak na marginesie, ale zanim poprowadzę te dzisiejsze spotkanie, to mam do państwa takie jedno ważne pytanie. A proszę powiedzieć, w jakim wieku państwo są? Tak. Tak. Ale zobaczcie, jakie ożywienie się nagle zrobiło, tak. A tutaj akurat niektóre osoby wiedziały, o co mi chodzi. Tak, jesteśmy wszyscy tak naprawdę w tym samym wieku, bo w 21. Przecież nie pytałem, ile państwo mają lat.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. Cześć.
1: Witam Ciebie, witam wszystkich. Cześć.
0: Ostatni raz w tym studiu spotkaliśmy się około rok temu.
1: Rok temu.
0: I wtedy nazwałem Ciebie producentem muzycznym i pewnie to jest dalej aktualne, ale nazwałem Ciebie też raperem. Czy to jest dalej aktualne?
1: Powiedziałbym, że wtedy faktycznie robiłem ten rap, to prawda. Cały czas w sumie gdzieś tam robię, jakieś tam bity i tak dalej, ale teraz chciałbym iść trochę w inną stronę, zobaczyć, gdzie mnie poniesie.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Wypuszczasz swój nowy numer już za chwilę, w zupełnie innym klimacie. Dlaczego?
1: Po pierwsze powiem, że to jest klimat disco polo dla wszystkich tutaj słuchaczy, oglądających. Disco polo, bo... Nie wiem, jakoś zawsze ogólnie lubiłem ten gatunek muzyczny w jakichś tam, wiesz, imprezach, osiemnastkach, weselach, to jest wszędzie to leci. I bardzo dużo w ogóle osób mi mówi, że disco polo jest tak ogólnie hejtowane, można powiedzieć,
0: przez ludzi. No tak, niby nikt nie słucha, ale każdy zna, prawda?
1: Tak, tak. I właśnie ostatnio, szczerze ci powiem, że mało się z tym spotkałem, że faktycznie ludzie tak jakby gadają na te disco polo złe rzeczy, bo no, każdy się do tego bawi. No i też chcę spróbować swoich sił, tak jakby w nowym gatunku.
0: Mhm. To powiedz coś więcej o tym. Jak on będzie się nazywał, co będzie zawierał?
1: Jak utwór to nazywa się Niebezpieczna. Jest to o mojej pięknej dziewczynie. Alicja, pozdrawiam Cię. I co? Na refren w ogóle wpadłem tak kompletnie losowo, idąc sobie wzorcownią. Nagle sobie zacząłem coś tam podśpiewywać, nucić. Jakoś wyszedł mi ten refren. I w ogóle pierwszy raz w życiu zrobiłem piosenkę na podstawie, w sensie mając refren, a nie sam beat. Mhm. Czyli pod refren robiłem całą produkcję. No co, no refren

0: Jest, w sensie, refren, piosenka cała jest o dziewczynie, o miłości, o tym, że dam jej wszystko. No i o tym, że jest niebezpieczne, bo przyspiesza bicie mojego serca.
1: Okej. Okay. To będzie disco polo w takim nowoczesnym już stylu, czy z tych starszych?
0: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jest tam trochę takich dźwięków, trochę takich, wydaje się, starszych, ale jeśli chodzi o perkusję na przykład, to jest taka trochę szybsza, taka house'owa, EDM-owa, więc trochę takie połączenie, no ale teraz w disco polo jest coś takiego, że faktycznie to się miesza z taką muzyką klubową też nawet trochę, nie? A odnośnie tekstu na przykład, no to chciałem po prostu, żeby był jak najprostszy, a to też jest czasami ciężkie do osiągnięcia. Mhm.
1: A to był taki spontan, czy to w tobie już się działo, że chcesz zrobić disco polo?
0: Wiesz co, mój ziomeczek bardzo często mi mówił, że powinienem iść po prostu w disco polo się nie zastanawiać, bo w rapie ciężko jest cokolwiek, a disco polo jest bardziej przystępne dla każdego. I miałem to z tyłu głowy i w końcu jakoś to samo do mnie przyszło.
1: Nawet. Ale pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłeś sobie, dobra, robię to disco polo?
0: Wiesz co, tą piosenkę, tak jakby jak wpadłem na ten refren, to mówię, kurde, może coś z tym zrobię dalej. No i ja ogólnie dużo piosenek robię tak po prostu. Wiele producentów, artystów ma tak, że to, co widzicie, co jest wypuszczane, to jest tak naprawdę 1% tego, co oni robią za kulisami, nie, w studio. I te najlepsze piosenki wychodzą. Tak po prostu stwierdziłem, że fajnie w sumie brzmi, pokazałem znajomym, też się im podobało. Disco polo jeszcze nie wypuszczałem, ale lubię nowości, lubię nowe rzeczy sprawdzać, więc stwierdziłem, że robię to.
1: No właśnie o to też chciałem zapytać, bo zmiana takiego gatunku z rapu do disco polo zawsze były jakieś tam kontrowersje.
0: Tak. Hip-hopolo.
1: Na przykład. Spotkałeś się już z opinią swoich na przykład znajomych. Mhm. Jakie one są?
0: Ogólnie w większości pozytywne. Wiadomo, niektórzy mówią, że kurde, szkoda, bo na przykład nie miałem jakąś tam fajną nawijkę, fajne flow i tak dalej. Ale ja szczerze, tak jak wydaje mi się, że wcześniej tak też mówiłem, jak tutaj byłem u ciebie, że nie chcę się zamykać na jeden gatunek. Ja po prostu robię to, co akurat czuję w tym momencie. No jak to jest fajne, no to wypuszczam. Nie ma co się zamykać.
1: Mm-hmm. A to jest partem. Taki jednorazowy eksperyment, czy to jest coś, co myślisz, że może być z tobą na dłużej?
0: Wiesz co, zobaczymy, bo jak na razie całkiem przyjemnie robi mi się te produkcje disco polowe, bo są po prostu pozytywne, fajne, skoczne i to mi się na ten moment podoba. Możliwe, że zostanę, ale jeszcze zobaczymy, jak ludzie odbiorą ten kawałek, który właśnie będzie wychodził.
1: Ciężko było zmienić klimat z rapu na disco polo?
0: Nie, kompletnie. Ja słucham wszystkiego, całe dnie dosłownie sobie podśpiewuję różne piosenki, usłyszę coś jednym uchem i nagle to nucę przez, nie wiem, kolejne 2 godziny. Więc nie było to problematyczne w ogóle.
1: Jesteś producentem muzycznym. Jak tworzyć właśnie takie kawałki?
0: Kurde, ogólnie jak tworzyć, to jest naprawdę nieskończona ilość pomysłów. No przede wszystkim trzeba mieć jakiś tam komputer i program do robienia tego. No i nauczyć się podstaw. Podstawy zawsze są najtrudniejsze, bo trzeba jednak ogarniać ten program. Ale co, jak dokładnie, jak to wygląda, to bardzo chętnie ci to pokażę. Jak przejedziemy się do nas do studia, to pokażę ci, jak to wygląda od kuchni.
1: Ale jest ci ciężko zrobić taką muzę?
0: Zależy, bo niektórzy mają jakiś tam, powiedzmy, talent i tak jakby od razu czują tą muzykę, potrafią ją sobie, na przykład słuchając muzyki, bardzo dużo osób nie rozkłada ich tak jakby na czynniki pierwsze, tylko słyszy tak jakby całość. To jest bardzo częste, no ale jeżeli jest się w miarę takim otwartym na to, to da się to jakoś to sobie posegregować. Ogólnie to jest prostsze niż ci się wydaje. Mogę ci pokazać to w studio, co ja.
1: Chęcił. A powiedz mi, czym różni się właśnie tworzenie na przykład rapu od takiego disco polo? No bo mówią, że no disco polo no to jednak muzyka łatwa, lekka, przyjemna, bardzo prosto się ją robi. Czy to jest też prawda?
0: Zależy, jak do tego podchodzić. No to będzie moje takie pierwsze disco polo, więc też nie mam aż takiego porównania, ale na przykład w rapie no to głównie perkusja robi tam robotę, nie? I, no i do tego ta nawijka jeszcze zależy, bo może być właśnie nawijka taka zwykła, może być melodyczna. To akurat są dwie różne rzeczy trochę. A w disco polo wydaje mi się, że proste jest, jeżeli faktycznie czujesz trochę tą muzykę, bo tam jednak grają te akordy, takie skoczne, które nadają rytm tej piosence. Ogólnie jeśli chodzi o produkcję, to produkcja

0: wszystkich gatunków jest mniej więcej taka sama. No ale podejście troszeczkę trzeba zmienić, tak jakby trzeba mieć ucho do tego, jakie dźwięki dobierać i co ze sobą gra.
1: No a jeżeli chodzi o tekst?
0: Tekstowo wydaje mi się, że jest prostsze, bo jednak rap kojarzymy z tego, że są tam jakieś takie przekminy, wiesz, jakieś takie drugie dna, a disco polo ma być właśnie łatwe, przystępne, prosty tekst taki
1: do
0: zapamiętania.
1: Żebyśmy się bawili wszędzie.
0: Tak, przez każdego człowieka. No i tak naprawdę refren. Refren robi największą robotę, bo musi być na tyle prosty, żeby powiedzmy, wyobrażasz sobie, że jesteś na 18 i widzisz, jak ludzie tańczą do twojej piosenki i co wtedy śpiewają? Czy ten tekst jest wystarczająco prosty i chwytliwy, żeby ludzie to śpiewali? To akurat często trzeba się trochę pozastanawiać, pogłówkować.
1: No to w takim razie powiedz, kiedy jest ta premiera, gdzie będziemy mogli ją odsłuchać?
0: Premiera jest już 14 maja na wszystkich platformach, będzie na Spotify'u, iTunes, Apple Music. No i oczywiście klip będzie na YouTubie też dostępny.
1: Czyli jeżeli się przyjmie, no to możemy mieć taką nadzieję, że tych piosenek Disco Polo od Ciebie wyjdzie trochę więcej.
0: Mam taką nadzieję.
1: A powiedz, jakie masz plany właśnie na przyszłość, na ten rok powiedzmy do przodu?
0: Szczerze, chciałbym właśnie wejść w ten gatunek Disco Polo, zobaczyć jak to się przyjmie, jak ludzie na to zareagują. Bo jak tak sobie patrzyłem po prostu po swoich wcześniejszych wydaniach, premierach, no to nie ma jakiejś takiej za dużej trakcji, no bo tego jest dużo. Jest dużo i to są takie, no trzeba mieć jednak ten swoją taką jakby bazę słuchaczy, a właśnie to Disco Polo jest o tyle prostsze, a zarazem trudniejsze też, że każdy może tak naprawdę tego posłuchać i to może polecieć tak naprawdę wszędzie, nie?
1: Ale jest ktoś, z kim się inspirujesz w tej branży?
0: Kurde, ogólnie dużo zespołów. Miły Pan jest świetny, mój serdeczny przyjaciel Roni Ferrari też jest fenomenalny. Jest, nie wiem, zespół MIG też robi bardzo fajne piosenki. Boys, no ogólnie wszyscy ci topowi naprawdę mają świetne produkcje i dobrze się tego słucha. Przyjemne dla ucha.
1: Koncerty? Jak z koncertami będą? Są?
0: Na razie nie przewiduję, ale jeżeli ktoś się odezwie, to jak najbardziej jestem chętny. Aczkolwiek teraz, jako że jestem też właśnie DJ-em i hypemanem Roniego Ferrari, no to ten kalendarz jest całkiem mocno zapchany. Ale jak coś się znajdzie, to jak najbardziej.
1: Taka, chyba taka muzyka disco polo to się prosi, żeby wyjść sobie na scenę, nie? I pośpiewać z tą publicznością.
0: Oczywiście, jeszcze jak publiczność zna, to jest w ogóle fenomenalne. Nawet lepsze niż rap, szczerze.
1: To w takim razie dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dzięki wielkie, dziękuję również.
1: Moim i Państwa gościem był dzisiaj Damian Piwoński, Kabano. A my zapraszamy na premierę.
0: Do usłyszenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to, co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu. Więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący, i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek, w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem, i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych, czy bardzo dobrych wyników sportowych, zakończyć sezon poza fazą playoff, a po drodze nie awansować do Pucharu Polski, nie awansować do drugiej rundy europejskich pucharów. Więc to jest pierwsza rzecz, słowo raz jeszcze należące się kibicom, przepraszam. Po drugie, chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny od razu tutaj, teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz rady nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło, i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie. Trzecia rzecz. Jakie by to rozstrzygnięcie względem mojej osoby nie było, to coś optymistycznego. Nie ma nikogo ważniejszego i większego niż ten klub. Zapamiętajmy to raz na zawsze. Ja to powtarzałem kilku zawodnikom, a niekiedy również trenerom musiałem to uzmysłowić. Nie ma większego prezesa, nie ma większego trenera i nie ma większego zawodnika niż ten klub. Ten klub funkcjonuje, istnieje od 35 lat, od 34 czy 30 kilka sezonów, 34 sezony gra w Ekstraklasie. Ma tak długą tradycję, przechodził chwile lepsze, przechodził chwile gorsze. To jest normalne życie każdego klubu europejskiego. Możemy to w każdej chwili udowodnić, w każdej chwili sprawdzić. Żaden europejski klub nie był zawsze tylko na szczycie albo zawsze tylko nie okupował ostatniego miejsca. Mamy swoje DNA, mamy swój charakter i ten klub przetrwa. Czy to będzie go prowadził prezes Łukasz Pszczółkowski, czy będzie go prowadził jakikolwiek inny prezes. Myślę, że praca, którą ja wykonałem przez 4 lata, oddłużenie klubu, stworzenie takich solidnych podwalin organizacyjnych, zaprocentuje w przyszłości. Ja Państwu gwarantuję, że z kimkolwiek na czele, to ten klub dalej będzie walczył o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki. I jeśli zdarzy się słabszy sezon, to właśnie wszyscy.

0: wszyscy będziemy rozczarowani tym, że zdarzyło się jakieś niepowodzenie, ale generalnie zawsze celem tego klubu, przynajmniej w najbliższych latach, bo tak mocno został zbudowany, będzie dalej walka o najwyższe laury w polskiej lidze koszykówki. Myślę, że dzisiaj jest w nas dużo rozgoryczenia i dzisiaj jest w nas dużo bólu. We mnie najwięcej. To wszystkie te głosy, które mówią, że moim celem zawsze było tylko finanse klubu. Uwierzcie mi, włóżcie między bajki. Otwieram oczy, myślę o klubie, zamykam oczy, wieczorem myślę o klubie. Niestety taka to jest praca, albo na szczęście taka to jest praca, takie to jest nasze błogosławieństwo, ale i krzyż, że żyjemy tym bardzo. Kochamy ten klub, wszyscy prezesi poprzedni. Myślę, że pracownicy, którzy tutaj pracują, to są osoby utożsamiające się z tym klubem. To nie jest tak, że tu przyjdzie ktoś w tej chwili z zewnątrz i całkowicie odmieni DNA tego klubu, bo DNA tego klubu tworzą osoby, które tworzą ten klub od lat. I to są fachowcy, to są najlepsi fachowcy w Polsce, za co chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, moim współpracownikom i wszystkim osobom, z którymi miałem okazję przez 4 lata pracować. Być może będę miał okazję nadal, a może jest to ostatnia okazja, żeby tu jeszcze raz podkreślić ich ogromną rolę w budowie tego silnego klubu polskiego. To, że tutaj jesteśmy w tak licznym gronie, to, że rozmawiamy o tym, że 9. miejsce to jest ogromne rozczarowanie, świadczy o tym, że to jest potężny, mocny klub, który będzie dalej liczył się w Polsce i w Europie. Dziękuję, jeśli chodzi o takie słowo wstępu, to tyle ode mnie i oczekuję pytań.
1: Przejdziemy do pytań, przeznaczyliśmy około godziny, także jest Państwa tutaj dużo. Zaczniemy oczywiście od tych pytań z sali, tak żeby tutaj każdy zdążył zapytać o to, co chce. Myślę, że tych wątków pewnie będzie sporo, wątpliwości jest dużo. Zapraszam.
2: Dobra, Maja Szulski, Wodowolca. Przede wszystkim chciałem podziękować profesorowi za te wszystkie lata. Sukces w szkole, czyli mistrzostwo FIBA, no to żaden inny prezes nie dokonał, więc no to za to należy się jak najbardziej szacunek i podziękowanie. Tak na wstępie. A co do pytania, to chciałem zapytać, czy prezes nie żałuje. A trener, co chwilę mówię, trener mi.
0: Nie szkodzi. Przyzwyczaiłem się do tego.
2: Prezes nie żałuje deklaracji w mediach klubowych budżetu na 14 milionów złotych. Czy to nie doprowadziło do jakiejś większej presji? I właśnie o tą presję chciałem dalej zapytać, czy nie było tak, że za bardzo prezes uległ presji po zadzwonieniu trenera Korzana? A skoro był taki budżet duży, no to może było lepiej go przeznaczyć na budowę składu trenerowi Korzanowi albo na zmiany.
0: Dobrze, to tak. Pierwsza część pytania odnośnie, czy nie żałuję tych informacji o 14 milionach. Raz jeszcze, to ja już wyjaśniałem to kilkukrotnie, odsyłam do wywiadów, których udzielałem. Nie żałuję tej informacji. Oczywiście ona mnie wiele nauczyła. Mogę żałować tego, że spotkała się z takim odbiorem. Gdybyśmy mieli wynik inny, to pewnie odbiór tej informacji byłby zupełnie inny. Natomiast nasz wynik sportowy sprawił, że przekaz został wygenerowany taki, nazwijmy, negatywny na podstawie kontrastu pomiędzy tymi 14 milionami a wynikiem naszym sportowym. A nie żałuję jej dlatego, że po pierwsze od lat nasze wyniki finansowe jako spółki są publikowane w KRS, więc to nie jest żadną tajemnicą. To, że ja to powiedziałem w wywiadzie, informację, która wcześniej funkcjonowała, gdyby tylko ktokolwiek chciał sprawdzić, a były osoby, które wcześniej to sprawdzały, to była to informacja publiczna. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że chciałem też w pewien sposób zachęcić pozostałe organizacje do tego, żeby zacząć dyskusję o tym i mówić i chwalić się tym, bo to nie jest wstyd zgromadzić duży budżet. Ja uważam, że to jest zasługa moja i moich współpracowników, że udało nam się zgromadzić tak duży budżet. Drodzy Państwo, nikt do nikogo nie przychodzi z milionami złotych w sporcie i nie mówi: weźcie, a co nam dacie w reklamie, albo co będzie, to będzie i tak dalej. Tylko na każdą złotówkę trzeba bardzo mocno zapracować. W trakcie mojej pracy tutaj w klubie, na moim stanowisku, pozyskałem 37 nowych sponsorów. 37 nowych sponsorów. Corocznie odnawiałem umowę ze sponsorem strategicznym i sponsorem

0: tytularnym w tej chwili myślę o Anwilu i Orlenie. Po podziale tych, nazwijmy, obowiązków czy świadczeń ze strony tych dwóch wspaniałych sponsorów. Ale to nie są łatwe rozmowy i to nie są łatwe sprawy. To są długie negocjacje. To są spółki Skarbu Państwa, które też muszą spełniać najwyższe standardy. A w dobie rekomendacji wydanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, które wymaga również, żeby te spółki Skarbu Państwa współpracowały tylko i wyłącznie z podmiotami, które są transparentne, oddłużone, nie wydatkują tych środków na jakieś zobowiązania zaległe, to była podstawa. Więc po pierwsze oddłużenie, po drugie budowa dużego budżetu, znaczącego budżetu, to jest zasługa, a nie powód do tego, żeby wstydzić się albo żałować. Odnosząc się do tej drugiej części pytania, czyli do tego, czy nie należało przeznaczyć tego budżetu w większej mierze na zespół dla trenera Korzana, tak?
1: Albo na początku, albo do dnia.
0: To informuję pana. Chciałem wyposażyć nas tutaj w ekran i przygotowałem taki raport też dla Rady Nadzorczej z mojej działalności, sprawozdanie z działalności zarządu za te lata, w których mam przyjemność to robić i zaszczyt, ale prawnicy wypowiedzieli się, że są to informacje niejawne i nie mam prawa ich niestety państwu tutaj dzisiaj przekazać. W związku z czym proszę mi tylko zaufać. Myślę, że fakty to potwierdzą. Zresztą jak sięgniecie za jakiś czas do kolejnych sprawozdań finansowych klubu, to będzie to bardziej oczywiste. W ciągu tych trzech lat, trzech i czwartego budżetu tegorocznego, który miałem przyjemność ja zbudować, podwoiłem kwotę na zespół w stosunku do sezonu sprzed mojej kadencji, do sezonu 2021-2022. Uważam, że to jest dużo. W ciągu trzech czy czterech lat podwojenie kwoty na zespół, wszystkie, można powiedzieć, że środki takie, które dodatkowo udawało nam się pozyskać, wszystkie lokowaliśmy w zespole, co też jest najlepszym dowodem na to, że najwyższym moim celem zawsze był wynik sportowy. Na przestrzeni tych lat oczywiście to było stopniowe zwiększanie budżetu klubu i zwiększanie budżetu sportowego. Nie zdarzyło się to w jednej chwili, no ale to też musi iść w parze właśnie z wpływami i z zagwarantowanymi umowami ze sponsorami. Całość budżetu klubu na przestrzeni mojej kadencji zwiększyła się o 41%. To też myślę jest znacząca różnica i tak jak powiedziałem, z tych 41% globalnie całego budżetu klubu właściwie wszystko przeznaczaliśmy, jeśli chodzi o te dodatkowe środki na sport, co uczyniło podwojenie budżetu w stosunku do sezonu 2021-2022, choć oczywiście ma pan redaktor prawo mi powiedzieć, no tak, ale nie przyniosło to efektu sportowego, rzeczywiście tak.
1: Czyli rozumiem, na początku sezonu prezes nie zdał pewnego budżetu, nie był w stanie przeznaczyć pieniędzy na budowę sportu.
0: A dlaczego pan uważa, że na początku sezonu jakoś... Nie. Od samego początku sezonu budżet na zespół był bardzo wysoki. Jeden z najwyższych budżetów na zespół w tej lidze. Mate Vucic. Przez dwa lata najlepszy zbierający polskiej ligi, zawodnik podstawowy, center mistrza Polski. AJ Slaughter, wiemy, znamy historię tego zawodnika. Elvar, gwiazda reprezentacji Islandii, świetny zawodnik, który ze świetnej strony pokazał się na Eurobaskecie w Polsce. Michał Michalak, reprezentant Polski. I cała plejada dalszych zawodników. To są dobrzy zawodnicy, również dobrze opłacani. Także nie zgodzę się z tezą, że gdzieś oszczędzaliśmy na drużynie i jakieś środki tutaj, nie wiem, mroziliśmy albo później dokładaliśmy. Dokładaliśmy oczywiście w momencie, kiedy uznaliśmy, że jest potrzeba transferów, to jeszcze dodatkowo tą drużynę wzmacnialiśmy budżetem na te dodatkowe transfery.
1: Patrząc po tych zmianach, teraz sądzisz, że ten budżet... Biorąc prawdę, był nawet większy, się okazało.
0: Jeszcze raz proszę.
1: No, patrząc na te zmiany, chodzi o trenera Gisburga, bo jak patrząc na zmiany, jak trener Gisburg, nowy kontrakt, trzech zawodników kolejnych, no to jednak ten budżet długo się zwiększył. No może...
0: On się zwiększył w trakcie sezonu, ale no zwiększył się proporcjonalnie do tego, co mogliśmy też, na co mogliśmy sobie pozwolić w trakcie sezonu.

Wszyscy wiemy, że budżet planujemy w maju, kiedy jeszcze w większości umów sponsorskich nie mamy podpisanych. Możemy sobie zaplanować część umów, które wiemy tradycyjnie, że zostaną odnowione. Mamy już jakieś listy intencyjne, negocjacje rozpoczęte, zapewnienia ze sponsorami itd., itd. I oczywiście, że budżetujemy w maju, czerwcu czy na przełomie maja, czerwca budżet optymistyczny, ale ostrożny. Coś tam można w trakcie sezonu, jeśli dobrze pracujemy, a dobrze pracowaliśmy nad pozyskiwaniem dodatkowych funduszy, dołożyć do tego zespołu. Ale no, pańskie pytanie to sugeruje, że trener Kożan był opcją oszczędnościową, a trener Ginzburg to jest opcja tak luxury, tak? To tak nie działa. Najłatwiej byłoby mi się odnieść rzeczywiście bezpośrednio do sugestii pana redaktora, czyli braku dodatkowego wsparcia pionu sportowego. I nie przystoi mi i nie mogę odmówić racji temu stwierdzeniu. Natomiast chciałbym odrobinę wrócić do genezy tamtego sezonu. Ja myślę, że wszystko co złe dla tego sezonu rozpoczęło się w maju ubiegłego roku wraz z ofertą Trabzon Sporu dla trenera Selczuka Ernaka. Plan był zupełnie inny. Trener miał kontrakt, który wchodził w życie po wejściu do czwórki, a jak wiemy, weszliśmy do czwórki, więc mieliśmy prawo oczekiwać tego, że dalej z tym trenerem będziemy budować. Tym bardziej, że byliśmy zadowoleni z pracy tego trenera. To, że w półfinale z przyczyn również związanych z kontuzjami nie udało się pokonać Legii Warszawa, a później byliśmy o dwa kosze od zwycięstwa w rywalizacji o brąz. A to nie przekreśla pracy Selczuka Ernaka i tutaj uważam, że razem z tym trenerem, budując przez kolejny sezon, bylibyśmy w stanie osiągnąć dużo lepszy wynik. Więc to jest geneza. Kiedy pojawiła się oferta z tureckiego klubu dla trenera, obie strony, można powiedzieć, rozpoczęły swoją grę. Trener grę na to, że on właściwie jest gotowy zostać, a tam ta oferta nie istnieje, czy trener, czy jego agenci, tak bardziej może. Klub, który też nie chciał dać się wyprowadzić w pole, musiał podjąć tą rywalizację i też nie sprawić, że po sezonie na przykład to z naszej winy i z naszej woli rozwiązujemy ten kontrakt, więc dwa tygodnie, około myślę dwóch tygodni trwało to rozwiązywanie umowy z Selczukiem Ernakiem. Na takich zasadach się to skończyło i myślę, że to jest wielki sukces klubu, o czym przypomnę, że to trener zapłacił klubowi odszkodowanie za rozwiązanie tej umowy. To myślę, że jest niewątpliwy sukces. Natomiast straciliśmy około tam dwóch tygodni, powiedzmy. Było lato, było późno. Oczywiście w międzyczasie, czy generalnie cały czas badamy rynek trenerski i wtedy też badaliśmy. Ja już opowiadałem o tym, więc w jakieś wielkie szczegóły nie chcę się tutaj wdawać. Wytypowaliśmy na koniec trzy nazwiska z trzech, nazwijmy to, różnych światów. Trener doświadczony Emil Rajkowicz, trener europejski z sukcesami, ale nadal głodny i chcący w wyższej lidze Anders Sommer i trener Grzegorz Kożan, znający polską ligę, mogący od razu przystąpić do budowy składu, mający dobre relacje z polskimi zawodnikami w ramach współpracy w kadrze narodowej, który też przedstawił bardzo ciekawą wizję zespołu. Długo mógłbym o tym opowiadać. Postawione na trenera Grzegorza Kożana. Z rozsądku, nie z żadnych innych przyczyn, tylko na tamten czas uznaliśmy, że to jest najlepszy wybór. Trener Kożan współpracował z trenerem Woźniakiem. Obydwaj w przeszłości również budowali składy wspólnie z poprzednikami, więc mieli w tym swoje doświadczenie. Do tego Filip Brylski, który również ma znakomite kontakty z agentami, jest szanowany przez agentów i z racji swojej tutaj profesji w klubie jest w ciągłym kontakcie z nimi, więc też miał dokładną, bieżącą analizę rynku. Do tego zatrudniliśmy skauta w ramach takiej współpracy Mariusza Szafrana i ten zespół czteroosobowy podejmował decyzję na temat budowy składu. Myślę, że dołożenie piątej osoby, takiej nazwijmy niesprawdzonej i niepewnej, to byłoby jeszcze bardziej zaburzyło, czy generalnie zaburzyłoby proces ten decyzyjny. Natomiast na poszukiwanie skauta, na poszukiwanie dyrektora sportowego w Europie i tak dalej, było już za późno. Sprawdzaliśmy też pewne opcje, ja też wykonałem kilka telefonów z kilkoma skautami i potencjalnie

generalnymi dyrektorami sportowymi rozmawiałem. Z różnych przyczyn nie dogadaliśmy się. To nie były przyczyny finansowe, bardziej inna koncepcja ścieżki kariery tych osób. I zostaliśmy w takim składzie osobowym, decyzyjnym, w jakim zostaliśmy. Natomiast wracając do pańskiego pytania, tak. To jest jedna z ważnych przyczyn słabej sytuacji naszej sportowej, słabego wyniku sportowego. Kwestia doboru zawodników. Może nie samego doboru personalnego, bo uważam, że byliśmy dość silnym zespołem. Natomiast byliśmy zespołem przeładowanym na obwodzie. Zbyt dużo gardów. Nikt nie dostał pewności siebie. Nikt nie dostał

0: roli lidera. Nikt nie wykreował się na tego, który będzie nadawał ton tej drużynie. Nie wygenerowaliśmy w zespole takiego genu zwycięstwa. Wiemy dobrze, ktoś chyba ostatnio zrobił to podsumowanie, w którym wykazał, że z tych meczów w końcówce 8 zaciętych przegraliśmy wszystkie mecze, co pokazuje, że rzeczywiście nie mieliśmy takiego lidera, który od samego początku sezonu, który wziąłby na swoje barki ten wynik sportowy w końcówkach, jak chociażby w kilku innych zespołach w naszej lidze. Jeżeli zostanę, to będę robił wszystko, żeby dyrektor sportowy był. Tak, to jest ważna funkcja. Nie da się w tych czasach podzielić mojego czasu na czas związany z organizacją finansów, organizacją klubu i jeszcze budowy drużyny. Rzeczywiście to już nie te czasy, kiedy kluby mogły być 4-5-osobowe. Absolutnie tak. Nawet mogę powiedzieć, że jeśli się zmieni prezes i nowy szef będzie chciał poznać moje zdanie i jakąś rekomendację, to będę mu rekomendował zdecydowanie, żeby odciążył się w tej materii właśnie zarządzania tym pionem sportowym. Myślę też, jeszcze nadmienię, bo to też jest koncepcja, która przyświeca mi od wielu, wielu miesięcy i myślę, że Państwo o tym też wiecie i zauważyliście to, że świetnym dyrektorem sportowym w przyszłości będzie Filip Brylski. To jest fenomenalny gość. Trener Ronen Ginzburg, wyjeżdżając z Włocławka, powiedział, że jedną osobę macie tutaj najlepszą w Europie. To jest Filip Brylski. I to, jak on się wywiązuje ze swoich zobowiązań i ze swoich wszystkich rzeczy, które ma na głowie, plus rzeczy, które nie należą czasem do niego, a i tak jest gotowy się poświęcić i działać dla dobra tej organizacji, ale też dla komfortu życia, zdrowia i funkcjonowania drużyny. Także Filipa myślę, że przygotowujemy i kiedyś w przyszłości przygotujemy, będzie gotowy do tego, żeby być znakomitym dyrektorem sportowym.
1: Prezesie, ja chciałem zapytać o to, o budowę drużyny na przyszły sezon. Wiadomo, że budowa nie rozpoczyna się w lipcu, sierpniu, tylko w maju, czerwcu. Także jak to wygląda, szczególnie w obliczu decyzji o panu przyszłości, która jest obecnie w rękach?
0: No dlatego tutaj zaraz ktoś, kto ogląda nas, powie, że unikam odpowiedzi. No ale nie mogę odpowiedzieć w inny sposób, jak tylko taki, że jesteśmy po pierwsze 4 dni po zakończeniu sezonu, więc trudno na gorąco powiedzieć, jak będzie wyglądała budowa składu. Po drugie, ta moja przyszłość jest niepewna, więc nie wiadomo, czy to ja będę o tym decydował, czy ktoś inny, a ja nie chciałbym kogoś tutaj wrzucać na przysłowiową minę. Ale jedyne, co mogę obiecać i zapewnić, bo to wiemy na podstawie tego, jak funkcjonujemy, jak wiemy, jak nasz budżet wygląda, że nadal będziemy mocnym graczem na rynku, będziemy pozyskiwać najlepszych zawodników polskich i na pewno bardzo ciekawych zawodników europejskich i zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych zapewne. Tak? W poniedziałek odbyłem pierwszą rozmowę z trenerem Ronenem Ginzburgiem. We wtorek odbyliśmy pogłębioną analizę przyczyn wyniku sportowego w tym sezonie. I mogę powiedzieć, że tak. Po pierwsze, formalnie trener Ronen Ginzburg ma ważny kontrakt na kolejny sezon. Jeśli zapytacie Państwo, dlaczego taką umowę klub podpisał, to był jeden z warunków tego trenera, żeby taką umowę zawrzeć na etapie negocjacji. Różne rzeczy, z różnych rzeczy klub ustępował, z różnych rzeczy trener ustępował, natomiast ten punkt był od początku niepodważalnym dla trenera. Z naszej perspektywy na tamten czas też uznaliśmy, że to jest nawet dobre zabezpieczenie interesów klubu, bo po pierwsze będzie stanowiło gwarancję mobilizacji trenera do pracy w tym, nazwijmy, półroczu pierwszym, żeby wypracować europejskie puchary, żeby wypracować dobry wynik sportowy, żeby budować na kolejny sezon podstawę. Więc stąd taka umowa. Teraz na pierwszej szali należy położyć to, co ja też zawsze mówiłem, że trenerów rozlicza się z wyników sportowych, a wynik sportowy w tym sezonie jest nie do przyjęcia. Wynik sportowy w tym sezonie jest nie do przyjęcia. Więc na tej szali kładziemy, powiedzmy, że decyzję na nie. Natomiast na drugiej szali, w tej rozmowie, tak jak powiedziałem, i poniedziałkowej, i wtorkowej, trener jasno dał do zrozumienia, że jest gotowy, pełen energii i wiary w to, że on jest w stanie zbudować dużo lepszy skład. Taki skład, który będzie

dla niego odpowiedni, będzie spełniał jego preferencje i on wierzy, że jest w stanie osiągać znaczące wyniki również w polskiej lidze koszykówki. Więc mamy te dwie szale i albo ja, albo mój następca za chwilę usiądzie do tej wagi i będzie ważył. Trener Frasunkiewicz, jeśli dobrze pamiętam, pracował około 4 sezonów tutaj. To nie jest chaos. Rozstanie się z kimś po zakończeniu umowy w normalnych, dżentelmeńskich warunkach, po dobrym spotkaniu, po dobrej rozmowie. To nie jest chaos. To nie jest decyzja podjęta w emocjach. W żadnym wypadku. Później poszliśmy drogą taką, jaką ten klub powinien podążać jako klub, solidny klub europejski, czyli zatrudnienie solidnego trenera europejskiego, Selçuka Ernaka. To jest znakomity trener. Ja nadal uważam, że to jest znakomity trener i mogę Państwu powiedzieć, że też w osobistych kontaktach jesteśmy nadal, śledzi to, co się dzieje w naszym klubie, w naszej drużynie, trzyma za nas kciuki. To, że z jego agentami mieliśmy trudne przeprawy, to jest po prostu biznes. Natomiast po ludzku bardzo go szanuję, uważam za znakomitego trenera i uważam, że tu też byłaby ciągłość, gdyby nie ta oferta dla niego z Ligi Tureckiej. Wielokrotnie lepsza, korzystniejsza finansowo od tego, co mogliśmy my jako klub mu zaoferować. Zarówno trenera, może jak już idziemy tak tą genezą, małym odstępstwem od tej koncepcji była koncepcja powierzenia drużyny trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Ale już Państwu powiedziałem, z jakich przyczyn się na to zdecydowałem. Nie wspomniałem chyba o tym też, że jak zawsze bywa, ja też nie pracuję w próżni. No, przecież konsultuję, rozmawiam, dyskutuję z osobami, które uważam, że powinny wiedzieć na etapie decyzyjnym i z których zdaniem się liczę, które mają doświadczenie w tym temacie. I widziałem we wszystkich ogromną energię i ogromną wiarę, również w naszym klubie, w to, że projekt z Grzegorzem Korzanem się powiedzie, że to się uda, że to jest szalone, że to jest trudne, że to jest nowatorskie, ale powierzenie tej drużyny włocławskiemu trenerowi, który odda serce, plus my wszyscy pracownicy, którzy też będziemy oddawać serce za to, żeby to się powiodło, że to wypali. Okej, później kolejne miesiące, kolejne tygodnie pokazały, że coś nie gra, coś nie funkcjonuje. Oczywiście największe zastrzeżenia miałem do tej sfery, do której można było mieć obawy, czyli właśnie zarządzania zespołem ludzkim i odbudowy czy budowy tej strony defensywnej zespołu, bo przecież do tego mieliśmy najwięcej cały czas uwag. Na przestrzeni kolejnych tygodni ta sytuacja się nie poprawiała i uznałem jako też surowy szef, że nie można tutaj żadnych zasad koleżeńskości czy tutaj sentymentów wykazywać, tylko trzeba naprawiać i postawiłem na trenera znów powrót do koncepcji europejskiego, poważnego, w sensie takim większego doświadczenia, utytułowanego, który osiągał wiele sukcesów i jest w stanie, jest głodny po dobrych wideo rozmowach, po zasięgnięciu opinii wielu osób ze środowiska zawodniczego, trenerskiego, działaczy izraelskich, czeskich. Wszyscy wydawali nam bardzo dobre opinie. Notabene ja nadal mam dobrą opinię o pracy tego trenera. Mam złą opinię o wynikach. Więc nie uważam, że tutaj był jakiś chaos. Jest ciągłość myślenia o tym, jak należy ten klub budować. I myślę, że ta ciągłość będzie trwać nadal. No i tutaj wchodzimy znów w takie gdybanie, bo raz słyszę głosy, że to niedobrze, że tu się ktoś zasiedział. Drugi raz pan redaktor mówi, że DNA zostało zachwiane, bo ktoś podjął inną decyzję co do swojej ścieżki kariery. Chyba wszystkie osoby, które pan redaktor wymienił, to są osoby, które one podjęły decyzję o tym, że chcą poszukać innej ścieżki rozwoju kariery. Ja nie jestem w stanie nikogo, jak każdy inny pracodawca, zatrzymać na siłę. Każdy pracodawca to rozumie i myślę, że wszyscy się z tym borykamy. Mamy swoje ograniczenia, na pewno mamy swoje przywary i nie zawsze możemy

z każdą osobowością też idealnie współpracować. Ale myślę, że tutaj w tych przypadkach akurat nie to zagrało. Te osoby też, ja tak odczuwam, że potrzebowały odświeżenia i spróbowania czegoś nowego. O Kamilu Łączyńskim rozmawialiśmy już przed rokiem i państwo wiecie, że to też była jego decyzja, że dostał znakomitą, najlepszą w swoim życiu ofertę pracy dalszej w naszym klubie i kierowania tym zespołem właśnie na parkiecie i oddawania tego charakteru i serca, które on oddawał Anwilowi Włocławek. Natomiast Kamil z przyczyn osobistych, powtórzę raz jeszcze, podjął inną decyzję o przeprowadzce, o czym państwo ze świata koszykówki wiecie doskonale najlepiej. Być może miał trochę żalu, a być może to, ja już też mówiłem, to też jest dobry rozgrywający, tak? Albo wybitny, na pewno wybitny. Ja rozmawiałem z Kamilem też miesiąc temu o tym, żeby właśnie w tym roku nie było zarzutu, że za późno ktoś podjął rozmowy. I miesiąc temu Kamil powtórzył mi to samo, co powtórzył mi rok temu, że on jednak wybiera ścieżkę pójścia za rodziną i to jest jego priorytet w tej chwili. Z dużym szacunkiem. My naprawdę mamy świetną relację z Kamilem i bardzo dobrze myślę, że się rozumiemy. Czego dowodem jest ta rozmowa sprzed miesiąca. Nie poruszaliśmy tematu numer 9 i zastrzeżenia go bądź niezastrzeżenia. Myślę, że Kamil nie ma z tym żadnego problemu. To jest świetny człowiek, który ma swoje priorytety i bardzo dobrze. Trochę za wcześnie, żebyśmy 4 dni po sezonie, ja mógł sprecyzować, jaka jest dzisiaj wizja. Ja się spodziewałem, że trener i robiłem wszystko i my wszyscy robiliśmy wszystko, żeby trener Ronen Ginzburg dzisiaj grał w ćwierćfinale, za 2 tygodnie w półfinale, a za miesiąc, żebyśmy zdobywali Mistrzostwo Polski. Do niedzieli tak widzieliśmy ten sezon i robiliśmy wszystko i skupialiśmy całą swoją energię na tym, żeby pomóc tej drużynie wygrywać. Dokonałem zmiany trenera. Dokonaliśmy 4 transferów. Organizowałem śniadania takie motywacyjne, śniadania, żeby chłopaki się integrowali. Organizowaliśmy spotkania wielkanocne, żeby budować atmosferę wewnątrz drużyny. W trudnych chwilach się wspieraliśmy, byliśmy razem, jak przyszła seria zwycięstw, również celebrowaliśmy to i budowaliśmy na tym. Wrócę odrobinę jeszcze do przyczyn też negatywnego zakończenia stricte tego sezonu ligowego dla nas. Kiedy udało się nam wreszcie wypracować w pewien sposób to zwycięskie DNA, kiedy osiągnęliśmy 5 zwycięstw z rzędu, mieliśmy mecz o 6 i właściwie z Dzikami mogliśmy sobie niemalże zapewnić bezpośredni awans do playoff, okazało się, że ze składu wypadł Michał Michalak. Ale Michał nie wypadł ze składu dlatego, że nie chciał, że zabrakło mu charakteru, tylko wręcz przeciwnie. On w meczu ze Śląskiem Wrocław doznał skręcenia kostki i grał dalej do końca tego meczu. Poświęcając swoją kostkę dalej, niestety nie pozostało to bez efektu na dalsze mecze. Spodziewaliśmy się i robiliśmy wszystko, żeby tą kostkę doprowadzić do stanu używalności szybciej. To się nie udało. Michał to jest nasz lider punktowy i w momencie, kiedy my złapaliśmy swoje DNA, swoją charakterystykę, swój styl gry, najlepszą defensywę w ostatnich meczach w całej lidze, kiedy odwróciliśmy tą kartę, wypada nam z gry nasz najważniejszy lider, jeśli chodzi o atak. Trener próbujący zastąpić Michała innym ofensywnym zawodnikiem, Isaiah Muciusem. Dzisiaj wiemy, że to nie było dobre posunięcie, tak? Ale wydawało się na tamten moment i trener po dyskusji ze swoimi asystentami podjął taką decyzję, że skoro wypadł nam ze składu człowiek ofensywny, to trzeba uzupełnić innym zawodnikiem ofensywnym. Jak duży wpływ ma wypadnięcie jednego zawodnika, kluczowego zawodnika z drużyny? To świadczą wyniki pozostałych dużych firm w tej lidze. Co się stało w Śląsku Wrocław, kiedy wypadł Kirkut? 4 porażki z rzędu. Co się stało w Treflu Sopot, kiedy wypadł Szenk? 4 porażki z rzędu. Co się stało w Legii Warszawa, kiedy wypadł Andrzej Pluta, później TAS i chyba, no nieważne, w każdym bądź razie kolejni zawodnicy? 4 porażki z rzędu. Jesteśmy bardzo wyrównaną ligą. Tutaj wypadnięcie jednego ogniwa, zwłaszcza ważnego ogniwa,

0: robi ogromną różnicę. I w naszym przypadku na finiszu sezonu też zrobiło ogromną różnicę. Więc trudno było inaczej patrzeć na ten sezon do samego końca niż tylko z nadzieją. Ja wiem, że niektórzy nas skreślali, że niektórzy uważali, że już dawno powinniśmy poddać ten sezon, nie wiem, dokończyć juniorami i tak dalej. Ale my wierzyliśmy do końca. Również głosy o tym, że ja w trakcie sezonu powinienem podać się do dymisji, to jest nonsens. Kapitan nie zostawia swojego statku w trakcie misji, w trakcie rejsu, tylko płynie z tym statkiem do końca i robi wszystko, żeby doprowadzić ten statek do portu, a tym portem było Mistrzostwo Polski. I ja robiłem do samego końca wszystko, żeby doprowadzić ten zespół do finału, do Mistrzostwa Polski. I ja się nie zastanawiałem, jak będziemy budować zespół, jeśli Ronen Ginzburg nie zrealizuje celu w sposób tak całkowity, jak to się stało w tym sezonie. Niestety, może to był błąd, ale rzeczywiście rzuciliśmy wszystkie siły na szale, żeby w ten sezon uratować, żeby w tym sezonie osiągnąć wynik sportowy. Wszystkie siły, to też zapewnię Państwa, wszystkie siły w granicach rozsądku, każdy transfer w tym sezonie był zabezpieczony finansowo. Mimo braku awansu do play-off, ten sezon zamkniemy na pewno rozliczając się z każdym zawodnikiem co do ostatniej złotówki w terminie, tak jak robiliśmy to przez cały sezon. Stąd mi dzisiaj trudno odpowiedzieć Panu na pytanie, jak technicznie krok po kroku będzie wyglądała budowa tej drużyny. Może za trzy dni już tak, może za trzy dni będzie czas do tego, żeby usiąść i o tym porozmawiać. Ale dzisiaj jesteśmy 4 dni po zakończeniu sezonu. Podsumowujemy to, co było, a nie stety. Jeszcze aż tak bardzo stricte technicznie nie patrzymy na to, co przed nami.
1: Eurocup jeszcze.
0: A jeszcze było pytanie o Eurocup. Tak, jesteśmy gotowi organizacyjnie na to, żeby wystartować w Eurocup. Tak, otrzymałem korespondencję od władz tych rozgrywek odnośnie akcesu do tych rozgrywek. Jestem na tak, żeby zgłosić nasz klub i nasz zespół do Eurocupu, pójść drogą Śląska Wrocław ubiegłoroczną i dać asumpt trenerowi, dyrektorowi sportowemu do tego, żeby pozyskiwał najlepszych europejskich zawodników, najbardziej ciekawych i perspektywicznych, którzy będą chcieli się wykazać w dobrym europejskim pucharze. Oczywiście nie mam gwarancji dzisiaj, że my tam się znajdziemy mimo akcesu, bo pewnie chętnych będzie więcej. Natomiast to świadczy o tym, jak silną strukturę zbudowaliśmy. Nas Eurocup zaprasza do gry. Ja rozmawiałem dzisiaj z trenerem Koszarkiem, z prezesem Koszarkiem, z prezesem Lipką. Rozmawialiśmy o europejskich pucharach. Ewentualnie oczywiście też rozważymy, jeśli nie damy rady, czy nasz akces nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w Eurocupie, no to będziemy starali się co najmniej w ENBL wystartować, no bo nie dał się ukryć, że przy naszym wyniku sportowym ligowym to Champions League i FIBA Europe Cup niestety nie dla nas w przyszłym sezonie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasuje.

0: bo zadajesz za dużo pytań.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
3: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
1: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fredriksson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem za Stalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
2: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
1: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
0: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachli i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
1: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fredrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
0: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
3: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce. I to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po

0: po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
1: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
2: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
3: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej niż zawód.
4: Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Włocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
5: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
6: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał

0: dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
1: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
0: Generalnie bardziej nie, bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami, u nas zawsze przybywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami, mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia, poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy, jak będzie po, jakie będą emocje po już.
2: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
3: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
4: Ale... Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
3: Tak, od próbnych było
4: o wiele
3: łatwiejsze. Na 100%.
1: A jakie było wypracowanie?
4: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
3: Przemówienie. Ja na przykład wybrałam przemówienie.
4: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
1: Czy był dzisiaj stres?
3: Nie, ja nie miałam.
4: Bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to
3: tak,
4: po prostu napisałem.
3: Straszny stres, ale teraz to nie.
1: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
3: Nie mam jak tego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
4: Matematyka, no może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no matematyka może pójść gorzej.
3: Matematyka to słaby punkt.
4: Oj tak, ale... Angielski już myślę, że nawet do setki dobije, bo próbny było 98%.
5: Bardzo dobrze. Nigdy nie mi tego był taki, że nie było tego hobbita. U mnie też bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
1: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
5: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował, dopiero potem jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować, ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres mi już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży, zależy jak tam sobie pochodzi, nie niektórzy, ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie polnąć żadnych głupot.
1: Czyli był to łatwy egzamin?
5: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbne.
6: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
1: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
6: Nie.
1: A jak wyglądały twoje przygotowania do egzaminów?
6: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
1: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
6: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
1: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
6: Też dobrze i też pewnie.
7: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
1: Czy był stres dzisiaj z rana?
7: Był, no był.
1: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
7: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
1: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
7: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej. Okay.
8: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze. A tak to było łatwe.
3: No, tak samo. Przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwe to było jakoś.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
8: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
3: 20 minut chyba.
8: No, 20 minut. Tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie. I aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
3: No, podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takiego... Zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, no, tak to na luzie.
1: Czyli nie było stresu od rana?
3: Nie było.
1: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
8: No matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki, wzory, łatwo do przypamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć z innych zadań. No,
3: To ja mam właśnie odwrotnie.

0: Nie, angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem, a matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
1: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla włocławskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
2: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnik-Kowal. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, w którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują, utrudnione są, a przede wszystkim mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te 2 zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
1: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. 3 kierowców było nietrzeźwych.
3: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. 2 z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
1: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
3: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od 3 osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał 3 zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Program Startujemy we Włocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To 2 edycja programu.
4: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tej 2 edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on zbieranie

0: składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca. Później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
1: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wocławek.
2: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wocławku pokazała nam, że Wocławek wymaga czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono 5 wniosków i te 5 wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto jako Wrocławskie Centrum Biznesu nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
1: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności, indywidualnie lub w zespołach oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
2: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę 2 transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli w pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca. Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiślański w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
3: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani.

0: przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
1: Jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
0: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
1: Jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
0: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze 3 miejsca nagrody specjalne wójta. Będą to puchary oraz vouchery w postaci gotówki.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
1: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
2: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie. A to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
1: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
2: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
1: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
3: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
4: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata bieg, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym powiedzieć, no to się zgodziłam, nie?
3: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
4: Tak.
3: Jak wyglądają twoje treningi?
4: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
3: A ile już biegasz?
4: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
3: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
5: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
6: Tradycja, biegamy cały czas. Ja też.
7: Się tym lepsi.
6: Ja też lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Agańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, bieg nad Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem ciekawość też.

0: dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
1: A ile panowie już biegacie?
2: No, generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
3: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat, nie wiem.
0: Zapomniałem.
3: Zapomniałem.
0: Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko pozytywne.
3: Towarzystwo, atmosfera. I to jest,
0: Ta emocje.
3: Integracja. Tak. To jest.
0: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
1: Jak by panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, uprawiają sport, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
2: No, świat jest dziwny. Te czasy są dziwne. Dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że no, ja każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także...
3: I duży relaks dla umysłu. Nie? To jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobry przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
0: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
1: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Bo biegam? Więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
1: A ile czasu pan biega?
4: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
1: Od kiedy?
4: 10 lat.
1: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
4: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
1: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
4: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
1: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
4: Tak, no tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają, to jest nieprawda, na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
5: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
1: Pan jest idealnym przykładem na to, że wieg nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
5: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie.
1: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan za granicą, prawda?
5: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to byłem biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago, 360 metrów.
1: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
5: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora i dla niej właśnie biegnę.
1: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia.

0: a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
1: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
0: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
1: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
0: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
1: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy, także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie i no, daje mi to przyjemność i satysfakcję, pozwala oczyścić też głowę.
0: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
1: No w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie, wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też 2 synów, którzy trenują lekkoatletykę, zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
0: A ile pan już biega?
1: Już będzie 11 rok jak biegam, już ponad 10 lat, tak.
0: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
2: Znaczy, po biegu jest ok, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 34 minuty tam z kawałkiem. Jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
0: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
2: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
0: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wyglądała trasa? Czy była trudna, łatwa?
2: No właśnie tak, wcześniej wspomniałem o warunkach. Trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
0: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
2: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
0: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
2: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
3: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
0: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
3: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
0: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
3: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
0: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
3: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
0: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
3: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
0: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się targi seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
4: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, kolejnych bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych.

0: sportowych. Serdecznie zapraszamy.
1: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
2: Serdecznie zapraszam Państwa na włocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Włocławek.
1: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukces.

0: Sławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
1: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Włocławku jak najmocniejsze, no ale patrzymy też szerzej i zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala, gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych, i takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Włocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, no tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
0: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
2: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć: dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego, w wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w taki sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
3: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki, zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
2: Absolutnie, to jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to że jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
0: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
4: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, 3 trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat, zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziałów w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
0: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
4: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka.

0: Reszta.
1: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo. Dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
0: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwę aeroklubu już od dłuższego czasu.
1: Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
0: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony, które widzowie pewnie oglądają na gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
1: Właśnie, w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Włocławka, mieszkańców także naszego regionu do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Włocławku, czy też lekkoatletyka.
0: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry, a my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać, też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach i fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
2: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
3: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich.

0: I gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w trzeci dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
1: Prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę wrocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
2: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie, no bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych senioriów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
1: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
3: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Wrocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
4: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Wrocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
5: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
4: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
5: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
4: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
6: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja wymienię, podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Wrocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami I każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, jej kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem, szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej

0: dwóch obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia, oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki Solo 1.
1: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym, ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
0: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
1: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzenie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
0: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
0: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta, zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie

0: mieszkańców, no jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również no jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, no zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, no bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
1: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja no, potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca no, będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje, ponieważ gołym okiem widać, że tutaj no, najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
1: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast no, te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniacze do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj no, na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem. Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
3: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, no, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów,

0: tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
1: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
0: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić i nie prowokować te dziki, nie dokarmiać je, tak aby nie doszło do tragedii. Problem dzików w miastach jest powszechnie znany. Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach różnego rodzaju, na trawnikach. Także Włocławek nie jest tutaj odosobniony, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
2: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom, potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkodę ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
1: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
2: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi, może być niebezpieczna. I tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późno wieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.

0: przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
1: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata. No w bardzo trudnym momencie, bo to będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe, także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
0: Kandydatów jest 4. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
1: To wygląda technicznie tak, że 4 wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
2: Kiedy to się odbędzie?
1: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach, w związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
2: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
1: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w sejmiku wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
0: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
4: W 50 kraulu i 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce, w 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce, w 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym

0: którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
1: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
0: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też. Ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
1: A co oznaczają dla ciebie te medale?
0: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
1: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
0: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
1: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
0: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
2: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie, ale także ciężka, systematyczna praca.
3: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej i ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
1: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
3: No, z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni. No, zapowiadała się dłuższa przerwa, co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
2: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
4: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
2: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę.

0: ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
1: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
0: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
1: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w Nocy Muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody, losowane na takim specjalnym, przygotowanym kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski jest, byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, Nocy Muzeów. Myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześćkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem. Drugi dzień wrocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
2: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji wrocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
0: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
3: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
0: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
4: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
5: Dlaczego powinniśmy się badać?

0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
2: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. Coś w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
3: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
4: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
5: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka, ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
1: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
6: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się. Serdecznie zapraszam. No, przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
1: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Anwil Włocławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Kożan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria pięciu wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw za Stalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
7: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to, co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie, takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. Nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. A właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący, i za to chciałbym Państwa serdecznie, wszystkich kibiców Anwilu Włocławek,

0: w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych, czy bardzo dobrych wyników sportowych, zakończyć sezon poza fazą play-off.
1: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
0: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny, od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. Tak jak powiedziałem, nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło, i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: Głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi, i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
3: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
2: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroszeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
3: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
2: Tak jest, to jest piosenka o mojej pięknej dziewczynie Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
3: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
2: Ostatnio zacząłem, o dziwo, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
3: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
2: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
3: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
2: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy, jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
1: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
2: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major. I tak brzmi wokal.
4: Ty jesteś taka piękna.
2: Taki sprasowany
4: dobrze
2: już.
4: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
2: Miałem lekki kater.
4: Przyspieszasz bicie mego serca.

No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą, tak mi się wydaje przynajmniej, pierwszy raz robię disco polo, bazą piosenek. Takie też pozytywne. Trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada. To jest takie trochę cisze. I drugiego. Mamy po lewej i po prawej. Więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence. I mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy, takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek. I tak to brzmi razem z wokalem.

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia, nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy włocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów

wymaga remontu, czy nawet większej przebudowy. I tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki. Natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie. I tak samo jest również w tym momencie.

0: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
1: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty, czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
2: Dzień kebaba, dzień kebsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebaby, a szczególnie kebaby lubią młode osoby, szczególnie uczniowie. Wiem, że temat się bardzo szybko rozniósł gdzieś tam po mieście, że w Chemiku. Dzisiaj w czwartek kebaby. Tak, kebaby dlatego, że jest to no, istotny element naszej diety fast food, chociaż okazuje się, że ten fast food może być również slow food, czyli no, z języka angielskiego. Kebab to nie tylko to szybkie jedzenie takie gdzieś na kolanie, ale kebab może być zdrowy, kebab może być pyszny, kebab może być również z fantazją i również nawiązując do chociażby naszych polskich tradycji, do tego, co rośnie u nas tutaj w tych grządkach, u nas w Kołonadrze, tak powiem. Więc dzisiaj kebab w Chemiku. Chcemy pokazać uczniom na kierunkach gastronomicznych, o co chodzi z tym kebabem, na czym to polega, że to nie jest takie nie wiadomo co, tylko to jest naprawdę pewnego rodzaju sztuka, a przykładów tego, że kebab może być lepszy i jeszcze lepszy mamy chociażby z internetu, bo przecież mamy wielu youtuberów, wiele osób gdzieś tam ze świata social mediów, którzy zrobili na tym karierę, na kebabach. Bardzo się cieszymy, że w tych działaniach, które prowadzimy tutaj w szkole, wspierają nas nasi absolwenci i to jest naprawdę warte zauważenia. Dzisiaj gościmy pana Filipa Trzcińskiego, który prowadzi we Włocławku od wielu lat na ulicy, na alejach Jana Pawła II, 8E, Slow Food Kebab, czyli punkt z kebabami i przyszedł do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją historią, jak to było, że z ucznia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczął biznes akurat w tej branży kebabowej, z tego co wiem bardzo dobrze mu idzie, ale również prosimy zawsze firmy, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują jako szkołą, w organizacji takich wydarzeń, więc firma Rundchłonia również nas tu bardzo fajnie wspiera w produktach spożywczych, czyli w tym, czym się zajmują, żebyśmy mogli młodzieży przekazać coś więcej niż tylko to, co przewidziane jest w programie nauczania.
1: Młodzież sama przygotowała kebaby od podstaw. Zaczęli od krojenia warzyw. Warto dodać, że uczniowie sami wykonali sosy.
3: Młodzież ma okazję nauczyć się przede wszystkim zrobienia, przygotowania jak najwyższej jakości kebaba, począwszy od surowców, ponieważ sami przygotowywali surowce, wszystkie kroili, dokonywali obróbek wstępnych, widzą jakie surowce są wkładane do środka i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby oni wiedzieli, że to też może być dobre, może być wysokiej jakości i może być zdrowe. Młodzież podeszła bardzo smacznie, bym tak powiedziała, ponieważ jak to młodzi ludzie generalnie lubią takie potrawy. Kebab dla nich jest taką potrawą dość, bym powiedziała, oczywistą wręcz. Gdzieś tam sięgają po te kebaby na mieście, prawda? Więc znają te potrawy, ale tutaj mogli sobie go przygotować sami. Przede wszystkim zrobili sami sosy z jogurtów, z wysokiej jakości surowców, takie, które no tak naprawdę my nie wiemy, co my kupujemy na mieście. Tutaj mieli okazję zrobić potrawę naprawdę dobrą. A przede wszystkim mogli to zrobić dzięki swojemu starszemu koledze, ponieważ dzisiaj tutaj te warsztaty prowadzi dla nich uczeń nasz, muszę powiedzieć, że jest to mój wychowanek z lat 2012-2016, Filip Trzciński.
1: Czego dowiedzieli się uczniowie podczas dzisiejszych zajęć?
4: Na pewno trzeba zadbać o dobre ciasto, w tym przypadku mamy lawasza, o dobre mięso po prostu, dobrej jakości. No i o dobrej jakości składniki typu sałata, ogórek i pomidor. Następnie wszystko dajemy do lawasza i zwijamy, zaczynając od boków, od siebie po prostu zwijamy w rulonik.
5: Czy w Zespole Szkół Chemicznych często odbywają się takie nietypowe, praktyczne zajęcia z osobami, które są fachowcami w swoich dziedzinach?
6: Tak, ostatnio bardzo często się odbywają.
4: Tak, chemik bardzo dba o właśnie przygotowanie nas do różnych zawodów, nie tylko z gastronomii, ale również z innych dziedzin. Jeśli chodzi o właśnie takie zajęcia, to chemik bardzo często

0: robi takie kursy nie tylko w czasie lekcji, ale pozaszkolne.
1: Tajemnica dobrego kebaba? Świeże produkty. Nawet fast food, jeżeli oczywiście jest wykonany z odpowiednich produktów, może być zdrowym i pożywnym posiłkiem. Dziś przekonali się o tym uczniowie zespołu szkół chemicznych, a kebaby wykonane przez młodych kucharzy? Znakomite. Na uroczystej gali w Warszawie został zaprezentowany ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce to jedyne w kraju tak kompleksowe, apolityczne i w pełni obiektywne opracowanie, które swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Od 2017 roku jest on cyklicznie przygotowywany w celu szczegółowej analizy kondycji finansowej samorządów. Powiat włocławski zajął bardzo wysoką pozycję w kategorii powiatów ziemskich.
2: Ranking finansowy samorządu terytorialnego przez organizatorów Forum Ekonomicznego, także największego takiego wydarzenia, które co roku odbywa się w naszym kraju. Z satysfakcją chcę poinformować, że powiat włocławski w tym niezależnym rankingu, bardzo obiektywnym, zajął 8 miejsce w kraju, oczywiście pierwsze w województwie. Kilka bardzo obiektywnych wskaźników mówią o poziomie zadłużenia, o udziale inwestycji, o nadwyżce finansowej, o zobowiązaniach bieżących, także jak najbardziej realna ocena gospodarki finansowej w danym samorządzie, przedstawienie także kondycji naszego samorządu. Bardzo z tego miejsca się cieszę, bo to pokazuje, że nasza praca daje efekty i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kondycję naszego samorządu i myśleć o kolejnych inwestycjach i przedsięwzięciach społecznych.
1: W kategorii powiatów ziemskich w naszym województwie na kolejnych miejscach znalazły się bydgoski, grudziądzki i toruński. W piątek we Wrocławskim Teatrze Impresaryjnym odbędzie się premiera spektaklu Wielebni. Jest to propozycja dla widzów ceniących teatr z charakterem i pytaniami, na które nie ma prostych odpowiedzi.
3: Wielebni to najnowsza premiera Teatru Impresaryjnego i Wrocławskiego Teatru Ludzi Upartych. Jest to spektakl, mówiąc w formule zaciekawienia publiczności, o władzy. Bo sytuacja sceniczna zaczyna się od tego, że w miejscowości gdzieś w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w małej protestanckiej parafii pojawia się nie jeden, a dwóch nowych proboszczów. Przy okazji okazuje się, że jeden z tych nowych kandydatów na proboszcza jest kobietą i wokół tego zaczynają snuć się intrygi, relacje, wątki fabularne stworzone przez Sławomira Mrożka w dramacie, który powstał w 1996 roku.
4: A z jakimi wyzwaniami mierzy się pan jako reżyser?
3: Największym wyzwaniem dla reżysera, dla mnie zwłaszcza ważne, młodego, pomimo wieku, bo dyplom odebrałem w niedzielę 10 maja, jest cały czas mierzenie się ze sobą. To znaczy, chodzi o to, wierzę w to i to praktykuję, że reżyser nie może realizować tylko i wyłącznie swoich partykularnych, egoistycznych interesów, zamierzeń, marzeń. Musi myśleć o zespole, o tym, żeby zespół poprzez pracę, poprzez dobór repertuaru sztuk rozwijał się, ale też musi myśleć o publiczności, żeby publiczność zainteresować tytułem, formą przygotowania realizacji spektaklu, bo umówmy się, powiedzmy sobie otwarcie, teatr to nie tylko realizacja określonych, ważnych oczywiście, celów artystycznych, ale też praca przede wszystkim z ludźmi i dla ludzi.
4: Kiedy odbędzie się premiera?
3: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno kolejny spektakl odbędzie się jesienią i też na pewno widzów Telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
1: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia

0: a ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
1: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na Święto ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16:30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16:30 do godziny 20:00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16:30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18:00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
2: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Cafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O taka oto komitywa.
0: Wyda się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, której głównym tematem ocenili jako zatrważającą.
3: Na początku kadencji obecnego prezydenta zadłużenie wynosiło 379 milionów. Teraz za poprzedni rok, jak możemy przeczytać w sprawozdaniu finansowym, jest to już ponad 700 milionów, a prognoza, która spogląda na nas już zza rogu, bo przecież już jest półrocze prawie tego roku, to ponad 800 milionów. W takim tempie do 2030 roku dojdziemy do 1 300 000 000 zadłużenia. Ale chyba każdy, proszę Państwa, wie, kto wziął kredyt, że sam kapitał to jest tylko pikuś, bo jeszcze pozostaje do spłacenia rata kredytu, czyli odsetki. A więc jakby tak policzyć, to na dzień dzisiejszy myślę, że jest to kwota zadłużenia 1 400 000, a za tych kilka lat to będzie ponad 2 miliardy złotych.
0: Radny wskazał, że władze miasta chwalą się remontami ulic czy otwieraniem nowych budynków. Jednak to wszystko jest na kredyt, a ten trzeba będzie prędzej czy później spłacić.
3: Dzisiaj przy tym stopniu zadłużenia 7 142 zł to jest takie zadłużenie, które każdy z wrocławian, niezależnie od tego, czy dopiero się urodził, czy ma 102 lata, będzie musiał spłacić. Więc dlatego, proszę Państwa, prognozy są zatrważające. I chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć i pokazać, że jest pomysł na to, jak powinny być wydane te pieniądze po to, żeby to był prawdziwy impuls dla naszego miasta, a nie tylko, można powiedzieć, igrzyska dla tego, żeby ludzie powiedzieli, no jakże jest wspaniale i pięknie, bo przecież nikt tym zadłużeniem się nie będzie zajmował. Otóż każdy z nas będzie to zadłużenie musiał spłacić.
0: Jednym z pomysłów jest geotermia. Radny Janusz Dębczyński składał 10 lat temu uchwałę w sprawie poszukiwania źródeł geotermalnych.
4: Ja od wielu lat, właściwie od początku tego wieku, ubiegałem się o to, żeby miasto zainteresowało się geotermią, bo tutaj znani profesorowie, którzy badali nasz teren, twierdzą, że są źródła geotermalne i one mogą w znacznym stopniu poprawić dywersyfikację, jeśli chodzi o ciepło we Wrocławku, ale nie tylko to, bo również mając geotermię, można się pokusić o baseny geotermalne i to też jest korzystne rozwiązanie dla naszych mieszkańców. Proszę Państwa, w 2016 2016 roku złożyłem projekt uchwały jednej,

0: 24 października. Później jeszcze ta uchwała była zmaterializowana 28 listopada o tym, żeby taki proces geotermii uruchomić. Poprzedni prezydent Marek Wojtkowski przez 8 lat nic z tym nie zrobił, a można było sięgnąć po pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten prezydent po te pieniądze w końcu sięgnął na pierwszy otwór badawczy. Te kwoty ponad 27 milionów już są zapisane. Czekamy z niecierpliwością, żeby rozpoczęły się prace. Dzisiaj rano, gdy przejeżdżałem koło MPS-u, tam w dalszym ciągu nic się nie dzieje, rosną chaszcze.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że trzeba odwrócić trend opuszczania naszego miasta i regionu przez młode osoby. Przyczyną jest brak odpowiednio płatnych miejsc pracy.
2: Dla przykładu chciałbym podać inwestycję zablokowaną przez obecny rząd, inwestycję budowy zapory na Wiśle w Siarzewie. To byłby dobry impuls gospodarczy, impuls, który by stworzył setki etatów, setki miejsc pracy, na przykład przy obsłudze zapory, czy też także w obszarach towarzyszących. Ta inwestycja dałaby nam realną szansę zatrzymać młodych, wykwalifikowanych absolwentów. Ta inwestycja wzbogaciłaby nasz region o ośrodek przemysłowo-turystyczny. Ośrodek, który pozwoliłby nam stworzyć karierę, etap zawodowy na przyszłościowo na lata. I to, co najważniejsze, blisko domu.
1: Do słów wypowiedzianych na konferencji prasowej odniósł się ratusz. Jak poinformował Jakub Steinwald, znaczna część zadłużenia wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego na pozyskanie środków zewnętrznych, z władz centralnych bądź Unii Europejskiej.
3: Warto również podkreślić, że ta konferencja Prawa i Sprawiedliwości to być może pokłosie właśnie nieobecności radnych Prawa i Sprawiedliwości na konferencji, która była organizowana 13 kwietnia w ramach polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Tam radni mogliby się dowiedzieć, ponieważ prezydent Krzysztof Kukucki właśnie poruszał temat rozwoju miasta i jego zadłużenia. No, widać gołym okiem i tutaj chyba trzeba mieć nieszczere intencje i takie złe intencje, żeby jedynie no, wytykać miastu zadłużenie, nie widząc tego, co się dzieje, co widać gołym okiem. Ponieważ miasto rozkwita, miasto się rozwija pod każdym względem, są prowadzone inwestycje, które właśnie w późniejszym czasie mają zaprocentować większymi dochodami do budżetu miasta. Pozyskaliśmy chociażby 80 milionów bezzwrotnej dotacji, bezzwrotnego wsparcia właśnie w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast i tutaj wiele inwestycji, która ma być takim kołem zamachowym czy pewnym motorem napędowym właśnie do rozwoju miasta pod względem gospodarczym. To będzie uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych, to będzie wsparcie firm włocławskich, to będzie kolejne, to będą kolejne miejsca pracy i tym samym to zadłużenie będzie się zmniejszało. Tutaj warto wspomnieć o takich firmach jak Anvil, Orlen, Solway, prefabrykanty Kluczbork, DGS, DRM, Salamander, Geberit i wiele, wiele innych, dzięki którym właśnie Włocławek się rozwija od lat, ponieważ to te firmy wygenerowały taki przychód, takie zyski też dla miasta, że znaleźliśmy się w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o inwestycyjną wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Również radni Prawa i Sprawiedliwości zapomnieli chyba o tym, że no, we Włocławku będą budowane reaktory SMR. W ostatnich dniach była informacja o tym, że będzie ich aż 6, a to są kolejne miejsca pracy. To są tysiące miejsc pracy podczas budowy tych reaktorów, a później setki miejsc pracy przy obsłudze tych reaktorów. Wiadomo, że to będą wysokopłatne miejsca pracy. Ta inwestycja inwestycja jest porównywalna do inwestycji, która była w naszym mieście w latach 60. i 70., a mianowicie wtedy, kiedy powstawały zakłady chemiczne. To będzie właśnie tego typu skok cywilizacyjny. To będzie nowa era w historii Wrocławka.

0: poza źródłami geotermalnymi.
1: 7 stycznia bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie pierwszego odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego właśnie dotyczących wód geotermalnych w naszym mieście. To zadanie jest realizowane w ramach programu dotyczącego dekarbonizacji źródeł ciepła w Polsce, w tym właśnie w naszym mieście. 2700 metrów w głąb ziemi zostanie wykonany odwiert i w ten sposób sprawdzimy, czy rzeczywiście już te legendarne doniesienia o tym, że pod Włocławkiem mamy wielkie złoża wód geotermalnych, są prawdziwe. Dokonamy takiej analizy, czy jest odpowiednia temperatura, czy jest odpowiednie zasolenie, czy jest odpowiednia mineralizacja tej wody. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście są te źródła, żeby mogła powstać ciepłownia, no to zrobimy taki drugi odwiert. Tutaj warto wspomnieć, że ten pierwszy odwiert jest w 100% finansowany z programów zewnętrznych, ze środków zewnętrznych. Miasto pokrywa jedynie koszt opłacenia podatku VAT. Wykonawca od dnia podpisania umowy ma 18 miesięcy na wykonanie tego zadania. W związku z tym tutaj prace trwają. Dajmy po prostu wykonawcy zrealizować to zadanie.
0: Cała konferencja przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Łukasz Santa-Chochorowski 4 maja rozpoczął wyprawę pod nazwą Rzeka Dobra. Mężczyzna przepływa całą Wisłę. Wystartował od Zapory w Goczałkowicach, a celem jest ujście Królowej Polskich Rzek do Morza Bałtyckiego. Trasę pokonuje na desce słup. Wczoraj Santa dotarł do Wrocławka.
2: Zawsze marzyłem, żeby spłynąć całą Wisłą. Pływam na słupie od 8 lat. Założyliśmy Subkulturę Kraków i właśnie w Krakowie ta Wisła nam cały czas płynie pod domem i czekaliśmy na ten dzień, aż w końcu będziemy mogli wyjść z domu i przepłynąć ją w całości. I w związku ze spływem stwierdziliśmy, że z jednej strony fajnie, że będę realizował swoje marzenie, żeby spłynąć Wisłę, ale fajnie, jeżeli będę też mógł pomóc innym realizować swoje marzenia. Dlatego stwierdziliśmy, że stworzymy z tego spływu Wisłą tak naprawdę projekt przygodowo-charytatywny, który z jednej strony będzie zaspokajał moje potrzeby, a z drugiej strony będzie również pomagał innym. Słup to mój codzienny środek transportu. Na co dzień jestem instruktorem, prowadzę szkółkę, sklep i wypożyczalnię związaną z zyskami, więc tak naprawdę codziennie jestem na wodzie w bardzo różnych warunkach. No i chyba nie mógłbym sobie wybrać bardziej oczywistego środka transportu dla mnie.
0: W trakcie wyprawy prowadzona jest zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Na portalu się pomaga. Sama wyprawa potrwa około 2 tygodnie. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych.
2: Wydaje mi się, że najbardziej mi się podobało za Dęblinem. Naprawdę totalny czad, ale tutaj jak się wpływa do Płocka również jest przewspaniale. Nagle Wisła się totalnie rozlewa, mnóstwo zwierząt, zieleni, natury. No coś wspaniałego z finiszem jeszcze, z wpłynięciem do Płocka, który naprawdę robi również wrażenie z całą panoramą. Więc naprawdę odcinek tutaj lokalny też naprawdę jest mega fajny. Przede wszystkim, co jest bardzo ciekawe, zaraz jak się wypłynie z Płocka, to woda zaczyna się uspokajać, wszystko zaczyna zwalniać i widać, że to jest troszkę rzeka, troszkę zalew, jeżeli o to chodzi, ale na pewno wciąż jest bardzo, bardzo naturalnie, mnóstwo trzcin, ptaków. No, wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka pomysłu na fajny weekend albo chciałby popływać na supie kajakiem bądź po prostu łódką i odciąć się troszeczkę od tych codziennych bodźców i cywilizacji, to gorąco polecam, bo ja jestem mega zrelaksowany po tych kilku godzinach.
0: Rzeka Dobra to szlachetna inicjatywa. Można ją śledzić na mediach społecznościowych Subkultura Kraków. Widoki zapierają dech w piersiach. Przez ostatnie dni Wrocławkiem rządzili seniorzy. We wtorek rozpoczęły się senioralia. Prezydent Krzysztof Kukucki przekazał seniorom klucze do miasta, dając początek szeregowi imprez i wydarzeń. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Ale wrocławskie senioralia zakończyły się z Hukiem, dyskoteką starszego małolata z DJ Wiką.
3: Ja osobiście ją znam, bo jeździłam do Krakowa na senioralia i ona tam zawsze prowadziła. Także z radością, no, jak usłyszałam, że ma tutaj u nas być, no to do końca będę, dopóki sił starczy tańczyć.
4: Ja również tylko mogę potwierdzić, bo ta pani jest naprawdę bardzo zdolna i widać, że jest muzykalna i mimo jej, powiedzmy, już tego trochę senioralnego wieku, ale wszystko ma opanowane. Piękna muzyka, piękny program, melodie i dla starszych, i dla młodych. W ogóle nam się podobają, wszystkie są rytmiczne, wszyscy no, tańczą, bawią się przy tym, to jest taka stosowana terapia taneczna. Wszyscy są zadowoleni i jesteśmy bardzo wdzięczni tej pani, że dzięki niej możemy właśnie taką terapię również z przyjemnością pogodzić.
0: Właśnie też rozmawiałem z panią właśnie Wiką, DJ-ką najstarszą w Polsce. Powiedziała, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne seniorom, bo to integruje, prawda?
3: Jak najbardziej. No, bawimy się od 3 dni. Występowaliśmy na scenie 1 dnia, 2 dnia było trochę inaczej. Dzisiaj znów się bawimy, także no, naprawdę jest fajnie i czekamy, żeby ten rok szybko zleciał do następnych senioriów.
4: No właśnie, z przyjemnością i z niecierpliwością będziemy oczekiwali przyszłego roku i myślimy, że ten czas senioralny i ten okres będzie jeszcze lepszy, na pewno będą jeszcze fajniejsze pomysły i dzięki temu możemy udowodnić, że seniorzy nie tylko mają prawo siedzieć w domu, ale również edukować się, rozwijać się i być po prostu do przodu, na równi z młodzieżą, można nawet tak powiedzieć.
0: Dzisiaj jest ostatni dzień senioraliów, ale proszę powiedzieć ogólnie, jak panie oceniają tegoroczne senioralia, bo to już 8. edycja jest, prawda?
3: Tak, ja już jestem na kolejnych, chyba 7. senioraliach we Wrocławku. Wszystkie mi się podobały, ale te są wyjątkowe.
4: Tak, ja też tak mogę potwierdzić. Nie jestem długo właśnie w tej organizacji senioralnej, to znaczy może i jestem, ale biorę pierwszy raz udział w tych senioraliach i mogę powiedzieć, że naprawdę są bardzo pożyteczne i wszyscy się cieszymy z tego, że możemy brać udział i jeszcze naszą młodość i aktywność potwierdzić, że jesteśmy właśnie takie aktywne i się cieszymy z tego. I czekamy, oczekujemy do przyszłego roku z niecierpliwością.
0: Jakby panie na koniec jeszcze zachęciły tych seniorów, którzy nie są jeszcze tak zdecydowani, żeby uczestniczyć w takich imprezach?
3: No cóż można powiedzieć, wyjdźcie z domów. I bawcie się, żyjcie po prostu.
4: Tak, bierzcie z nas przykład, wychodźcie wszyscy z domu, podglądajcie nas i podążajcie za nami. Tak, tego oczekujemy od was. Także powodzenia, oczy otwarte, miejcie.
5: Mamy imprezę z DJ Wiką, utwory super z naszej młodości. Wiara się bardzo bawi. Widać, że każdy zadowolony. Zadbali o nas, o wodę, o ciasteczka, także są przekąski.
0: Proszę powiedzieć, czy takie inicjatywy właśnie jak te senioralia są potrzebne w Wrocławku?
5: Bardzo są potrzebne, bo jednak my 19 plus osoby lubimy się jednak bawić. I dlatego tak jak dzisiaj jest pełna sala i wszyscy się bawią.
0: DJ Wika, czyli Virginia Schmidt, karierę muzyczną zaczęła w latach 80. i szybko zdobyła dużą popularność. Obecnie regularnie występuje na największych festiwalach, na przykład Pol & Rock Festival i w warszawskich klubach, łącząc muzykę disco, pop, rock i latino.
6: Ja już z seniorami pracuję 30 lat, więc one są bardzo, bardzo piękne, powiedziane, dlatego że widzę duży postęp, ogromny postęp. To już nie są seniorzy, z którymi zaczynałam pracę w latach 80. To już są seniorzy, proszę pana, w wieku XXI. Wspaniale. Pięknie tańczą. Muzykę, jak pan słyszał, to nawet młodzieżową. Także nie tylko wiesiadny, nie tylko, prawda, jakieś hity, takie spokojne, prawda, walczyki. Raczej wszystko to, co jest modne. Prawda, złote przeboje, lata 80., 90., modne latino. Także no jest fajne, żeby na przykład czasami na takich imprezach wychodzili, to wtedy jest łatwiej, prawda? Bo wtedy może poprowadzić lambadę, może poprowadzić, prawda, na przykład makareny i tak dalej. Bo nie wszyscy znają te wszystkie, prawda, ruchy. Ale w ogóle, proszę pana, jest bardzo duży postęp, bardzo duża serdeczność, dużo empatii. Ja uważam, że ten ruch seniorów, który się rozpoczął od tych pierwszych parad, bo są parady przecież teraz, w każdym mieście. Dzisiaj mamy senioriadę, prawda? 19 mamy czerwca mamy europejską senioriadę w Krakowie, prawda? Na której gramy już 13 rok. A w ogóle w każdym mieście są senioriady, parady seniorów. To jest dla młodzieży, to jest bardzo wychowawcze. Dlatego, że młodzież ma wizerunek seniora nie taki utarty poprzez rodzinne sprawy, dziadka czy babcie, które akurat są może starsi, schorowani. Tutaj widzą grupę seniorów, potencjał żywiołu, prawda? Że można bardzo dużo jeszcze zrobić. Bo proszę Państwa, my żyjemy prawie 20 lat dłużej obecnie. A więc trudno zamykać się i powielać schemat dawnych lat. Bo to byłoby niepoważne. Senior się musi przystosować do XXI wieku. Skoro korzysta z dóbr do XXI wieku, a więc również musi myśleć jak senior XXI wieku. Szanujmy dogmaty, szanujmy nasze tradycje, ale myślimy samodzielnie. To jest istotne. I to jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. Ja widzę, że duży postęp, duża, piękna organizacja zresztą. Mają już opiekę, mają, prawda, piękne pomieszczenia, mają trenerów, mają, prawda, różnych doradców do tego i kluby z aerobikiem i, prawda, gimnastyki i tak dalej. Także uważam, że jest bardzo dobrze. Bardzo dużo.
0: A powiedzmy jeszcze o pani, bo pani jest znana jako najstarsza DJ-ka. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło, dlaczego pani zdecydowała się być DJ-em?
6: Proszę pana, to się zaczęło w sposób zupełnie naturalny, ponieważ jak przeszłam na emeryturę i zaproponowano mi pracę z seniorami, to wiadomo, że muzyka była rzeczą podstawową. Bo dlatego, że oprócz edukacji, ponieważ jestem pedagogiem, w związku z tym dla mnie jest cały czas wychowanie, muszę panu powiedzieć. Cały czas, bo tak już jest. Poprzez teksty, poprzez piosenki, poprzez, prawda, znajomości, przede wszystkim przekaz tekstowy jest bardzo istotny. Żeby on był mądry, żeby on był uczący, żeby on był pełen tolerancji, otwartości, bez nienawiści, bez jakichś tam, prawda, podziałów. I to jest, proszę pana, piękne, dlatego że jak właśnie zaczęłam pracować z seniorami, no to przecież trzeba było robić zabawy taneczne. A ja prowadziłam już zespół artystyczny, prowadziłam kabaret, prawda? Zapoznawałam seniorów przede wszystkim z różnymi ugrupowaniami politycznymi, bo dlatego, że senior też musi wiedzieć, co to znaczy strona prawa, co lewa. Bo proszę pana, my tak ogólnie myślimy, że wszyscy są tacy mądrzy, prawda? Są mądrzy, ale ograniczone są w pewne wiedzę z pewnych zakresów, prawda? Tak jak wiedza o człowieku, tak jak wiedza o różnych, prawda, takich politycznych ugrupowaniach. I to trzeba było pokazać. Zapraszałam na przykład przedstawicieli różnych wyznań, różnych kościołów, żeby pokazać, co mamy wspólnego, a co nas różni. Żebyśmy nie mieli nienawiści do tego drugiego, ponieważ mamy dużo wspólnoty, prawda? Więc to jest poprzez to, że my nie znamy, nie wiemy, to się boimy i nastrajamy negatywnie. I to jest właśnie... I zaczęłam, proszę pana, grać, a ponieważ DJ kosztuje, to mi powiedziała, no tak... Pani Wiku, pani już tak dużo robi, to pani się grać nauczy. No to wie pan, wtedy były odtwarzacze, wtedy były kasety. To nie komputery, to prawda. No to muszę pana odtwarzać. Kupili mi odtwarzacz, ja miałam w domu też odtwarzacz. I wybrałem kasety. No jak to, co to za problem, prawda? Kasety, prawda, żeby się zmiksowało. Płyty, kasety. Wystąpił kabaret, piosenki, seniorzy śpiewali, poznawali osoby, żenili się, prawda, rozwozili, jak zwykle. Jak to w życiu bywa. No i tak to się zaczęło. I proszę Mara, gram już 30 lat.
7: To na koniec jeszcze jakieś może pozdrowienia, jakieś życzenia specjalne dla seniorów z Wrocławka.

0: No serdecznie pozdrawiam seniorów w naszym tutaj przeuroczym miasteczku, prawda, ale jednocześnie pozdrawiam serdecznie organizatorów, bo pięknie zorganizowane, miejsce przepiękne, sala wspaniała, nagłośnienie, w ogóle pełna sala ludzi, poczęstunek. Proszę pana, to się aż miło patrzy, to taki, powiedziałabym, raj na ziemi. Naprawdę. Ludzie przyszli się bawić, pozostawili troski swoje za drzwiami. Wszyscy są zadowoleni. To jest piękne.
1: Trzydniowe senioralia podsumowała przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów.
2: Kończymy z przytupem na wesoło i to jest najważniejsze, bo przez te trzy dni seniorzy naprawdę się spisali super. Obecność była, myślę, że nawet 200%, nie 100. Na wszystkich przedsięwzięciach było pełno seniorów, aktywnie uczestniczyli, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. No ja dziękuję właśnie za tą dyscyplinę, za obecność, za słowa wsparcia, a dzisiaj kończymy właśnie na wesoło ostatni, trzeci dzień włocławskich seniorali. W sumie pierwszy dzień kończyliśmy po tańcówką, a dzisiaj dyskoteką, no ze światowej sławy DJ-ką Virginią Schmidt. Dziękuję Państwu bardzo, wszystkim seniorom za obecność, a seniorów będących w domu serdecznie zapraszam do oglądania telewizji Kujawy, Puls Miasta i Pulsometr. Wszystko tam obejrzycie dokładnie, co się dzieje.

0: Dziś we Wrocławku nie brakowało emocji, wzruszeń i sportowej dumy. Na jednej sali spotkali się ci, którzy przez ostatni rok walczyli o najwyższe wyniki, rekordy i medale. Sportowcy i trenerzy z całego regionu zostali doceniani za swoje osiągnięcia w 2025 roku, odbierając stypendia i nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To wyjątkowy moment, w którym codzienny trud zamienia się w zasłużone uznanie.
1: Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, bo oprócz stypendiów jeszcze muszę wspomnieć, że wręczamy również nagrody. Zwykle robiliśmy to w dwóch galach, ale dzisiaj zaprosiliśmy tych najlepszych z najlepszych właśnie na wspólną galę i wręczamy i stypendia, i nagrody dla najlepszych zawodników za osiągnięcia za 2025 rok. Samorząd województwa skupia się na tym, żeby sportowcy mieli dobre warunki do ćwiczeń, do osiągania sukcesów. Oprócz tego, że dzisiaj wręczymy stypendia i nagrody, które są takim pewnego rodzaju formą podziękowania za ich osiągnięcia, no to dbamy o całą infrastrukturę sportową. Dbamy o to, żeby nasi sportowcy z Pomorza i Kujaw mieli godne warunki do ćwiczeń. Dbamy o to, żeby zachęcać młode pokolenia różnego rodzaju programami, chociażby program Uwierz w Sport, czy organizacja imprez, chociażby halowe Mistrzostwa Świata, żeby zarażać z tym sportem, żeby pokazywać, jak ten sport jest ważny. I dzisiaj, patrząc na to, ile wręczamy stypendiów, że ta liczba z roku na rok jest coraz wyższa, bo o 20% musieliśmy zwiększyć budżet przeznaczony, zaplanowany na stypendia sportowe, możemy powiedzieć, że chyba ten nasz plan jest osiągnięty.
0: Nagrodzenie nie ukrywają, że miniony rok był dla nich czasem intensywnej pracy.
2: W sumie mamy takie też przygotowania, już początek sezonu się zaczął, ale w zeszłym roku uważam, że bardzo dobry był ten sezon.
3: Dlaczego?
2: Bardzo dużo osiągnęłam. Wraz z koleżanką z klubu oczywiście zdobyłyśmy koszulki mistrzyni Polski w sprincie drużynowym na torze kolarskim w Kaliszu, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży i w wyścigu drużynowym na dochodzenie.
3: Mm-hmm. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie to stypendium i na co je przeznaczysz?
2: Przeznaczę to stypendium na pewnie na licznik na przykład, na takie rzeczy związane ze sportem, który uprawiam.
4: Również z koleżanką zdobyliśmy mistrzostwo. No był na pewno ciężki, ale opłacało się.
3: A jak przygotowania do sezonu?
4: Na razie trenujemy dosyć mocno. Już było parę zawodów, które ukończyliśmy i no myślę, że będzie dobrze.
5: Miniony rok, sezon przygotowawczy minął bardzo ciężko. Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby w tym sezonie pokazać, na co nas stać.
3: A jak ten zeszły rok? Bo dzisiaj są uhonorowane osiągnięcia zeszłego roku, więc jakie te osiągnięcia u Ciebie były?
5: Mistrzostwo Polski U20, tutaj nawet w Wrocławku były. No i 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20.
3: A powiedz mi, czym dla Ciebie jest to wyróżnienie i na co je przeznaczasz?
5: No przeznaczę na dalsze trenowanie, na sprzęt sportowy.
6: No ja jestem bardzo zadowolony. Aneta zdobyła Mistrzostwo Polski, startowała w barwach narodowych, zajęła 8 miejsce na Mistrzostwach Europy U20, co zaowocowało tym, że jest członkinią kadry narodowej i w tym roku już wystartowała w marcu w Pucharze Europy z seniorami, pierwsze takie przecierki seniorowskie, bardzo dobrze wypadła. A w zeszłym roku oprócz Anety jeszcze kilka medali po drodze się trafiło z innymi zawodnikami, więc ogólnie 25 bardzo dobry, a 26 myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zawsze taka nagroda nobilituje.

0: do tego, żeby no, jakby pokazuje, co zrobiliśmy, że jesteśmy doceniani jednak, że nas widać gdzieś w pracy naszą trenerską, zawodników, bo zawodników widać na podium, a trenerzy zawsze stoją gdzieś tam z boku i dwa razy tyle się denerwują, co zawodnicy. Jak moja zawodniczka ma 6 rzutów do oddania, to ja rzucam z nią razem. Jestem 6 razy, jestem w kole i 6 razy przeżywam to samo, co ona, a jak mam 10 zawodników, to rzucam 60 razy, jak jestem na zawodach. I to jest... Właśnie czuję się taki, no, bardzo fajnie doceniony, że ktoś to jeszcze widzi.
1: Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski i być 8. na AJOF-ach, więc to też jest takie dość spore osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego wszystkiego.
2: A jak nastawienie teraz przed kolejnym sezonem?
1: No, chcę, no też chcę jakby jak najwięcej osiągnąć i po prostu jak najlepsze te wyniki mieć w tym sezonie.
3: Na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje, tak mi się wydaje, złoty medal Mistrzostw Świata seniorów Mirka Zientarskiego. Udział wielu zawodników, złoty medal Mistrzostw Świata juniorów Zuzanny Królikiewicz. To takie nasze, powiedzmy, sztandarowe osiągnięcia. Natomiast zdecydowanie duża grupa zawodników brała udział w Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii. I no, należy się cieszyć, że zmierzamy w dobrym kierunku, że wszystko jest tak, jak powinno być. Pracujemy, zaczynamy od podstaw, ale dysponujemy też potencjałem, który pozwala nam wychować takich zawodników właśnie jak Mirek Ziętarski czy Zuzanna Królikiewicz.
2: A te stypendia, te nagrody dzisiejsze to taka dodatkowa motywacja, żeby zmierzać w tym dobrym kierunku?
3: No, na pewno motywacja zdecydowanie. Myślę, że tutaj wsparcie marszałka jest bardzo istotne. Zawodnicy na to liczą. Myślę, że już ci młodsi to cieszą się z tego, co mają, z tego, co robią. Natomiast starsi, no, na pewno im to ułatwia decyzję, czy dalej kontynuować karierę. Czy już niektórzy muszą podejmować decyzję, kończą naukę i muszą podjąć decyzję, co dalej, a na pewno stypendia, nagrody marszałka pomagają w tym, żeby podjąć decyzję i utrzymać się w sporcie dalej. I myślę, że zdecydowanie osiągać wyniki sportowe na najwyższym poziomie też.
4: Dla jednych to kolejny krok w sportowej karierze, dla innych motywacja, by sięgnąć jeszcze wyżej. Jedno jest pewne, dzisiejsze wyróżnienia są nie tylko nagrodą za przeszłość, ale też inwestycją w przyszłość kujawsko-pomorskiego sportu. W jednym miejscu spotkali się ci, którzy szukają zawodowej szansy i ci, którzy mogą ją zaoferować. We Wrocławku odbyły się targi pracy, które przyciągnęły osoby gotowe na zmiany i nowe wyzwania.
5: Dzisiaj to jest taki wyjątkowy dzień, ponieważ w jednym miejscu, w jednym czasie mają szansę spotkać się dwie strony rynku pracy, czyli ludzie, którzy szukają pracy z tymi, którzy tych pracowników poszukują. Jest to takie magiczne miejsce według mnie, dlatego że oprócz tego, że to jest piękna sala cechu rzemiosł różnych, to też szansa na to, żeby ci, którzy mają jakieś cele zawodowe, mogli się spotkać z tymi, którzy te cele zawodowe pomogą realizować. I dzisiaj podczas tych targów pracy obecnych jest kilkadziesiąt firm, największych pracodawców z terenu naszego działania, czyli z Włocławka i z powiatu włocławskiego. Mogę śmiało powiedzieć, że tu jest kilkaset miejsc pracy potencjalnych do ofert, z którymi tutaj przyjechali nasi wystawcy. I są to firmy z różnych branż, bo mamy zarówno branżę przemysłową i to przemysł w różnym zakresie. I przetwórstwo spożywcze, i mechaniczne, i takie twarde, wytwórcze, ale także mamy branżę usługową, więc to też jest szeroki sektor, na który jest zapotrzebowanie na naszym terenie. Zatem niemalże każdy, kto poszukuje pracy, ma szansę dzisiaj znaleźć coś dla siebie. Oprócz tego mamy też agencje pracy, które z kolei obsługują swoich klientów, więc jakby wychodzimy jeszcze szerzej, nawet nie tylko na naszym terenie, tylko też szerzej poza nasz teren, jeżeli ktoś myśli, byłby otwarty na mobilność. Także dla naszych klientów, ale nie tylko tych, którzy są zarejestrowani, bo zapraszam tutaj wszystkich mieszkańców naszego terenu i tych, którzy szukają pracy i tych, którzy być może tej pracy jeszcze nie podjęli nigdy, ale też tych, którzy chcą zmienić swoje ścieżki zawodowe, pracują dzisiaj, ale trochę w tej pracy jest im niewygodnie. To jest taki znakomity czas, żeby pozyskać informacje, dowiedzieć się czegoś o naszym rynku tutaj lokalnym, ale też być może poszukać inspiracji.
4: Każdy mógł się zatrzymać przy stoiskach, porozmawiać z przedstawicielami firm i sprawdzić, czy dana branża to rzeczywiście ich miejsce.
6: Fika Polska SGF prezentuje dzisiaj w trakcie

0: trakcie targów organizowanych przez lokalne organizacje oferty pracy, takie jak Akademia Techniczna, czyli to jest oferta dla osób, które rozpoczynają swoją karierę w dziedzinie technicznej. Nauczymy wszystkiego. Pod kątem naszych trenerów wewnętrznych nauczymy osoby pracy, czy jako operator CNC, czy też mechanik, mechatronik, bądź ustawiacz. Świetna oferta dla osób, które kończą szkołę średnią, zastanawiają się, co mogą zrobić ze swoim czasem. Nauczymy wszystkiego pod okiem trenerów i dzięki temu osoby będą mogły pracować w naszej firmie i rozwijać swoje kompetencje. Oprócz tego mamy ofertę do naszego programu stażowego Ciśnienie na karierę. Jest to oferta skierowana dla studentów ostatnich lat studiów inżynierskich. Tutaj w ramach dwumiesięcznych staży oferujemy rozwój, oferujemy nie tylko pracę i możliwość przekucia umiejętności takich teoretycznych, przekucia ich w praktykę, ale oprócz tego oferujemy szeroki zakres szkoleń miękkich, więc świetna oferta dla młodych, otwartych osób i studentów, którzy chcą zrobić coś więcej w wakacje.
1: Czy dzisiaj podczas tych targów jest duże zainteresowanie?
0: Tak, mamy wiele osób, które przychodzą do naszego stoiska, rozmawiają z nami, zostawiają też swoje CV, co nas bardzo cieszy, więc jak tylko wrócimy do biura, to będziemy kontaktować się z osobami, z kandydatami, umawiać na spotkanie.
2: W dniu dzisiejszym prezentuję ofertę, zachęcam kandydatów do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam mamy wszystkie aktualne oferty pracy. Najczęściej kandydaci pytają o stanowiska operatorskie, o stanowiska logistyczne, ale tak jak mówiłam, pełną ofertę mamy na naszej stronie internetowej.
1: Czy jest duże zainteresowanie?
2: Zainteresowanie jest bardzo duże, także myślę, że będzie to owocne spotkanie.
3: Zajmujemy się branżą automotive, produkujemy części samochodowe, a tak naprawdę systemy przepływowe i rekrutujemy głównie montażystów, operatorów, czyli ludzi, którzy u nas wspierają naszą produkcję. Nasza firma jest nietypowa, dlatego że zatrudniamy osoby, które nie posiadają doświadczenia, również takie, które są bezpośrednio po szkole. Uczymy wszystkiego od podstaw. Jestem trenerem, więc właśnie tym się zajmuję na początku drogi każdego nowego pracownika.
1: Dzisiaj spotykamy się na targach. Czy jest duże zainteresowanie?
3: Bardzo duże zainteresowanie. Teraz łapiemy chwilkę oddechu, bo naprawdę bardzo dużo osób chciałoby do nas dołączyć.
1: A jakie korzyści pracownik będzie miał z tej pracy? Co może wynieść?
3: Na pewno zdobycie nowego doświadczenia, dlatego że ciężko to, co produkujemy u siebie, porównać do jakichś innych systemów właśnie produkcyjnych w innych firmach w naszym obszarze, więc zdobycie nowych doświadczeń, na pewno nowych znajomości i na pewno stabilnego zatrudnienia, dlatego że u nas nauczenie pracowników jest systemem, takim procesem dość czasochłonnym i zależy nam na tym, żeby jak najdłużej pracownicy z nami zostali.
4: Targi pracy we Wrocławku pokazały, że zawodowa przyszłość często zaczyna się od jednego spotkania i krótkiej rozmowy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem dziś jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry Pani Marszałek.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani Marszałek, i zacznijmy od nagród marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Właśnie ruszył nabór wniosków. Są to nagrody przyznawane w zasadzie co roku. W tym roku zdaje się, jak poprzednim, 13 kategorii.
1: Zgadza się. Od 2000 roku przyznajemy nagrody marszałka. Marszałek nagradza tych, którzy wybitnie zasługują się w różnego rodzaju dziedzinach. Jest ich 13 w tym roku, tak jak w poprzednim. Dotykamy właściwie każdej dziedziny, bo i kultury, i sportu, i gospodarki niezwykle ważnej, ale i spraw społecznych, i zdrowia, i promocji województwa. Więc tych kategorii jest 13, tak jak powiedziałam. Obserwujemy to, że z roku na rok tych wniosków wpływa coraz więcej, bo jak zaczynaliśmy, to było ich w granicach 100 w tamtym roku. Wniosków było 200, więc cieszą one się dużą popularnością i cieszy to nas, bo tak
0: ale
1: naprawdę
0: wybór trudniejszy.
1: Wybór trudniejszy,
0: komisji.
1: Ale zawsze się mówi, że Polak ma taką naturę, że trochę zazdrości, więc a ja myślę, że zawsze te najcenniejsze nagrody i ciepłe słowa są zawsze od tych najbliższych, a tutaj nominują mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, także to jest niezwykle ważne i niezwykle cenne. Nagrodę może dostać pojedyncza osoba, może dostać ją zespół osób, w zależności od tego, ile osób przy danej rzeczy, wydarzeniu, promocji pracowało. Nominować może, tak jak powiedziałam, każdy. Może to być osoba fizyczna, może to być samorząd, mogą to być przedsiębiorcy, mogą to być organizacje pozarządowe, więc ten zakres jest naprawdę bardzo szeroki. A tak jak powiedziałam, nas to bardzo cieszy, że tych wniosków jest dużo, że wybieramy te najcenniejsze perełki z naszego terenu, które zmieniają nasze województwo i doceniamy te inicjatywy.
0: To znaczy, że tych osób, którzy pracują na rzecz województwa w różnych dziedzinach, tak jak pani powiedziała, i mieszkańcy to dostrzegają, jest może też coraz więcej.
1: Myślę, że tak, ale tak jak powiedziałam, te nagrody takie od najbliższych są najcenniejsze, więc zachęcam. Do 29 maja można składać takie wnioski. Oczywiście oprócz wypełnienia wniosku, który można znaleźć na naszej stronie www.kujawsko-pomorskie.pl, musi być również oświadczenie osoby, którą nominujemy, że wyraża ona na tą nominację zgodę. Także nie do końca jest to do samego końca niespodzianka, co może warto by się zastanowić, czy to jest dobre, no, ale taki jest regulamin, takie są wymogi, takie są przepisy. Także do 29 marca czekamy, a później oczywiście zawsze jest przepiękna gala wręczenia tych nagród, na którą zapraszamy wielu mieszkańców naszego województwa.
0: Teraz Pani Marszałek, przenieśmy się na chwilę do Ciechocinka. Ciechocińskie baseny od ponad chyba 20 lat, no, świecą pustkami, niszczeją i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zadecydował jakiś czas temu, że no, chciałby bardzo, żeby wróciły do dawnej świetności. Co samorząd w tym zakresie zrobił? Wiem, że odbyło się takie w zeszłym tygodniu, zdaje się, duże spotkanie, jak się potoczą losy tych basenów.
1: Ja bym nawet powiedziała, w czasie przeszłym niszczały.
0: Niszczały.
1: Pani redaktor, tak, rzeczywiście wracając w ogóle do początków, to te baseny powstawały w 1932 roku, zostały oddane, kiedy to Mościcki był na otwarciu tych basenów. One były bardzo nowoczesne i skupiały tutaj wielu mieszkańców, zarówno naszego terenu, ale również wielu kuracjuszy, wiele osób za granicę odwiedzało. Było to naprawdę taka perełka na skalę nie tylko tego regionu, ale myślę, że Polski i może nawet dalej. Do 2020 do

0: 2000, przepraszam, drugiego roku one działały. Ze względów technicznych zostały zamknięte i później te losy były różne. Były w rękach różnych właścicieli, różne pomysły były na to miejsce. Natomiast nas, jako samorząd województwa, rzeczywiście bolało to, że tak. Takie ważne miejsce na mapie zabytkowe niszczeje i w 2025 roku wykupiliśmy to miejsce. Powstawały koncepcje różnego rodzaju. Oczywiście byliśmy w stałym kontakcie z konserwatorem zabytków, bo tak jak już zostało wspomniane, tutaj wpisane jest to pod opieką konserwatora. I dzisiaj to miejsce jest uporządkowane, to miejsce jest ogrodzone, to miejsce jest cały czas monitorowane. Została, tak jak pani redaktor zauważyła, 30 kwietnia przedstawiona koncepcja dla mieszkańców. Wcześniej ta koncepcja została przedstawiona radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na jednej z sesji. Jaki jest plan? Oczywiście całość będzie odtworzona tak, jak to było te 100 lat temu.
1: Dokładnie.
0: 100 lat temu. Dzisiaj za chwilę będziemy ogłaszali przetarg na dokumentację budowlaną. Mamy nadzieję, że do połowy 2027 roku ta dokumentacja zostanie stworzona i w końcówce 2027 roku będziemy chcieli już ogłaszać przetarg na roboty budowlane. To, co ta koncepcja, którą dzisiaj mamy wypracowaną, to oprócz odtworzenia tego, co było, chcemy dołożyć tam nowoczesne muzeum, chcemy dołożyć tam kino, żeby to było miejsce, które ściąga turystów, mieszkańców, nie tylko w tym okresie letnim, ale również poza tym okresem. Kosztorysowo dzisiaj mówimy o olbrzymiej kwocie, bo 140 milionów złotych. Chcemy, nie ukrywamy, że chcemy zaprosić do współpracy do władze miasta Ciechocinka. Mam nadzieję, że to się uda. Ten harmonogram prac jest rozpisany na 6 lat i 6 miesięcy i my tak się uśmiechamy, bo to tak by się prawie wpisywało w datę stulecia powstania tego miejsca. Także dzisiaj te prace naprawdę nabrały tempa i mamy nadzieję, że uda nam się je zrealizować.
1: I chciałam zapytać o aktywność taką sportową w zasadzie, ale nie tylko dla sportowców wyczynowych, bo nieraz wspominałyśmy tutaj w tym studiu o tym, że samorząd województwa asygnuje spore środki finansowe na rozwój infrastruktury sportowej, na dofinansowanie dla klubów, które aktywizują od najmłodszych po najstarszych. Ale oprócz tego, i o tym chyba nie wspominałyśmy nigdy, samorząd województwa organizuje wspólne aktywności sportowe, na przykład rajdy rowerowe. I właśnie taki sezon rajdowy się rozpoczął.
0: Tak, organizujemy rajdy rowerowe i biegi długodystansowe. Te rajdy organizujemy już od 11 lat i rzeczywiście chyba na antenie tutaj telewizji nigdy o tym nie wspominaliśmy. A myślę, że warto, bo 26 kwietnia była inauguracja Kujawsko-Pomorskie na rowery, tak nazywa się ta inicjatywa. To są 4 rajdy w roku w różnych miejscach naszego województwa. Byliśmy, tak jak powiedziałam, 26 kwietnia w Chodczu. Ja sobie przygotowałam ściągę. 17 maja wszystkich miłośników dwóch kółek zapraszamy do Chrostkowa w powiecie lipnowskim, ale później 8 sierpnia Strzelno, 3 października Cekcyn. Oprócz tego, oprócz Kujawsko-Pomorskie na rowery, robimy również rowerowy rajd piastowski, który odbywa się w części województwa, tutaj mam na myśli Pakość. Oprócz tego robimy Jakubową sztafetę i ona zaczyna się w Dobrzyniu nad Wisłą poprzez Dobre, w gminę Dobre w powiecie radziejowskim, dalej Kruszwica i Mogilno, dokładnie takie.

0: jak sztafeta Jakubowa biegnie. I jeszcze mamy rajd nocny. On jest z kolei organizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy, czyli przepiękne Bory Tucholskie. Wszystkie terminy można oczywiście tych rajdów znaleźć na naszej stronie www.kujawsko-pomorskie.pl. Ale oprócz rajdów, które tak jak wspomniałam, 11 lat już są z nami, robimy jeszcze od 14 lat, czyli troszeczkę nawet dłużej, biegi w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Te biegi odbywają się w okresie od marca do listopada. Są to biegi długodystansowe, czyli 10-kilometrowy odcinek i są w 10 różnych miejscach naszego województwa. Rokrocznie staramy się być w innych miejscach, żeby tą aktywność i integrację naszych mieszkańców właśnie pobudzać w różnych częściach naszego województwa. Tak jak wspomniałam, one się zaczęły w marcu, ale już 23 maja będzie bieg Lubraniec Brześć Kujawski. Także wszystkich Państwa, akurat jesteśmy w tej części województwa, zapraszamy. W tym roku, jeżeli chodzi o biegi Grand Prix, zrobiliśmy taką nowość, bo każdy bieg, ten długodystansowy na 10 kilometrów, musi być poprzedzony biegiem dla dzieci. Więc oprócz tego, że możemy sprawdzić swoją sprawność
1: i wydolność,
0: to jest doskonała integracja, bo przyjeżdżają całe rodziny. Także ja zachęcam wszystkich
1: Oczywiście
0: Państwa.
1: Oczywiście maluchy nie mają 10 kilometrów do biegnięcia.
0: Nie przerażamy, nie straszymy. No jest dystans dostosowane do dzieci, ale one się cieszą naprawdę fajnym powodzeniem. Te biegi często, tutaj podpowiedź dla przedsiębiorców, one fajnie integrują na przykład pracowników w zakładach pracy. My mamy na przykład u siebie w Urzędzie Marszałkowskim taką swoją drużynę, która po kolei w tych wszystkich miejscach jest, wspierają się, biegają w naszych firmowych koszulkach, także to też jest taka wspaniała, super integracja właśnie gdzieś między, w zakładach pracy, w miejscach pracy, gdzie nie tylko musimy ciężko pracować, ale bardzo dobrze jest, jeżeli jest dobra atmosfera, a myślę, że coś takiego temu służy, także ja zachęcam wszystkich Państwa. To jest fajny moment, fajny czas spędzony razem.
1: I na koniec, pani marszałek, zostawiłam coś, co z pewnością najbardziej zainteresuje mieszkańców Włocławka, choć w zasadzie nie tylko przecież, bo do szpitala włocławskiego, wojewódzkiego szpitala włocławskiego trafiają mieszkańcy z całego regionu. Długo wyczekiwany parking. Już wiemy, jak to będzie wyglądało i możemy snuć plany, kiedy taki parking zostanie oddany do użytku.
0: Tak, wiele na ten temat mówiliśmy i to parkowanie przy naszym wojewódzkim szpitalu rzeczywiście wzbudzało wiele tych negatywnych emocji. Były różne plany, bo też przecież często władze miasta mówiły, że będą w to inwestowały w parking. Dzisiaj już wiemy, jesteśmy po ogłoszonym przetargu na dokumentację, na PFU i wszystkie pozwolenia takie administracyjne. Mam nadzieję, a właściwie jestem pewna, że jeszcze w czerwcu ogłosimy przetarg na zaprojektuj i wybuduj. Mamy wygospodarowaną kwotę 30 milionów, więc finansowo jesteśmy zabezpieczeni. To będzie parking sześciokondygnacyjny na prawie 500 pojazdów. Oczywiście będzie wyposażony w infrastrukturę dla samochodów elektrycznych, czyli w stacje ładowania, które dzisiaj są niezwykle potrzebne. Także myślę, że ten problem, który od wielu lat trapi mieszkańców Włocławka, zwłaszcza mieszkańców Zazamcza, którzy gdzieś tam żyją i gdzieś się tam poruszają, ale tak jak pani redaktor zauważyła, tak naprawdę mieszkańców całej tej części województwa, wszyscy ci, którzy korzystają z usług medycznych w szpitalu z tym parkowaniem był duży problem w 2000.

0: do połowy 2028 roku ten problem zostanie rozwiązany i myślę, że spotkamy się na przekazaniu tego obiektu niezwykle potrzebnego, bo oprócz tego, że dzieje się dzisiaj w szpitalu wojewódzkim, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę typowo zdrowotną, bardzo dużo, to ten parking był naprawdę elementem niezwykle potrzebnym w tej
1: Ta
0: części.
1: formuła zaprojektuj i wybuduj zdecydowanie przyspieszy całą inwestycję, prawda?
0: Dokładnie tak, więc dlatego idziemy w taką formę.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za tą informację, tą dobrą informacją, proszę Państwa. Kończymy dzisiaj nasze spotkanie. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami pan wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Janusz Dębczyński.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Krzysztof Lachowicz.
2: Dobry.
0: I Mateusz Czarnowski. Proszę Państwa, Włocławek, świetne miejsce do tego, żeby tutaj żyć, żeby funkcjonować, ale możemy powiedzieć, że od jakiegoś czasu nie ma on szczęścia do włodarzy, którzy będą tym miastem zarządzać, czy tym miastem zarządzają. Ponieważ sytuacja ekonomiczna dzisiaj miasta jest zatrważająca. Otóż na początku kadencji obecnego prezydenta

0: prezydenta. Zadłużenie wynosiło 379 milionów. Teraz za poprzedni rok, jak możemy przeczytać w sprawozdaniu finansowym, jest to już ponad 700 milionów, a prognoza, która spogląda na nas już za rogu, bo przecież już jest półrocze prawie tego roku, to ponad 800 milionów. W takim tempie do 2030 roku dojdziemy do 1 300 000 000 zadłużenia. Ale chyba każdy, proszę Państwa, wie, kto wziął kredyt, że sam kapitał to jest tylko pikuś, bo jeszcze pozostaje do spłacenia rata kredytu, czyli odsetki. A więc jakby tak policzyć, to na dzień dzisiejszy myślę, że jest to kwota zadłużenia 1 400 000, a za tych kilka lat to będzie ponad 2 miliardy złotych. A więc to jest alarm, o którym musimy mówić. Bo oczywiście władza dzisiaj chwali się i mówi, no tutaj mamy jakąś ulicę, którą robimy, tutaj jest nowe muzeum, tylko pamiętajmy o tym, że to w większości przypadków jest na kredyt. I dzisiaj przy tym stopniu zadłużenia 7142 zł to jest takie zadłużenie, które każdy z wrocławian, niezależnie od tego, czy dopiero się urodził, czy ma 102 lata, będzie musiał spłacić. Więc dlatego, proszę Państwa, prognozy są zatrważające. I chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć i pokazać, że jest pomysł na to, jak powinny być wydane te pieniądze po to, żeby to był prawdziwy impuls dla naszego miasta, a nie tylko, można powiedzieć, igrzyska dla tego, żeby ludzie powiedzieli, no jakże jest wspaniale i pięknie, bo przecież nikt tym zadłużeniem się nie będzie zajmował. Otóż każdy z nas będzie to zadłużenie musiał spłacić. Bardzo proszę, jeden z pomysłów, który mógłby być zrealizowany za te 700 milionów, przedstawi pan Janusz Dębczyński.
1: Szanowni Państwo, ja od wielu lat, właściwie od początku tego wieku, ubiegałem się o to, żeby miasto zainteresowało się geotermią, bo tutaj znani profesorowie, którzy badali nasz teren, twierdzą, że są źródła geotermalne i one mogą w znacznym stopniu poprawić dywersyfikację, jeśli chodzi o ciepło we Włocławku, ale nie tylko to, bo również mając geotermię, można się pokusić o baseny geotermalne i to też jest korzystne rozwiązanie dla naszych mieszkańców. Proszę Państwa, w 2016 roku złożyłem projekt uchwały jednej 24 października. Później jeszcze ta uchwała była zmaterializowana 28 listopada o tym, żeby taki proces geotermii uruchomić. Poprzedni prezydent Marek Wojtkowski przez 8 lat nic z tym nie zrobił, a można było sięgnąć po pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten prezydent po te pieniądze w końcu sięgnął. Na pierwszy otwór badawczy te kwoty ponad 27 milionów już są zapisane. Czekamy z niecierpliwością, żeby rozpoczęły się prace. Dzisiaj rano, gdy przejeżdżałem koło MPS-u, tam w dalszym ciągu nic się nie dzieje, rosną chaszcze. A proszę Państwa, według naszych wyliczeń te koszty, które ponoszą mieszkańcy, gdyby funkcjonowała geotermia, byłyby o nawet 40-60% niższe dla naszych mieszkańców, odbiorców ciepła. I to jest ta sprawa, która jest istotna. Miasto natomiast wydaje pieniądze na różne konstrukcje, wydaje pieniądze, i to grube pieniądze, na to, żeby jedną kostkę brukową czy granitową mniejszą zastąpić kostką większą. I myślę, że to jest takie przepalanie publicznych środków i publicznych pieniędzy, a tam, gdzie realnie można popracować nad tym, by ulżyć mieszkańców, to niestety, ale to się ciągnie, niestety, z przykrością muszę to powiedzieć, latami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Krzysztof Lachowicz.
2: Szanowni Państwo, od kilku lat możemy zauważyć trend.
0: Trend polega

0: polegającym na tym, że młodzi ludzie opuszczają nasze miasto i region. Dlaczego młodzi opuszczają? Dlatego, że nie mamy żadnej perspektywy zawodowej. Nie mamy atrakcyjnych i dobrze płatnych miejsc pracy. Dla przykładu chciałbym podać inwestycję zablokowaną przez obecny rząd, inwestycję budowy zapory na Wiśle w Siarzewie. To byłby dobry impuls gospodarczy. Impuls, który by stworzył setki etatów, setki miejsc pracy, na przykład przy obsłudze zapory, czy też także w obszarach towarzyszących. Ta inwestycja dałaby nam realną szansę zatrzymać młodych, wykwalifikowanych absolwentów. Ta inwestycja wzbogaciłaby nasz region o ośrodek przemysłowo-turystyczny. Ośrodek, który pozwoliłby nam stworzyć karierę, etap zawodowy na przyszłościowo na lata. I to, co najważniejsze, blisko domu. Szanowni Państwo, my naprawdę za kilka lat będziemy miastem osób starszych. Warto zareagować na ten trend. Trend, który patrząc perspektywą przyszłych lat jest dla nas drastyczny dla naszego miasta i regionu.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Mateusz Czarnowski.
2: Szanowni Państwo, dotarliśmy teraz do pewnego obiektu, który tak naprawdę obecnie spędza sen z powiek mieszkańców Włocławka. Most. 30 milionów złotych przyznanych jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdną. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, szanowni Państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy Państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto to nie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacać. Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, jak widzimy, sytuacja nie napawa optymizmem, dlatego trzeba o tym głośno mówić, żeby włocławianie nie byli tylko bombardowani przez obecną władzę, przez Wydział Promocji, jak to wspaniale odbywa się majówka, potem różnego rodzaju imprezy czerwcowe i wakacyjne, a tak naprawdę nie interesowali się tym, co nas wszystkich kosztuje i co my wszyscy będziemy musieli spłacić. Dlatego tak istotne jest, ważne, żeby o tym mówić i żebyśmy wszyscy wywierali presję na rządzących, żeby ten chaos w końcu się zakończył.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od

Teraz możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska ze mną i z Państwem. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Ewo, o pracy dziś sobie porozmawiajmy, bo mówi się, że bez pracy nie da się żyć z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że musimy zarabiać pieniądze, a za pieniądze możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. I że praca jest taką wartością, która buduje nasz charakter, naszą silną wolę i generalnie dobrze jest mieć pracę, która jeszcze do tego sprawia przyjemność, ale jak jest za dużo pracy, to też nie jest za dobrze.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówimy tutaj o pracoholizmie i o tym porozmawiajmy, o kiedy zaczyna się ten moment, kiedy praca jest tą podstawową wartością, na której skupiamy i od której zależy cała reszta naszego planu dnia i w zasadzie planu na życie. I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne?
1: Tak, to przede wszystkim jest na pewno ten wyznacznik, kiedy widzimy, że praca staje się tym pierwszym, najważniejszym elementem, który utrudnia jednocześnie inne elementy życia, tak? Czy wpływa na życie rodzinne, na zdrowie. To są takie najistotniejsze elementy, przez które będziemy patrzeć, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten pracoholizm jest, czy też go nie ma. I rzeczywiście jest on po prostu niebezpieczny w momencie, kiedy osoba przede wszystkim zatraca całkowicie taki wgląd w to, że pracuje po prostu za dużo.
0: Pracoholizm, czy my mamy na to wpływ, że jesteśmy pracoholikami, bo mówisz, że praca nie powinna tak bardzo przeszkadzać i dominować w życiu, ale czasami ludzie pracują po 12 godzin, bo tak tego wymaga pracodawca, ich systemy pracy, przynoszą pracę do domu, bo gdzieś się nie wyrabiają i oni niekoniecznie tak kochają tą swoją pracę, tylko po prostu no, muszą z czegoś żyć, w związku z czym jakby próbują podołać temu wyzwaniu.
1: To nieco inny aspekt, bo oni tak naprawdę nie są uzależnieni od pracy, więc nie do końca są pracoholikami, moglibyśmy powiedzieć w takim potocznym założeniu. Natomiast w świetle psychologii oni nie są pracoholikami, bo oni nie chcą sami tego robić. Nie są od tej pracy uzależnieni, oni po prostu jakby są uzależnieni w kontekście niepsychologicznym, a co najwyżej materialnym, tak? Więc to, że tyle pracują, jest związane z jakąś koniecznością osiągnięcia określonych na przykład pułapów finansowych. Przy czym nie jest to pułap taki, że ja chcę więcej i więcej i chcę rozkręcać przez cały czas coś i zatracam się w tym, bo nie widzę już, że po prostu nie mam czasu na nic więcej, tylko jest to kwestia tego, że potrzebuję pracować tyle i tyle właśnie, żeby jakby zapewnić takie podstawowe dobra sobie i rodzinie.
0: Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, czyli co? Nasz organizm, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, po prostu domaga się ciągle tego, żeby kończymy jedno, zaczynać drugie i bez tego nie potrafimy już funkcjonować. To jest taki mechanizm, który się zadział w naszym
1: Mniej
0: mózgu.
1: więcej tak możemy to ująć. To też wiąże się z kwestią potrzeby osiągania sukcesu, bo ten pracoholizm przede wszystkim wiąże się właśnie z taką ciągłą potrzebą rozwijania, pięcia się w górę, pójścia dalej, zarabiania więcej, a więc też są to ogromne wystrzały dopaminy w mózgu, który potem

0: woła tego jak każdej innej substancji, tak? I uzależnia się właśnie od tych skoków dopaminowych, które daje praca, dają sukcesy osiągane w pracy, efektywność i potem okazuje się, że tego po prostu potrzebujemy więcej i więcej, a jeśli tej pracy akurat nie ma, zdarza się jakiś dzień wolny, jakiś urlop, choć te osoby najczęściej urlopu nie biorą, więc raczej takie przymusowe, wolne, związane z jakimiś świętami i tak dalej.
1: Tak jak
0: To
1: ostatnio
0: wtedy,
1: święto
0: tak,
1: pracy
0: dokładnie,
1: chociażby.
0: dokładnie. I wtedy pojawia się taki spadek energetyczny i poczucie, że brak takiego pragmatyzmu w tej codzienności jest po prostu kompletnie bez sensu. Jeżeli nie jestem produktywny, to nie jestem nic wart. To też wiąże się często z tym, że osoby, które są uzależnione od pracy, bardzo często postrzegają siebie przez pryzmat tej pracy. Uważają, że to, ile pracują i to, co wypracują, świadczy o nich jako o ludziach.
1: A czy można być pracoholikiem, takim, który jakby uzależnienie, tą motywacją do tego uzależnienia, czy tym, co pcha, nie jest nastawienie na sukces, że chcą więcej i więcej i że chcą sukcesu, bo tych sukcesów pracy nie ma, mają po prostu pracę, którą tak uwielbiają, że po prostu najchętniej by się z nią nie rozstawiali, bez względu na to, jakie osiągają efekty. Sama chęć przebywania w miejscu na przykład pracy, czy robienia tych czynności, które się wykonuje w pracy, jest dla nich najistotniejsza.
0: To też się jak najbardziej zdarza i może być wyznacznikiem. Nie musi to być koniecznie kwestia tego, że ja chcę piąć się gdzieś cały czas dalej i dalej. Czasami praca jest też i tak pozornie jest to pracoholizm, a tak naprawdę jest to jakiś taki mechanizm obronny przed czymś, co na przykład dzieje się w domu, co dzieje się w mojej rodzinie albo co dzieje się w mojej głowie i ja nie chcę nad tym myśleć, więc kiedy jestem w pracy, to jakby jest tą dla mnie największą nagrodą, że ja po prostu mogę się odciąć, mogę nie myśleć o tym, mogę nie być w tym środowisku, w którym nie chcę być i tego potrzebuję.
1: Czyli, ale to będzie też pracoholizm, czy to będzie taka ucieczka w pracę? O.
0: Powiedziałabym raczej, że przyglądalibyśmy się tutaj temu w kierunku właśnie takich mechanizmów obronnych, ucieczkowych.
1: Jak to rozpoznać u siebie?
0: Jak rozpoznać u siebie, to
1: tak,
0: jest
1: czy my
0: trudne.
1: uciekamy w pracę, czy pracujemy dlatego, żeby no, po prostu nie mamy innego wyjścia, chcemy żyć na jakimś poziomie, czy my już wkraczamy na tą ścieżkę uzależnienia, jakim jest praca?
0: Tak naprawdę to też wszystko się będzie przenikało. Czy my potrzebujemy sukcesu, czy my chcemy ucieczki, to i tak będzie gdzieś tak nas najczęściej jednak w ostatecznym rozrachunku prowadziło do pracoholizmu, jeżeli właśnie nie wychwycimy tego wcześniej. Natomiast samo wychwycenie tego przez osobę, która jest w środku tego mechanizmu, jest dosyć trudne, dlatego że no, nie jest obserwatorem, jest jakby aktorem w tej sytuacji, w związku z czym nie widzi tego, jak to się ma do jego codzienności, do funkcjonowania. Pewnie przychodzi taki moment, kiedy już dostrzegać zaczyna, natomiast to jest taki czas odbicia się już trochę od ściany, bym powiedziała, tak? Czyli taki naprawdę trudny moment, kiedy to wszystko po prostu zaczyna człowieka bardzo mocno zalewać albo zdrowie daje sygnał, że przesadzi.
1: Czy tu działa też taki mechanizm, jak niemalże przy każdym uzależnieniu, wyparcia, że nie, ja nad tym panuję, to nieprawda, a oni opowiadają bzdury, przecież to jest bardzo racjonalne, 8 godzin w pracy i jeszcze 4 w domu poświęcone pracy, no bo przecież miałem na to czas, a chciałem skończyć, takie zatłumaczanie siebie, czy to też
0: tak,
1: tutaj działa?
0: Dokładnie, te tłumaczenia również się pojawiają i tutaj ogromną rolę, tak jak i przy każdym innym uzależnieniu, odgrywa środowisko zewnętrzne. Oczywiście potrzebujemy tego, jak przy każdym uzależnieniu, aby uzależniony sam przed sobą przyznał, że jest uzależniony. Natomiast bardzo ważne jest to, aby mieć też ludzi z zewnątrz, którzy będą to sugerowali, bo samemu ciężko jest to właśnie po prostu zauważyć. Natomiast inni to widzą i na początku najczęściej jest to przyjmowane bardzo nerwowo, ale warto wtedy jako ta osoba, która próbuje przetłumaczyć uzależnionemu, że tak rzeczywiście jest, że tak to widzi, żeby podchodziła do tego z empatią, z takim przekazaniem, że się po prostu martwię, że chcę ci to wskazać, że może się mylę, tak, ale przyjrzyjmy się temu wspólnie, niekoniecznie zarzucając, tylko oferując właśnie pomoc.
1: Czy o konsekwencjach pracoholizmu troszkę porozmawiajmy. O tych zdrowotnych już wspomniałaś, no bo nasz organizm jakby fizycznie ma pewną wydolność i nawet

0: najbardziej odporny, najbardziej wysportowany, no też ma swoją granicę
1: Dokładnie.
0: wytrzymałości i taka praca na przykład po 15 godzin dziennie przez dłuższy okres i takie życie dodatkowo jeszcze w takim napięciu i stresie, bo my ciągle coś tam, tak jak mówisz, chcemy rozwiązać, ciągle pójść dalej, ma swoje konsekwencje zdrowotne niewątpliwie. To się kończy, lekarze mówią, zawałami, udarami i tak dalej, i
1: Tak,
0: tak
1: tak.
0: dalej. Natomiast takie konsekwencje, które pozostawiają trwały ślad w naszej psychice.
1: Ja myślę, że przede wszystkim najczęściej to są kwestie związane z utraconymi relacjami, z utraconymi szansami właśnie gdzieś w rodzinie, w relacjach, w społeczeństwie. Często też już gdzieś z wiekiem później przychodzi ta myśl, że gdybym tyle nie pracował, to pozwiedzałbym świat. Po co mi te pieniądze na przykład na koncie, skoro one tylko leżą, a ja nic nie użyłem, nic nie zobaczyłem, tak? Czy też albo wręcz przeciwnie, mam pieniądze, a jestem tak schorowany, że żadne pieniądze na to nie pomogą. Tak więc tutaj też mogą się pojawić takie elementy związane z depresją. Czasami też tak zwana depresja sukcesu, która często też przydarza się na przykład sportowcom, którzy osiągają najwyższe podium i nic więcej już tak naprawdę nie ma. Nie ma wyższej nagrody, nie ma lepszej nagrody. Możesz uzyskać jeszcze wiele na innych obszarach. One będą po prostu albo równoważne, albo niższe prestiżem. I wtedy pojawia się właśnie też taka depresja i może to się pojawić też przy pracoholizmie, kiedy ciągle dążę do czegoś, ale w końcu zauważam, że ja już tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem i nie mam gdzie iść wyżej.
0: Chcesz powiedzieć, że z takiego nadmiaru szczęścia jakby i nadmiaru tego sukcesu można też dostać depresji?
1: Dokładnie, to może być absurdalne, brzmi
0: Brzmi
1: absurdalnie, a
0: absurdalnie w
1: jednak
0: każdym razie.
1: rzeczywiście jest taki mechanizm, tak?
0: To trochę jak z tymi pieniędzmi, gdzie się głośno o tym mówi, że ci ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na wszystko, w pewnym momencie przestaje ich wszystko cieszyć, bo już nie
1: Dokładnie.
0: ma rzeczy, której nie mogliby sobie sprawić, kupić.
1: Tak, no i co nas bawi najbardziej? Zakazany owoc, tak? A w momencie, kiedy my możemy pozwolić sobie na wszystko, kiedy żadna kwota nie jest granicą, albo przynajmniej w codzienności, tak, takie rzeczy podstawowe nie są żadną granicą, to w pewnym momencie odbiera po prostu radość z życia, bo wcześniej cieszyło to, że mogłem sobie na coś pozwolić, mogłem gdzieś pojechać, a jeżeli ja mogę pojechać gdziekolwiek, w każdym momencie, czy to popływać jachtem, czy pójść w góry z najlepszym sprzętem, czy być 3 razy w miesiącu w najlepszym hotelu, to staje się codziennością, to staje się powszechne i wtedy tracimy po prostu z tego radość.
0: Czy z pracoholizmu, podobnie jak z innych uzależnień, wychodzi się długo i trudno, trudno jest samemu?
1: Tak, zdecydowanie tak. Tutaj trzeba przede wszystkim na początek zauważyć, że ten problem jest
0: A to
1: później
0: też jest
1: też.
0: proces,
1: Tak, to
0: prawda? Bo
1: jest
0: najpierw
1: zdecydowanie proces
0: wypieramy.
1: najdłuższy, tak naprawdę bym powiedziała. Też trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę, któremu taka osoba zaufa, a to też nie jest proste przy uzależnieniach i też nie jest to najczęstsze uzależnienia, więc tych specjalistów pracujących z pracoholizmem będzie również mniej, tak więc tutaj dużo przeszkód może się pojawić, mimo wszystko jednak warto na pewno to dostrzegać, zauważać i nad tym pracować, ponieważ ta praca sama w sobie, jeżeli nie ma obok różnych innych przyjemności, radości, ludzi i wydarzeń, prędzej czy później stanie się po prostu powszechną czynnością, która również odbierze radość.
0: Mówi się o tym, że teraz ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, oni mają większą świadomość niż ich rodzice, co, jak tłumaczą socjologowie i psychologowie, też wynika z obserwacji tego, co mieli w domu, właśnie zapracowanych, ciągle zajętych rodziców, żeby było lepiej, żeby
1: Tak.
0: było łatwiej. Oni teraz szukając pracy i w ogóle w podejściu do życia mają tak zwany work balance. I zaczyna to być mocno krytykowane, szczególnie przez to pokolenie nauczone tej pracy odtąd dotąd, sumienności aż nadgorliwości, prawda? Ale czy to jest dobre podejście? I czy to nie jest trochę przegięcie w drugą
1: stronę? Właśnie myślę, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie,

0: kiedy przechodzimy z jednej skrajności w drugą. Chociaż tak naprawdę nadal te skrajności jeszcze się ocierają ze sobą w społeczeństwie, bo są młodzi ludzie, którzy chcą pracować właśnie krótko, mówią, ja nie będę pracował po południu, bo wtedy mam tenisa i w piątki mam imprezy, a w sobotę od rana odsypiam i tak dalej, i tak dalej, i nie będę mógł przyjść do pracy, ale są i też młodzi ludzie, którzy są bardzo kreatywni, zakładają swoje firmy i brną gdzieś właśnie często nawet właśnie w ten pracoholizm, także nadal jest to zróżnicowane, natomiast na pewno jest ogromna krytyka tych, którzy pracują tak, jak im się dokładnie podoba i myślę, że to też nie do końca jest dobre, tak? Potrzebujemy jednak takiego balansu, a nie tego, żeby iść w takie totalne skrajności, że teraz ta praca to jest jakby taka rzecz, którą ja mogę, ale nie muszę, tak? I
1: a
0: jak
1: jednocześnie
0: będę chciał, kiedy
1: chciałbym
0: będę
1: móc
0: chciał,
1: sobie pozwolić
0: na
1: na świetne
0: wszystko.
1: rzeczy, żeby ten czas, balans był atrakcyjny, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, więc tutaj no, na pewno dużo dojrzałości potrzeba i znalezienia takiej równowagi właśnie i patrzenia racjonalnego na życie, że jeżeli chcę sobie na dużo pozwolić, no to albo muszę pracować więcej, albo rozsądniej, tak? I czasami gdzieś tam no, niejednokrotnie da się pracować mniej, ale zmieniając różnego rodzaju techniki pracy i zwiększając jakoś swoje zasoby, natomiast takie założenie, że po prostu pracuję według moich wytycznych, no często będzie się spotykało z krytyką i nie ma też się co dziwić, no bo jednak ta praca jest wynagradzana, a skoro idę i chcę pracować u kogoś, to też powinienem przystać na te warunki.
1: Podpisuje się umowę
0: asertywność
1: o pracę, prawda?
0: Dokładnie, asertywność jest ważna, żeby dać gdzieś znać, że coś mi się może nie do końca podoba, coś bym może zmienił, ale właśnie w takim tonie, że może chciałbym inaczej i czy to możliwe, a nie ja tak nie będę.
1: Jeszcze jedno zdanie na temat, bo mówiliśmy o pracoholizmie i na tej drugiej skrajnej stronie są, mówi się o nich leniuchy, które w ogóle nie lubią pracować i jakaby to nie była praca, twierdzą, że oni nie stworzeni są do pracy żadnej i to też nie jest zdrowy syndrom.
0: Zdecydowanie nie. To też bardzo często widzimy, że osoby, które nie pracują, popadają albo w depresję, albo w inne uzależnienia, tak? Z powodu braku zajęć, z powodu tego, że nic się w ich życiu nie dzieje, potrzebują jakichś bodźców, potrzebują tego, żeby coś się zadziało. Więc bardzo często przede wszystkim pojawia się w takich społecznościach alkoholizm, tak? Więc to też jest zdecydowanie nie ta ścieżka, którą chcielibyśmy iść, jeżeli mamy funkcjonować zdrowo i być z tego życia prawdziwie i racjonalnie zadowoleni, a nie poprzez takie obłąkanie trochę wręcz substancjami i mydlenie sobie oczu tym, że jest dobrze, bo tak mi się wydaje,
1: tak
0: kiedy
1: lubię żyć,
0: zażywam
1: prawda?
0: Substancje i nie jestem stworzony do pracy, więc tego nie robię, tak? Więc tutaj na pewno warto też zwracać na to uwagę, że to też niekoniecznie jest dobre. Choć wiadomo, jest teraz jeszcze i grupa taka, która nie pracuje teoretycznie, jak choćby nawet wiele mam, które teoretycznie nie pracują, ale wykonują ogromną pracę i myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę, że
1: nie
0: jeżeli ta
1: pracują
0: mama
1: zawodowo
0: pełno
1: za
0: się
1: wynagrodzenie
0: angażuje,
1: na
0: dokładnie,
1: etacie,
0: tak. Choć
1: ale
0: powinny
1: mają
0: dostać za
1: tak.
0: 3 etaty, bo 24 na dobę, więc robią 3 etaty, a nie mają tego wynagrodzenia. I to zupełnie inna sytuacja niż ta, kiedy nie pracuje, bo po prostu uznaje,
1: Nie
0: że
1: ma takiej
0: nie
1: pracy
0: chce.
1: dla mnie.
0: Nie ma takiej pracy
1: Nie ma
0: dla
1: takiej
0: mnie, na przykład,
1: pracy, którą ja bym mógł wykonywać.
0: Tak,
1: Jest zawsze albo za wysoko ścieżka, wymagania, albo to jest praca, która no, no zupełnie nie dla mnie, bo zbyt małe, że tak powiem, wymogi, ja jestem lepszy, więc tam się będę nudził. No wymówek jest strasznie dużo czasami,
0: tak,
1: prawda?
0: Jeżeli chcemy, to zawsze znajdziemy powód, dlaczego nie.
1: Ale najfajniej, i to chyba przyznasz, jest mieć pracę i nawet jak czasami się dłużej w tej pracy zostanie, to jest mieć pracę, którą się po prostu lubi.
0: Tak, zdecydowanie praca jest największą częścią tak naprawdę naszego życia, bo najpierw
1: Jest.
0: się uczymy i na koniec życia gdzieś przychodzi emerytura, ale to ten

0: czas pracy jest tym najdłuższym okresem w naszym życiu, a więc warto wybrać taką pracę, która daje mi satysfakcję, która mnie nie obciąża psychicznie. Nawet jeśli jest obciążeniem fizycznym, to na przykład lubię to obciążenie fizyczne i tego właśnie potrzebuję.
1: I na tym właśnie skończymy i życzymy Państwu, żeby każdy z Państwa miał pracę taką, w której czuje się dobrze i nie odczuwa dyskomfortu z samego faktu, że musi rano do niej pójść. Dobrze. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość.

Gość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: weekend Anvil walczył o awans do fazy playoff. Pierwsze starcie w ramach play-in Rottweilery rozegrały w piątek w hali mistrzów z Zastalem. Zawodnicy Ronena Kingsburga przegrali 71-86. Kluczowa była druga kwarta, którą goście wygrali 18-29. Po tej porażce Anvil miał jeszcze szansę zameldować się w play-off, jednak konieczne było pokonanie MKS Dąbrowy Górniczej. Niedzielny mecz ostatniej szansy również zakończył się porażką Rottweilerów.
1: Wynik fatalny dla nas, koniec sezonu wraz z tym meczem wczorajszym, przegrana z MKS-em Dąbrowa Górnicza sprawiła, że zakończyliśmy sezon, co wpłynęło na to, że przegraliśmy. Wczoraj na konferencji prasowej Elvar Fridrikson mówił o tym, że zabrakło tej agresywności, że mieli większą determinację przed tym meczem z Zastalem Zielona Góra niż w tą niedzielę.
2: Anvil wyszedł na prowadzenie, było tam bodajże chyba plus 12, w pewnym, 14 w pewnym momencie i nagle w ostatniej kwarcie wszystko siadło.
1: Podejrzewam, że presja i też ta przewaga, no zbytne rozluźnienie zawodników. No trzeba było dowieść to do końca po prostu. Nie zrobili tego niestety.
0: Elvar rzucił 14 punktów i dołożył 6 asyst. W zespole Anvilu skuteczniejszy byli Wachl i Buchanan. Pierwszy zdobył 20 oczek, a drugi 17. Sezon dla Rottweilerów się skończył. Po meczu część kibiców dała wyraz swojemu niezadowoleniu z braku awansu do playoff. Na razie nie zapadły jeszcze decyzje co do dalszego funkcjonowania drużyny.
1: O tych wszystkich decyzjach związanych zarówno z zarządem, jak i z zawodnikami będziemy informować na bieżąco. Wczoraj też padło pytanie na konferencji prasowej do Elvara Fridrikssona, czy jest szansa, że zostanie z nami w drużynie. Powiedział, że tak, że generalnie czuje się tutaj dobrze, więc taka szansa jest, ale to jest na pewno za wcześnie o tym, żeby jeszcze rozmawiać o podpisywaniu zawodników. Trener ma też kontrakt na przyszły sezon, więc tutaj też będziemy decydować, co się będzie działo w tym temacie.
0: MKS Dąbrowa Górnicza w ćwierćfinale zmierzy się z Legią, która po rundzie zasadniczej zajmowała pierwsze miejsce. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kowalu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której modlono się w intencji strażaków oraz ich rodzin, dziękując za ich służbę, poświęcenie i codzienną gotowość do niesienia pomocy. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się pod pomnik Kazimierza Wielkiego, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień dla druhów.
3: Strażacy to sól kowalskiej ziemi. To od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce i to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny.
0: W trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę strażacy odgrywają w lokalnej społeczności. Wyrazy uznania również skierowano do ich rodzin, którzy każdego dnia wspierają ich w wymagającej i odpowiedzialnej służbie.
4: Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich.

bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że

0: ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest w was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin.
1: Starosta Włocławski podziękował strażakom za ich profesjonalizm oraz nieustanną gotowość do działania.
2: Jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie, nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło także refleksji nad tym, że służba strażaka to coś więcej.
3: Nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność.
1: Powiatowy Dzień Strażaka w Kowalu był momentem wyrażenia szacunku do tych, którzy każdego dnia z pełnym poświęceniem stoją na straży ludzkiego życia i bezpieczeństwa. Dziś rozpoczął się jeden z najważniejszych momentów w życiu uczniów szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty. To pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy. We Wrocławku do 3-dniowego maratonu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpiło ponad 800 uczniów.
4: 11 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. 839 ósmoklasistów z naszych wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek przystąpi do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni, od 11 do 13 maja. Zaczynają uczniowie językiem polskim. Wtorek 12 maja to jest matematyka, a trzeci dzień, czyli środa 13 maja, mam nadzieję dla wszystkich szczęśliwy, to język obcy, w szczególności język angielski bądź język niemiecki. To rzeczywiście kolejny etap i tak naprawdę pierwszy taki ważny egzamin kończący szkołę podstawową, bardzo istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z tego egzaminu plus oczywiście świadectwo oraz inne dodatkowe nagrody, tak, czy jakieś dodatkowe punkty mają wpływ na to, czy ten kandydat, czyli ósmoklasista, czy absolwent szkoły podstawowej dostanie się do tej szkoły ponadpodstawowej, która jest jego marzeniem.
1: Choć dla wielu to początek egzaminacyjnych zmagań, emocji nie brakowało już od samego rana.
5: Wszyscy jesteśmy zestresowani, ale my dzisiaj na wejściu dla naszych uczniów przygotowałyśmy specjalne bryloczki z napisem powodzenia, good luck. Każdy otrzymywał dzisiaj od zespołu kierowniczego taki miły gest. Powiedzieli, że bardzo im się przyda. Od razu pojawił się uśmiech na twarzy, także było bardzo miło, ale na pewno są zestresowani. To jest pierwszy dzień, takie pierwsze koty za płoty dzisiaj muszą być po prostu.
6: Czy uczniowie dzielili się swoimi emocjami?
5: Generalnie bardziej nie. Bardziej byli skupieni, witali się najpierw z wychowawcami. U nas zawsze przebywają najpierw w swoich pracowniach z wychowawcami. Mają takie spotkanie, gdzie mogą, że tak powiem, życzyć sobie wzajemnie powodzenia. Poszli do sal, a teraz zaczęło się już pomału, oddają pracę, wychodzą, więc zobaczymy, jakie będą emocje po już.
1: Po zakończonym egzaminie z języka polskiego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami.
7: Ogólnie było łatwe, jak dla mnie.
8: Dla mnie też myślę, że łatwe. Nawet można powiedzieć, że łatwiejsze niż te próbne.
7: Tak, od próbnych było o wiele łatwiejsze. Na 100%.
6: A jakie było wypracowanie?
8: Było możliwość opowiadanie albo przemówienie.
7: Ja na przykład wybrałam przemówienie.
8: Ja wybrałem opowiadanie. Odwołałem się do małego księcia. Niestety nie do kamieni na szaniec, ale mały książę też dobry.
6: Czy był dzisiaj stres?
7: Nie, ja nie miałam.
8: bardziej się stresowałem na próbnych. Teraz to tak, po prostu napisałem.
7: Straszny stres, ale teraz to nie...
6: Proszę powiedzieć jeszcze, jak nastawienie przed jutrzejszym dniem i następnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
7: Nie mam...

0: którego określić. Szczerze, pewnie też nie będę się stresowała.
1: Matematyka? No, może pójść już gorzej. Jestem mózgiem humanistycznym, więc no, matematyka może pójść gorzej.
0: Matematyka to słaby punkt.
1: Oj, tak. Ale angielski już myślę, że nawet do setki dobiję, bo próbny było 98%.
2: Bardzo dobrze. Jedyny minusem tego był taki, że nie było tego Hobbita. U mnie również bardzo dobrze poszło. Odwołałem się do kilku ładnych lektur. I myślę, że będzie tak około 70%.
3: Czy stresowaliście się dzisiejszym dniem?
2: No, przed egzaminami, żebym się tak szczególnie nie stresował. Dopiero potem, jak weszłem do szkoły, zacząłem się trochę denerwować. Ale jak dostałem egzamin do ręki, no to ten stres u mnie już minął. Na początku to oczywiście, że może być jakiś stresik mały albo duży. Zależy, jak tam sobie pochodzi niektórzy. Ale tak ogólnie to warto się nie denerwować, żeby tam nie palnąć żadnych głupot.
3: Czyli był to łatwy egzamin?
2: No, jeden z łatwiejszych. Łatwiejszy niż próbny.
4: Dobrze, nic mnie nie zaskoczyło. Myślę, że będzie dobrze.
3: Czyli było łatwiejsze niż na próbnych?
4: Nie.
3: A jak wyglądały Twoje przygotowania do egzaminów?
4: Głównie robiłem testy próbne oraz dużo teorii.
3: Powiedz proszę, jak się czujesz przed jutrzejszym dniem, bo jutro matematyka.
4: Przed matematyką się czuję najpewniej. I dobrze.
3: A jak wygląda sytuacja z językiem angielskim?
4: Też dobrze i też pewnie.
5: Poszło w miarę, ale mogło być lepiej.
3: Czy był stres dzisiaj z rana?
5: Był. No, był.
3: A jak przygotowałaś się do egzaminów?
5: Znaczy, bardziej powtarzałam lektury i jakoś tam poszło.
3: A jak nastawienie przed jutrzejszym dniem?
5: Jeszcze gorzej niż dziś. Będzie ciężej pewnie, ale jest okej.
6: Bardzo trudny temat nam dali na przemówienie i opowiadanie twórcze, a tak to było łatwe.
7: No, tak samo, przemówienie jakieś trudne, a tak to łatwo to było jakoś.
3: A jak wyglądały wasze przygotowania do egzaminów?
6: Znaczy, stwierdziłam sobie wczoraj, że wszystkie 8 lat powtórzę w jeden dzień.
7: 20 minut chyba.
6: No, 20 minut, tak wyszło. Znaczy, ja myślałam, że będzie takie skomplikowane, jak mówili na lekcji, że będzie takie wow. Ale no, tak szczerze, to są mega podstawowe rzeczy o lekturach, które no, każdy wie i aż takiego przygotowania w tym roku nikt nie musiał.
7: Podstawowe takie rzeczy właśnie trzeba było tylko się nauczyć, takiego zdania złożone, pojedyncze, no i tylko sobie powtórzyć właśnie zaproszenie, ogłoszenie, przemówienie, opowiadanie, rozprawkę, tak to na luzie.
3: Czyli nie było stresu od rana?
6: Nie było.
3: Jeszcze powiedz, jak przed jutrzejszym dniem i kolejnym, ponieważ matematyka i angielski przed wami.
6: No, matematyka to może być, bo jestem taka nawet dobra z matematyki. Wzory, łatwo do przepamiętania. Angielski jest, będzie dobrze. To są też podstawowe rzeczy. Nasza pani od angielskiego mówiła, że egzaminator nie patrzy, co było wcześniej, tylko patrzy na e-mail. E-mail, piszemy i wszystko jasne. Możemy po prostu nawet żywcem ściągnąć i innych zadań. No.
7: To ja mam właśnie odwrotnie. Angielski mi dobrze właśnie pójdzie, bo umiem. A matematyka to trochę tak się właśnie stresuje i tak, no, żeby chociaż dobrze poszło.
8: Przed ósmoklasistami jeszcze 2 dni egzaminów. Jutro zmierzę się z matematyką, a na zakończenie z językiem obcym. Weekend był pracowity dla włosowskich służb. Doszło do 2 poważnie wyglądających wypadków. Zatrzymano mężczyznę, który miał ostre narzędzie i groził przechodniom w pobliżu skrzyżowania ulic Kapitulnej i Wysokiej. Doszło też do pożaru sadzy w budynku przy ulicy Cyganka.
9: Mieliśmy sporo zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami, czyli te wszystkie zdarzenia, które nie są związane z pożarami. Do groźnego wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kukrowy na odcinku Smolnikowa. Tam doszło do zdarzenia 2 samochodów osobowych, w którym to samochód marki BMW zderzył się z samochodem marki Nissan. 4 osoby zostały poszkodowane. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Też jeszcze dochodzi do zdarzeń, w których to mamy pożar sadzy w kominie. Tutaj mieliśmy też zdarzenie w Włocławku na ulicy Cyganka, gdzie strażacy prowadzili tam przez dłuższy okres działania związane z ustaleniem tego pożaru. To takie są trudne działania, bo powodują, utrudnione są, a przede wszystkim

0: mogą powodować duże straty dla mieszkańców. Teraz już w zasadzie już jest końcówka sezonu grzewczego, ale jeszcze apelujemy do tych, którzy po sezonie grzewczym tego nie zrobili, aby te kominy doprowadzić do stanu używalności, wyczyścić, bo to jest, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo tych mieszkańców, a w sytuacji pożaru no, powoduje straty i no, niestety są to duże koszty, jeżeli chodzi o pęknięcia, rozszczelnienia tego komina dla tych użytkowników. Zdarzyły się też alarmy fałszywe, zdarzają się nam sytuacje, w których to z systemów alarmowych nowoczesnych pojazdów wpływają informacje o zdarzeniach. No, na szczęście te dwa zdarzenia były niepotwierdzone i strażacy tylko sprawdzili miejsce zdarzenia.
1: Policjanci w naszym regionie odnotowali blisko 170 wykroczeń. Trzech kierowców było nietrzeźwych.
2: Miniony weekend odnotowano 21 zdarzeń drogowych. Dwa z nich były to wypadki drogowe. Do pierwszego doszło w sobotę około godziny 2 w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski, gdzie 26-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Hyundai zjechała do rowu, po czym doszło do wywrócenia się pojazdu. Drugi wypadek miał miejsce w niedzielę około 1 w nocy, gdzie kierujący 26-letni mężczyzna, będąc na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem marki BMW. Mężczyzna przemieszczał się pojazdem marki Nissan. Oczywiście, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, są to wstępne ustalenia. Natomiast w weekend odnotowano w sumie 164 wykroczenia, zatrzymano trzech nietrzeźwych kierujących oraz tu ujawniono również jednego, który przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.
1: W sobotę po południu mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące zachowującego się agresywnie mężczyzny. Miał mieć przy sobie ostre narzędzie i grozić przechodniom.
2: Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany wstępnie celem wytrzeźwienia. W trakcie wykonywania czynności tutaj przyjęto zawiadomienie od trzech osób dotyczące kierowania wobec nich gróźb karalnych. I na powyższe okoliczności mężczyzna usłyszał trzy zarzuty.
1: 34-latek został doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Program Startujemy we Wrocławku to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w mieście. Jego celem jest wsparcie rozwoju startupów oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. To druga edycja programu.
3: Program głównie skierowany jest do osób, które do tej pory jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, a chcą taką działalność prowadzić, bądź do takich, które co najmniej taką działalność prowadzą od 12 miesięcy, jednak nie dłużej. Wartość grantów, które przewidzieliśmy w tym drugiej edycji, jest to 100 tysięcy złotych plus 20 tysięcy w tak zwanej doradztwie i szkoleniach dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o program, rusza on, zbieranie, składanie wniosków rusza 18 maja, będzie trwało do dnia 1 czerwca. Później będzie weryfikacja tych wniosków i będziemy komunikować Państwa o tym, kto ewentualnie takie wsparcie otrzyma.
1: Program jest realizowany przez Budownictwo Mieszkaniowe we współpracy z Wrocławskim Centrum Biznesu oraz Urzędem Miasta Wrocławek.
4: Poprzednia edycja programu Startujemy we Wrocławku pokazała nam, że Wrocławek wymaga, czy też potrzebuje tego, żeby dać szansę na rozwój innowacyjnych pomysłów. Złożono pięć wniosków i te pięć wniosków było rzeczywiście o wysokim poziomie innowacyjności. Wygrała firma Nice Cooling, firma, która zajmuje się produkcją kamizelek chłodzących. Jest to innowacja nie tylko na skalę Polski, ale na skalę europejską. I my mamy nadzieję, że w tej najbliższej edycji również pomysły właśnie o skali europejskiej pojawią się w ramach naszego programu. Tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, program Startujemy we Wrocławku to jest kwota 100 tysięcy złotych, które przedsiębiorca może wykorzystać na działalność związaną z rozwojem swojego pomysłu na biznes. Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług. Ponadto

0: jako Wrocławskie Centrum Biznesu nie przekazujemy tylko i wyłącznie grantu finansowego, ale też dajemy możliwość na rozwój pomysłu z punktu widzenia chociażby wiedzy w zakresie księgowości, marketingu, stworzenia strategii dla tego pomysłu. Dlatego przeznaczamy też kwotę 20 tysięcy złotych na to, żeby przedsiębiorca mógł skorzystać z usług doradczo-mentoringowych.
1: O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, planujące rozpoczęcie działalności, indywidualnie lub w zespołach, oraz nowo powstałe startupy działające nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru.
0: Nasze wsparcie nie kończy się w momencie zakończenia projektu, ale my z takim podmiotem współpracujemy również po tym projekcie. Jeżeli chodzi o sam wniosek, wniosek jest zbliżony do tego, który był zaproponowany w trakcie poprzedniej edycji. Jest to wniosek bardzo wymagający, dlatego już teraz chcielibyśmy zachęcić osoby, które wezmą udział w projekcie, do tego, żeby spotkały się z nami 14 maja o godzinie 10 we Wrocławskim Centrum Biznesu przy ulicy Toruńskiej 148. Tam przekażemy informacje, w jaki sposób przygotować wniosek, w jaki sposób należy go wypełnić, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast samo rozpoczęcie naboru wystartuje w 18 maja i potrwa przez okres 2 tygodni. Po zakończonym naborze zbierze się komisja konkursowa. Komisja konkursowa będzie dostosowana do typu wniosków, które do nas wpłynęły, czyli jeżeli będą to wnioski na przykład związane ze sztuczną inteligencją, będą w komisji zasiadać osoby, które tym tematem na co dzień się zajmują. Po ocenie wniosku nastąpi podpisanie umowy oraz wypłata transzy. Proponujemy takiemu przedsiębiorcy wypłatę 2 transzy. Pierwsza transza finansowa to jest 80% kosztów, druga transza to jest 20% kosztów i w trakcie, tak jak powiedziałem, jeszcze w doradztwo szkolenia, czyli pakiet ten mentoringowo-doradczy. Ważne jest to, że przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi utrzymać działalność na terenie naszego miasta przez okres co najmniej 3 lat.
1: Przypominamy, nabór wniosków rozpoczyna się 18 maja, a zakończy 1 czerwca. Ponad 200 zawodników pojawiło się w gminie Waganiec, gdzie odbył się bieg nadwiśleński w ramach 15. Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Sportowe wydarzenie było okazją nie tylko do rywalizacji, ale też do aktywnego spędzenia czasu i promocji zdrowego stylu życia. Jak podkreśla wójt gminy Waganiec, to kolejna tego typu impreza organizowana wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.
2: 15. edycja Grand Prix biegu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się tym razem w 2026 roku w gminie Waganiec. Jest nam niezmiernie miło gościć tylu uczestników. Serdeczne pokłony tutaj w stronę głównego organizatora, czyli marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, z którym mieliśmy okazję zorganizować wspólną imprezę związaną z rajdem rowerowym w zeszłym roku. Naprawdę super wypaliła ta impreza. Jesteśmy do tego w 100% przygotowani i pod względem takim merytorycznym, i pod względem infrastrukturalnym. Mamy fajne zaplecze w postaci właśnie historycznego parku, pięknych tras nadwiślańskich z dziewiczymi lasami łęgowymi. Także idealne miejsce do tego typu imprez.
3: A jakby pan wójt zachęcił osoby, które nie biegają, bo bieg to jest taki dosyć prosty sport, aczkolwiek no nie przynosi wcale gorszych korzyści.
2: Szanowni Państwo, wszelka forma aktywności fizycznej jest dobra. Nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Zarówno biegi, czy to maratony, czy to biegi przełajowe, czy biegi chociażby takie rekreacyjne, jak i nie wiem, jazda na rowerze, czyli wszelkiego rodzaju aktywność sportowa jest jak najbardziej wskazana. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Tym bardziej, jeżeli my jako organizatorzy dajemy takie możliwości terenowe, takie możliwości techniczne, to no po prostu grzechem by było nie skorzystać.
3: jak to wygląda pod względem finałów? Czy są przewidywane jakieś nagrody?
2: Tak, dla wszystkich uczestników będą rozdawane medale, będą rozdawane również okolicznościowe puchary. Przewidziany jest również za pierwsze trzy miejsca nagrody specjalne wójta, będą to puchary oraz

0: Vouchery w postaci gotówki.
1: W wydarzeniu udział wzięła również wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska. Jak zaznaczała, samorząd województwa chętnie angażuje się w inicjatywy promujące sport i integrację mieszkańców.
2: Taka inicjatywa w naszym województwie była pierwszą inicjatywą w ogóle w Polsce, gdzie postanowiliśmy, że będziemy z różnych miejsc startować i będzie to łączył właśnie Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Byliśmy już w tym roku w Toruniu, byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Chełmicy Małej, a dzisiaj tutaj w Wagańcu. Te biegi odbywają się w miesiącach od marca do listopada. Ja się bardzo cieszę, że właściwie z biegaczami, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiam, oni mówią, że są tutaj z nami właśnie od wielu lat i to właśnie to jest to, co nas buduje i utwierdza w tym, że jest to dobre, wspaniała inicjatywa. Ja się cieszę tą pogodą, tą frekwencją i zapraszam już na kolejne, bo kolejny bieg w ramach Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego będzie w Brześciu, później w Unisławiu, także mam nadzieję, że mieszkańcy, ci, którzy jeszcze nie spróbowali, dołączą, sprawdzą swoje siły, a ci, którzy już spróbowali, będą cały czas z nami.
3: Bieganie jest dość taką prostą formą sportu, ale nie przynosi wcale gorszych korzyści. Jak pani marszałek przekonała osoby, które nie biegają, które nie uprawiają sportu, do na przykład takiego prostego sportu, jakim jest bieganie?
2: Ja myślę, że każdy sport, każda aktywność jest niezwykle ważna. To jest udowodnione, że to czyści nasze głowy, a poza tym warto zrobić coś dla siebie, a to bieganie jest taką prostą dyscypliną. Wystarczy założyć wygodne buty, znaleźć sobie miejsce, tak jak tutaj w Wagańcu, przepiękne, urokliwe i naprawdę można zrobić coś tylko dla siebie. I zachęcam do tego.
3: A czy jest jakaś konkretna drużyna, która jest z panią marszałek kibicowana?
2: Aj, no to jest najtrudniejsze pytanie, bo za wszystkich trzymam kciuki, no ale oczywiście jest tutaj od zawsze drużyna z Urzędu Marszałkowskiego, są pracownicy, no i za nich to tak troszeczkę mocniej.
1: Sportowe emocje rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Najpierw na trasę ruszyły dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Później rywalizowali uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat. Nie brakowało zaangażowania, sportowych emocji i walki do samego końca. Każdy uczestnik otrzymał medal, a najlepsi także puchary.
3: Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tym biegu?
4: No nie wiem, mama mnie zapisała, bo no tata biegł, no to ja też bardzo lubię biegać, więc no mama się spytała mnie, czy chciałabym pobiec, no to się zgodziłam, nie?
3: Rozumiem, że biegasz na co dzień, prawda?
4: Tak.
3: Jak wyglądają twoje treningi?
4: No w Bydgoszczy trenuję, w Fundacji Czas na Bydgoszcz.
3: A ile już biegasz?
4: No w tym roku, no jakoś 6 lat, już coś takiego.
1: Sami biegacze jeszcze przed startem podkreślali, że uwielbiają aktywność fizyczną i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, które pozwalają połączyć sport z odkrywaniem nowych miejsc.
3: Na początku proste pytanie, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle wziąć udział w tym biegu?
5: No sport moja pasja, lubię biegać i dlatego tu jestem.
6: Tradycja, biegamy cały czas.
7: Ja też. Ja też lubię biegać, także kocham nasze Kujawy, kocham nasze te wszystkie miejscowości, a w Wagańcu jestem pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy tu całej okolicy, biegnać Wiślański, chcę zobaczyć tą Wisłę, mam nadzieję, że zobaczę. Także jestem, ciekawość też dużo robi, bo człowiek jest ciekawy naszych tutaj stron, nie? Także mi się wydaje, że będzie pozytywnie.
3: A ile panowie już biegacie?
5: No generalnie to od dzieciaka się biegało. Trochę bardziej zaawansowane bieganie było, albo teraz już bardziej amatorsko, ale generalnie ze sportem związane całe życie. Także z małymi przerwami, bo wiadomo, kontuzje, sport to zdrowie w cudzysłowie, ale staram się, jeżeli mogę i zdrowie dopisuję, to biegam.
6: Ja zacząłem po 50, skończę po 100. A ile mam lat? Nie wiem.
7: Zapomniałem. Ja też po 50 zacząłem. Pomaga mi to. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. Lubię się ruszać. Dobre samopoczucie, dobry sen. Także wszystko
6: to
7: pozytywne.
6: Towarzystwo, atmosfera. I to jest.
7: Tak, emocje. Tak.
6: To jest.
7: No, lubimy się, lubimy robić to samo, wspieramy się.
3: Jakby panowie zachęcili osoby, które nie biegają lub no, chciałyby zacząć lub w ogóle nie biegają, nie uprawiają sportu, no bo jednak bieganie to korzyści, same korzyści, zdrowie i tak dalej.
5: No, świat jest dziwny, te czasy są dziwne, dużo stresu, praca, brak czasu. Dla mnie to jest odskocznia i lepiej funkcjonuje. Ja myślę, że No ja

0: Każdemu polecam, bo generalnie nie uspokaja, wycisza i napędza do dalszej działania. Także.
1: I duży relaks dla umysłu. Nie, to jest ważne, nie? A każdy wiek jest dobry. Jestem tego dobrym przykładem, nie? Że zawsze warto zacząć i jest fajnie.
2: To jest tak, że nie chce się. Każdemu z nas się nie chce, mi też się nie chce. Mi się nigdy nie chce, ale jak już wyjdę i jak wracam, to jestem szczęśliwy. Każde bieganie, każdy powrót to jest tlen, to jest radość, to jest dobre samopoczucie. Także warto wyjść, bo jak wyjdziesz i wrócisz, to jesteś szczęśliwy, masz tego powera. Także lepiej wstać z tego fotela.
3: Dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w dzisiejszym biegu?
4: Bo biegam, więc biegam w Grand Prix Województwa, dlatego też tutaj jestem.
3: A ile czasu pan biega?
4: Ile czasu biegam? Bieg jeden, czy od kiedy?
3: Od kiedy?
4: 10 lat.
3: A jakie korzyści panu przynosi w ogóle bieganie i uprawianie sportu?
4: Lepsze samopoczucie na pewno, a resztę można sobie dopowiedzieć. Dużo znajomych, przyjaciół i cały czas dobre samopoczucie, naprawdę. Uśmiech na twarzy. Wystarczy się rozejrzeć. Tu mamy Romana, proszę spojrzeć. I się już uśmiechamy do siebie.
3: A czy ma pan jakieś takie swoje prywatne osiągnięcia sportowe właśnie w biegu?
4: Nie, każdy biegający ma swoje osiągnięcia sportowe i są to czasy na danej odległości, na danym biegu. Na piątkę jest mniejszy, na dychę jest większy. Można się nimi chwalić, ale po co? W sumie każdy ma inny i każdy dąży do tego, żeby był jak najlepszy.
3: Jakby pan zachęcił osoby, które by chciały biegać lub nie są zdecydowane właśnie, albo w ogóle nie biegają, uprawiają sportu?
4: Tak? No, tak jak mówię, dobre samopoczucie po biegu, przed biegiem zresztą też, a długoterminowo na pewno lepsze zdrowie. I proszę mi tutaj nie mówić, że kolana bolą, że kostki wysiadają. To jest nieprawda. Na pewno nie będę miał udaru. Nie ma papierosów, ale jest bieganie, więc jest to na plus.
5: No, jestem trochę od sportu i polubiłem biegi, tam może nie będę w czołówce, ale bez pomocy, bez niczego dotrę do mety. I to mnie będzie satysfakcjonować.
3: A kiedyś pan jest idealnym przykładem na to, że wiek nie ma znaczenia i można sport uprawiać, bieg można uprawiać w każdym wieku, prawda?
5: Tak, po śmierci mojej żony właśnie biegnąłem dla mojej żony i dla partnera, który tam zmarł, i mojej koleżanki, i wybiegałem sobie dziewczynę w Lipnie. W Lipnie.
3: Niech pan opowie o swoich osiągnięciach, bo słyszałem właśnie też, że był pan tu za granicą, prawda?
5: Tak, no byłem w Chicago, byłem na biegu takim rekreacyjnym biegu, nie? Ale to biegnąłem w koszulce mojej gminy Waganiec, także zaliczyłem największy wieżowiec w Chicago. 360 metrów.
3: Jakby pan zachęcił te osoby, które nie są zdecydowane, żeby biegać, albo nie uprawiają w ogóle sportu, no bo sport przynosi same korzyści, prawda?
5: Tak, każdemu młodemu życzę, żeby z dziadka brali przykład. No, tu mnie miejscowi mnie znają i nic dodać, nic ująć. No. Na pewno dzisiaj do mety jakoś tam dotrę. Jestem z siebie bardzo dumny. I Jadziunia, trzymaj się, kochana, tam. Ja dla ciebie biegnę, bo dzisiaj to biegnę dla osoby chorej, która jest chora, i dla niej właśnie biegnę.
6: Po przekroczeniu mety nie brakowało uśmiechów i pozytywnych emocji. Uczestnicy zwracali uwagę na malowniczą trasę i dobrą organizację wydarzenia, a wielu z nich było zadowolonych również ze swoich wyników.
7: Bieg jest świetny, tutaj można, że tak powiem, poćwiczyć formę, bo miało być płasko, okazało się, że jednak tak do końca płasko nie było. Kilka niespodzianek na trasie się znalazło, jakiś kopny piasek, także trochę tempo się wytraca, ale bardzo fajnie się biegło. Atmosfera, jak widać, tutaj dopisuje super, także organizacja też bardzo, na bardzo wysokim poziomie.
3: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
7: Dzisiaj tak, dzisiaj troszkę treningowo, tak, ale udało się tak około 40 minut pobiec. Jestem po ciężkich zawodach, po maratonie, więc nie liczyłem tutaj na jakieś życiówki, tym bardziej, że no, to by trzeba było jednak na asfalcie robić, a nie trochę tutaj szutrowej nawierzchni jednak spowalnia.
3: A dlaczego pan zdecydował się w ogóle wziąć udział w dzisiejszym biegu?
7: Ja tutaj jestem członkiem właśnie drużyny Kujawsko-Pomorskie i to jest jeden z cyklów, który biegamy. Także no, trzeba te 6 biegów zaliczyć, trzeba promować aktywny styl życia, bieganie. I no, daje mi to przyjemność i satysfakcję. Pozwala oczyścić też głowę.
3: No właśnie, dlaczego warto promować w ogóle sport i bieg?
7: No, w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie wszędzie wszechobecny jest internet, dzieci siedzą przy komputerach, więc trzeba je zachęcać. Ja mam też dwóch synów, którzy trenują lekkoatletykę. Zachęcam ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
3: A ile pan już biega?
7: Już będzie 11. rok, jak biegam. Już ponad 10 lat, tak.
3: No właśnie, nie umieszkam zapytać, jak wrażenia, jak emocje towarzyszą po biegu już?
8: Znaczy, po biegu jest okej, jestem zadowolony, bo udało się fajnie pobiec na 30.

0: 4 minuty tam z kawałkiem, jest to dla mnie rewelacyjny czas na ciężkie warunki, jakie by na trasie, bo i trochę wiatr, temperatura, no i bardzo dużo podbiegów i piach. Także no, warunki ciężkie i mimo wszystko udało się super pobiec.
1: A jak wygląda twoje doświadczenie w biegu? Ile biegasz?
0: Ogólnie doświadczenia może o tyle nie mam dużego, bo biegam niecałe 4 lata. Wcześniej grałem w piłkę, ale no, kontuzja kolana pozwoliła mi przerzucić się na bieganie, i czego nie żałuję, bo wyniki mam dobre. Doświadczenia, jak to mówią, nabywa się z każdym rokiem, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: A przejdźmy teraz do samej trasy. Jak wygląda trasa? Czy była trudna, łatwa?
0: No właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem o warunkach, trasa była naprawdę wymagająca, bo było bardzo dużo podbiegów. Jeden podbieg miał prawie kilometr, pomiędzy 5 a 6 kilometrem. No i przy Wiśle bardzo dużo piachu i to też bardzo przeszkadzało, nie? Hamowało strasznie.
1: Dlaczego warto promować w ogóle sport i bieganie?
0: Jeżeli chodzi o moje zdanie w tym kierunku, to ja jak najbardziej namawiałbym rodziców, żeby swoje dzieci od najmłodszych lat uczyć tego sportu, a nie tylko telefon, komputer, bo naprawdę sport jest fajny i sam mogę przyznać, że tak, tu jestem z ekipą, że naprawdę dzięki temu poznaję się super wspaniałych ludzi i to robimy dla siebie, dla zdrowia, że sport bardzo dużo nam daje.
1: Czy jako właśnie ekipa macie jakieś swoje takie osiągnięcia, które są ważne dla was?
0: Jeżeli chodzi o ekipę, no to jesteśmy świeżym teamem, bo mamy tam no, około roku, ale udało już się chyba 2 czy 3 razy stanąć jako team na podium. No i naprawdę nasza ekipa jest mocna, mamy mocne dziewczyny, mamy mocnych chłopaków i wszyscy się naprawdę w tym wyróżniają.
2: Pogoda super, trasa wymagająca, tutaj miejsce, pierwszy raz biegnę, bardzo mi się podoba, polecam.
1: Czy jest pan zadowolony ze swojego wyniku?
2: Bardzo zadowolony. Jak na tą trasę? Super.
1: No właśnie, przejdźmy do samej trasy. Czy była łatwa, trudna, czy jakieś przeszkody?
2: Była wymagająca, ponieważ było dużo podbiegów.
1: Dlaczego warto w ogóle promować sport i bieg?
2: Dla zdrowia przede wszystkim, dla towarzystwa, dla fajnego spędzenia czasu w weekend.
1: Czy macie jakieś takie konkretne, jakieś takie zwycięstwa, jakieś takie ważne chwile, które zapamiętaliście i są bardzo ważne?
2: Każdy bieg staramy się traktować dla nas tutaj jako zdrową rywalizację w drużynie. Wspólne zdjęcia, wspólne wyjazdy, drużynowo też podium zdobywamy tutaj w całym Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego, także same pozytywy.
3: Bieg nadwiślański po raz kolejny pokazał, że sport potrafi łączyć mieszkańców, integrować całe rodziny i promować aktywny styl życia w wyjątkowej atmosferze. W ramach wrocławskich senioraliów 13 maja odbędą się targi seniora w Centrum Kultury Browar B we Wrocławku. Będzie to wydarzenie pełne inspiracji i porad dla osób starszych. Wśród wystawców nie zabraknie specjalistów z Fizjoekspert, którzy przygotowali dla seniorów masę niespodzianek.
4: Drodzy seniorzy, już 13 maja w Browarze B w ramach miejskich senioraliów serdecznie zapraszamy na pierwsze wrocławskie targi towarów i usług dla seniorów. Tego dnia będziecie mogli Państwo skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, bezpłatnych porad i konsultacji z fizjoterapeutami z naszej przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty, tym bardziej, że dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko, będą dodatkowe atrakcje w postaci bonów zniżkowych. Serdecznie zapraszamy.
3: Fizjoekspert zaprasza wszystkich seniorów na swoje stoisko.
5: Serdecznie zapraszam Państwa na wrocławskie senioralia. Zapraszam na nasze bezpłatne zabiegi oraz moje bezpłatne masaże z sercem, które są skierowane dla Państwa. Fizjoekspert Wrocławek.
3: To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie i zdobyć cenne wskazówki. Pływają, biegają, pchają kulą, skaczą w dal, grają w piłkę i osiągają sukcesy. Włocławscy sportowcy zostali nagrodzeni przez prezydenta. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym. Sala była wypełniona po brzegi zawodnikami oraz trenerami.
6: Właściwie od początku tej kadencji co roku zwiększamy też wydatki na stypendia sportowe, na nagrody dla sportowców. Też dbamy o to, żeby warunki do uprawiania sportu były we Włocławku jak najmocniejsze. No ale patrzymy też szerzej i no, zaczynamy proces, w którym na którego finale ma być stworzenie we Włocławku Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ale oczywiście to wszystko, infrastruktura i tak dalej, bez ludzi nie ma znaczenia. Stąd dzisiejsza gala włocławskiego sportu, w trakcie której podziękujemy i zawodnikom, blisko 300 wyróżnionych i nagrodzonych zawodników, ale też tym mistrzom, czyli trenerom, którzy prowadzą

0: młodych w większości ludzi w taki sposób, żeby wygrywali, żeby reprezentowali Włocławek jak najlepiej na różnego rodzaju wydarzeniach, również międzynarodowych. I takich trenerów wyróżnimy albo nagrodzimy blisko 40, dokładnie 39 w różnych dyscyplinach, bo oczywiście Włocławek się w większości kojarzy z koszykówką, ale to też jest piłka nożna, to też jest bardzo silna lekka atletyka. Dość powiedzieć, że już niedługo, bo w 2028 roku Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce właśnie odbędą się we Włocławku, ale to są też sporty walki, to też jest wioślarstwo. Tak jak powiedziałem, no, tutaj mamy ofertę przeogromną i tak naprawdę dla każdego znajdzie się we Włocławku coś, w czym mógłby się sprawdzić i realizować swoje pasje, ale też zdolności, bo mamy też bardzo dużo uzdolnionej młodzieży.
1: Po powitaniu przez włodarza naszego miasta zawodnicy i ich trenerzy wchodzili na scenę, by odebrać się gratulacje i nagrody. Wagę gali podkreślił poseł Piotr Kowal.
2: Po całym roku przychodzi czas na podsumowanie zarówno i wyników, ale przede wszystkim to, co stoi za tymi wynikami, czyli za pracą, którą ci młodzi ludzie wkładają w doskonalenie swoich umiejętności. Więc to jest taki moment, gdzie miasto może powiedzieć dziękujemy za to, że się nie poddaliście, za to, że trwacie w swojej pasji, że trwacie często w przy niełatwych dyscyplinach i za to, że dostarczacie nam, mieszkańcom miasta, mieszkańcom regionu włocławskiego wiele emocji, wiele powodów do radości. I dzisiaj w sposób wymierny mamy okazję spotkać się i podziękować młodym sportowcom, a przecież Włocławek ma bardzo bogate tradycje, jeżeli chodzi o sport. Mamy wiele klubów, mamy wiele świetnych zawodników, którzy zasługują na to, żeby to uznanie dzisiaj odebrać.
3: Nie ukrywajmy, że nie wszyscy ci młodzi zawodnicy przejdą, będą w karierze seniorskiej osiągali podobne wyniki. Zajmą się też pewnie pracą zawodową, niekoniecznie sportem. Jednak uprawianie sportu od właśnie wczesnego dzieciństwa buduje dyscyplinę, buduje charakter i też wpływa pozytywnie na zdrowie.
2: Absolutnie, to jest tylko i wyłącznie korzyść. Ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć sobie dużo zaparcia, takiego wewnętrznego zaparcia, żeby cały czas chodzić na treningi, żeby uczęszczać na te treningi, żeby się nie poddać, żeby często pomimo porażek dalej trwać. I faktycznie w części się uda zrobić tą profesjonalną karierę, część zatrzyma się na sporcie bardziej amatorskim, ale to wszystko niewątpliwie będzie dobrze budowało charakter, będzie dobrze budowało samodyscyplinę i po prostu dzięki sportowi będą lepszymi ludźmi. Także to nigdy nie jest tak, że nawet jeżeli nie ma tego efektu wymiernego, to że jest, to jest czas stracony, czy że nie było warto. Zawsze warto i namawiam wszystkich do tego, że jeżeli mają w sobie to samo zacięcie, to żeby się nie poddawali, żeby kontynuowali w drogę sportową, którą obrali.
1: Zawodnicy osiągnięcia zawdzięczają determinacji i dyscyplinie. Nie bez znaczenia są warunki fizyczne. Najważniejszy jest jednak trening. Nasze miasto może pochwalić się wieloma doświadczonymi szkoleniowcami.
4: To jest rekordowa gala. Jesteśmy na takiej gali jako klub już piąty raz. W tym roku nominowanych zostało 60 dzieci, trzech trenerów. Wielkie wydarzenie w historii naszego klubu. No i na pewno wielka motywacja dla tych dzieciaków. To są dzieci, które mają 12-13 lat. Cała przygoda ze sportem dopiero przed nimi i bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. To był fantastyczny rok dla Junaka Włocławek. 11 medali w rozgrywkach wojewódzkich, rekord tej naszej działalności. Istniejemy tak naprawdę 11 lat. Zdobyliśmy 11 medali, 6 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe. Wiele zawodników powołanych do kadr młodzieżowych, wojewódzkich, wiele wygranych turniejów, udziałów w międzynarodowych imprezach, także dużo tego wszystkiego było.
1: Damian Sidwa jest również prezesem Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Związek organizuje zawody i turnieje dla uczniów placówek edukacyjnych w naszym mieście.
4: Jako Szkolny Związek też mocno postawiliśmy właśnie na rozwój dzieciaków i sportu. Wiele tych dyscyplin, które wprowadziliśmy, które prowadzimy dalej, zajęcia, coraz więcej szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, także no, jest zainteresowanie, cieszymy się, bo dzieciaki z tego czerpią, potem te teoretycznie najzdolniejsze trafiają do klubów sportowych z różnych dyscyplin, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna.
3: Aeroklub Włocławski, czyli lotnictwo, dość niecodzienny sport, niespotykany. Jak się zaczęła twoja przygoda z lotnictwem?
5: Niestety moja przygoda nie jest zbytnio kreatywna, bo zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa tata, który reprezentuje barwy aeroklubu już od dłuższego czasu.
3: Opowiedz o swoich treningach, na czym latasz, jak to wygląda, czy masz na swoim koncie też jakieś sukcesy?
5: No to mam na swoim koncie sukcesy, mam między innymi na swoim koncie drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów, mam na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Polski i udało się w zeszłym tygodniu uplasować na drugim miejscu w Pucharze Polski. Latam na sportowym balonie, myślę, że tutaj dla widzów niewiele to zmienia, po prostu mam trochę taką budowę jak jajko, nie jak te wszystkie balony,

0: widzowie pewnie oglądają na, gdzieś tam w internecie. No a treningi to tak jak się uda z czasem zebrać, jak się uda połączyć wszystko z pogodą, no bo tutaj ona płata nam figle, jeśli chodzi o treningi.
1: Właśnie, w jaki sposób zachęciłbyś mieszkańców Osławka, mieszkańców także naszego regionu, do tego, żeby udali się na lotnisko i spróbowali swoich sił właśnie w tym, tak jak mówię, dość niecodziennym sporcie, bo zazwyczaj ten sport to jest gdzieś tam piłka nożna na podwórku, koszykówka we Wosławku, czy też lekkoatletyka.
0: Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, bo nie każdy ma możliwość oglądania naszego miasta z góry. A my jesteśmy tą nieliczną grupą, która ma możliwość oglądania to miasto z góry, i to jest dosyć duży atut, z którego korzystamy. Jest to na pewno miłe, że możemy się tutaj spotkać. Też można się spotkać gdzieś tam z jakimiś innymi znajomymi, którzy rywalizują w innych dyscyplinach. I fajnie, że ktoś tam docenia nas i wspomina o tym tutaj w lokalnych gazetach, no bo nie każdy mieszkaniec miasta wie po prostu, jak wiele osiągnięć mają mieszkańcy.
2: Moje medale odebrałam w listopadzie na parapływackich Mistrzostwach Polski. No, znaczy dla mnie to bardzo dużo, ponieważ pracowałam na to no, 2,5 roku. Pływam codziennie, trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. No i jestem z siebie bardzo dumna.
3: Młodym włocławskim sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

0: To już dziś we Wrocławku rozpoczęły się senioralia. 3 dni pełne radości, integracji i wydarzeń przygotowanych zarówno dla seniorów zrzeszonych, jak i niezrzeszonych. Mimo deszczowej pogody uczestnicy tłumnie pojawili się na Starym Rynku, skąd barwny korowód przeszedł do Centrum Kultury Browar B. To właśnie tam prezydent miasta symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. Przez najbliższe dni to oni oficjalnie przejmują władzę we Wrocławku.
1: Mimo takiej pogody, jak widzimy, frekwencja dopisuje, ponieważ wszyscy już się zbierają.
2: Tak, ale przede wszystkim jest pogoda ducha. To jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, bez względu na to, jaka jest pogoda. Będziemy się o to starać.
1: To jaki jest plan na te 3 dni?
3: No dzisiaj będzie powitanie wszystkich gości i dzisiaj jest przegląd wszystkich zespołów artystycznych, które przynależą do uniwersytetów, stowarzyszeń, klubów. Później jeszcze wieczorkiem będzie potańcówka. Miało to być na powietrzu, ale wiadomo, że będzie to przeniesione do pomieszczeń browaru na górę. Jutro będzie też następny dzień, czyli jutro będzie spotkanie takie wszystkich chętnych, którzy się zgłosili, żeby promować rzeczy dla seniorów. Zapraszamy wtedy nie tylko osoby, które są zorganizowane w klubach czy tam w uniwersytetach, ale także osoby z

0: zewnątrz, bo będzie bardzo dużo stoisk i będzie można dużo rzeczy załatwić. Będzie też spotkanie z osobami, które wygrały jedną, znaczy nie wygrały, tylko byli uczestnikami Sanatorium Miłości. A w trzeci dzień będzie dyskoteka z panią Wiką. Mam nadzieję, że wszystkie te programy, które mamy zaplanowane, będą zrealizowane i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w tegorocznych 8 już z kolei senioraliach.
1: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki podkreślał podczas inauguracji doskonałą formę włocławskich seniorów, ich energię i ogromną kreatywność.
2: Będziemy bacznie obserwować, co przez najbliższe 3 dni zmajstrujecie. No bo teraz miasto jest w waszych rękach. Będziemy podpatrywać i za 3 dni się spotkamy i powiecie, co zostaje z nami do kolejnych seniorariów, które no, pewnie w przyszłym roku znowu nas, was wszystkich zintegrują. My się bardzo mocno cieszymy, że mamy tak doskonałych i w tak cudownej formie seniorów. Wiemy, że macie głowy pełne pomysłów, dużo chęci, dużo energii do tego, żeby te pomysły realizować, a my jesteśmy od tego, żeby wam w tym pomóc.
1: W tych dniach najważniejsze są uśmiech, dobre nastawienie i wspólna zabawa.
3: Mamy pierwszy dzień seniorali. Życzymy po prostu wszystkim seniorom, żeby się świetnie bawili, żeby były humory i nic więcej się dzisiaj nie liczy. 3 dni wspaniałej zabawy, przebywania ze sobą, prezentowania swojego dorobku, więc uważam, że będzie cudownie.
1: Uczestnicy wydarzenia nie kryją radości, że we Włocławku organizowane są tak duże imprezy z myślą o nich.
4: Cieszymy się, przeżywamy. No i we Włocławku jest dużo seniorów, więc my się cieszymy, że o nas wszyscy myślą. Pan prezydent był, nawet doszedł z nami, czekał. Mieliśmy wigilię kiedyś, to też przyszedł prezydent, także się interesuje seniorami.
5: Mimo dzisiejszej pogody, seniorzy pokazują, że mają pogodę ducha i świetnie się bawią.
4: Tak, tak. Świetnie się bawią, są aktywni i w ogóle nie czują wieku.
5: Właśnie skąd państwo czerpią tą radość?
4: I energię? No ja to już jestem energiczna z natury. No. Nie myśli się o chorobach, nie myśli się o kłopotach, tylko o radościach.
1: Przed seniorami jeszcze wiele atrakcji i wspólnych spotkań. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Trwa budowa serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zgodnie z zapowiedzią powstaną też długo oczekiwane miejsca parkingowe. Zmiany w lecznicy przebiegają wielotorowo. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy placówka zyskuje nowoczesny sprzęt. Najgłośniej mówiło się o robocie Da Vinci, zaawansowanym systemem chirurgii małoinwazyjnej. Niedawno do szpitala trafiło ramię, O-Arm. O nowym sprzęcie rozmawialiśmy z dyrektorem jednostki.
6: Jesteśmy w tej chwili na finalnym etapie zakupów z Krajowego Planu Odbudowy. To już ostatnie urządzenia, natomiast musimy sobie powiedzieć o takich strategicznych zakupach. Ja w imieniu podsumuję. Pierwszym takim strategicznym zakupem to był oczywiście robot chirurgiczny Da Vinci. O tym się dużo mówiło, dla Włocławka to jest ogromna nowość. Drugi to jest robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM, a także sprzęt do endoskopowej ultrasonografii, w tym system EUS wraz z echoendoskopami i każda z tych technologii bezpośrednio zwiększa potencjał szpitala w zakresie diagnostyki, kwalifikacji, leczenia i monitorowania pacjentów onkologicznych. To jest niezwykle ważne.
1: Zgodnie z planem szpital w przyszłym roku wejdzie na wyższy poziom rankingowania w wykonywaniu procedur onkologicznych. Chodzi o SOLO 2, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego. To szpitale zapewniające średnio zaawansowaną kompleksową opiekę. Oferują świadczenia w co najmniej 2 obszarach: chirurgia, chemioterapia lub radioterapia oraz zajmują się leczeniem bardziej złożonych nowotworów niż ośrodki SOLO 1.
6: Przypomnę, że robot chirurgiczny Da Vinci, on w sposób zasadniczy zwiększa wolumen oraz zakres zabiegów z obszaru urologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej oraz ginekologii onkologicznej. W urologii zwiększa liczbę małoinwazyjnych procedur u chorych z nowotworami układu moczowo-płciowego, w tym operacji w obrębie prostaty, nerek i pęcherza moczowego. Realizowane jest to z większą precyzją operacyjną i potencjalnie szybszym powrotem pacjenta do sprawności. Należy podkreślić, że robot Da Vinci nie jest jedynie zakupem aparaturowym. ani elementem prestiżowym. Jest narzędziem, które realnie zmienia profil działalności zabiegowej.

0: tych szpitala i przesuwa go w kierunku wysokospecjalistycznego leczenia onkologicznego.
1: Przejdźmy do najnowszego nabytku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ramię OARM to zaawansowany system obrazowania śródoperacyjnego. Dzięki niemu chirurg widzi kręgosłup w trójwymiarze, w czasie rzeczywistym, bez przerywania operacji.
0: Robotyczny system neurochirurgiczny Mazor X wraz z neuronawigacją i obrazowaniem śródoperacyjnym OARM zwiększa natomiast możliwość leczenia neurochirurgicznego i zabiegów z poogranicza neuroonkologii, w szczególności u pacjentów z guzami kręgosłupa, przerzutami do kręgosłupa, zmianami wymagającymi stabilizacji, biopsji, precyzyjnego planowania dostępu oraz śródoperacyjnej kontroli położenia implantów. System ten wzmacnia profil onkologiczny szpitala, ponieważ umożliwia bezpieczniejsze prowadzenie trudnych procedur u chorych obciążonych chorobą nowotworową, ogranicza ryzyko powikłań. No i trzeci element tego naszego fundamentalnego zakupu, a więc sprzęt do endoskopii ultrasonografii, w tym system EUS i echoendoskopy, zwiększa z kolei potencjał szpitala w zakresie diagnostyki onkologicznej, kwalifikacji do leczenia oraz oceny zaawansowania choroby. Ma kluczowe znaczenie diagnostyce guzów trzustki, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, zmian podśluzówkowych oraz pobieraniu materiału do badań histopatologicznych. Dzięki temu możliwe jest szybsze potwierdzanie rozpoznania, skrócenie ścieżki pacjenta onkologicznego, ograniczenie konieczności kierowania chorych do odległych ośrodków, lepsze przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego, systemowego lub skojarzonego.
1: To jeszcze nie koniec zmian w kontekście funkcjonowania lecznicy. Jest jeszcze jedna pula środków, ale o ich wysokości oraz przeznaczeniu będziemy informować w kolejnych materiałach. Zielone tereny Śródmieścia to jedna z większych inwestycji prowadzonych obecnie we Wrocławku, a zarazem ta, która bardzo daje się we znaki mieszkańcom. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają trudności z przemieszczaniem się. Termin oddania zielonych terenów został przesunięty na koniec maja. Niebawem mamy połowę tego miesiąca, a końca prac nie widać.
2: Miasto jest gotowe do czynności odbiorczych. W związku z tym na koniec maja, ponieważ taki przypada termin zakończenia tej inwestycji, będziemy czekać i będziemy gotowi na to, żeby wszelkie czynności związane z odbiorem tej inwestycji po stronie miasta zakończyć. Pytanie, czy tutaj wykonawca będzie na to gotowy. Pan prezydent w swoich już publicznych wypowiedziach poinformował, że jeżeli wykonawca nie będzie gotowy, czyli nie dotrzyma tego terminu, który został właśnie przedłużony z końca lutego na koniec maja, w takim przypadku będą po prostu naliczane kary za niedotrzymanie terminu.
1: Ulica Bojańczyka została niedawno otwarta, zamknięto za to ulicę Królewiecką na wysokości Zduńskiej. Wiele wskazuje na to, że wkrótce zamknięty zostanie ruch na Świętego Antoniego. Obecnie pojazdy mogą się tamtędy poruszać, ale jednym pasem.
2: Zgodnie z obietnicą wykonawcy, jeżeli dochodzi do zamknięcia jednego odcinka drogi, to zostaje włączony do ruchu kolejny odcinek. I tak było w przypadku zamknięcia ulicy Królewieckiej i otwarcia ulicy Bojańczyka. Liczymy na to, że tutaj wykonawca nie zmienia zdania w tym temacie i dalej będzie w taki sam sposób działał. Wierzymy, że te prace będą ukończone jak najszybciej, szybciej w terminie, natomiast czekamy też na organizację ruchu, jeżeli chodzi o kolejne dni tej inwestycji. Tutaj też warto podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Nawet prezydent Krzysztof Kukucki powiedział, że on jest chyba najbardziej zdenerwowanym mieszkańcem, ponieważ bardzo krytycznie odnosił się do działań wykonawcy. To, że inwestycja została rozkopana na całym odcinku i właśnie spowodowała bardzo duże oburzenie mieszkańców, jest czymś naturalnym, ponieważ miasto również jest zdenerwowane z tego powodu. Nie chcemy natomiast, żeby ta presja, którą czujemy ze strony mieszkańców, zadziałała w taki sposób, żebyśmy jakby odpuścili wykonawcy, bo taka jest chyba właśnie strategia tej firmy, żeby jak najbardziej doprowadzić do takiej nerwowej atmosfery, żeby potem przy odbiorze całej inwestycji miasto jakby nie zwracało na niektóre rzeczy uwagi. Tutaj kategorycznie temu się sprzeciwiamy. Chcemy, żeby zarówno inwestycja była skończona jak najszybciej, ale również

0: również bez takiego kosztu, że to będzie po jakiejś jakości. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja była w jak najwyższej jakości skończona.
1: Padły słowa wierzymy, liczymy, też niezadowolenie Urzędu Miasta. Oczywiście jest to zrozumiałe, natomiast w tym kontekście, czy wykonawca przedstawia ratuszowi jakiś harmonogram tych prac, nawet powiedzmy przedłużających się, kiedy dane obszary, kiedy dane ulice, chodniki, przejścia będą zamknięte, czy to wygląda w jakiś inny dziwny sposób?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą, jesteśmy na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na budowie. Oczywiście są to szczegółowe działania związane z pracami, które trwają. Natomiast wiemy, że ten termin się kończy, a inwestycja potrzebuje jeszcze więcej czasu. W związku z tym tutaj na pewno wykonawca będzie informował nas o kolejnych etapach prac. Czekamy na te informacje. Ponieważ gołym okiem widać, że tutaj najprawdopodobniej wykonawca będzie potrzebował więcej czasu.
1: Jeszcze na koniec przejdźmy do ulicy 3 Maja. Czy tutaj też będą informacje dotyczące tego, jakie ulice, kiedy będą zamykane, bo widzimy, że jakby prace postępują naprzód, w dół, w kierunku Wisły. Natomiast te segmenty wcześniejsze, gdzie prace były rozpoczęte, czyli bardziej strony Placu Wolności, one nie są zakończone. Wygląda to dość bliźniacze do sytuacji, którą mamy z zielonymi terenami Śródmieścia, czyli tam, gdzie mieszkańcy myśleli, że to segmentami będzie oddawana ta inwestycja. Tutaj jest podobnie, nie jest oddawana segmentami, tylko po prostu idziemy jakby w kierunku całościowego rozkopania ulicy 3 Maja.
0: Zgodnie z obietnicą wykonawcy trwa drugi etap tej inwestycji, czyli 3 maja w UNERFEM. To jest drugi etap, czyli odcinek do ulicy Żabiej i na razie od Placu Wolności do tego odcinka trwają prace. Tutaj na ten moment harmonogram prac nie ulega zmianie. Nie było żadnych też niepożądanych jakichś działań, warunków pogodowych czy czegokolwiek innego, co mogłoby wstrzymać budowę. W związku z tym prace idą zgodnie z planem. Inwestor również tutaj planuje, żeby ta inwestycja była podzielona na etapy i na razie tak to się dzieje. Wiadomo, że jeden etap nachodzi na drugi, natomiast zgodnie z obietnicą wykonawcy mają być zakończane jedne odcinki, a mają być rozpoczynane kolejne.
2: Ratusz podkreśla, że stan prac na zielonych terenach Śródmieścia jest niezadowalający. Czy wykonawca zdąży do końca maja? To, co widzimy na Śródmieściu, nie napawa optymizmem. Z całej Polski napływają wiadomości o pojawianiu się dzików w miastach. Otoczony lasami Włocławek nie jest wyjątkiem. Zwierzęta te były widywane w godzinach wieczornych i porannych przy ulicy Wienieckiej między szpitalem a KPTS-em oraz na stadionie przy lesie. Ostatnio mieszkańcy informowali o gromadach dzików na osiedlu Południe.
3: Od wielu lat już tutaj rejestrujemy na terenie Włocławka przypadki, że dziki przychodzą do miasta. Od pewnego czasu to zjawisko nasiliło się. Widzimy to w postaci zbuchtowanych trawników, wywróconych koszy, w pergolach wywróconych różnego rodzaju miejsc, gdzie wystawiane są śmieci i tam te dziki są. Przyczyn są dwie. Pierwsza to, że w naszych lasach od pewnego czasu zadomowiły się wilki i te wilki zjadają te dziki. Dzik jest naturalnym pożywieniem tych wilków. Dzik, chcąc uniknąć zagrożenia, podchodzi coraz bliżej ludzi, coraz bliżej osiedli ludzkich, wchodzi do miasta, tak aby nie być pożywieniem dla wilka. Druga rzecz, która ściąga dzikie zwierzęta do lasów, w tym również dziki, jest pożywienie, jakie może zdobyć taki dzik. Jest to łatwe pożywienie, ponieważ dosyć dużo osób po prostu wyrzuca pozostałości po jedzeniu, resztki z obiadów, resztki jedzenia do koszy. Część osób dokarmia te dziki na osiedlach, w miejscach tam, gdzie te dziki przebywają. Te dziki przyzwyczajają się do tego i traktują te dożywienia jako element takiego stałego dokarmiania i zaczynają przychodzić. Do pewnego momentu jest to akceptowalne, natomiast w momencie, kiedy zaczynają stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla mienia, buchtują, zagrażają również użytkownikom ruchu drogowego.
2: Szczególnie niebezpieczne dla ludzi są lochy z młodymi.

0: dymi. Gdy poczują, że potomstwo jest zagrożone, mogą szarżować na człowieka.
1: W tej chwili lochy już mają młode i przychodzą z tymi młodymi do miasta. I taka locha, kiedy wyczuje, że małe jest zagrożone, może danego człowieka czy dane osoby zaatakować. Natomiast musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie podchodzić

0: Szczególnie dotyczy tych większych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, gdzie możemy je obserwować w dzień. Wylegują się pod blokami, na pergolach, różnego rodzaju na trawnikach. Także Wrocławek nie jest tutaj odosobnionym, nie jest jedynym miastem, gdzie ten problem wystąpił.
1: Co należy zrobić, kiedy zobaczymy dzika w mieście? To, co już Pan wspominał, najlepiej nie podchodzić, nie częstować go pożywieniem, ponieważ dziki są dość mądrymi zwierzętami, tak? Mogą się przyzwyczaić do tych podarunków otrzymywanych od ludzi, stać się też poniekąd natrętne i tego pożywienia oczekiwać. Co zrobić? Dzwonić po straż miejską, po policję, kontaktować się z nadleśnictwem? Jakie drogi tutaj są?
0: Dziki są bardzo inteligentne, wbrew pozorom, potrafią się bardzo szybko uczyć, bardzo szybko adaptują się do danych warunków, bardzo szybko potrafią wykorzystać dane warunki pod swoje potrzeby. Jeśli chodzi o teren miasta, no tutaj lasy państwowe nie za bardzo mogą pomóc, natomiast wszelkiego rodzaju takie przypadki należy zgłaszać do Straży Miejskiej, Ekopatrol. Straż Miejska jest tutaj odpowiedzialna za zachowanie porządku. Jeżeli to dotyczy kolizji drogowych, no to tutaj wzywamy policję. Zawsze możemy skorzystać z numeru 112 w takich sytuacjach kryzysowych. Niemniej pierwsze, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach, kiedy stwierdzimy zagrożenie ze strony dzików, szkody ze strony dzików, powinniśmy zgłosić na Straż Miejską. Na Straży Miejskiej mamy ekopatrol, który się takimi sprawami zajmuje.
2: Dzik może osiągnąć długość do 2 metrów i ponad metr wysokości w kłębie. Dorosłe osobniki ważą do około 100 kg, choć mogą zdarzyć się cięższe okazy. Włocławscy strażnicy miejscy mieli już ponad 20 zgłoszeń dotyczących dzików biegających po mieście.
3: Rzeczywiście, tych zgłoszeń w tym roku jest naprawdę sporo. Ja próbowałem je zliczyć, ale tak do końca mi się to, przyznam się, nie udało. Na pewno jest ich grubo powyżej 20, być nawet jeszcze więcej. I dotyczą w szczególności terenów miejskich, które znajdują się w pobliżu kompleksów leśnych. I tutaj faktycznie w tych zgłoszeniach przoduje jednostka E, czyli ulice Gajowa, Wieniawskiego, Krasińskiego i jeszcze kilka innych. Ale były też zgłoszenia i z terenu osiedla Zazamcze, i z osiedla Michelin, i z osiedla Zawiśle. Z tych miejsc tych zgłoszeń jest właśnie najwięcej. Jeśli chodzi o to osiedle Południe, to tutaj mamy prawdopodobnie do czynienia z jedną i tą samą rodziną dzików z młodymi.
1: Jakie działania podejmuje Straż Miejska, aby zniwelować niebezpieczeństwo? Wiadomo, taki dzik może wpaść pod samochód, ale też może dojść do tragedii, kiedy zaatakuje człowieka.
3: No tak, z ogólnej wiedzy wiadomo, że matka, czyli locha z młodymi może być niebezpieczna i tutaj trzeba mieć naprawdę duże baczenie na to, żeby uważać w kontakcie w tego rodzaju sytuacji. Natomiast nasze działania po zgłoszeniu, a powiem tutaj, że te zgłoszenia, one dotyczą godzin późnowieczornych i nocnych, skupiają się właśnie na tym, żeby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom, które mogłyby przynosić jakieś negatywne skutki. I najczęściej polega to na tym, że zabezpieczamy ulicę w przypadku, gdy na przykład przejeżdżają samochody, bądź też informujemy na bieżąco osoby, które na przykład przemieszczają się na trasie przemarszu takiego stada dzików.
2: W przypadku spotkania z dzikiem trzeba zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, a nie uciekać, gdyż to może sprowokować atak. Należy powoli i cicho wycofać się, obserwując zwierzę, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Zmiany we władzach kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się w połowie marca. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim osoba spokrewniona z Tomaszem Lenzem miała skorzystać z zabiegu poza kolejnością. Miało też dojść do innych nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrolę w szpitalu, której wynikiem była kara nałożona na placówkę przez NFZ w wysokości 134 tysięcy złotych. To nie koniec reperkusji zdarzenia. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Tym samym przestał być przewodniczącym regionu. Tymczasowo stery objął Marek Wojtkowski.
4: Senator Tomasz Lenz rzeczywiście przestał być członkiem Platformy Obywatelskiej. No i zgodnie ze statutem, jako najstarszy wiceprzewodniczącym objąłem przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. No i oczywiście nie będzie już wyborów powszechnych, bo statut o tym dość precyzyjnie mówi. Będziemy wybierać spośród czworga wiceprzewodniczących nowego szefa regionu do końca obecnej kadencji politycznej Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć, że na prawie 4 lata, no w bardzo trudnym momencie, bo to

0: będziemy przygotowywać się przede wszystkim do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, no i rok później wybory samorządowe. Także bardzo wiele wyzwań, no i po prostu partia wymaga stabilizacji, koordynacji działań, no i podjęcia nowych wyzwań przede wszystkim.
1: Kandydatów jest czterech. W jaki sposób zostanie wyłoniony szef struktur?
0: To wygląda technicznie tak, że czterech wiceprzewodniczących, oprócz mnie jest pan minister Paweł Olszewski, minister Tomasz Szymański i eurodeputowany Krzysztof Brejza. I zarząd, który w chwili obecnej składa się z 24 osób, będzie wybierał spośród czworga kandydatów nowego przewodniczącego regionu.
2: Kiedy to się odbędzie?
0: Znaczy, myślę, że tutaj akurat statut nie mówi o terminach. W związku z tym, że akurat ja jestem pełniący obowiązki, także będę chciał zwołać zarząd w możliwie szybkim terminie. Myślę, że do końca maja będzie znany nowy przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej w regionie. Nie ma co dłużej czekać. Później jest oczywiście już, można powiedzieć, prawie że czas wakacyjny. No a tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się przygotowywać do wyborów parlamentarnych. Pracy, powiedzmy, tej politycznej jest bardzo wiele. Struktury wymagają, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcia trochę. No i po prostu trzeba popracować.
2: Przypomnijmy na koniec, jakie prerogatywy ma taki szef struktur?
0: Drodzy Państwo, no szef struktur stoi na czele zarządu, tak jak to bywa w przypadku wszystkich organów kolegialnych, czyli kieruje pracą 24-osobowego w tej chwili, a później po wyborze 25-osobowego zarządu. Jest organem wykonawczym, takim organem decyzyjnym, uchwałodawczym, podejmującym najważniejsze decyzje. Jest Rada Regionu, bardzo szerokie gremium reprezentowane przez właściwie wszystkie struktury w całym województwie. No a zarząd oczywiście i przewodniczący to koordynuje. To są kwestie wyboru kandydatów na listy parlamentarne do Sejmu, Senatu. No i oczywiście zatwierdzanie list także w wyborach samorządowych, w miastach, a przede wszystkim w Sejmiku Wojewódzkim, a także wybór kandydata na marszałka.
1: Dodajmy, że wraz z Tomaszem Lenzem ze struktur Koalicji Obywatelskiej został wykluczony dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski. Determinacja, talent i ogromna pasja do sportu. Tak można opisać Helenę Brzezińską z Wrocławka, która podczas letnich parapływackich Mistrzostw Polski juniorów 2026 w Warszawie sięgnęła aż po 5 medali. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start rywalizowali najlepsi młodzi zawodnicy z całego kraju. Helena po raz kolejny udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Przede wszystkim gratulujemy Tobie osiągnięcia aż 5 medali. Opowiedz proszę właśnie, w jakich kategoriach startowałaś?
4: W 50 kraulu i w 50 stylu dowolnym, w którym zdobyłam drugie miejsce. W 100 metrów dowolnym zdobyłam trzecie miejsce. W 100 metrów klasycznym zdobyłam złoto i w 50 metrów klasycznym, w którym zdobyłam srebro i w 200 metrów stylem zmiennym, w którym zdobyłam srebro.
3: Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas zawodów?
4: No, oczywiście stresowałam się troszkę, bo bardzo długo się do nich przygotowywałam też, ale byłam też szczęśliwa, że tyle udało mi się osiągnąć.
3: A co oznaczają dla ciebie te medale?
4: No, jestem z siebie też bardzo dumna, ponieważ wiem, że pracowałam z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim, na to bardzo długo i znaczą dla mnie bardzo wiele.
3: A jak wyglądały przygotowania do zawodów?
4: Codziennie miałam treningi dwugodzinne z moim trenerem. No, 5 razy w tygodniu i ciężko było. No.
3: Opowiedz jeszcze proszę o swojej niepełnosprawności.
4: No, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Trenuję z pełnosprawnymi, z moimi przyjaciółmi. No i jestem na podobnym poziomie. Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo.
1: Za sukcesem Heleny stoją nie tylko godziny spędzone na basenie,

0: doświadczeniem, ale także ciężka systematyczna praca.
1: Dla Heleny nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mimo swojej niepełnosprawności, ona wykonuje praktycznie wszystkie zadania treningowe, które stawiam przed wszystkimi zawodnikami grupy wyczynowej. I ona sobie doskonale daje radę. Oczywiście są momenty, które troszeczkę muszę obniżać jej te obciążenia, ale jeżeli chodzi o wykonywanie zadań i o taką sumienność, staranność, to stawiam ją za wzór. A przykładem tego są zdobyte medale. To jest jej ciężka praca i taka fajna wytrwałość. Ona jednak, były takie momenty takiego trochę załamania. Ona nie chciała chodzić na te treningi. Był jeden telefon, był drugi telefon. No i w końcu jednak pojawiła się na tych treningach. No i z tego się bardzo cieszy. No i efekty są.
2: Jak wyglądały przygotowania do zawodów?
1: No z przygotowaniami to mieliśmy taki trochę problem, bo była awaria pływalni. To był taki okres bezpośredniego przygotowania startowego, który jest dla zawodników, którzy są przygotowywani do ważnych imprez sportowych, jest bardzo ważny. I nagle klapa, awaria pływalni, no, zapowiadała się dłuższa przerwa. Co zrobić? No więc tu dzięki naszemu zarządowi, zarząd załatwił nam zajęcia na pływalni Delfin. Tam żeśmy się przenieśli z treningami i w sumie nawet się bardzo cieszę, bo część tych treningów się odbywały w godzinach porannych, co się dzieciom bardzo spodobało. No i mogliśmy dokończyć te przygotowania. Także ten cały program, który zaplanowałem przed Mistrzostwami Polski Helenki, został praktycznie w 100% wykonany. No i medale są.
0: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
3: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
0: 5 medali przywiezionych do Włocławka to nie tylko sportowy sukces, ale też dowód na to, że siła charakteru potrafi pokonać każdą przeszkodę. Ten weekend w całym kraju będzie odbywała się Noc Muzeów. Muzea, ale także galerie sztuki, instytucje kultury oferują bezpłatny wstęp i klimatyczne zwiedzanie po zmroku. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje. Tradycyjnie w Noc Muzeów włącza się Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło.
4: Noc Muzeów oczywiście musi odbyć się w Brześciu Kujawskim. Mamy przecudną, interaktywną wystawę Wahadło Czasu i właśnie w piątek, 15 maja, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tę wystawę zobaczyć w nieco odmienionym charakterze. Zapraszamy na takie wejścia do naszego muzeum wieczorne, czyli o 18.30, 19.30, 20.30 i 21.30.
0: Program Brzeskiej Nocy Muzeów będzie jak zawsze bardzo bogaty. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać niecodziennych gości. Wśród nich koronowane głowy. Nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.
4: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Na pewno spotkacie podczas waszych wędrówek w Nocy Muzeów ciekawe postacie. Myślę, że to będzie, że spotkacie się z Eufrozyną i z Łokietkiem. Będziecie grać w grę specjalnie przygotowaną, także czeka na wszystkich wiele zagadek. Trzeba będzie zajrzeć we wszystkie zakamarki, odsłuchać niesamowitych historii i wypełnić kartę do gry, którą każdy uczestnik otrzyma. Oczywiście na zakończenie całej zabawy będą rozdawane nagrody. losowane na takim specjalnym przygotowaniu.

0: kole fortuny. Nie zabraknie degustacji. Będzie degustacja sera, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale chcemy o tym głośno mówić, że pierwsze naczynie do wyrabiania serów znaleziono właśnie w Brześciu Kujawskim, więc możemy się pochwalić, że Brześć Kujawski byli pierwsi serowarzy, więc będziemy to mocno podkreślać, więc będzie można degustować ser. Oczywiście kujawskie ruchańce z fiutem, na które serdecznie zapraszam. I proszę Państwa, też podczas Nocy Muzeów. Myślę, że będzie panowała wyjątkowa, troszkę zagadkowa atmosfera. Zapraszamy serdecznie. Obowiązują zapisy. Formularz do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej www.wahadło.brześćkujawski.pl. Tam zapisujemy się na wybraną przez siebie godzinę. No i zapraszamy na noc pełną zagadek, pełną ciekawych spotkań, no i pyszności, no i tutaj myślę, że jakieś duchy też będą trochę straszyć na naszej wystawie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Brzmi zachęcająco, a zarazem intrygująco. Gry, nagrody, przekąski i wisienka na torcie w postaci spotkania z królem Władysławem. Drugi dzień włocławskich senioraliów dobiegł końca. Po raz pierwszy zorganizowano targi dedykowane seniorom, podczas których nie brakowało stoisk związanych ze zdrowiem, urodą i kulturą. Uczestnicy mogli zdobyć cenne informacje i skorzystać z wielu atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi.
2: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji włocławskich senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów, Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto. W tym samym czasie odbywają się prelekcje. W tej chwili spotkanie z panią Grażyną i Gerardem Makoszami z Sanatorium Miłości. Za chwilkę później spotkanie z psychologiem, z osobą motywującą do działania, do życia. Także bardzo duża grupa seniorów była tym zainteresowana, więc cieszymy się z tego, że tak się to wszystko rozwija.
1: Swoją ofertę przygotowało Fizjoekspert, gdzie można było skorzystać z darmowych zabiegów.
3: Przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy, liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy. Także zapraszamy dla każdego seniora, który odwiedzi nasze stoisko. Mamy 10% zniżki na zabiegi do końca roku.
1: Nie zabrakło również profilaktyki zdrowotnej. Seniorzy podczas wydarzenia mogli wykonać podstawowe badania.
4: Dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No zapraszamy wszystkich seniorów. Jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
5: Dlaczego powinniśmy się badać?
4: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani i wyleczeni, jeżeli jakaś choroba oczywiście się ujawni.
1: Na targach znalazło się także miejsce dla kultury. Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali ofertę skierowaną do seniorów.
6: Prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską i panią Joannę Waszyn. Także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: Seniorzy chętnie odwiedzali kolejne stoiska i dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami.
5: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
7: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senior.

0: realiach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
1: Przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem za ten, bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? No i to mnie zachwyca.
2: Ale to jeszcze nie koniec emocji. Już jutro trzeci dzień senioraliów, który zapowiada się wyjątkowo energetycznie.
3: Jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar B. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.
2: Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Daniel Wilbosławek od początku sezonu radził sobie w kratkę. W rundzie zasadniczej zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Trener Grzegorz Korzan został pozbawiony stanowiska, a jego miejsce zajął Ronen Ginzburg. W marcu przyszła seria 5 wygranych z rzędu i Rottweilery zakwalifikowały się do rundy play-in. Przed własną publicznością Rottweilery przegrały najpierw z Astalem, a w meczu ostatniej szansy na play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Po spotkaniu część kibiców domagała się dymisji prezesa Łukasza Pszczółkowskiego. Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca sezon.
4: Trudno tak z marszu wyrazić dobrze emocje i to co ja w tej chwili czuję i my jako klub, jako organizacja czujemy, ale postaram się, zanim przejdziemy do szczegółowej pewnie analizy razem z Państwem tego sezonu, powiedzieć kilka słów od siebie takich kluczowych i myślę, że najważniejszych. To był sezon rozczarowujący. To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie, pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele, a właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie wszystkich kibiców Anwilu Włocławek w imieniu swoim przede wszystkim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić. Oczywiście nie było to naszym zamiarem i oczywiście myślę, że włożyliśmy całą naszą umiejętność i pracę, żeby ten sezon potoczył się i zakończył zupełnie inaczej. Natomiast efekt był odwrotny do zamierzonego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie jako prezesa zarządu, żeby przy tak stworzonych warunkach do osiągania dobrych wyników sportowych, czy bardzo dobrych wyników sportowych, zakończyć sezon poza fazą play-off.
2: Prezes zakomunikował, że nie podaje się do dymisji. O jego przyszłości na stanowisku zdecyduje Rada Nadzorcza klubu.
4: Chcę też Państwu powiedzieć i w sposób jasny, od razu tutaj teraz ucinając wszelkie spekulacje, że pełną odpowiedzialność za to, jak ten sezon się rozstrzygnął, ponoszę ja jako szef organizacji i prezes zarządu, w związku z czym oddałem się do dyspozycji prezydenta Włocławka, który jest większościowym właścicielem, i do właścicieli klubu oraz Rady Nadzorczej. Czekam na podjęcie decyzji przez te organy i jestem poinformowany, że w ciągu najbliższych dni ta decyzja zapadnie. tak jak powiedziałem,

0: Nie uchylam się od tej odpowiedzialności. Myślę, że dzisiaj podczas naszej rozmowy będzie mi dane przekazać Państwu moją perspektywę i pokazać, że robiliśmy naprawdę wiele i naprawdę co w naszej mocy, żeby efekt był inny, ale nie było tego efektu i ja przyjmuję na klatę tak to ostateczne rozstrzygnięcie, które nastąpiło i moją odpowiedzialność za to rozstrzygnięcie.
1: Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Włocławianin Damian Piwoński, znany szerzej jako Kabano, wraca z nowym muzycznym projektem. Artysta, którego do tej pory mogliśmy kojarzyć głównie z rapowymi brzmieniami, tym razem postawił na całkowicie inny kierunek. Jego najnowszy utwór, Niebezpieczna, utrzymany jest w klimacie disco polo. Muzyk przyznaje, że chciał spróbować czegoś nowego i wyjść poza schemat, z którym był dotychczas kojarzony.
2: To głównie dlatego, że w tym rapie jest o tyle ciężko, że jest bardzo dużo osób, które to robi i stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego, a zawsze po głowie, gdzieś tam z tyłu chodziło mi disco polo. Mam nawet jednego ziomeczka, który właśnie zawsze mi mówił, żebym poszedł po prostu w disco polo, nawet się nie zastanawiał. I co? I któregoś razu byłem sobie na wzorcowni i nagle wpadł mi do głowy pomysł na refren. No i z tego pomysłu powstała piosenka.
3: To powiedz o twojej najbliższej piosence, kiedy ona się ukaże i o czym ona opowiada.
2: Piosenka wychodzi 14 maja. Będzie nosiła tytuł Niebezpieczna i jest o, wiadomo jak to disco polo, o dziewczynie, o zauroczeniu, o miłości. No i co? No i będzie na pewno do tańca dobra.
3: Okej, czy możemy zdradzić trochę prywaty? Czy to jest piosenka o jakiejś konkretnej dziewczynie?
2: Tak jest, to jest piosenka mojej pięknej dziewczyni Alicji. Pozdrawiam cię serdecznie. No jest tak jakby moją muzą, można powiedzieć. Każdy artysta ma jakąś tam swoją muzę i u mnie to jest właśnie ona.
3: A czy ty na co dzień słuchasz disco polo?
2: Ostatnio zacząłem, o dziwo, ostatnio zacząłem, żeby się trochę inspirować różnymi artystami, bo no jednak każdy ma tak jakby swój styl i można wyłapać te takie smaczki, które w połączeniu ze sobą robią jedną wielką całość. Słucham, ale ja słucham ogólnie wszystkich gatunków, nie zamykam się nigdy na jeden.
3: Czy do tej piosenki zobaczymy również teledysk?
2: Oczywiście, że tak, teledysk będzie, wyjdzie też 14 maja właśnie razem z piosenką. W teledysku jest moja dziewczyna, wiadomo, jako główna bohaterka jestem ja. Jest traktor Lamborghini na przykład, mamy też konia, także będzie się działo.
3: Okej, okay. A czy masz jeszcze jakieś plany na przyszłość?
2: Jak najbardziej, chciałbym iść w kierunku właśnie takiej muzyki bardziej tanecznej. Nie mówię, że to będzie disco polo, bo zobaczymy jaki będzie odbiór tej piosenki, ale będzie to na pewno jakieś połączenie właśnie i disco, i muzyki jakiejś tanecznej, klubowej, może nawet troszeczkę rapu gdzieś tam na zwrotkę, coś wejdzie, także będzie.
1: Nasza ekipa miała również okazję zobaczyć, jak od kulis wygląda tworzenie tego typu muzyki. Damian Piwoński pokazał cały proces powstawania utworu. Od pracy przy komputerze i tworzenia podkładu, aż po nagrania i końcową produkcję.
2: Dobra, no to ogólnie robiąc tą piosenkę, pierwsze co mi przyszło do głowy, tak jak już mówiłem, to byłem na wzorcowni i nagle przyszedł mi do głowy pomysł. Na początku on był w skali takiej bardziej smutnej, ona nazywa się minor, a potem jakoś tak przyszło mi do głowy, żeby to zrobić w skali major i tak brzmi wokal.
4: Ty jesteś taka piękna.
2: Taki sprasowany
4: dobrze
2: już.
4: Dobrze wyglądamy na zdjęciach.
2: Miałem lekki kater.
4: Przyspieszasz bicie mego serca. Taka niebezpieczna. Niebezpieczna.
2: No, to są wokale. I teraz mogę wam pokazać melodię. Tutaj na przykład mamy pianino, które w disco polo jest w sumie bazą. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pierwszy raz robię disco polo. Bazą piosenek. Takie też pozytywne, trochę reverba, żeby się rozmywało. Potem do tego dodałem pada, to jest takie trochę cisze. I drugiego. Mamy po lewej i po prawej, więc tak się prezentuje cała melodia, w sensie ze sobą. Głównie chodzi o to, żeby tak jakby dźwięki ze sobą współgrały. Częstotliwości muszą być na odpowiednim poziomie, żeby na siebie nie wchodziły, żeby po prostu były dobrze rozłożone. Ja cały czas też się tego uczę. Potem mamy bas. Bas zazwyczaj jest taki, no taki skoczny, nawet bym powiedział. Ten całkiem śmiesznie brzmi. I w połączeniu z melodią. Tak to wygląda. I mamy też perkusję. No i perkusja już nie jest taka, perkusja nie jest taka stricte disco polowa, tylko moim zdaniem jest trochę taka bardziej house'owa, taka klubowa. Ale to trochę nadaje w sumie nowoczesności tej piosence.

i mamy wszystko oddzielnie, czyli na przykład kick, sama stopa, mamy chaty, mamy tutaj klapy, takie malutkie. I teraz mogę pokazać, jak to brzmi w całości. Taki pozytywny traczek i tak to brzmi razem z wokalem.

0: W niedzielę przy ulicy Świętego Antoniego 31 od strony podwórka runął balkon. Spadające elementy uszkodziły samochód zaparkowany tuż pod budynkiem. Na miejsce wezwano straż pożarną, która zabezpieczała teren.
1: Na miejscu zastaliśmy sytuację, że faktycznie oberwał się balkon, który uderzył w tył samochodu osobowego. Nasze działania tak naprawdę ograniczyły się do zabezpieczenia tego terenu zdarzenia. Natomiast nie było tam większego zagrożenia. Nie było zagrożenia wtórnego, że może dalej się jakaś ta konstrukcja, co z nią wydarzyć, czy posypać. W związku z tym na miejscu tak naprawdę policja pozostała i poszukiwała właściciela tej kamienicy.
0: Choć tym razem nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nie ukrywają obaw. Zwracają uwagę, że podobna sytuacja może wydarzyć się również od strony ulicy Świętego Antoniego, gdzie ruch pieszych i samochodów jest znacznie większy. Jak podkreślają, w Śródmieściu nie brakuje starych kamienic, wymagających pilnych remontów i konserwacji. Mieszkańcy zarzucają także, że budynki nie są odpowiednio wcześniej kontrolowane. O sprawę zapytaliśmy wrocławski ratusz. Urzędnicy podkreślają jednak, że kamienica przy ulicy Świętego Antoniego 31 nie należy do miasta i znajduje się w rękach prywatnych. Jak zaznaczają, samorząd odpowiada jedynie za miejskie nieruchomości. I to właśnie tam prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego.
2: Kamienica przy Świętego Antoniego 31 nie jest nieruchomością, która należy do zasobów miasta. Tutaj własnością tej nieruchomości są osoby prywatne i to właśnie do nich, do właścicieli lub do zarządcy tej nieruchomości, no spada odpowiedzialność za utrzymanie tej nieruchomości, ale również no zabezpieczenie w taki sposób, żeby ona nie zagrażała nikomu. Miasto oczywiście kontroluje te nieruchomości, które wchodzą w zasób administracji zasobów komunalnych i tutaj między innymi inspektor nadzoru budowlanego tworzy protokoły, w których są zalecenia, które my realizujemy. Najczęściej są to oględziny budynku, jest to usuwanie luźnego tynku czy elementów gzymsu. Również montujemy siatki ochronne czy właśnie siatki zabezpieczające pod balkonami. Wiemy oczywiście, że tutaj część tych zasobów wymaga remontu czy nawet większej przebudowy i tutaj w każdym budżecie miasta są przewidziane na to środki, natomiast zważając na skalę oraz ich koszt, no jest te inwestycje są rozkładane w czasie i tak samo jest również w tym momencie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, przechodniów, ale również osób, które się znajdują w okolicy, w pobliżu takich miejsc. Dlatego właśnie tego typu bezpośrednie działanie zabezpieczające.
0: Na razie mieszkańcom pozostaje przede wszystkim ostrożność, bo dla wielu osób nie ma znaczenia, czy kamienica należy do miasta, wspólnoty, czy prywatnego właściciela. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. A przechodząc obok starych budynków w centrum Wrocławka, warto dziś patrzeć nie tylko pod nogi, ale i nad głowę, by nie doszło do tragedii. Czy kebab jest królem polskich podniebień? Niekoniecznie. Jednak można powiedzieć, że jest w naszym kraju najpopularniejszym daniem typu fast food. W Zespole Szkół Chemicznych odbył się Dzień Kebaba. W ramach wydarzenia przeprowadzono warsztaty gastronomiczne stworzenia kebaba. Prowadził je absolwent szkoły Filip Trzciński.
3: Dzień kebaba, dzień kepsa. Skąd pomysł? No, chyba wszyscy lubimy kebab.

0: i dla ludzi.
1: Kiedy odbędzie się premiera?
0: Premiera już jutro, 15 maja o godzinie 18. Bilety schodzą jak ciepłe bułeczki. Drugi spektakl jest w sobotę, 16 maja, czyli pojutrze, również o godzinie 18. Tutaj jeszcze jakieś miejsca zostały. Na pewno widzów telewizji Kujawy, słuchaczy Radia Kujawy o tym poinformujemy.
2: To jednak nie jest jedyne wydarzenie, które tego dnia przyciągnie mieszkańców. Ulica Żabia ponownie wypełni się muzyką, tańcem i świetną atmosferą. W programie znajdą się warsztaty, potańcówka z Farajną Bydgoską oraz kino pod gołym niebem.
3: W najbliższy piątek, czyli 15 maja, zapraszamy na Święto Ulicy Żabiej. To już druga edycja tego naszego wydarzenia. W tym roku zaczynamy o godzinie 16:30. Na całej ulicy Żabiej będzie się naprawdę dużo działo. Włączyły się w to wszystkie instytucje, które mieszczą się przy ulicy Żabiej, czyli Interaktywne Centrum Fajansu, Bank KDBS, Klub Stara Remiza, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. I właśnie od godziny 16:30 do godziny 20:00 będziemy się bawić na całej ulicy Żabiej. Od 16:30 będą warsztaty, występy artystyczne przy klubie Stara Remiza, a o godzinie 18:00 rozpoczniemy potańcówkę, którą właśnie przygotowuje Ferajna Bydgoska i ten oto tutaj Mateusz.
4: Tak jest. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na potańcówkę w miejskim, przedwojennym stylu. Będzie klawo, będzie rasa, klasa, nogi od zadu do podłogi. Będzie cudownie, będzie się działo, będzie dobre ziarło, będzie dobra muzyka, a potem jeszcze na zakończenie retro niespodzianka filmowa, bo będzie film. I no teraz jeszcze nie wiadomo gdzie dokładnie, ponieważ Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Cafe również się w to włącza. Jeżeli będzie pogoda pozwalała, robimy to na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, to jest 3 maja 18, a jeżeli niestety pogoda nie pozwoli, robimy całość w Starej Remizie. O, taka oto komitywa powstała.
2: Piątek we Wrocławku zapowiada się naprawdę różnorodnie. Będzie to dzień pełen emocji, kultury i dobrej energii. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, której głównym tematem było rosnące zadłużenie Wrocławka. Sytuację ocenili jako zatrważającą.
5: Na początku kadencji obecnego prezydenta zadłużenie wynosiło 379 milionów. Teraz za poprzedni rok, jak możemy przeczytać w sprawozdaniu finansowym, jest to już ponad 700 milionów, a prognoza, która spogląda na nas już zza rogu, bo przecież już jest półrocze prawie tego roku, to ponad 800 milionów. W takim tempie do 2030 roku dojdziemy do 1 300 000 000 zadłużenia. Ale chyba każdy, proszę Państwa, wie, kto wziął kredyt, że sam kapitał to jest tylko pikuś, bo jeszcze pozostaje do spłacenia rata kredytu, czyli odsetki. A więc jakby tak policzyć, to na dzień dzisiejszy myślę, że jest to kwota zadłużenia 1 400 000, a za tych kilka lat to będzie ponad 2 miliardy złotych.
2: Radny wskazał, że władze miasta chwalą się remontami ulic czy otwieraniem nowych budynków. Jednak to wszystko jest na kredyt, a ten trzeba będzie prędzej czy później spłacić.
5: Dzisiaj przy tym stopniu zadłużenia 7 142 zł to jest takie zadłużenie, które każdy z wrocławian, niezależnie od tego, czy dopiero się urodził, czy ma 102 lata, będzie musiał spłacić. Więc dlatego, proszę Państwa, prognozy są zatrważające. I chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć i pokazać, że jest pomysł na to, jak powinny być wydane te pieniądze po to, żeby to był prawdziwy impuls dla naszego miasta, a nie tylko, można powiedzieć, igrzyska dla tego, żeby ludzie powiedzieli, no jakże jest wspaniale i pięknie, bo przecież nikt tym zadłużeniem się nie będzie zajmował. Otóż każdy z nas będzie to zadłużenie musiał spłacić.
2: Jednym z pomysłów jest geotermia. Radny Janusz Dębczyński składał 10 lat temu uchwałę w sprawie poszukiwania źródeł geotermalnych.
6: Ja od wielu lat Właściwie od początku tego wieku ubiegałem się o to, żeby miasto zainteresowało się geotermią, bo tutaj znani profesorowie, którzy badali nasz teren, twierdzą, że są źródła geotermalne i one mogą w znacznym stopniu poprawić dywersyfikację, jeśli chodzi o ciepło we Włocławku, ale

0: nie tylko to, bo również mając geotermię, można się pokusić o baseny geotermalne i to też jest korzystne rozwiązanie dla naszych mieszkańców. Proszę Państwa, w 2016 roku złożyłem projekt uchwały jednej 24 października. Później jeszcze ta uchwała była zmaterializowana 28 listopada o tym, żeby taki proces geotermii uruchomić. Poprzedni prezydent Marek Wojtkowski przez 8 lat nic z tym nie zrobił, a można było sięgnąć po pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten prezydent po te pieniądze w końcu sięgnął na pierwszy otwór badawczy. Te kwoty ponad 27 milionów już są zapisane. Czekamy z niecierpliwością, żeby rozpoczęły się prace. Dzisiaj rano, gdy przejeżdżałem koło MPS-u, tam w dalszym ciągu nic się nie dzieje, rosną chaszcze.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że trzeba odwrócić trend opuszczania naszego miasta i regionu przez młode osoby. Przyczyną jest brak odpowiednio płatnych miejsc pracy.
2: Dla przykładu chciałbym podać inwestycję zablokowaną przez obecny rząd, inwestycję budowy zapory na Wiśle w Siarzewie. To byłby dobry impuls gospodarczy, impuls, który by stworzył setki etatów, setki miejsc pracy, na przykład przy obsłudze zapory, czy też także w obszarach towarzyszących. Ta inwestycja dałaby nam realną szansę zatrzymać młodych, wykwalifikowanych absolwentów. Ta inwestycja wzbogaciłaby nasz region o ośrodek przemysłowo-turystyczny. Ośrodek, który pozwoliłby nam stworzyć karierę, etap zawodowy na przyszłościowo na lata. I to, co najważniejsze, blisko domu.
1: Do słów wypowiedzianych na konferencji prasowej odniósł się ratusz. Jak poinformował Jakub Steinwald, znaczna część zadłużenia wynika z konieczności wniesienia wkładu własnego na pozyskanie środków zewnętrznych, z władz centralnych bądź Unii Europejskiej.
3: Warto również podkreślić, że ta konferencja Prawa i Sprawiedliwości to być może pokłosie właśnie nieobecności radnych Prawa i Sprawiedliwości na konferencji, która była organizowana 13 kwietnia w ramach polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Tam radni mogliby się dowiedzieć, ponieważ prezydent Krzysztof Kukucki właśnie poruszał temat rozwoju miasta i jego zadłużenia. No, widać gołym okiem i tutaj chyba trzeba mieć nieszczere intencje i takie złe intencje, żeby jedynie no, wytykać miastu zadłużenie, nie widząc tego, co się dzieje, co widać gołym okiem. Ponieważ miasto rozkwita, miasto się rozwija pod każdym względem, są prowadzone inwestycje, które właśnie w późniejszym czasie mają zaprocentować większymi dochodami do budżetu miasta. Pozyskaliśmy chociażby 80 milionów bezzwrotnej dotacji, bezzwrotnego wsparcia właśnie w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast i tutaj wiele inwestycji, która ma być takim kołem zamachowym czy pewnym motorem napędowym właśnie do rozwoju miasta pod względem gospodarczym. To będzie uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych, to będzie wsparcie firm włocławskich, to będą kolejne miejsca pracy i tym samym to zadłużenie będzie się zmniejszało. Tutaj warto wspomnieć o takich firmach jak Anvil, Orlen, Solway, prefabrykanty Kluczbork, DGS, DRM, Salamander, Geberit i wiele, wiele innych, dzięki którym właśnie Włocławek się rozwija od lat, ponieważ to te firmy wygenerowały taki przychód, takie zyski też dla miasta, że znaleźliśmy się w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o inwestycyjną wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Również radni Prawa i Sprawiedliwości zapomnieli chyba o tym, że no, we Włocławku będą budowane reaktory SMR. W ostatnich dniach była informacja o tym, że będzie ich aż 6, a to są kolejne miejsca pracy. To są tysiące miejsc pracy podczas budowy tych reaktorów, a później setki miejsc pracy przy obsłudze tych reaktorów. Wiadomo, że to będą

0: wysokopłatne miejsca pracy. Ta inwestycja jest porównywalna do inwestycji, która była w naszym mieście w latach 60. i 70., a mianowicie wtedy, kiedy powstawały zakłady chemiczne. To będzie właśnie tego typu skok cywilizacyjny. To będzie nowa era w historii Wrocławka.
1: Co ze źródłami geotermalnymi?
0: 7 stycznia bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie pierwszego odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego właśnie dotyczących wód geotermalnych w naszym mieście. To zadanie jest realizowane w ramach programu dotyczącego dekarbonizacji źródeł ciepła w Polsce, w tym właśnie w naszym mieście. 2700 metrów w głąb ziemi zostanie wykonany odwiert i w ten sposób sprawdzimy, czy rzeczywiście już te legendarne doniesienia o tym, że pod Wrocławkiem mamy wielkie złoża wód geotermalnych, są prawdziwe. Dokonamy takiej analizy, czy jest odpowiednia temperatura, czy jest odpowiednie zasolenie, czy jest odpowiednia mineralizacja tej wody. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście są te źródła, żeby mogła powstać ciepłownia, no to zrobimy taki drugi odwiert. Tutaj warto wspomnieć, że ten pierwszy odwiert jest w 100% finansowany z programów zewnętrznych, ze środków zewnętrznych. Miasto pokrywa jedynie koszt opłacenia podatku VAT. Wykonawca od dnia podpisania umowy ma 18 miesięcy na wykonanie tego zadania. W związku z tym tutaj prace trwają. Dajmy po prostu wykonawcy zrealizować to zadanie.
1: Cała konferencja przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr. Łukasz Santa-Chochorowski 4 maja rozpoczął wyprawę pod nazwą Rzeka Dobra. Mężczyzna przepływa całą Wisłę. Wystartował od Zapory w Goczałkowicach, a celem jest ujście Królowej Polskich Rzek do Morza Bałtyckiego. Trasę pokonuje na desce słup. Wczoraj Santa dotarł do Wrocławka.
2: Zawsze marzyłem, żeby spłynąć całą Wisłą. Pływam na słupie od 8 lat. Założyliśmy subkulturę Kraków i właśnie w Krakowie ta Wisła nam cały czas płynie pod domem i czekaliśmy na ten dzień, aż w końcu będziemy mogli wyjść z domu i przepłynąć ją w całości. I w związku ze spływem stwierdziliśmy, że z jednej strony fajnie, że będę realizował swoje marzenie, żeby spłynąć Wisłę, ale fajnie, jeżeli będę też mógł pomóc innym realizować swoje marzenia. Dlatego stwierdziliśmy, że stworzymy z tego spływu Wisłą tak naprawdę projekt przygodowo-charytatywny, który z jednej strony będzie zaspokajał moje potrzeby, a z drugiej strony będzie również pomagał innym. Słup to mój codzienny środek transportu. Na co dzień jestem instruktorem, prowadzę szkółkę, sklep i wypożyczalnię związaną z zyskami, więc tak naprawdę codziennie jestem na wodzie w bardzo różnych warunkach. No i chyba nie mógłbym sobie wybrać bardziej oczywistego środka transportu dla mnie.
1: W trakcie wyprawy prowadzona jest zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Na portalu się pomaga. Sama wyprawa potrwa około 2 tygodnie. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych.
2: Wydaje mi się, że najbardziej mi się podobało za Dęblinem. Naprawdę totalny czad, ale tutaj jak się wpływa do Płocka również jest przewspaniale. Nagle Wisła się totalnie rozlewa, mnóstwo zwierząt, zieleni, natury. No coś wspaniałego z finiszem jeszcze, z wpłynięciem do Płocka, który naprawdę robi również wrażenie z całą panoramą. Więc naprawdę odcinek tutaj lokalny też naprawdę jest mega fajny. Przede wszystkim, co jest bardzo ciekawe, zaraz jak się wypłynie z Płocka, to woda zaczyna się uspokajać, wszystko zaczyna zwalniać i widać, że to jest troszkę rzeka, troszkę zalew, jeżeli o to chodzi, ale na pewno wciąż jest bardzo, bardzo naturalnie, mnóstwo trzcin, ptaków. No, wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka pomysłu na fajny weekend albo chciałby popływać na supie kajakiem bądź po prostu łódką i odciąć się troszeczkę od tych codziennych bodźców cywilizacji, to gorąco polecam, bo ja jestem mega zrelaksowany po tych kilku godzinach.
1: Rzeka Dobra to szlachetna inicjatywa. Można ją śledzić na mediach społecznościowych Subkultura Kraków. Widoki zapierają dech w piersiach. Przez ostatnie dni Wrocławkiem rządzili seniorzy. We wtorek rozpoczęły się senioralia. Prezydent Krzysztof Kukucki przekazał seniorom klucze do miasta, dając początek szeregowi imprez i wydarzeń. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Ale wrocławskie senioralia zakończyły się z Hukiem, dyskoteką starszego małolata z DJ Wiką.
3: Ja osobiście ją znam, bo jeździłam do Krakowa na senioralia i ona tam zawsze prowadziła. Także z radością, no, jak usłyszałam, że ma tutaj

0: u nas być, no to do końca będę, dopóki sił starczy, tańczyć.
1: Ja również tylko mogę potwierdzić, bo ta pani jest naprawdę bardzo zdolna i widać, że jest muzykalna i mimo jej, powiedzmy, już tego trochę senioralnego wieku, ale wszystko ma opanowane. Piękna muzyka, piękny program, melodie i dla starszych, i dla młodych. W ogóle nam się podobają, wszystkie są rytmiczne, wszyscy no, tańczą, bawią się przy tym, to jest taka stosowana terapia taneczna. Wszyscy są zadowoleni i jesteśmy bardzo wdzięczni tej pani, że dzięki niej możemy właśnie taką terapię również z przyjemnością pogodzić.
2: Właśnie też rozmawiałem z panią właśnie Wiką.

0: drugiego dnia było trochę inaczej. Dzisiaj znów się bawimy, także no, naprawdę jest fajnie i czekamy, żeby ten rok szybko zleciał do następnych senioriów.
1: No właśnie, z przyjemnością i z niecierpliwością będziemy oczekiwali przyszłego roku i myślimy, że ten czas senioralny i ten okres będzie jeszcze lepszy, na pewno będą jeszcze fajniejsze pomysły i dzięki temu możemy udowodnić, że seniorzy nie tylko mają prawo siedzieć w domu, ale również edukować się, rozwijać się i być po prostu do przodu, na równi z młodzieżą, można nawet tak powiedzieć.
2: Dzisiaj jest ostatni dzień senioraliów, ale proszę powiedzieć ogólnie,

0: czas senioralny i ten okres będzie jeszcze lepszy. Na pewno będą jeszcze fajniejsze pomysły i dzięki temu możemy udowodnić, że seniorzy nie tylko mają prawo siedzieć w domu, ale również edukować się, rozwijać się i być po prostu do przodu, na równi z młodzieżą, można nawet tak powiedzieć.
1: Dzisiaj jest ostatni dzień senioraliów, ale proszę powiedzieć ogólnie.

0: to się zaczęło? Dlaczego pani zdecydowała się być DJ-em?
1: Proszę pana, to się zaczęło w sposób zupełnie naturalny, ponieważ jak przeszłam na emeryturę i zaproponowano mi pracę z seniorami, to wiadomo, że muzyka była rzeczą podstawową. To dlatego, że oprócz edukacji, ponieważ jestem pedagogiem, w związku z tym dla mnie jest cały czas wychowanie, muszę panu powiedzieć. Cały czas, no tak już jest. Poprzez teksty, poprzez piosenki, poprzez, prawda, znajomości. Przede wszystkim przekaz tekstowy jest bardzo istotny.

0: Sala wspaniała, nagłośnienie, w ogóle pełna sala ludzi, poczęstunek. Proszę pana, to się aż miło patrzy. To taki, powiedziałabym, raj na ziemi. Naprawdę. Ludzie przyszli się bawić, pozostawili troski swoje za drzwiami. Wszyscy są zadowoleni. To jest piękne.
1: Trzydniowe senioralia podsumowała przewodnicząca Włocławskiej Rady Seniorów.
2: Kończymy z przytupem na wesoło i to jest najważniejsze, bo przez te trzy dni seniorzy naprawdę się spisali super. Obecność była, myślę, że nawet 200%, nie 100. Na wszystkich przedsięwzięciach było pełno seniorów. Aktywnie uczestniczyli. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. No ja dziękuję właśnie za tą dyscyplinę, za obecność, za słowa wsparcia. A dzisiaj kończymy właśnie na wesoło ostatni, trzeci dzień włocławskich seniorali. W sumie pierwszy dzień kończyliśmy po tańcówką, a dzisiaj dyskoteką, no ze światowej sławy DJ-ką Virginią Schmidt. Dziękuję Państwu bardzo, wszystkim seniorom za obecność, a seniorów będących w domu serdecznie zapraszam do oglądania telewizji Kujawy, Puls Miasta i Pulsomet. Wszystko tam obejrzycie dokładnie, co się dzieje.

0: zatrudnienia, dlatego że u nas nauczenie pracowników jest systemem, takim procesem dość czasochłonnym i zależy nam na tym, żeby jak najdłużej pracownicy z nami zostali.
1: Targi pracy we Wrocławku pokazały, że zawodowa przyszłość często zaczyna się od jednego spotkania i krótkiej rozmowy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
1: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich.
2: Cześć!
3: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa!
1: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
4: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
1: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
5: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

0: ruszył nabór do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienie dla osób, zespołów, które swoją działalnością zmieniają region na lepsze. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie. Doceniane są inicjatywy, które inspirują, pomagają i pokazują, że lokalne działania mają wielką siłę.
1: Od 2000 roku ogłaszamy konkurs na Nagrody Marszałka. Odbywają się one właściwie w każdej dziedzinie, bo w 13 poprzez zdrowie, ochronę zabytków, ochronę przyrody, przedsiębiorczość, edukację, poprzez dotykając również promocji czy spraw społecznych. Do nagród można zgłaszać osoby pojedyncze, osoby fizyczne, ale również zespoły, które wyróżniają się w tych dziedzinach, o których powiedziałam, rzeczami, które są innowacyjne, które są nietuzinkowe, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie. Czekamy na wnioski do 29 maja. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, że mają w swoim otoczeniu ludzi, którzy się wyróżniają, których praca zmienia nasze województwo, zmienia, nie wiem, życie naszych mieszkańców, żeby z tymi wnioskami występować. Kujawsko-Pomorskie, zapraszamy do składania wniosków.
0: Bo za każdym sukcesem regionu stoją ludzie, którzy poprzez swoją postawę mobilizują innych do działania. Są artyści.

0: i wobec których nie można przejść obojętnie. I właśnie taka atmosfera towarzyszyła na spotkaniu autorskim z Marią Peszek we Wrocławku. Rzeczywistość bez cenzury. Nie była tylko tytułem spotkania, ale również zaproszeniem do świata bez filtrów, w którym liczy się szczerość, odwaga i konfrontacja z tym, co niewygodne.
1: Spotykamy się we Wrocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy pani chce dzisiaj poruszyć?
2: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
1: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
2: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
1: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
2: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Miasto stawia na spotkania z ludźmi, którzy nie tylko inspirują, ale też zmuszają do refleksji. To właśnie takie rozmowy kształtują naszą tożsamość oraz poszerzają horyzonty.
3: Czekaliśmy na to spotkanie długo. Czekaliśmy dlatego, że jednym z głównych zadań naszej placówki jest upowszechnianie dobrych praktyk, a także organizowanie spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi. I też z niepokojem albo z tęsknotą wręcz oczekujemy na tego rodzaju spotkania, ponieważ wiemy, że są one zwykle bardzo kreujące osobowość. Szukamy inspiracji, szukamy tego, co możemy wykorzystać, żeby coś nowego, lepszego wymyślić samodzielnie. Kreujemy swoją osobowość dzięki takim spotkaniom. One są dla nas inspiracją do podejmowania działań różnych, różnorodnych. Świat jest bardzo otwarty na ludzi, którzy mają pomysły, są kreatywni i chcą je realizować, te pomysły. Także z przyjemnością zapraszamy ciekawych ludzi właśnie do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
0: Dłuższa rozmowa z Marią Peszek niebawem w studiu telewizji Kujawy. Sezon grzewczy dobiegł końca, ale jego bilans jest wyjątkowo tragiczny. Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie pozostawiają złudzeń. W ciągu kilku miesięcy doszło do setek niebezpiecznych zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Od 1 października do 12 stycznia strażacy interweniowali aż 1735 razy. W wyniku zatrucia czadem poszkodowanych zostało 669 osób. Najbardziej dramatyczne są jednak statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych. W całym sezonie grzewczym życie straciło 60.

0: 59 osób, z czego aż 44 zmarły na początku tego roku. Czad, nazwany też cichym zabójcą, jest niewidoczny i bezwonny, dlatego tak trudno go wykryć bez odpowiedniego sprzętu. Właśnie dlatego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdecydował się na konkretne działania profilaktyczne. Mieszkańcy regionu mogą otrzymać bezpłatne czujniki dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie.
1: Jesteśmy właściwie po okresie grzewczym i z roku na rok umiera wiele osób, które zostają zaczadzone czadem. W tym roku olbrzymia tragedia w naszym województwie. Zginęła 4-osobowa rodzina, matka z 3 dzieci w Chełmnie. Ale to nie jedyny taki przypadek, bo również odnotowaliśmy śmiertelne przypadki w powiecie włocławskim, w samym mieście Włocławek. Rocznie w okresie grzewczym w Polsce umiera między 50 a 100 osób, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw i uruchomić na początek taki pilotaż, jeżeli chodzi o rozdawanie i najpierw zakup, a później rozdawanie właśnie tych czujek czadu. Dzisiaj trafiamy z 2000 czadek zakupionymi za 200 000 zł ze środków budżetu województwa do seniorów, którzy są podopiecznymi dziennych domów pomocy, które od wielu lat już finansujemy ze środków unijnych. Dzisiaj te czujki rozdajemy. Rozdajemy je w porozumieniu z samorządowcami, bo przecież to oni najlepiej wiedzą którym mieszkańcom one są najbardziej potrzebne. Ale również do współpracy zaprosiliśmy ochotnicze straże pożarne, bo tutaj prosimy o to, żeby one zostały właściwie zamontowane.
0: Program ma na razie charakter pilotażowy, ale jak zapowiadają władze regionu, to dopiero początek. Samorząd chce rozszerzyć działania i stara się o dodatkowe środki, także z funduszy europejskich, by jeszcze więcej mieszkańców mogło zabezpieczyć swoje domy.
1: 200 tysięcy i 2000 czujek to jest tylko pilotaż, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia i pozyskiwania środków unijnych, żeby za kwotę 2 milionów zakupić 20 tysięcy czujek. Do kogo one będą trafiały? Będą trafiały do osób samotnych, będą trafiały do właśnie seniorów, będą trafiały do osób z niepełnosprawnościami, będą trafiały do rodzin wielodzietnych, będą trafiały do osób, które są na stałe unieruchomione w swoich domach. Więc i tutaj też również będzie ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, ale również z ochotniczymi strażami. Mamy nadzieję, że te czujki zapewnią naszym mieszkańcom bezpieczeństwo. Oprócz tego będzie taka szeroko zakrojona kampania informacyjna, która ma nam przypominać, która ma nas uświadamiać o tym, jak czad jest niebezpieczny, jak jest, pojawia się właściwie znikąd i zabija bardzo szybko.
0: Warto przypomnieć, że czujnik czadu to niewielki koszt, a może zrobić ogromną różnicę. Regularne przeglądy instalacji grzewczych, sprawna wentylacja i podstawowa ostrożność to rzeczy, które realnie mogą zapobiec tragedii. Włocławski szpital doczeka się w końcu parkingu z prawdziwego zdarzenia. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki informuje, że rozpoczął starania o jego wybudowanie. Dotychczas mieszkańcy w większości parkowali na terenach leśnych. Nowy parking ma być wielopoziomowy.
2: Powiem przewrotnie, że takich wiadomości jest bardzo wiele i coraz lepsze, bo oprócz tego, że szpital się rozbudowuje, co już wizualnie nawet widać, jak ktoś z Państwa przyjeżdża, to zapraszam, żeby rzucić okiem na ten główny blok operacyjny, który powstaje i który nabiera już kształtów i barw, bo on rzeczywiście bardzo atrakcyjnie wygląda. Dodam do tego oczywiście zakup wyposażenia czy doposażenia szpitala. Ogromne środki z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiają do Włocławka, no tylko napawają dumą chociażby robot Da Vinci. Ale wracając do sedna, rzeczywiście no jest ogromna potrzeba. No, ci, którzy przyjeżdżają czy korzystają ze szpitala, doskonale wiedzą, że w tej chwili można rzec, jest taka troszeczkę wolna amerykanka, bo ludzie parkują gdzie tylko można i ja to rozumiem oczywiście, że rzeczywiście trzeba sobie szukać tych miejsc parkingowych, czy to przy ulicy Wienieckiej, czy nawet wjeżdżając w jedną, w drugą stronę w las. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, komunikowaliśmy już wcześniej, że na terenie szpitala zostanie wybudowany parking wielopoziomowy. W tej chwili już zleciliśmy dokumentację projektową na ten cel. To ma być parking na 472 miejsca.
0: Nowy obiekt będzie miał 6 kondygnacji pod dachem, co oznacza

0: koniec z szukaniem miejsca w błocie czy na poboczu. Dodatkowo powstaną stacje ładowania dla samochodów elektrycznych oraz pełna infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo.
1: Mamy na to przeznaczone 30 milionów złotych, zapewnione jest finansowanie. No i myślę, że wszystkie warunki zostały spełnione, bo gdy zostanie zrealizowany projekt, ogłosimy przetarg na budowę parkingu i wstępnie już mogę zadeklarować, że wykonawca będzie miał rok czasu na realizację tej inwestycji. Zakładam, że rozpoczniemy w drugim kwartale 2027 roku, kiedy, no wiadomo, jest potrzebny czas. No przede wszystkim ja też nie wspomniałem o różnego rodzaju zgodach, czyli postępowaniu administracyjnym, którego trzeba dopilnować. W tej chwili realizują to Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, czyli nasz inwestor zastępczy, że się tak wyrażę. No i myślę, że w drugim kwartale 2028 roku takiż parking powstanie, co będzie też zbieżne z oddaniem właściwie do użytku głównego serca szpitala, czyli bloku operacyjnego, który już zostanie wybudowany i doposażony, bo ta inwestycja, mówię w tym względzie budowlanym, ma być skończona dokładnie za rok, czyli kwiecień 2027 roku.
0: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka oraz całego regionu. W minionych latach z powodu braku parkingu trzeba było zostawiać pojazd daleko od szpitala, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zazwyczaj kończyło się to mandatem.
2: Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu, inwestorów, poproszę. Nagrywamy.
3: Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć!
4: Cześć! O nie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy na patenty, musicie wyjść. Pa!
3: Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co?
4: Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat.
3: Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę.
5: Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Wielki to honor i zaszczyt móc witać Was wszystkich na powiatowych obchodach Święta Strażaka w Kowalu, rodzinnym mieście króla Kazimierza Wielkiego. To wielki honor i zaszczyt, ale też i satysfakcja, także i z tego, że wszyscy tutaj zebrani żyjemy w tym wyjątkowym miejscu, na tym wyjątkowym kawałku Polski, gdzie urodziło się dwóch tak znamienitych władców, jak król Kazimierz Wielki i jego ojciec, król Władysław Łokietek. Szanowni, Kowal to małe miasteczko, pod względem obszaru czwarta najmniejsza gmina samorządowa w całej Polsce. Staramy się zwracać na siebie uwagę, zieleń w przestrzeni publicznej, ale także jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co udało nam się zrobić wspólnymi siłami, a czego tutaj nie widać. Mamy najlepiej rozbudowaną w całym województwie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć światłowodową, mamy w 100% miasteczko oświetlone światłem LED-owym, ale także mamy dobre drogi, bowiem 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum miasta brukiem klinkierowym. To jest oczywiście powód do dumy i chwały, ale przecież miasteczko to nie tylko to, co materialne, to przede wszystkim ludzie. I tutaj chcę bardzo mocno to powiedzieć, że strażacy to sól kowalskiej ziemi, to od nich zaczął się rozwój naszego miasteczka w 1991 roku, bo my żeśmy startowali o rok później niż samorządy w całej Polsce i to od straży właśnie zaczęliśmy budować naszą samorządową tożsamość. Patrząc tutaj na drucha prezesa, to przecież nie gdzie indziej, ale na naszej wieży zawisła po raz pierwszy i wisi do tej pory flaga naszego miasta. To tutaj został wykonany po raz pierwszy hejnał Kowala. To tutaj wreszcie każdego dnia rozbrzmiewa hejnał Kowala skomponowany przez znamienitego kompozytora Zbigniewa Preissnera. Strażacy to najważniejsza organizacja społeczna i jestem z nich bardzo, bardzo dumny i serdecznie im wdzięczny. Chciałbym wyrazić z tego miejsca raz jeszcze swój dla Was druhny i druhowi wielki szacunek, a i przy okazji też i pięknie podziękować wspaniale, tak pięknie grającej orkiestrze naszej straży. Myślę, że mam tutaj prawo taką ocenę, taki pogląd wyrazić. Życząc wszystkim przemiłych godzin spędzonych w Kowalu, składając już teraz gratulacje wszystkim odznaczonym.
1: Spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować Dzień Strażaka. Wyjątkową okazję, która pozwala nam zatrzymać się na chwilę i docenić trud, poświęcenie oraz odwagę wszystkich tych, którzy każdego dnia służą drugiemu człowiekowi. Bycie strażakiem to nie tylko zawód czy funkcja, to przede wszystkim misja. Misja wymagająca gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków, często z narażeniem zdrowia, a nawet życia. To służba oparta na wartościach takich jak honor, odpowiedzialność, solidarność. Jako prezes Zarządu Powiatowego pragnę dziś wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhom Ochotniczych Straży Pożarnej, jak i druhenkom Ochotniczych Straży Pożarnej w naszym powiecie. Wasza praca, zaangażowanie i profesjonalizm są fundamentem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję Wam również, jak i Waszym rodzicom, za cierpliwość, wsparcie i zrozumienie. Bez Was taka służba byłaby znacznie trudniejsza. Dzisiejsze święto to także moment refleksji nad tym, jak ważna jest ciągła gotowość, doskonalenie umiejętności oraz współpraca między wszystkimi jednostkami. Wspólnie tworzymy system, który skutecznie odpowiada na zagrożenie i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Życzę Wam wszystkim bezpiecznej służby, satysfakcji spełnionej misji oraz wielu powodów do dumy. Niech święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece.
2: Jestem niezmiernie rad i bardzo szczęśliwy, że jako starosta

Wocławski. Kolejny rok z rzędu mogę uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu. Niezwykłą dumą rozpiera moje serce, jak patrzę na sztandary, na was, w dniu waszego święta. Ale jeszcze większa duma towarzyszy mi na co dzień, kiedy będąc na terenie naszego pięknego powiatu, widzę wasze zaangażowanie, waszą pracę, realizację waszej ciężkiej misji za to, że bezinteresownie

0: nie patrząc na żadne okoliczności, na sprawy rodzinne, zawodowe, niesiecie pomoc bliźniemu za to, że pięknie integrujecie nasze społeczeństwo, za to, że uczestniczycie w życiu kulturalnym naszych mieszkańców i robicie to nie dla poklasku i pieniędzy, ale z własnego wewnętrznego przekonania, że to piękna, wielowiekowa tradycja, często niesiona z pokolenia na pokolenie. Za to chylę przed wami wszystkimi czoło. Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, panu burmistrzowi za organizację dzisiejszego święta. Dziękuję za wszelkie inicjatywy zarządowi podejmowane na co dzień, za integrowanie i wprowadzanie w ruch ochotniczy każdego pokolenia naszych mieszkańców, od najmłodszych i najstarszych, bo to także nasze wspólne przesłanie. Dziękuję za współpracę Państwowej Straży Pożarnej na ręce panów komendantów. W dniu dzisiejszym życzę dobrego świętowania. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na pikniku za tydzień, na który już serdecznie zapraszam w troszkę luźniejszej atmosferze. Tyle samo powrotów, co wyjazdów, niech święty Florian ma was w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
1: Jak co roku w maju, kiedy obchodzimy Dzień Świętego Floriana, waszego patrona, spotykamy się i jest to doskonała okazja, żeby podziękować wam za kolejny rok waszej służby, waszego oddania, waszego poświęcenia i tego, że my, samorządowcy, zawsze możemy na was liczyć. Wasza służba to nie tylko odpowiedzialność, to wybór drogi, gdzie potrzebna jest odwaga, wytrwałość i działanie tam, gdzie najczęściej inni, tak już jak już powiedział mój przedmówca, uciekają. I za to bardzo serdecznie wam dziękuję. Jednostki straży tu w powiecie włocławskim to nie tylko prężnie działające jednostki. To przede wszystkim ludzie otwarci, odpowiedzialni i ludzie, którzy tworzą niesamowity klimat. I za to, druhowie, chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować. Chciałabym zwrócić się również za waszym pośrednictwem do waszych rodzin, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że służba i oddanie często wiąże się z tym, że zostawiacie swoje rodziny, swoich bliskich. Często w ich oczach, w ich sercach, kiedy spieszycie ze służbą, pojawia się strach, lęk, czy tata, mama, partner, partnerka wróci do swojego domu. A przecież doskonale wiemy, że czasami kończy się to różnie. Więc bardzo was proszę, przekażcie moje wielkie słowa uznania waszym rodzinom za to, że ta odwaga i ta odpowiedzialność i ta miłość do drugiego człowieka, która jest z was, powoduje, że służycie, a dzięki tej służbie gdzieś robicie to kosztem właśnie waszych rodzin. Drogie druhny i druhowie, można by o was mówić wiele i te podziękowania mogłyby trwać bardzo długo, ale myślę, że najbardziej niech zostanie w waszych sercach te skromne słowo dziękuję od nas, od samorządowców, od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, od pana marszałka Piotra Całbeckiego, który również was bardzo serdecznie pozdrawia i mam nadzieję, że dalej przez kolejne lata będziecie służyć mieszkańcom naszego województwa.
2: Z całego serca wam dziękuję za to, że po raz kolejny mogę być w tym szczególnym dniu razem z wami. To dla mnie wielki honor i zaszczyt. Druhny i druhowie, my strażacy co 5 lat wędrujemy na Jasną Górę, by stanąć przed obliczem czarnej Madonny i podziękować jej za matczyną opiekę. Dziękuję dzisiaj wam wszystkim za to, że te pierwsze kroki skierowaliśmy tu, do tutejszej świątyni, by stanąć przed krzyżem i podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę nad strażacką bracią,

z powiatu włocławskiego. Teraz jesteśmy tu, stajemy przed pomnikiem Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który w sposób szczególny dbał o bezpieczeństwo. Myślę, że każda i każdy z was może być dumny, bo wszyscy wy tu obecni jesteście jego naśladowcami. To wy w sposób szczególny teraz dbacie o bezpieczeństwo każdej i każdego obywatela Rzeczypospolitej. Moi drodzy, uważnie słuchałem homilii księdza kapelana. On tak pięknie mówił o waszej strażackiej służbie. Mówił o miłości do ojczyzny, o wielkim waszym oddaniu i tym wszystkim, co robicie dla ludzi. Więc nie będę się powtarzał. Zresztą dołożył jeszcze wiele ciekawych i pięknych słów kolega prezes Mikołajczyk, i za które wam serdecznie dziękuję. I wierzę głęboko w to, druhny i druhowie, że żadne moje kolejne słowo nie jest w stanie zmienić nic w tej sprawie. Dlatego tu, z tego miejsca, pragnę wam podziękować. Podziękować za wszystko, co robicie dla drugiego człowieka. Za ratowanie mienia i życia drugiego człowieka. Za oddanie swojej ojczyźnie. Za miłość i miłość do ojczyzny i wielki patriotyzm. Dziękuję wam po prostu za to, że jesteście. Druhny i druhowie, nikt lepiej od was nie wykona powierzonych zadań. Najczęściej jest tak, że skąd ludzie uciekają, tam wy po prostu idziecie. I za to należą się wam najwyższe słowa uznania i cześć. To dobrze, że są takie majowe dni, kiedy gromadzimy się razem wraz z pocztami sztandarowymi, by w sposób szczególny uhonorować tych, którzy w sposób szczególny wyróżniają się w danym roku. Zapewne w powiecie włocławskim oprócz złotych znaków związku i medali Chomicza wielu strażaków otrzyma medale różnego rodzaju i podziękowanie za swoją strażacką służbę. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że ja dobrze znam sytuację w ochotniczych strażach pożarnych i zdaję sobie sprawę, że zawsze pieniędzy jest za mało, bo chcielibyście mieć coraz lepszy i bardziej nowoczesny sprzęt. Doskonale to rozumiem i głęboko w to wierzę, że warto marzyć, bo marzenia często się spełniają. A te marzenia spełniają się dlatego, że my mamy wielu życzliwych ludzi. Skoro jest z nami pani marszałek, to na jej ręce chcę podziękować samorządowi województwa za pieniądze i opiekę nad nami, za to, że my, strażacy, możemy jeździć tak wspaniałym sprzętem. Dziękuję także panu staroście. Moi drodzy, trochę wam zazdroszczę, bo sam przecież jestem prezesem zarządu oddziału powiatowego i wiem, że tyle pieniędzy, co przekazuje na działalność ochotniczych straży pożarnych powiat włocławski, to chyba nie ma w całym województwie, a ośmielę się powiedzieć, że i w kraju jest niewielu. Ale stoją tu przecież wielce szanowni samorządowcy na czele z panem burmistrzem Kowala. Moi drodzy, szanowne panie, panowie, wójtowie, burmistrzowie, wasza obecność tu dzisiaj i nie tylko jest najlepszym dowodem, że wam zależy na rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Bo wasza obecność sprawia, że wszyscy strażacy czują waszą opiekę. I dlatego tu, z tego miejsca, w obecności wszystkich strażaków, z całego serca wam dziękuję. Ale słowa wdzięczności także, moi drodzy, skieruję do członków orkiestry. Drodzy orkiestranci, na czele z panem kapelmistrzem, wasza obecność sprawia, że nasza uroczystość nabiera pięknych barw. To wy sprawiacie, że my czujemy się bardziej dowartościowani i bardziej uhonorowani. A ponieważ wiem, że orkiestry w skali województwa i kraju przeżywają kryzys, bo jest ich coraz mniej, bo potrzeba na to wielkich pieniędzy, ale także oddania i swojego serca, to tym bardziej składam wam wielkie podziękowania i mówię, Bóg zapłać. Druhny i druhowie, wam jeszcze raz za wszystko dziękuję. Dziękuję nade wszystko za to piękne wypełnianie strażackiego zawołania. Bogu na chwałę, ludziom na pożyczkę.

0: autorytet. Druhny i druhowie, wszystkim, nie tylko wam, życzę nade wszystko zdrowia i radości z każdego przeżytego dnia. A wam, druhny i druhowie, życzę nade wszystko tego, aby święty Florian, który jest naszym patronem, miał was zawsze w swojej opiece. Szczęść wam Boże wszystkim. Do zobaczenia za rok.
1: Chciałbym w imieniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Rafała Świechowicza, swoim własnym oraz wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej serdecznie wam podziękować. Podziękować wam za wsparcie, jakie otrzymujemy od was podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz podczas miejscowych zagrożeń. Chciałbym, aby ta współpraca nigdy nie zagasła. I życzę wam dobrego świętowania. Dziękuję.

Jednak takie wyczucie czasu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent WUCOWKA. Dzień dobry, Panie
1: Dzień dobry, panie
0: Prezydencie.
1: redaktor. Dzień dobry państwu.

0: Prezydencie, pamięta pan ten dzień 7 maja 2024 roku? To było 2 lata temu, kiedy został pan zaprzysiężony i podjął się trudnej, co by nie powiedzieć, roli prezydenta Włocławka. Miał pan bardzo rozbudowany swój program. W zeszłym roku pan już część tego programu mógł odhaczyć i rozliczyć. No, przyszedł podsumowanie 2 lat. Proszę powiedzieć, czy jest pan zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 2 lata i czy wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Nie no, oczywiście, że zawsze jest jakiś niedosyt i zawsze chciałoby się więcej, więc czy wszystko idzie zgodnie z planem, to pewnie ja akurat mam taką duszę, że chcę więcej i więcej. No, w myśl zasady dzisiaj rekord, jutro norma. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że te 2 lata to był czas takiej zespołowej, wytężonej pracy i te efekty powoli są widoczne. Zresztą no, mieszkańcy też, jak piszą do mnie, no, to podkreślają to bardzo często, że widzą te zmiany i o to chodzi. Najważniejsze, że mamy pomysł, mówię w liczbie mnogiej, bo przecież to jest gra zespołowa, to tutaj pojedyncza osoba niczego nie zrobi, więc i podziękowania dla moich tych bliższych współpracowników, w sensie pracowników Urzędu Miasta, ale też dla pracowników jednostek, ale też dla tych wszystkich osób, które angażują się na przykład w kolejne konsultacje społeczne, które organizujemy, czyli dla mieszkańców, też podziękowania dla mieszkańców, którzy sygnalizują różnego rodzaju albo rozwiązania na przyszłość, albo też coś, co no, nie domaga. Ostatnio miałem taką interwencję mieszkańca odnośnie Placu Zabaw. Oczywiście no, już ją realizujemy, ale mi osobiście zawsze zależy na tej interakcji, na tym, żeby z mieszkańcami mieć ten kontakt i jak najlepiej się z nimi komunikować. Natomiast faktycznie no, z tej obszernej jednak listy, bo ja pamiętam, jak prezentowałem program wyborczy, to szczególnie moi przeciwnicy mówili, że to jest nierealne, że to jest ponad stan, że i tak dalej. No jednak pokazuję krok po kroku, że jest realne. No chociażby przykład 3 Maja Tumskiej. Ten plac od bodajże chyba 2013 albo 2012 roku leżał i...
0: I zmieniały się pomysły na zagospodarowanie.
1: Co kampania wyborcza, to jakiś nowy pomysł. Ja w kampanii wyborczej powiedziałem, że będziemy tam budować kamienice z lokalami użytkowymi i dzisiaj faktycznie to się dzieje. Tak samo jak 3 maja 4, 3 maja 6, Cyganka, jedna, druga, bo chociażby fabryka Wódek, która, czyli Teatr Nasz, bo to bliższe, który też przez całe lata stał i straszył. Udało się no, jakieś 1,5 roku temu, czyli w październiku 2024 roku, tą nieruchomość przejąć. To udało się, to jest złe słowo, bo to jest efekt naprawdę ciężkiej pracy. No i dzisiaj mamy pozwolenie na budowę, ogłoszony przetarg. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu, może tygodni już tam się zaczną prace. Tak samo jak chociażby z tunelem na ulicy Wienieckiej. Ja pamiętam jeszcze kilka kadencji temu, jak byłem radnym miasta. Słyszałem bardzo często, że no, warunki terenowe tam uniemożliwiają realizację tej inwestycji. Dzisiaj mamy już prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda utrzymał tę decyzję, która została już jakiś czas temu wydana, więc też szykujemy się z przygotowaniem przetargu na inwestycję, na którą naprawdę bardzo duża część mieszkańców naszego miasta czeka. I tak krok po kroku kolejne rzeczy realizujemy. 7 blok na Cellozowej, alternatywę dla Alei Jana Pawła II. Przecież w tej kadencji oddana, przejście pieszo-rowerowe pod ulicą Wyszyńskiego wraz z przebudową zabytkowego mostu w ciągu ulicy Wyszyńskiego, też w tej kadencji oddany Włower, który się nie cieszył popularnością wśród decydentów, ale wśród mieszkańców bardzo, ja mówię,

0: mówiłem o tym w kampanii wyborczej. I to, no i Włower jest, i mieszkańcy się z tego Włoweru cieszą. O aptece całodobowej już nie wspominam, bo też słyszeliśmy jako
1: Że jest to
0: mieszkańcy, że to jest
1: niemożliwe.
0: niemożliwe, a jednak już od blisko 2 lat apteka całodobowa funkcjonuje w naszym mieście. I co ważne, korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale też mieszkańcy regionu włocławskiego. To jest za nami, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest osadzone w jakiejś perspektywie i w jakimś szerszym kontekście. I to nie jest tak, że my punktowo, wycinkowo coś realizujemy, tylko to wpisuje się w większą całość. Teraz aktualnie jesteśmy w procesie aktualizacji strategii rozwoju miasta, dlatego że ta strategia rozwoju miasta, mimo że przyjęta chyba w 2022 roku, więc nie tak dawno, no już stała się nie
1: Nieaktualna,
0: pasuje.
1: nie
0: Tak, no
1: pasuje
0: bo
1: do tej.
0: chociażby mamy tą gigantyczną inwestycję w rozwój gospodarczy naszego miasta. Tutaj mówię o elektrowni atomowej, której wartość inwestycji ponad 50
1: To już
0: miliardów.
1: jest fakt, panie
0: To jest
1: prezydencie.
0: fakt o tyle, że trwają prace. Inaczej, inwestor wydaje kolejne pieniądze na przygotowanie dokumentacji środowiskowej. To już ten proces trwa, na badania geologiczne. Za chwilę będą nawet badania sejsmiczne wykonywane. Ja jestem po serii spotkań z inwestorem, więc jeszcze w tym roku powstanie duża taka stacja meteorologiczna, która też jest niezbędna do tego, żeby cały ten proces jednak bardzo trudnej inwestycji związanej no też z naszym bezpieczeństwem, bo zbudować to jest jedno, ale później no my jako mieszkańcy miasta no chcemy oczywiście korzystać z tych dodatkowych pieniędzy, które wpłyną do budżetu
1: Jasne, ale
0: miasta,
1: przede
0: ale
1: wszystkim
0: poczucie
1: chcemy
0: bezpieczeństwa.
1: być
0: O, i
1: bezpiecznym.
0: poczucie bezpieczeństwa to też jest bardzo ważna rzecz i w ramach funduszy szwajcarskich, o tym już mówiłem, no będziemy mieli rozbudowę systemu dyspozytorskiego, tak żeby go zintegrować, ale też rozbudowę monitoringu. Z pieniędzy szwajcarskich wymienimy najstarsze kamery, ale właśnie to jest przykład takiego myślenia szerszego, bo przy tej okazji też budujemy we Włocławku sieć własnych światłowodów, takich, które będą należeć do miasta i w ciągu, myślę, że 3 lat włocławski monitoring będzie miał 400 punktów kamerowych wpiętych do jednego centrum dyspozytorskiego, gdzie też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji operatorzy będą mieli uproszczoną pracę, bo to sztuczna inteligencja będzie wychwytywać
1: Te
0: te
1: momenty niebezpieczne.
0: tak i jak gdyby wrzucać na główny monitor. Ale 400 kamer to już jest naprawdę całkiem sporo i będziemy rozbudowywać ten system, ale właśnie do tego potrzebujemy chociażby sieci światłowodowej, której dotąd nie było. Takich systemowych tematów, chociażby
1: O
0: połączenie
1: których na
0: obszaru.
1: co dzień się nie mówi, bo one są jakby niewidoczne, tak jak te inwestycje, które się dzieją, budują, prawda?
0: Tak, no ale właśnie, i my musimy też strategicznie patrzeć. To znaczy to, że jesteśmy miastem przemysłowym i mamy silną tą gospodarkę, nawet te inwestycje w rozwój naszych firm powodują, że my się plasujemy w ścisłej czołówce miast, gdzie nakłady inwestycyjne w rozwój gospodarczy w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasują nas naprawdę w pierwszej piątce, a zdarzało
1: I to
0: się
1: taka
0: w
1: rozbieżność,
0: ostatnich.
1: panie prezydencie, skąd tyle
0: Bo my
1: osób
0: tego nie widzimy,
1: pozostających bez
0: bo mamy na
1: pracy?
0: przykład, no to jest inna rzecz, o tym za chwilkę, ale bo mamy na przykład inwestycje Solveya, Indoramy, Anwilu, Orlenu, Kluczborka, prefabetu Kluczbork, Salamandra, DGS-u, Essena i wielu, wielu innych, gdzie te firmy funkcjonują już w naszym mieście i jak się rozbudowują, to nie jest na takim greenfieldzie, gdzie w szczerym polu nagle się pojawia
1: Fabryka nowa jest, będą.
0: magazyn, wiecie, tam za parę 10 milionów, I jest wielkie wow, a u nas się setki milionów inwestuje i tego tak naprawdę nikt nie widzi, bo gdzieś jest z boku. I to tak właśnie jest trochę z, no, chociażby z tą elektrownią, ale na przykład z tą elektrownią.

0: elektrociepłownią zasilaną odpadami, której wartość inwestycji to jest 700 milionów złotych. To jest gigantyczna inwestycja, która w dużej części też przekłada się na miejsca pracy przy budowie i one są, te miejsca pracy są wytwarzane u nas. Natomiast my mamy bardzo duży problem z miejscami pracy poza przemysłem, czyli w sektorze usług. I stąd bardzo ważny obszar, moim zdaniem, to jest ten obszar właśnie czasu, gospodarki czasu wolnego, czyli hotelarstwa, gastronomii i tak dalej. I stąd też, dokładnie, i stąd też tak wiadomo, że od razu nie będziemy Krakowem czy Barceloną, ale uważam, że krok po kroku, szczególnie tych turystów aktywnych, tych takich, którzy z ciekawością gdzieś przyjeżdżają, albo na wydarzenia kulturalne, albo na wydarzenia sportowe, albo po prostu dlatego, że coś ich zaciekawi, to chcemy taki obszar tej naszej gospodarki tutaj wzmacniać i stąd na przykład za pieniądze szwajcarskie budowana ulica wzdłuż Wisły, w przedłużeniu ulicy Bulwary, gdzie obszar rewitalizowany z naszym doskonałym naprawdę skarbcem fajansu, ale też z katedrą, z wieloma, no z muzeami fantastycznymi chcemy połączyć z miejscem, gdzie no mam nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się budowa Nadwiślańskiego Centrum Dziedzictwa Szkutnia. No tutaj bardzo mocno, intensywnie pracujemy nad takim modelem finansowym, żebyśmy mogli też jak gdyby kolejną cegiełkę dołożyć, z tym, że to też trzeba mieć świadomość, ale ja jestem o tym przekonany, że mieszkańcy Włocławka doskonale to czują i wiedzą, że to jest tak, że skarbiec fajansu czy Szkutnia to nie będą inwestycje, które w tym konkretnym miejscu będą generować przychody. One mają być magnesem, który spowoduje, że przyciągną ludzi z zewnątrz do Włocławka i te osoby z zewnątrz zostawią pieniądze u naszych restauratorów
1: hotelarzy. Dokładnie,
0: że to generuje, to są dodatkowe pieniądze dla lokalnej gospodarki i tutaj też no te miejsca pracy mam nadzieję, że wygenerujemy. No, najważniejsze, że tak jak powiedziałem, no, mamy na to pomysł i mamy takie szersze spojrzenie też w kontekście tych zmian w gospodarce krajowej, które i światowej wręcz, które się dzieją. Mam nadzieję, że już niedługo będę miał możliwość przyjść tutaj do studia telewizji Kujawy i też no, cały pakiet tak naprawdę dobrych informacji w tej sferze gospodarczej przedstawić.
1: Niedługo to kiedy, panie prezydencie?
0: Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy będziemy mogli już
1: mówić o konkretach.
0: Tak, o bardzo konkretnych.
1: Panie prezydencie, mówił pan o tym, że we pojedynkę nie zrobiłby pan nic, że bardzo ważny jest dla pana zespół. Czy jest pan zadowolony ze swojego zespołu? Bo to jest dobry zespół, to gwarancja sukcesu i on nie powstaje od tak na pstryknięcie. Pan doskonale znał większość pracowników, no bo przecież nie pojawił pan się znikąd. Był pan zastępcą prezydenta. Poza tym całe swoje życie takie aktywne, był pan blisko samorządu. Czy udało się, że pan może teraz powiedzieć tak, mam taki zespół, z którym w 100% uda mi się zrealizować te pomysły, które gdzieś narodziły się też wspólnie, no nie tylko w pana głowie, ale wspólnie podczas wielu godzin rozmów z mieszkańcami również.
0: Na pewno mam zespół taki, który jest zespołem kreatywnym, który też nie poprzestaje na tym, co jak gdyby przypisane do danej roli, ale zastanawia się, co można zrobić więcej. I stąd my tak naprawdę jesteśmy w takiej permanentnej zmianie, bo to też nie jest tak, że no, można przyjść do urzędu, powiedzieć, jak ty będziesz tym, ty będziesz tym, ty będziesz tym i tak bezrefleksyjnie przez 5 lat w tym tkwić. Znaczy my, mówię znowu w liczbie mnogiej, bo to dotyczy zarówno i mojej osoby, moich zastępców, dyrektorów, że cały czas szukamy takiego optymalnego ustawienia, bo jedna osoba jest świetna, nie wiem, w historii i ma ogromną wiedzę właśnie związaną z tym, z turystyką, z historią naszego miasta, a inna osoba jest

0: jest po prostu świetna w infrastrukturze, tak?
1: A jeszcze inna świetnie liczy.
0: Oczywiście, więc no, to tak mi się wydaje, że na tym też polega trudność albo wyzwanie każdego menedżera, że no, trzeba te potencjały w ludziach umiejętnie uwolnić i wspierać po prostu tam, gdzie się sprawdzają, gdzie są lepsi od siebie samych w innym miejscu. I to się powoli dzieje, przy czym no, też my bardzo mocno uważamy na wydatki. I stąd też ubiegły rok, bo już mamy sprawozdanie, wiemy dokładnie, jak to wyglądało, mogliśmy zakończyć nadwyżką budżetową, czyli krótko mówiąc, mamy większe dochody bieżące niż wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są na przykład na wynagrodzenia, na przykład na utrzymanie szkół, przedszkoli itd., itd., na zakup energii elektrycznej. I tutaj no, bardzo mocno na każdym kroku pilnujemy, stąd też no, od momentu, kiedy przyszedłem do urzędu, to zatrudnienie spadło. To znaczy, to nie jest tak, że ja kogoś zwalniałem bardzo mocno na siłę, tylko w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, bo też są takie sytuacje, po których nie można przejść, ale w większości przypadków to są to odejścia na emeryturę. I no, tutaj staramy się już tymi zadaniami, które pozostają, dzielić, tak, żeby no, to zatrudnienie też nie rosło, ale tych oszczędności szukamy naprawdę na każdym kroku, bo jak ja zaczynałem funkcję, no, swoją misję na funkcji prezydenta, swoje zadania na funkcji prezydenta, to taki prosty przykład. Mieliśmy w urzędzie 5 samochodów służbowych, dzisiaj mamy 2, więc naprawdę na każdym kroku tych oszczędności szukamy, ale też rozsądnie, no bo
1: no właśnie, o to chciałam zapytać, że o te granice, bo no dobry zespół zaufanych ludzi, specjalistów, to musi być też zespół dobrze wynagradzany, zwłaszcza, że te zarobki w samorządach są i tak obarczone tymi widełkami, że więc no żaden specjalista, dobry specjalista za nieduże pieniądze nie będzie chciał poświęcać swojego czasu, bo to, tak jak pan sam niejednokrotnie wspominał, to nie jest tylko 8 godzin, prawda? Czy tam 7 teraz.
0: No, no nie jest, bo tak, bo to jest.
1: Obiecywał
0: tak, że
1: pan,
0: bardzo...
1: że będzie pan wynagradzał tych pracowników, że te oszczędności poczynione właśnie wskutek zmniejszenia zatrudnienia, takiego w sposób naturalny, jak to się da, zaowocują również tym, że pracownicy, którzy ciężko pracują, którzy dają z siebie wszystko, będą wynagradzani.
0: I myślę, że krok po kroku idziemy w tym kierunku, więc tutaj ja też uważam, że trzeba dbać o pracownika, o to, żeby jego satysfakcja była odpowiednia. Oczywiście wszystko robimy w miarę posiadanych środków i tak jak powiedziałem, no tą nadwyżkę budżetową wypracowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo solidną w ubiegłym roku. A do tego my naprawdę masę pieniędzy pozyskujemy ze środków zewnętrznych i to ten rok i plan wydatków budżetowych na ten rok w zakresie tych wydatków majątkowych, czyli tych inwestycyjnych, tych, które budują przyszłość naszego miasta, no w tym roku mamy naprawdę wybitny. To znaczy do każdej złotówki wydanej z pieniędzy mieszkańców 2 złote z zewnątrz bezzwrotnego dofinansowania pozyskujemy. Więc to można powiedzieć, że każdą rzecz, którą kupujemy, mamy za 1/3 wartości. Więc w zeszłym roku to nie było aż tak genialnie, bo to w rozliczeniu wyszło 1:1, czyli do złotówki wydanej z kieszeni mieszkańców, druga złotówka była z zewnątrz. A to i tak są fantastyczne wyniki i chcę to też powiedzieć z całą mocą. Nigdy nikt w naszym mieście nie pozyskiwał takich ogromnych pieniędzy z tylu różnych źródeł, jak teraz wspólnie pozyskujemy, bo to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej od marszałka województwa, to nie są tylko pieniądze z Unii Europejskiej, z KPO i z programów tych ogólnopolskich, ale chociażby ogromne 80 milionów złotych ze środków szwajcarskich, setki milionów złotych z funduszu dopłat na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych naszej wspólnoty, naszych mieszkańców, ale też po to, że

0: żeby przyciągać też mieszkańców z zewnątrz i zatrzymywać młodych mieszkańców we Włocławku. To też jest w szerszym kontekście, znowu bym mógł mówić, łącznie ze szkolnictwem, łącznie ze wspieraniem
1: nie mamy na to czasu, panie prezydencie.
0: Rozwoju naszej uczelni, naszych uczelni, bo obie są ważne, chociażby przez zapewnianie mieszkań studenckich, tak? Bo to się buduje wtedy taka oferta, że we Włocławku nie tylko mam świetne studia z perspektywą naprawdę bardzo dobrych zarobków, to będę podkreślał, bo to jest fenomen. Nasza uczelnia, mówię o Akademii Włocławskiej, kształci na takich kierunkach, gdzie jak mamy zestawienie najlepiej wynagradzanych absolwentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego,
1: to są właśnie absolwenci.
0: To są znowu, to jest top, to jest dwa lata temu było tak, że w pierwszej dziesiątce pięć kierunków, to były kierunki absolwentów z Akademii Włocławskiej z całego województwa, czyli z Politechniki Bydgoskiej, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tak i wielu, wielu innych, to w pierwszej dziesiątce pięć to były miejsca, które należały do Akademii Włocławskiej, dlatego że ta nasza uczelnia kształci na konkretne potrzeby rynku pracy. Ale do tego jeszcze, jak wzmacniamy chociażby mieszkaniami dla studentów, a później dajemy możliwość, bo takie preferencje też w zarządzeniu są, że osoby do 35 roku życia mają dodatkowe punkty przy naborze na kolejne mieszkania, a tych mieszkań w tej kadencji zbudujemy znowu 500, to jest, myślę, już taki silny bodziec do tego, żeby zastanowić się, czy jest sens, żeby naciągać swoich rodziców gdzieś poza miastem, ucząć się być może w fajnym mieście, takim, które no, może
1: daje możliwości życia studenckiego, tak.
0: Natomiast efekty później będą marne, bo kończy ktoś, powiedzmy, i pracuje w swoim zawodzie i zarabia najniższą krajową.
1: Panie prezydencie, to krótkie podsumowanie i przecież nie zdążyliśmy powiedzieć o wszystkim. Wygląda jak niekończące się pasmo sukcesów i kolejnego odhaczania.
0: No jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, to w ogóle nie ma co dyskutować.
1: Ale ja chciałam zapytać.
0: My wykonaliśmy, powiedzmy, pierwszy krok, ale naprawdę jeszcze te 3 lata, które są w tej kadencji, to jest bardzo, bardzo dużo pracy.
1: Pan biega maratony, więc
0: zdarzyło się kilka razy.
1: No właśnie, więc to jest taki długodystansowy bieg, który w tej chwili się dzieje w mieście. Czy przez te 2 lata miał pan taki moment, że nie chciało się panu przyjść do pracy, że miał pan już dość, że problemy zupełnie niespodziewanie pojawiały się takie, o których pan nie myślał, że one mogą gdzieś tam właśnie z której strony atakować.
0: Nie, no problemy są i one są wpisane w ale życie tak, każdego z nas.
1: To zgadza
0: to
1: się.
0: To tak naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, ale no, może nie powinienem się przyznawać do tego, ale ja naprawdę nie traktuję tej pracy jako pracy, bo ona mi daje bardzo dużo satysfakcji. Inaczej odpowiadając, zdarzyło się mnóstwo, pewnie, nie jestem w stanie tego policzyć, mnóstwo nocy nieprzespanych, kiedy dopadały mnie problemy związane z miastem i zastanawiałem się w nocy nad optymalnym rozwiązaniem, ale ja bardzo lubię to zajęcie, bo mówię, nie chcę powiedzieć praca, bo za dużo satysfakcji czerpię z tego, że nie wiem, pójdę teraz ostatnio na budowę 3 Maja Tumska i pani archeolog mi pokaże gliniane naczynia, które wykopała tam i w związku z tym cała historia tego miejsca się pobudza i pomysł na to, jak to wyeksponować i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię, jak słyszę, kto by nie lubił, od mieszkańców, że im się podoba taka czy inna inicjatywa, której na przykład nie można było zrobić wcześniej, bo nie wiem co, no chociażby festiwal 3 maja, podobno nie można było na Starym Rynku żadnej imprezy zrobić, a tutaj już druga edycja za nami, udana, taka, która pokazuje, że w obszarze rewitalizowanym, czyli w obszarze, który przywracamy do życia, faktycznie to życie może
1: tak się pan
0: może

0: pędza,
1: Być.
0: jak pojawiają się jakiekolwiek problemy właśnie, że ta wizja
1: Lubię je
0: jednak,
1: rozwiązywać, tak
0: ta
1: jest.
0: wizja tego, co będzie później, skutecznie dusi
1: Tym
0: ten
1: bardziej, że to mówię, to nie są
0: chwilowo.
1: przypadkowe jakieś tam strzały, tylko naprawdę, no, ostatnio miałem tak, że pan do mnie napisał chyba na Facebooku, że a no fajnie by było, jakby te zielone tereny Śródmieścia, które teraz budujecie, żeby jeszcze przedłużyć do parku Sienkiewicza. Ja mówię, no dobrze, ale my w sumie to robimy, bo tak, bo do Placu Wolności, no wiadomo, mamy te prace, które skończą się prędzej czy później, ale się skończą. Plac Wolności właściwie mamy już złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na przebudowę. 3 maja budujemy. Skwer przed teatrem jest w przebudowie. Zostaje nam ulica Zapiecek i kawałek przejścia przez Wojska Polskiego. Mamy bardzo fajnie połączone parki w takim otoczeniu bardzo fajnym dla mieszkańców, dla człowieka. No, bardzo ładnie nam się łączą bulwary z Parkiem Sienkiewicza. Przecież, no też, ja sam nawet tego doświadczyłem, jak
0: Dobrze.
1: moje
0: Pan
1: dzieciaczki
0: prezydent
1: były.
0: momentów takich trudnych, że nie chciało mu się przyjść już do pracy, miał ochotę rzucić wszystko w diabły, tak potocznie mówiąc, nie miał przez te 2 lata. Podsumowując to, proszę państwa, panie prezydencie, ja wiem, że mógłby pan tu jeszcze opowiadać co najmniej godzinę, jak nie dłużej, o tym, co pięknego jest w tym mieście i co pięknego jeszcze się wydarzy i przez jakie problemy i utrudnienia musimy przejść wspólnie, bo wspólnie przez to
1: Tak,
0: przechodzimy
1: i
0: wszyscy
1: bardzo
0: mieszkańcy.
1: dziękuję mieszkańcom Włocławka za cierpliwość, za też te słowa otuchy, bo mieszkańcy widzą, że no, mamy powiedzmy takiego, a nie innego wykonawcę, który no, nie jest naszym wymarzonym wykonawcą, no ale ustawa Prawo zamówień publicznych no, wiąże nam ręce, ale bardzo przepraszam oczywiście za te utrudnienia. Proszę o wyrozumiałość, ale też dziękuję jeszcze raz za te słowa wsparcia, które płyną i no, mamy naprawdę fantastycznych mieszkańców, którzy widzą, że miasto się zmienia, wierzą w nasze miasto coraz mocniej, coraz silniej i to bardzo też cieszy.
0: Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki był moim i Państwa gościem. Dziękuję, panie
1: Dziękuję, panie
0: prezydencie.
1: redaktor, dziękuję państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku,

0: choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzisiaj są targi usług i wyrobów dla seniorów. To pierwsze takie przedsięwzięcie i właśnie postanowiliśmy je zorganizować przy okazji Włocławskich Senioraliów. Jest tutaj dużą rolę odgrywa inicjatywa samych seniorów Włocławskiej Rady Seniorów, pani Marii Pierzchały, bo ten pomysł wypłynął oddolnie, także bardzo się cieszymy, że grupa seniorów jest tak aktywna, tak też inspirująca dla nas organizatorów. I cóż, no, zaczęło się dziać, to jest dopiero początek tak naprawdę. Mamy kilkunastu w tej chwili wystawców, ale będzie kilkudziesięciu de facto.
1: Chciałabym powiedzieć, że właśnie po wczorajszym bardzo intensywnym dniu i przyznam, że jest bardzo dużo ciepłych słów, co mnie bardzo cieszy, bo było nas naprawdę bardzo dużo od godziny 10 do 21. Dzisiaj od godziny 10 działamy, czyli dokonaliśmy jak gdyby otwarcia pierwszych włocławskich targów wyrobów i usług dla seniora. Jest też bardzo duże zainteresowanie, jest dużo stoisk, można sobie skorzystać. Widzę, że seniorzy korzystają z tych stanowisk, że pobierają nawet różne ulotki, gadżety, korzystają z badań, czyli jest też pomysł trafiony, co się bardzo cieszymy, bo przecież Włocławska Rada Seniorów robi to wszystko dla seniorów, chociaż my też jesteśmy seniorami, czyli robimy to dla innych i dla siebie jednocześnie, bo też możemy z tego skorzystać.
2: Proszę jeszcze zaprosić wszystkich na jutrzejszy dzień.
1: No jutro to już w ogóle jest dzień zabawowy, czyli spotykamy się o godzinie 15 z DJ Wiką, tak? Virginią Schmidt, rocznik 38, która na pewno da czadu. My jej będziemy się starali dorównać i będzie świetna zabawa. Zabierzmy tylko humory i bawmy się, serdecznie zapraszam. No przypominam, że cały czas zbieramy jeszcze, wspieramy akcję, zarówno jeśli chodzi o nakrętki, pozbieramy nakrętki i także zabawki jako seniorzy dzieciom. Można przynosić te zabawki, gry, różnego rodzaju gadżety i przekazywać je tu w Centrum Browar.

RB. Oni na pewno to zagospodarują i obdarują dzieci, które na pewno będą uszczęśliwione. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach.

0: dla seniorów z naszego miasta przygotowaliśmy ofertę skorzystania z zabiegów bezpłatnych, to znaczy masaż twarzy liftingujący, drenaż limfatyczny BOA, a także platforma, która będzie zapobiegać upadkom i różnego rodzaju nieszczęśliwym wypadkom. Tak jak właśnie tutaj pani za nami ćwiczy.
1: Dzień dobry, no to cudne wrażenie, naprawdę cudne. Dreszcze po całym ciele, zależy jak pozycję się złapie, to wszędzie uderza. Mrowienie, normalnie skóra cieszy się razem ze mną. Cały kręgosłup pracuje, naprawdę.

0: dokonujemy tutaj pomiarów ciśnienia seniorom i pomiarów glukozy z palca. No, zapraszamy wszystkich seniorów, jest bardzo duże zainteresowanie i no, myślę, że jest bardzo przyjemnie tutaj dla seniorów, dla nas.
1: Dlaczego powinniśmy się badać?
0: Powinniśmy się badać, żeby zapobiegać w przyszłości różnym chorobom, powikłaniom, też żeby wykrywać, żeby szybko móc leczyć, żeby pacjenci byli jak najszybciej zaopiekowani.

prezentujemy ofertę naszej biblioteki. Nasza koleżanka Halinka zajmuje się czytakami, czyli takimi urządzeniami, które pozwalają osobom niedowidzącym słuchać książek. To jest w stylu audiobooka, ale jednak troszkę bardziej przyjazne w korzystaniu dla seniorów. Oprócz tego właśnie mamy ofertę audiobooków, ofertę filmów, które można znaleźć w mediatece. No i oczywiście mamy wachlarz ulotek. Zapraszamy na wszystkie nasze spotkania, na Marka Kamińskiego, Łukasza Nowickiego, na nasze włocławskie autorki, panią Kingę Boruczkowską.

0: i panią Joannę Wasin, także jak najserdeczniej zapraszamy.
1: A czy seniorzy czytają książki?
0: Tak. I właśnie w wersji takiej słuchowej, audiobookowej i właśnie korzystają z czytaków. I mamy też taką serię Wielkie Litery, także też mają taką opcję, żeby po prostu usiąść z książką i bez problemu przeczytać ją z troszkę większą czcionką.
1: A po jakie książki sięgają najczęściej?
0: Powiedziałabym, że najczęściej są to obyczajówki. No, kobiety najczęściej sięgają po takie książki. Są to też i współczesne książki obyczajowe i czasami też preferują takie jednak z historycznym settingiem. No i kryminały też się cieszą popularnością.

0: Jestem bardzo zadowolona. Wczorajszy dzień trochę popsuł nam pogodę. Ale no, było fajnie po południu. Byliśmy na zabawie. No, był posiłek. Było wspaniale. Pięknie występowali na scenie. Śpiewały kobiety i mężczyźni razem, nie? Tańczyli. No, naprawdę jestem bardzo zadowolona.
1: Dzisiaj drugi dzień targi dla seniorów. Proszę powiedzieć, czy już pani z czegoś skorzystała?
0: No nie, po prostu trochę się śpieszę, ale tak obeszłam, zobaczyłam, co jest. Posmakowałam tutaj powidełek, bo nigdy nie robiłam z rabarbaru, może zrobię. I tak tu, no przeszłam się po prostu obejrzeć wszystko, nie? Jak zasięgnąć jakieś wiadomości o niepełnosprawnych, jest stoisko, jest ZUS-u, jest policji. Także, no jestem zadowolona.
1: Dzisiaj,
0: jutro na DJ Wikę przychodzimy. Na pewno będzie wspaniale, bo byłam też na koncercie 3 lata temu w Krakowie i ona też tam występowała. Ja między innymi na scenie byłam też tam w pokazie mody.
2: Wczoraj byliśmy, występowaliśmy tutaj z Centrum Wsparcia Społecznego. Mieliśmy występ, pięknie nam wyszło, także widownia tutaj się cieszyła bardzo, śmiechy i krzyki nawet, bo było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy, tylko żeśmy taki, można powiedzieć, kabaret raczej. No nie wiem, czy państwo byliście też. Tak, no to pierwszy występ to był. No, a dzisiaj przyszliśmy tutaj trochę sobie pozwiedzać i po prostu jestem bardzo zadowolona z tego. Bardzo się cieszę. Także dużo jest takich rzeczy, których na przykład u tej pani, co tutaj teraz te wisiorki robione na kopercie z zegarka. Ale piękne kamienie w tym są, nie? I, no i to mnie zachwyca po prostu.
3: Pierwszy dzień bardzo mi się podobał. Bardzo był ładnie zorganizowany, piękne występy. No dzięki temu, że znaleźli się tacy ludzie, którzy chcieli to zorganizować i włożyć w to tyle pracy. Ale bardzo fajnie, wszyscy byli zadowoleni. Także coś dla seniorów się u nas we Włocławku dzieje.
1: Dzisiaj targi dla seniorów po raz pierwszy. Czy takie wydarzenie było potrzebne?
3: Nie wiem, ja dopiero weszłam, zobaczę, ale na pewno potrzebne. Ja wczoraj byłam w sklepie i tam rozmawiałam i mówię, że byłam na senioraliach, a pani mówi, że dzisiaj się wystawiają. Ja mówię, no to weźcie te swoje kwiatki, te swoje broszki, bo seniorzy to lubią, także na pewno to jest przydatne. Bo niektórzy, nie wszyscy wiedzą o jakichś takich, czy masażach, czy jakichś takich instytucjach, które wspomagają seniorów, więc na pewno skorzystają z tego.
4: Przepraszam, byłam już tutaj u pani Heni Przybysz, która z synem prowadzi biuro Happy Tourist, biuro podróży, no i otrzymałam takie gadżeciki. Długopis i ciasteczka.

0: I teraz będę się rozglądała, jakie są jeszcze stoiska. I na pewno skorzystam.
1: Czy była pani również wczoraj? Jak się pani podobało?
0: Oczywiście, wczoraj byłam. Z tym, że przyjechałam już bezpośrednio tutaj do browaru B, ponieważ no, strasznie lało, a ja jestem taka wrażliwa na przeziębienia, więc skorzystałam i byłam tutaj. A że jestem prezesem Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora,

dyplom. Także było bardzo przyjemnie, fajnie. Zespoły pięknie śpiewały, co jeden to lepiej. Także przyjemnie spędziłam wczorajszy dzień.

0: Proszę, niech Państwo opowiedzą całą przygodę. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego Państwo zdecydowali się wziąć udział w programie?
1: I w zasadzie to ja zostałam namówiona, podobnie zresztą jak Gerard. Bardzo się opierałam, aż któregoś wieczoru zdecydowałam wysłać zdjęcia i to zadziałało. Oczywiście castingi do tego programu trwały dosyć długo, ponad 3000 osób. Mówię, gdyby jeszcze raz coś takiego mogło nam się zdarzyć, zdecydowanie tak i namawiam do udziału w takich programach.
2: Mnie powiedziano po pierwszej edycji, Gerard, ty byś się tam nadawał. No, w związku z tym nie mówiłem nikomu o tym i wysłałem do telewizji zgłoszenie. Oczywiście przeszedłem 4 etapy castingu, tak jak Iwonka tu powiedziała, ponad 3000 było kandydatów do tego. Wszystko się udało, przeszedłem i poznałem tą moją iskierkę, tam właśnie w Ustroniu, nie? Było fantastycznie, na pewno jeszcze raz bym do tego przystąpił, odżyłem. Byłem najstarszym uczestnikiem i do tej pory jestem najstarszym uczestnikiem w Sanatorium Miłości. Iwonka jest najmłodszą uczestniczką. Przy mnie się zastanawiano, czy nie jestem za stary, ale jedna z właśnie pani reżyser powiedziała, ja bym go jeszcze brała. W związku z tym wzięto mnie, no i udało się. Zostałem nawet królem drugiej edycji.
1: My wsiedliśmy do tego samego pociągu, ja go nazywam pociągiem miłości i pędzimy do dzisiaj i jesteśmy jedyną parą, zawsze to podkreślamy, jak do tej pory z edycji, które powstały, jedyną parą, która z programu tworzy nie tylko parę, ale tworzy związek małżeński 3 lata temu.
0: Do Państwa historii miłosnej jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, kto Państwa właśnie namówił na ten program?
1: Mnie namawiała koleżanka, z którą się wychowałam na jednym podwórku, ale odrzuciłam tą myśl, to jej naleganie. Ja byłam prawie 20 lat za granicą, wróciłam, więc zajęłam się absolutnie ogrodem, jeszcze wykończeniem domu. No ale znowuż ktoś mnie zaczął namawiać, moja sąsiadka z pierwszego domu, mówi: Iwona, idź, to jest program dla ciebie, nic nie ryzykujesz, po prostu przeżyjesz fajną przygodę. I rzeczywiście jej się udało namówić skutecznie i bardzo jestem wdzięczna, że te dwie osoby sprawiły, że praktycznie ja pojawiłam się w tym programie.
2: Mnie dwie znajome panie namówiły na to, tak jak mówiłem już, Gerard, ty tam się na pewno nadasz do tego. Ja oczywiście nie mówiłem nikomu o tym, że startuję, nawet córce nie zgłosiłem, no bo obawiałem się, że jak nie przejdę, to po co będę je zgłaszał, nie? Ale już po wszystkim córce Tani przekazałem to, bo jest w Szwajcarii, mieszka, ucieszyła się. Natomiast moje dwie siostry skrytykowały mnie. W tym wieku, gdzie tam będziesz chodził, łaził po tym wszystkim. Teraz chwalą to, że się zdecydowałem. Dzięki temu żyję i no dobrze się mam.
1: Ja bym tu chciała dodać może, żeby nie zamykać się, niezależnie od wieku, coraz częściej się o tym mówi, żeby nie zamykać się na miłość, na przyjaźnie, na spędzanie wspólne czasu, bo chyba nie ma nic gorszego. Zresztą Halinka z naszego programu powiedziała, że samotność to choroba i faktycznie, jeżeli jesteśmy cały czas zamknięci w czterech ścianach, się izolujemy, nie wychodzimy do ludzi. Na szczęście odbywają się takie imprezy, jak tu dzisiaj u Państwa, na którą zostaliśmy zaproszeni, powodują, że seniorzy kontaktują się ze sobą i tak dalej, ale ja uważam, że każdy wiek jest dobry po to, żeby podnieść poziom adrenaliny i żeby cieszyć się życiem. No, usiąść na kanapie z pilotem, masakra.
2: Absolutnie.

0: wrażenia po spotkaniu?
1: Super, bardzo fajnie, bardzo ciekawe było spotkanie i bardzo ciekawe ćwiczenia przydatne dla seniorów. No, myślę, że wszystkim się podobało.
0: Jak wrażenia po spotkaniu?
2: No, bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się osobistych rzeczy pana Gerarda. Opowiedział nam swojej przeszłości, młodości, gdzie ciężko pracował. Pani Iwonka też bardzo ciekawa, bo jest, jak widzę, jest rehabilitantem chyba, bo prowadzi różne zajęcia. Więc uważam, że to jest bardzo z korzyścią dla wszystkich seniorów i dla nas wszystkich, żebyśmy tutaj wysłuchali tych ich życiowych sytuacji, bo to jest piękna życiowa sytuacja, spotkać się na takim forum publicznym i połączyć razem te swoje dwa życia. To jest ładne. Fajnie, bardzo przyjemne było.
3: Bardzo energetyczne spotkanie. Powiem, dużo żeśmy wynieśli z tego spotkania. Pomijając fakt taki podstawowy, że w każdym wieku można kochać i być kochanym, to na przy okazji tych ćwiczeń i tej rozmowy z panią wynieśliśmy tyle ważnych rzeczy dla siebie, że bardzo tak energetycznego spotkania nie było.
0: A jak pani się podobało?
4: To jest spotkanie, na które ja czekałam, ponieważ akurat ja te osoby, które do nas dzisiaj zawitały, znam od wielu lat. Pierwszy raz się spotkaliśmy chyba gdzieś 7-8 lat temu, jeszcze przed Sanatorium Miłości, bo Iwonka, która dzisiaj tutaj przed momentem wystąpiła dla nas, przyjeżdża na senioralia, na Światowe Senioralia do Krakowa i tam się spotkaliśmy na dyskotece właśnie w kinie Kijów i wtedy pamiętam, jak mówiła nam, żeby jej kibicować, bo wkrótce będzie brała udział w Sanatorium Miłości. I tak było. My, czyli cały nasz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, kibicowaliśmy jej przez cały program. I później spotykaliśmy się każdego roku podczas Światowych Seniorali w Krakowie. I właśnie ostatnio też nabyłam książkę, którą napisał Gerard. Bardzo ciekawa książka. Tutaj są zawarte jego trzy życia, nie jedne. Naprawdę bardzo ciekawe miał życie.